To nasz kolorowy film, chociaż stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach, kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel, teraz nowa fura, dom i pies, teraz nowi kumple, stary jazz, teraz długa noc i krótki dzień, może wrócę w parę.

mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

0: Mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie, w sensie we śnie zdjęcie, jak stoję na ulicy w twoim mieście.
1: Nigdy tu nie byłem
0: wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.
2: Czwórka, Polskie Radio.

która najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie Husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, tu mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mi.

świetne miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzyms, tamto świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle.

których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Róbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypem.

białym Hyundaiu. Jedna mordka zwykle sprzedaje ci płyną to, co ci pają. Ja żołądkowa gorzka, koleżka koks ma. Katar ten nie odnieży tu, twoja ślina gorzka jest pierwszy raz w życiu. Skóra łapie promień słońca, widać, że na zajutrz przyjdzie wiosna. Bo jej sukienka jest skąpa, wycięta jest na biodra. Krzyczymy i gwizdżemy do niej przez otwarte okna. Zaraz się okazuje, że dał do ziomka, zresztą tego, który dziś nie żyje. Śmiesznie się wspomina chwilę, gdy prawie umarłeś, pod warunkiem, że

Tu nie ma miłości, są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Ofiary mody składam na ołtarzu sztuki. Jestem kubłem zimnej wody, tak jak Koterski dla sztuki. Dawaj gnilach, dawaj dzich, dawaj zjech. Jadę w trasę, mamy w busie kilka miejsc. Moi ludzie robią dym, twoi puszą się do zdjęć. Ups, rozmazał im się tusz, a mi zaciska się pięść.

wciąż ta sama roślina. Lecz od kiedy mam receptę, to nie drak, to medycyna. Należę do gatunku, który dzisiaj prawie wymarł. Jak odejdę, to smużlewiec se zarobi na pilgrzymie.

się bezpiecznie. Nie ma w tobie ciebie, w tobie jesteśmy oboje. Kiedy łapiesz mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto? Złoto pachnie tobą, moją supernową. Kiedy wybuchasz, oczywiście na różowo. Wszystko spoko, ale powiedz królowo, dlaczego przy tobie nie mogę być

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Przepraszam pana, na czym ta kolejka?
4: Koniec kolejki, a początku nie widać. I przyszło mi stanąć tu w miejscu bez piwa.

Stoję i patrzę, jak się akcja rozwinie. Nie robię nic, wiesz, poczekam cierpliwie. Wnet pojawiają się tam przed samym wejściem dwie ekspedientki jeszcze wielce zajęte i dyskutują, która miała gorzej.

0: Słem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochani, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

pokaże. Rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, zuchło z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach.

wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

daje mi zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie, Sandman.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Wszyscy ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Wszyscy ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłonie.

Kim ja jestem? Mówię, że wrócę i nie wracam, bo chcę smutne pieśni później o tym. Kim ja jestem? Mówię, że wrócę i nie wracam, bo chcę smutne pieśni później o tym. Kim ja jestem? Mówię, że wrócę i nie wracam, bo chcę smutne pieśni później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet. Swoim własnym przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej.

siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawia wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych troski.

Górka, Polskie Radio.

0: Gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały Reuters blog. Yo, I got it, take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi, że

0: Gramy.
1: Mówią, że hera uzależnia najbardziej. Sztywni lekarze nie widzieli twoich ust. Mówisz, że nie wiesz, czego chcesz i czy to ładnie. Lecz dzwonisz znów, żebym przekroczył dziś twój próg.

0: living breed.
1: Living breed.
0: Living breed.
1: Living breed.
0: Living breed.
1: Living breed.
2: Nie wiem, czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takę.

0: leży na kuchni, na nieco dzień tyram. Jeszcze chwila, mamo, jeszcze chwila. Uzupełniam to efekt domina. Późno zasnę jak te miasta w Chinach.
1: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: Jest tak, że wokół jedzenia narosło bardzo dużo zasad, schematów i oczekiwań. Jeść czysto, jeść zdrowo, jeść regularnie, jeść bez odstępstw. Problem w tym, że im bardziej próbujemy robić wszystko idealnie, tym częściej po prostu się wykładamy. Skąd bierze się presja perfekcyjnej diety i czy w ogóle ma sens? Dziś porozmawiam z Basią Kostrzewską, dietetyczką sportową. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Dzień dobry.
2: Jest tak, że trzeba jeść idealnie, żeby mieć efekty?
3: Absolutnie nie i zawsze to podkreślam, że zrobione jest lepsze niż idealne. Może to być taki błahy tekst, ale jednak zauważyłam, że to przynosi największe efekty moim podopiecznym. Też na sobie to sprawdziłam. Warto pamiętać o tym, że perfekcja długofalowo nie jest raczej możliwa do utrzymania. Są naprawdę pojedyncze jednostki, które są w stanie to zrobić, więc lepiej zrobić coś troszeczkę gorzej, ale to zrobić, niż poddawać się po pierwszym potknięciu.
2: A skąd wzięło się takie przekonanie, że dieta musi być perfekcyjna i każdy najmniejszy składnik musi zgadzać się idealnie?
3: No niestety to jest
2: robota
3: dietetyków. To jest robota dzisiejszych czasów też. Niestety social media wykreowały trochę te perfekcyjne sylwetki, perfekcyjne życie. My oglądamy to na co dzień i nam się wydaje, że każdy tak ma i każdy tak może. I jeżeli nie ma tej perfekcji, no to jesteśmy do niczego.
2: I to jest tak, że właśnie osoby, które chcą robić wszystko idealnie, jeśli chodzi o żywienie, najczęściej się zniechęcają?
3: Niestety tak. To jest poważny problem, ponieważ takie osoby bardzo często myślą po prostu zero-jedynkowo i przy pierwszym potknięciu rezygnują, są podłamane tym, że nie są w stanie utrzymać tych swoich oczekiwań, wygórowań. Dlatego warto po prostu czasami zacząć, po prostu zacząć, nie oczekiwać od siebie tej perfekcji, tylko małymi kroczkami próbować dochodzić do tego zamierzonego celu.
2: Czy spotykałaś na swojej dietetycznej drodze takie osoby, które właśnie do tej perfekcji dążyły, prosiły cię o to, żeby wymierzyć każdy najmniejszy gram i porozkładać to jedzenie? Potem może nawet w domu robiły dietę według tych zaleceń. Jak to wyglądało w praktyce?
3: Tak, spotykałam niestety takie osoby i wcale to nie jest takie rzadkie. Natomiast takie osoby mają taką cechę wspólną, czyli taki trochę stres i lęk przed jedzeniem, stres przed takimi sytuacjami społecznymi czy sytuacjami, w których nie mają kontroli nad tym, co jedzą. I to jest smutne, ponieważ umówmy się, że zawsze będzie jakaś impreza rodzinna, czasami jakieś wyjście ze znajomymi i nie ma możliwości przeliczenia absolutnie wszystkiego. I często ludzie też zapominają o tym, że jeden posiłek w przeciągu tygodnia, który jest niepoliczony, on nie zaburzy absolutnie efektów. Tak samo jak nabieranie masy ciała czy tycie, to jest proces, tak samo na przykład redukcja, to również jest proces. I ten jeden posiłek, który będzie poza kaloriami, on nie będzie zaburzał tego całego procesu.
2: Skoro idealna dieta nie zawsze działa, to warto zadać sobie pytanie, co w takim razie, jeśli chodzi o to, co kładziemy na talerz, ma realne znaczenie i o tym już za moment w czwórce. Teraz gramy. Basia Kostrzewska, dietetyczka sportowa, zostaje z nami.

0: śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Wracamy do rozmowy o tym, czy trzeba jeść idealnie, żeby mieć efekty. Moja gościni, Basia Kostrzewska, już powiedziała, że nie. Jeśli chodzi o dietę, nie wszystko musi być idealne. To ja się chcę pochylić nad tym, co naprawdę ma znaczenie, a co jest zbędnym dodatkiem. To w takim razie, co jest twoim zdaniem takim top of the top, co jest najważniejsze w diecie osoby, która jest aktywna? Nie mówimy tu o sportowcach zawodowych czy olimpijczykach, z którymi pracujesz, tylko taki przeciętny Michał.
2: Tak. Przede wszystkim chciałabym podkreślić to, że w obecnych czasach często też właśnie przeceniamy rzeczy, które mają trochę drugorzędne znaczenie. I tak jak zapytałeś mnie, na czym się skupić u takiej osoby aktywnej fizycznie, to tak naprawdę największą różnicę zrobi regularne jedzenie i niepodjadanie pomiędzy posiłkami. Przede wszystkim zadbanie o ilość właśnie białka i węglowodanów, jeżeli jesteśmy osobą aktywną fizycznie. I zadbanie o jakościowy sen. To są takie trzy filary, które myślę, że są teraz powtarzane w kółko, ale mimo wszystko, jak widzę przy współpracy z ludźmi, to są wciąż aspekty, które są absolutnie niezaopiekowane przez wiele osób.
1: A co twoim zdaniem oznacza regularność w jedzeniu? To jest tak, że umawiam się sam ze sobą, że jem trzy razy dziennie, śniadanie, obiad czy kolacja. Czy to oznacza, że kiedy wybija godzina 9, muszę zjeść pierwszy posiłek, kiedy wybija godzina 14, drugi, a w okolicy godziny 18, trzeci? To jak to jest z tą regularnością w praktyce?
2: Tak, regularność to jest tak naprawdę przyzwyczajenie naszego organizmu do czegoś. Nasz organizm bardzo lubi takie powtarzalne schematy i oczywiście to by było super, gdyby udawało się codziennie jeść śniadanie o podobnej porze, codziennie obiad o tej samej porze, ale patrząc realistycznie, nie jest to też możliwe, żeby każdy dzień wyglądał tak samo, przynajmniej u wielu osób. Natomiast na pewno da się u wielu osób wypracować tą rutynę. Chodzimy do pracy, do biura, mamy jakiś powtarzalny schemat tygodnia, więc możemy dopasować te pory posiłków tak, żeby one w miarę się powtarzały. Chodzi tutaj o to, żeby każdy dzień nie wyglądał inaczej, czyli że jednego dnia jemy 6 posiłków, drugiego 2, trzeciego 3. Chodzi o to, żeby nasz organizm wiedział, że o tej porze mniej więcej robię się głodny i dzięki temu mamy większe takie narzędzia do tego, żeby opanować podjadanie, bo ta nieregularność niestety będzie też wpływała na apetyt.
1: Jeśli fundamenty, o których właśnie powiedziałaś, są dobrze ogarnięte, to czy twoim zdaniem małe błędy mają duże znaczenie, kiedy na przykład butelka z oliwą troszkę za mocno mi się przechyli i zamiast chlustu wyjdą trzy?
2: Oczywiście. To są takie błędy, które są często niedostrzegane.

0: postrzegalne przez nas. Wydaje nam się, że dieta jest zdrowa, a na przykład nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego zamierzonego efektu, na przykład wagowego. Więc drobne rzeczy będą wpływały na cały proces, jeżeli są powtarzane regularnie, ale należy pamiętać o tym, że, tak jak wspomniałam wcześniej, jakiś jeden dodatkowy posiłek czy jeden raz chluśnięcie oliwą nie będzie negatywnie wpływało generalnie na cały proces.
1: Czyli w sporcie osoba, która jest aktywna, może mieć dobre efekty nawet przy nieidealnej, sensownej diecie?
0: Zdecydowanie. Uważam, że wprowadzenie większości dobrych nawyków, czyli właśnie regularnego jedzenia, zadbanie o posiłki okołotreningowe i nawodnienie, przyniesie szybko efekty, które będą odczuwalne na co dzień, niż czekanie na ten idealny moment, odwlekanie go w czasie, bo wciąż jesteśmy niegotowi na to, żeby całe nasze życie się zmieniło. Chodzi o to, żeby na bazie tego, co już mamy, pozmieniać delikatnie, żeby było bardziej sprzyjające do naszego celu, a nie czekanie właśnie na to, że za rok, w poniedziałek czy tam za miesiąc dopiero nam się uda wprowadzić te zdrowe nawyki.
1: A czy twoim zdaniem warto posługiwać się tym, co jest mówione o jedzeniu w social mediach? Czy tak jak obserwujesz, to jednak te porady dietetyczne z Instagrama no nie do końca licują się z wiedzą dietetyczną?
0: Tak, niestety siedząc w tej branży widzę, że jest to spory problem, ponieważ mamy bardzo duży dostęp do tej wiedzy, ale z drugiej strony dla osoby, która nie zajmuje się dietetyką na co dzień, wiem, że może być problematyczne wyciągnięcie, co jest tak naprawdę wartościowe, kogo słuchać, bo możemy przy jednym scrollowaniu zobaczyć dwie skrajne opinie. Dlatego ja zawsze uważam, że warto skonsultować się z dietetykiem, zapytać go o wszystkie kwestie, które was nurtują. I druga sprawa, to co testujemy, po prostu zobaczyć, jakie przynosi nam to efekty, jakie daje nam to samopoczucie.
1: Jak podejść do jedzenia w taki sposób, żeby dało się zdrowy styl żywienia utrzymać w długim czasie? O tym porozmawiamy już za moment.
2: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

0: utrzymać się przez długo w tak zwanym normalnym życiu. O tym wszystkim dziś rozmawiam z Basią Kostrzewską, dietetyczką sportową, która współpracuje ze sportowcami zawodowymi i olimpijczykami. Jak twoim zdaniem nie wpaść w takie poczucie winy związane z jedzeniem i jak dużą w ogóle jest to pułapką, że obwiniamy się za błędy żywieniowe?
1: Niestety tak, to jest spory problem, taki stres, poczucie bycia niewystarczającym. To jest niestety pułapka, w którą można wpaść właśnie bardzo obsesyjnie myśląc o tym jedzeniu. Dlatego ja zawsze polecam jednak planować większość posiłków, ale zostawić sobie tą elastyczność na wyjątkowe sytuacje, żeby mieć poczucie, że większość naszej diety jest zaopiekowane, że odżywiamy nasz organizm i dajemy mu to, co potrzebuje. Ale jednak jest możliwość, że jeżeli nie policzymy tych kalorii, nie zjemy posiłku z diety, to nic się nie stanie.
0: A jak wytłumaczyć komuś, kto co rusz, co moment wchodzi na jakąś nową, krótką, restrykcyjną dietę, dietę cud w 2 tygodnie, no i zazwyczaj okazuje się, że nie jest ona po prostu do utrzymania, to jak wytłumaczyć takiej osobie, że słabsza dieta, ale stosowana długoterminowo, będzie lepsza niż krótkie, restrykcyjne próby?
1: Przede wszystkim myślę, że efekty takich krótkich diet mówią same za siebie, bo najczęściej są to efekty jojo. Mhm. Bo po prostu ktoś czuje się ograniczony w jedzeniu na takiej określonej diecie. Dlatego ja zawsze podkreślam to, że my musimy zbudować nawyki, nowe nawyki, które zostaną z nami na dłużej, które będą naszą codziennością, które będą czymś, co sprawi, że nie czujemy, że jesteśmy na diecie. Że po prostu wstajemy rano, mamy ochotę na zjedzenie owsianki ze skyrem i z truskawkami i ją jemy i nie czujemy, że to jest posiłek, który jest dietetyczny, tylko to jest posiłek, który nam smakuje, który nas odżywia i który daje nam energię na resztę dnia. Dlatego ja zawsze współpracując z osobami, które chcą zmienić ten swój styl życia, podkreślam to, że bazujemy na tym, co już macie. Czyli nie zmieniamy wszystkiego o 180 stopni, nie próbujemy jeść idealnie, tak jak jest napisane na kartce, tylko na bazie tego, co już jest, wprowadzamy drobne zmiany, które pozwolą osiągnąć ten cel.
0: Kiedy zaczęłaś opowiadać o tej owsiance ze skyrem i z truskawkami, przyszedł mi do głowy taki pomysł, bo słyszymy się bardzo rano z naszymi słuchaczami. Moglibyśmy zrobić tak na szybko, wspólnie, a raczej ciebie bym poprosił o to, żeby przygotować taki zestaw jednego bardzo zdrowego, fajnego, ale nie do końca restrykcyjnego dnia żywieniowego.
1: O, to super, ponieważ mogę wtedy powiedzieć wam co nieco o swoim dniu, swoim żywieniu, ponieważ ja staram się...
0: Dobra, to zmieniamy. Od dzisiaj jemy jak Basia Kostrzewska, to co mamy w takim razie jeść?
1: Warto właśnie zachować ten balans i przyznam szczerze, że mimo, że jestem dietetyczką, to sama lubię nieraz zjeść jakiegoś słodycza, wyjść na miasto, zjeść pizzę. Oczywiście staram się, żeby był zachowany ten balans, więc jeżeli miałabym wam dać przykładowy dzień swojego jedzenia, taki mocno ograniczony, to na przykład na śniadanie zjadłabym omleta ze skyrem, przygotowanego ze skyra i z jajek, posmarowanego masłem orzechowym, do tego marakuja, truskawki i do tego starta czekolada, bo bardzo lubię gorzką czekoladę, więc stosuję też często to u moich podopiecznych, którzy bardzo lubią słodycze. Dawanie słodkich posiłków z takim jednym elementem słodycza sprawia, że po prostu nie chcemy później podjadać. Kolejny posiłek, który bardzo lubię zjadać na przykład na obiad, to jest makaron azjatycki z mango, z indykiem i z makaronem ryżowym. To jest mój jeden z ulubieńszych obiadów. I na przykład na kolację bardzo lubię przygotowywać sobie tortille. Takie, można powiedzieć, że takie przypominające kebaby, więc to może być atrakcyjne dla niektórych. Tortille pełnoziarniste z warzywami, na przykład z krewetkami i z właśnie jakimś dobrym sosem czosnkowym.
0: A coś możemy delikatnie podjeść pomiędzy tymi posiłkami, gdybyśmy zgłodnili?
1: Oczywiście. Najważniejsze jest to, żeby właśnie dopasować te posiłki do naszego trybu życia, żeby po prostu jak najbardziej unikać tych zjazdów energetycznych, tego głodu. Natomiast oczywiście, jeżeli się to zdarzy, to można sobie zjeść przekąskę. Warto by było, żeby ta przekąska zawierała jakieś źródło białka, bo po prostu w obecnej

0: czasach mamy duży problem ze spadkami energii, z różnymi problemami z gospodarką cukrową, więc ja bym zaproponowała na przykład skyr z owocami i na przykład batonik proteinowy jako taka drobna przekąska. Powiem też, że ja w związku z tym, że trenuję, zdarza mi się na przykład około treningowo zjeść paczkę żelków.
1: Można, można. Najważniejsza jest konsekwencja, a nie perfekcja. Wtedy dieta zaczyna działać. Do tego przekonywała dziś w czwórce Basia Kostrzewska, dietetyczka sportowa, która współpracuje nawet z olimpijczykami. Kostrzewska przez V na Instagramie, gdybyście chcieli zobaczyć, jak trenuje, jak się odżywia. Bardzo dziękuję serdecznie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Michał Piwowarek. Rozgrzewki ze mną w każdy poniedziałek i wtorek rano. Teraz płynnie przechodzimy do poranka czwórki. Zostańcie z nami i życzę dobrego dnia.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w wielu regionach kraju wystąpią opady deszczu, także pomimo słonecznego poranka pamiętajcie o parasolach. Prognozowane są też burze, podczas których mocniej popada i powieje wiatr. Na termometrach natomiast zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na północy do 23 stopni w centralnej i lokalnie też zachodniej Polsce.
1: Autopromocja.
2: Dzień dziecka można świętować będąc dorosłym?

0: Zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia, Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
17: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Poranek Czwórki. Zapraszam, Dominika Płonka.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 11 minut po godzinie 7. Piękny, słoneczny poranek. Grała nam m.in. wcześniej Doechii i Lady Gaga. I tak sobie pomyślałam, że skoro dzisiaj zapowiadają burze, opady deszczu i ta pogoda rzeczywiście nam troszeczkę będzie płatać figle, to może to jest dobry pomysł na to, żeby wybrać się do kina. A to dlatego, że ten utwór pochodzi z soundtracku Diabeł ubiera się u Prady 2. To jest taki kultowy film. Na pewno ta damska część słuchaczy pamięta wczesnych lat 2000, film o modzie, Anna Hathaway tam w roli pierwszoplanowej. No słyszałam, że druga część jest taka sobie, ale może właśnie na taki deszczowy bardziej dzień warto się wybrać, żeby się zrelaksować, odmurzyć. Tym bardziej, że dzisiaj warto się wybrać, czy do kina, czy na jakieś inne wyjście. Po prostu sobie trochę kolokwialnie mówiąc dać, a to wszystko dlatego, że dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka, o którym będziemy bardzo dużo w poranku mówić, bo będziemy nie tylko mówić o dzieciach, ale też pielęgnować to, że nadal czasami też chcemy poczuć się trochę dziećmi i trochę swobody więcej w tym naszym ciężkim, pracowym życiu mieć. Tym bardziej, że dziś właśnie poniedziałek, 1 czerwca, nowe rozdanie. Czuję, że taka świeża energia. Zaczynamy nowy miesiąc, a jednocześnie no, poranek, 7 godzina w poniedziałek, to jest dosyć ciężki moment dla tych, którzy muszą już wstawać do pracy. I dla tych osób również dzisiaj playlista czwórkowa, która na pewno was trochę zrelaksuje i rozgrzeje. Dzień dobry, gramy.
2: To jest nowość czwórki.

To była nowość i gratka dla wszystkich hip-hop headów, czyli Molesta, Evenement i 16 liter. Jubileuszowy singiel wydany z okazji 30-lecia działalności grupy. No i jednocześnie pierwszy od wielu lat numer, który został nagrany w pełnym składzie, czyli Wienio, Pelson, Wilku, WDZ oraz Włodi. Warto powiedzieć, że chłopaki grają z jednej strony już w piątek w Opolu. Zagrają w ramach specjalnego projektu Hip-Hop Jedno Podwórko. O tym jeszcze w poranku będziemy dużo mówić, bo czwórka też tam będzie. Będziemy na żywo zdawali relacje właśnie z tego wydarzenia, z tego wspaniałego projektu. Z drugiej strony już pod koniec czerwca, bo 27 czerwca w Progresji właśnie zespół Molesta Evenement będzie świętował ze swoimi słuchaczami, fanami swoje 30-lecie koncert z udziałem gości. No i tam czwórka również będzie, bo mamy patronat i wiemy, gdzie dzieją się ważne rzeczy. Zapraszamy na oba te eventy, oba te wydarzenia i gramy dalej.

0: KSI, a na zegarze 24 minuty po siódmej.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Jeżeli chodzi o nowości muzyczne, no to warto powiedzieć, że w zeszłym tygodniu ilość hymnów różnych projektów no wybiła ponad skalę na pewno. Dostaliśmy między innymi hymn od dziewczyn z projektu Babie Lato. Drugi hymn męskiego grania, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy, bo to taka dodatkowa akcja, czyli skład Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia przychodzą z kolejnym, bardziej rockowym, miałam wrażenie, takim hymnem, który miał odpowiedzieć na potrzeby słuchaczy, którzy uwielbiają między innymi znany wszystkim utwór Początek, w którym udziela się między innymi Dawid Podsiadło. Ale u mnie na pierwszym miejscu uplasował się hymn bardziej brzmieniowo Gen Z, tak mogę powiedzieć w dużym skrócie, hymn projektu Enklawa, w którym to w duecie spotyka się Liwka oraz Fukaj. Liwka, która w ogóle ostatnio ma niesamowicie intensywny dla siebie czas. W zeszły weekend grała na Orange Warsaw Festiwalu w pierwszym dniu. O Orange Warsaw jeszcze będziemy mówić swoją drogą, bo rzeczywiście

tam się działo i wielu wspaniałych artystów występowało. Dużo też bardzo ciekawego performance'u, ale o tym za chwilę. Z drugiej strony właśnie skończyła, mówiąc o Liwce, trasę z Taco Hemingwayem. Coś, co na pewno było dla niej też ogromnym, ogromnym przeżyciem. Przystanki krakowskie, przystanki tej trasy z Taco miały również miejsce w zeszły weekend. Trzymamy kciuki i czekamy cały czas za jej solowe projekty i solowe utwory, które na pewno już niedługo, a tymczasem gramy hymn, czyli Chcę Więcej od Liwki i Fukaja teraz w czwórce.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

krzyczę, ręce w górę. Hades mówił nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Smeszy, szachy, śmyła, Ryan Granu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała słuchał mnie na taśmach, rest miał żal, że nie mam chwili. Sogu raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

0: Za 28 minut godzina 8, a to był Sokół i Sarius, utwór Cześć. Sarius wystąpi między innymi już w ten piątek w ramach opolskiego wydarzenia Hip Hop Jedno Podwórko, projekt specjalny. Hip Hop znowu zawitał do Opola. Na tym wydarzeniu będziemy również my, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. A tymczasem mam dla was kolejną nowość, tym razem skręcamy trochę w stronę jazzu, a to wszystko dlatego, że już jutro gośćmi mojej autorskiej audycji Backstage będzie zespół Klawo. Trójmiejski jazzowy zespół, który robi ogromną karierę międzynarodową. Manifestuje granie na openerze w tym roku, za co bardzo mocno trzymam kciuki, ale też w ostatni piątek wydał swój drugi live'owy album Live at Montreux, z jednego z najważniejszych jazzowych festiwali, który właśnie dzieje się w Szwajcarii, w Montreux, na który cała ekipa bardzo mocno się ekscytowała. Więcej o tym sami goście opowiedzą już jutro po godzinie 18 właśnie w Backstage'u, a tymczasem zagrajmy Klawo Live at Montreux.
1: Słuchasz audycji Poranek Czwórki.
2: Thank you, Montreux.

bo w poranku czwórki, a na zegarze za 20 minut godzina 8. Ja powtarzam, że dziś 1 czerwca, poniedziałek, moment, w którym możemy wejść w nowy tydzień i w nowy miesiąc, w zasadzie w tym samym momencie. No i jednocześnie dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka i o tym będziemy jeszcze w poranku czwórki mówić. Pewnie dziś każdy jakieś swoje wspomnienia z dzieciństwa może odkurzyć, a może właśnie organizujecie coś swoim dzieciakom. Natomiast zanim o Dniu Dziecka, bo jeszcze ten temat trochę rzeczywiście przemaglujemy, to mam dla Was kolejną nowość. Kolejny singiel poprzedzający album tak zwanych węgielków, czyli duetu Coles, w skład którego wchodzi Kacha, wokalistka, oraz Lukasi, czyli producent. No tym razem duet, słuchajcie, spełnił swoje marzenie i nagrał utwór z duńską artystką Moliną. To bardzo często podkreślali, że chcieli współtworzyć jakiś traczek właśnie z tą artystką. Zespół jedzie też jesienią w trasę. Sprawdzajcie przystanki na ich mediach społecznościowych, a tymczasem Dream Pop w najlepszym polskim wydaniu, czyli Coles i Molina, utwór Traces.

0: Kimchi w poranku czwórki, a na zegarze za 12 minut godzina 8. W poranku czwórki czas na rapowy album tygodnia. Jest nim album self-titled, tak by można było powiedzieć w języku angielskim. Problem, album o tytule Problem. Więcej o tym albumie opowie Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Minęło 10 lat od premiery pierwszego oficjalnego albumu Problemu o tytule Problem. Chociaż teoretycznie jest to debiut, to w 2016 roku duet miał już na koncie epkę C30-C39 i kultowy już mixtape Art Brut, dzięki któremu Steez i Oscar trafili zarówno do fanów ulicznego rapu, jak i alternatywnej polskiej muzy. Pierwszym singlem zapowiadającym Problem był numer 2040, który za chwilę usłyszycie w czwórce. Mówił do was DLM.
4: Ostatni pasażerowie lotu LO217 do Los Angeles proszeni są o pilne zgłoszenie się do wyjścia numer 9.
5: Wywołaj Oscar.
6: Halo.
5: No siemasz, co z tobą?
6: Lecę, nie wiesz co się...

0: Autopromocja. Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości. Weekend w lesie, czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
1: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w wielu regionach kraju wystąpią opady deszczu, także pomimo słonecznego poranka w niektórych miastach pamiętajcie również o parasolach. Prognozowane są też burze, podczas których no jeszcze mocniej popada i powieje wiatr, a na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na północy do 23 stopni w centralnej i lokalnie też w zachodniej Polsce.
1: Autopromocja.
2: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, mody i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców?

0: Rozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla w czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam, Kuba Jamrosek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był zespół Nikap, który pięknie otworzył drugą godzinę poranka w Czwórce na zegarze 7 minut po godzinie 8, a my dziś świętujemy z jednej strony początek tygodnia, z drugiej strony początek miesiąca, 1 czerwca. No i właśnie 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, które mogą świętować zarówno dzieci, jak i dorośli. Tutaj jednocześnie oczywiście odsyłamy do wydarzenia, które będzie się działo już dziś od godziny 18 na placu Defilad w Warszawie, w barze Studio, audycja specjalna, ale też wydarzenie Dzień Dziecka w Czwórce, który poprowadzi rodzina Święchów. Będą grali nam oczywiście również dziennikarze Czwórki Cougar, Bert i Naked Relaxing. No i całość na Czwórka online od godziny 18. Możecie nas oczywiście słuchać. Będziemy rozmawiać właśnie o tym wyjątkowym wydarzeniu, rozmowy z gośćmi. Będzie się działo, świętujemy wszyscy razem, ale jednocześnie już za chwilę z Jędrzejem Rosiewiczem porozmawiamy o kultowych bajkach z naszego dzieciństwa. Które z tych bajek przetrwały próbę czasu, a które na przykład uznalibyśmy obecnie za niepoprawne politycznie. O tym wszystkim będziemy rozmawiać już za moment. Przypomnijcie sobie, które z bajek nadal na przykład wywołują u was dobre uczucia i wspomnienia. Być może do niektórych nadal wracacie albo przekazujecie je swoim dzieciakom. O tym wszystkim razem z wami będziemy rozmawiać już za moment.
2: Girl, I'm a wizard, write rhymes that bring forth whirlwinds and blizzards. Start early and end it. I'm burly beginning MC warfare. I'm bird in the trenches, y'all lynching all.

0: Mocne damskie trio, czyli Yang Leosia, Zuziula i Olinda w utworze Chcę Tak. A na zegarze 14 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu jest już Jędrzej Rosiewicz.
1: Jo, siemaneczko.
0: Posturlopowo, tak można powiedzieć. Tak. Cześć. Jędrzej, cześć. Czy w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka?
1: No bardzo ci dziękuję. Ja staram się zachować to takie wewnętrzne dziecko w sobie i
0: właśnie
1: ja dzisiaj
0: ostatnio
1: świętuję.
0: Słyszałam, że to wewnętrzne dziecko, ten slogan, że to w ogóle już bardzo mi się ciśnie dzisiaj na usta, a jednak, że to podobno to nie jest
1: co, już wyszło
0: takie,
1: z mody?
0: Że wyszło z mody troszeczkę, tak. Nie, to... Ale dobra, no może będzie się o tym
1: wewnętrznym. Nie, to my się nie kierujemy tutaj trendami. My
0: dokładnie.
1: Jesteśmy wewnętrzne dzieci.
0: Jesteśmy duże dzieci, tak bym powiedziała.
1: Duże dzieci, tak. Ale kiedy trzeba, to dojrzałe oczywiście.
0: Dokładnie. Kiedy trzeba coś mądrego powiedzieć na antenie. Czy ty miałeś możliwość obejrzenia jakichś bajek ostatnio właśnie na przykład w ramach urlopu? Odprężasz się w ten
1: nie,
0: sposób?
1: Nie. Akurat wiesz co, jakoś tak, jeśli chodzi o oglądanie na przykład filmów pełnometrażowych, to ja nie jestem jakimś super fanem animacji. No chyba, że coś Ghibli Studio, to tam raz w jakiegoś Sylwestra coś widziałem, no to zrobiło na mnie wrażenie bardzo duże i chyba się zaczynam powoli przekonywać.
0: Ale to są bajki dla dorosłych, można tak powiedzieć.
1: No to są bajki dla dorosłych, tak, ale oczywiście za dzieciaka to cisnąłem tyle, ile się dało. Przeróżne, wiesz, Dexter, Phineas i Ferb, Dom Zmyślonych Przyjaciół Pani Foster, no było Garfield, no Wieczorynki, no. Ty chyba oglądałaś Dobranocki, Wieczorynki, bo to
0: oczywiście.
1: Zwano, nazywało się i tak
0: czasem.
1: Szczególnie
0: u moich dziadków jakoś tak bardziej to pamiętam, że zawsze ta Wieczorynka i ja razem z kuzynami wszyscy w sypialni mojego dziadka po prostu przy telewizorze się, wiesz, zbieraliśmy, żeby...
1: Godzina 19.
0: Dokładnie, żeby obejrzeć jakieś smerfy czy cokolwiek.
1: No właśnie. No i te Wieczorynki to się zaczęły w ogóle dawno, dawno temu. To było taki wynalazek charakterystyczny dla Europy Wschodniej. Lata 50. XX wieku. No i to tak wszystko pięknie trwało aż do 2013 roku, kiedy Wieczorynkę wyrzucono już z TVP1. Tam potem puszczano na różnych kanałach typu TVP Kultura, teraz chyba nawet w TVP ABC czasem coś tam leci. No ale różne bajki, animowane seriale i o tym, co powiedziałaś właśnie, o tych smerfach, ja chciałem powiedzieć. No

0: i to kultowe intro.
1: Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Zbliża się niebezpieczeństwo! Wyjdźcie się, pogarkamy!

0: smerfy.
1: No i zaczęło się, i się zaczynało te niebieskie stworki, które pokochał cały świat i do dzisiaj kocha, no bo cały czas powstają nowe produkcje, o czym jeszcze porozmawiamy.
2: My natomiast nawet w ramach playlisty czwórki mieliśmy najnowszy utwór Rihanny,
1: tak,
2: który
1: jest.
2: był częścią soundtracku najnowszych Smurfów. Ona też chyba dawała głos Smurfetce.
1: Tak, dawała głos Smurfetce. Ona pracowała też przy produkcji tego filmu The Smurfs Movie, Smurfy wielki film, który miał premierę w zeszłym roku i to w ogóle była jej pierwsza premierowa piosenka od 2022 roku, więc bang, od razu na sam dobry początek, na dobry powrót Smurfy.
2: Jaka świetna to była piosenka. Ja też pamiętam taką anegdotę, jak pierwszy raz zobaczyłam tę piosenkę tutaj na playliście i miałam takie, naprawdę? My będziemy grali piosenkę
1: ja tak samo byłem zaskoczony, tak.
2: A tutaj okazało się, że to naprawdę banger. No, bajki słyną z tego, że muzycznie były owiane zawsze dobrym brzmieniem i dobrymi właśnie czołówkami albo takimi piosenkami specjalnymi. Pewnie o tym wszystkim będziemy mówić.
1: Tak, to takie w sumie czasem powstawało seriale, musicale. Tutaj przede wszystkim wybija się na pierwszy plan Phineas i Ferb. Do tego jeszcze dojdziemy. Pytanie do ciebie, droga Dominiko. Czy wiesz, ile Smurfów mieszkało w wiosce?
2: Nie mam
1: zielonego pojęcia. No strzelaj, zabawmy się w taką zagadkę.
2: 40?
1: 105 Smurfów i każdy z unikalną osobowością. Ważniak, Laluś, Smurfetka, którą stworzył Gargamel. Wiedziałeś, że Smurfetkę stworzył Gargamel?
2: Żeby ja w ogóle bardzo mało pamiętam, jeżeli chodzi o smurfową fabułę. Wiesz, że jakby nie pamiętam konkretnych
1: Gargamel
2: odcinków.
1: I Klakier. Gargamel, czyli ten taki czarodziej, który chciał zniszczyć świat Smurfów z swoim kotem Klakierem, któremu cały czas stąpał na ogon. No i Smurfetka, która miała być takim agentem wysłanym przez Gargamela do wioski Smurfów, która miała mu pomóc w zniszczeniu tej wioski, ale jednak to się nie udało. I właśnie wszyscy się zastanawiali, co ten Gargamel ma do tych Smurfów. O co mu, kurczę, chodzi? No i na początku w tych pierwszych książkach było napisane dla dzieci i tych bajkach było napisane, bo to się w ogóle wzięło od komiksu. Było o tym, że on chciał z nich zniszczyć i stworzyć, użyć ich jako składnika do stworzenia takiego kamienia filozoficznego lub przekształcenia w złoto. No ale potem już jego te wątki związane z tym, dlaczego mają być zniszczone, to raczej taka czysta złośliwość.
2: Sprawy potoczyły się inaczej.
1: Kończyły się spektakularną porażką.
2: Ja
1: cały
2: to pamiętam na przykład
1: zniszczenia.
2: Gargamela tutaj z naszej anteny czwórkowej i audycji Pogłos. A do was, drodzy słuchacze, mam pytanie. Wasze ulubione bajki z dzieciństwa. Czy przychodzi wam coś do głowy? Jestem przekonana, że na pewno. Jeżeli tak, to dzwońcie do nas 226452100, a my wracamy.
1: Rihanna teraz
2: za
1: na
2: moment.
1: Antenie. Właśnie smurfowo.

0: Poranek czwórki.
1: Friend of Mine z soundtracku Smurfów, Smurfów the movie, Smurfów the filmu, a na zegarze 23 minuty po godzinie 8 ze mną w studiu cały czas Jędrzej Rosiewicz. No wspominamy dzisiaj, dlatego że dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka, a dziecięce życie kojarzy się z oglądaniem filmów, oglądaniem bajek. Stety, niestety to jest pytanie, ale bajek z jednej strony takich animowanych, z drugiej strony też czytaliśmy trochę tych bajek, więc tutaj można
2: na jakieś usprawiedliwienie. Christian Andersen, przecież to było tak brutalne, ale ja pamiętam, u mnie w domu właśnie była książka. Parę razy zdarzyło się, że dziadek mi czytał Andersena, no i wiesz, dziewczynka z zapałkami. Przecież to jest tak brutalne. Sprzedaje te zapałki, chodzi boso na śniegu chyba ostatniego dnia roku. Wszyscy się przygotowują, no już po świętach, ale wszyscy przygotowują się do świętowania ostatniego właśnie dnia roku, a ta boso chodzi
1: dlaczego
2: po śniegu i sprzedaje zapałki.
1: Dlaczego była taka moda w ogóle na te baśnie braci Grimm? Jak to było? Mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach to już nie jest aż tak popularne.
2: No wiesz co, oni bracia Grimm to byli bardzo mocno związane ze sobą osoby i oni chcieli, ich celem było takie odtworzenie tych takich archetypicznych, tych takich starych naprawdę motywów baśniowych, więc oni się tam w ogóle nie cackali. Baba Jagna spod ich pióra na przykład wyszła. Dziewczynka, która zostaje z tego, co pamiętam, zamieniona w kawałek węgielny i wrzucona do pieca, po czym Baba Jaga się ogrzewa przy ogniu. No w ogóle jakiś dramat, ale z drugiej strony ja chyba wrócę do tego, bo zupełnie inaczej teraz pewnie się będzie na to patrzeć niż jako dziecko, ale to można było tak rzeczywiście nabawić się traumy.
1: No właśnie, no myślę sobie, że w wieku 20 kilku lat to już człowiek zupełnie inaczej odbiera tego typu bodźce. No już pewnie kilka thrillerów, jakichś kryminałów czy innych tego typu treści w swoim życiu przyswoiłeś. No a tutaj, jeżeli dziecko nagle się właśnie spotyka po raz pierwszy z tak drastycznymi opisami i postaciami, no to rzeczywiście może to zjeżyć włosy na głowie i na małych rączkach. Ja jeszcze powtórzę, że czekamy na telefony od słuchaczy 226452100. Pytanie o wasze ulubione bajki z dzieciństwa, bo tutaj wspominamy i no ja jeszcze mam kilka w swojej z tyłu głowy. Takich bajek, które... Bo dla mnie wyznacznikiem kultowości i tego, że bajka mi się podobała, było to, że ja tego typu bajki oglądałam non-stop. Na zasadzie za każdym razem, kiedy na przykład przyjeżdżały do mnie dwie koleżanki, tam dzieciaki moich znajomych, to po prostu siadałyśmy i za każdym razem przez x lat naszej znajomości oglądałyśmy tę samą bajkę.
2: No ale to właśnie super, jak miało się taką osobę, z którą mogło oglądać się taką bajkę. Ja akurat z bratem i siostrą, to tutaj się dogadywaliśmy znakomicie, jeśli chodzi o dobór bajek i nie było problemu.
1: I katowaliście też jedną bajkę w kółko,
2: no,
1: na przykład?
2: No oczywiście, katowaliśmy i ja zaraz do tej bajki dojdę, bo tam tą bajką był Finneas

0: Bob Budowniczy i jego żona Marta, czy ja dobrze pamiętam?
1: No właśnie, ta Marta cały czas tam smoliła cholewki, ale czy oni się pobrali, to ja raczej nie pamiętam takiego wątku. Natomiast Bob Budowniczy to jest chyba jedyny
0: budowlaniec. W ogóle nie wiedzieliśmy, jaki był status tej relacji.
1: No to jest takie, wiesz, to skomplikowane mogliby sobie ustawić na Facebooku pewnie. To jest Bob Budowniczy, to jest jedyny budowlaniec, który mówi na placu o jejku zamiast rzucać mięsem. Naprawiał, budował różne rzeczy w miasteczku, taki fachowiec od wszystkiego, złota rączka. Według Nonsensopedii, tutaj podaję portal, tajemnicą Poliszynela są jego podejrzane związki z rosyjską mafią, która ufundowała jego ekipę budowlaną. Nie wiadomo,
0: to już chyba
1: bym
0: za bardzo nie wierzyła. Ja myślę, że to była po prostu przyjazna ekipa. O, tutaj Martę też widzę na niektórych zdjęciach z tej bajki również w kasku i z narzędziami, więc wydaje mi się, że ona nawet też i była jakiś taki strach na wróble, wydaje mi się, postać.
1: Był pan Ogórek jeszcze, który cały czas zawracał głowę jakimiś różnymi niekoniecznie ważnymi rzeczami. No i były przede wszystkim maszyny. No i on z tymi maszynami rozmawiał, bo tam zawsze padało takie hasło, czy damy radę?
0: Tak, damy radę.
1: No i dźwig, no myślę, że tak.
0: Ale tutaj jednocześnie widzisz, nasuwa się taki wątek jakiegoś takiego, bo też zastanawiałam się, na ile bajki wpływają później na nasze dorosłe życie, wiesz, jakieś konkretne elementy, właśnie jakieś relacje między bohaterami i tak dalej. Tutaj to hasło, mam wrażenie, że miało właśnie zaszczepić w dzieciach ten taki, wiesz, ogień do robienia
1: czynnik,
0: rzeczy.
1: Tak,
0: dokładnie.
1: Taki motywator właśnie.
0: Taki motywator.
1: No tak, no i właśnie ja się też zastanawiam trochę nad tą bajką, bo to jest fenomen polegający też na tym, że ja miałem absolutnego fioła na punkcie Boba Budowniczego i błagałem rodziców, żeby mi kupowali gazetki z tymi wszystkimi zabaweczkami, jakimiś tam, wiesz, jakimiś grabkami czy tymi narzędziami. Nie rozumiem w ogóle tego, co mnie w tym fascynowało, no ale tak było, no więc też...
0: No słuchaj, umysł dzieciaka trochę inaczej na to wszystko
1: inaczej
0: patrzy.
1: Funkcjonuje.
0: No ja miałam swoje wróżki, Wings, czarodziejki,
1: ale
0: Witch
1: ja też miałem, ja też te karteczki
0: typu
1: zbierałem. Jeszcze Power Rangers.
0: A mój brat na przykład uwielbiał pociągi i bajkę Tomek i Przyjaciele.
1: A to straszne było, nie? To było przerażające. To,
0: ja
1: z tą twarzą ta lokomotywa.
0: Świetna i tam też bardzo dużo ciekawych wątków i również była gazetka Tomek i Przyjaciele i pamiętam, że razem z moim bratem próbowaliśmy stworzyć obrazek, który potem wysłaliśmy do redakcji tej gazety i później konkretne obrazki były, wiesz, wybierane.
1: I co, opublikowali wasz obrazek?
0: Właśnie nie opublikowali tego obrazka i Dawidowi było bardzo przykro. Wydaje mi się, że to w ogóle się skończyło płaczem, więc no to też ciekawa taka gorzka lekcja, jeżeli chodzi o bycie fanem czyjejś twórczości albo właśnie jakiejś bajki i takie zderzenie się z tym, że no czasami nie da się dotrzeć tam, gdzie chcemy dotrzeć. No bajki bardzo dużo nas uczą przede wszystkim. To wspomnę jeszcze o tym, że już niedługo będziemy mogli oglądać piątą część bajki Toy Story.
1: Już piątą?
0: Piątą, tak jest.
1: Ale to leci jem. Kiedy to było?
0: Pierwsze Toy Story to chyba były, nie wiem, jakieś 2001, drugi, trzeci rok, tak mi się wydaje, bo Toy Story to jest
1: 95.
0: Jedna... O, jeszcze wcześniej.
1: To my nawet w planach chyba
0: to
1: jeszcze
0: chyba
1: nie byliśmy,
0: to chyba była w ogóle,
1: nie?
0: Pierwsza animowana w ten sposób bajka Pixara, czyli ta taka nowa 3D animacja, która naprawdę nadal jest bardzo świeża. No i tutaj Toy Story piątka, powiem wam tylko tyle, ile wiem z zapowiedzi, że do zabawek głównej bohaterki dołącza tablet.
1: Wow.
0: Z takim żabkowym
1: uśmiechem. Czyli oddawanie
0: uśmiechem.
1: Ducha naszych czasów.
0: Dokładnie. I wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy, dosyć prosty, a jednocześnie uniwersalny i ciekawy wątek, dzięki któremu dzieciaki będą mogli porozmawiać o tym temacie ze swoimi rodzicami. No o ironio, Toy Story też trzeba na jakimś ekranie obejrzeć, więc
1: no
0: wyobrażam
1: właśnie
0: sobie, jak jakiś dzieciak ogląda tą
1: to
0: piątą
1: to
0: część
1: samo, co, właśnie to jest to samo, co z Taco Hemingwayem i w trakcie jego koncertu, tablecie, który mówił, żeby usuwać te wszystkie apki, a potem wszystko to niesie się te jego rady, żeby nie korzystać z social mediów, gdzie się niesie, no właśnie po social mediach.
0: Po social mediach,
1: paradoks.
0: No troszeczkę żyjemy w takiej

0: sławnym.
1: Fame w poranku czwórki, na zegarze za 15 minut, godzina 9, a my rozmawiamy właśnie o sławnych, słynnych bajkach, baśniach, kreskówkach i tym podobne. Wszystko dlatego, że dziś Dzień Dziecka, ze mną w studiu cały czas Jędrzej Rosiewicz.
2: Tak jest, ja chciałem tylko przypomnieć, że do lata zostało, a tego astronomicznego, już tylko 20 dni, a gdy zaczyna się lato...
3: Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle...

0: Fineasz i Ferb.
1: Bajka mojego dzieciństwa. No absolutnie najlepsza po prostu. Ever, ever, ever, forever.
0: Okej, czyli tutaj u ciebie to jest totalne podium, jeżeli chodzi o kreskówki.
1: Tak, po prostu ja uwielbiałem, bo tak, mamy Fineasza i Ferba, czyli tych dwóch głównych bohaterów. Jeszcze zwróćcie wszyscy uwagę na to, jaki oni mieli kształt głowy. Fineasz miał w kształcie litery P.
0: Znaczy, czyli Fineas.
1: Tak, no bo Fineasz wiadomo po angielsku litera P. No właśnie, i Fredka jeszcze, ich siostra. Tak jest. I Ferb, który miał właściwie sylwetkę w kształcie litery F, wszystko się zgadza. Fredka, która cały czas chciała pokrzyżować im plany, chciała uświadomić ich matce, co oni tam wyrabiają, bo oni cały czas konstruowali jakieś ciekawe rzeczy. A równolegle do tej historii Fineasza i Ferba działa się inna rzecz, czyli Pepe Pan Dziobak kontra dr Heinz Dunderschtyc, który chciał tam przejąć kontrolę nad trzema stanami.
0: Moim wątkiem akurat ulubionym w Fineaszy i Ferbie był wątek tutaj dziewczyny, o której już mówiliśmy, czyli Fredki, z którą się bardzo utożsamiałam, bo również mam brata, który często kombinuje.
1: Naprawdę? I też chciałaś go wkopać przed mamą?
0: Nie chciałam go wkopać, ale też często za dzieciaka miałam jakieś swoje takie obiekty westchnień, a tam była jeszcze postać Jeremiasza, w którym Fredka była platonicznie zakochana i po prostu ten wątek był dla mnie najśmieszniejszym wątkiem w całej bajce. Odejdźmy już od Fineasza i Ferba w takim razie. Ja jeszcze powiem o jednej bajce tak na sam koniec, która według mnie się bardzo źle zestarzała, którą oglądałam po kilkunastu najprawdopodobniej latach, nie tak dawno, z moim bratem właśnie w ramach takiego sprawdzenia. My często

0: Uga?
1: Nie, jest to bajka, słuchaj, Alwin i Wiewiórki. Alwin. Naprawdę nie,
0: co oni tam zrobili
1: nie polecam. Nie przytoczyć już konkretnych scen, ale po prostu tę bajkę dzisiaj już się źle ogląda. Tak jak tutaj rozmawialiśmy z Filipem i do Toy Story, świetnie się nadal wraca i warto zrobić nawet właśnie rewatch wszystkich pierwszych czterech części przed tą najnowszą. Tak, jeżeli chodzi o tutaj Alwin i Wiewiórki, to naprawdę nie polecam. Ale polecam dzisiaj obejrzeć jakąś bajkę samemu albo ze swoją pociechą.
0: Teletubisie może na przykład. Teletubisie były super. Ja nienawidziłem po prostu tego momentu, jak nagle wyświetlało im się coś tam na tych brzuchach i przenosiliśmy się z tego pięknego, kolorowego ich świata do rzeczywistości. I takie, no nie, no wracajcie. Tam jest to ten bobas, słońce, które tam oświetla te teletubisie, te kolorowe właśnie stworki.
1: Wiem, chyba też
0: a oni
1: tego nie lubiłam. A znowu
0: nagle
1: najbardziej lubiłam te takie satysfakcjonujące rzeczy, czyli ich we wnętrzu ich tej górki, jak ten domek wyglądał, wszystkie guziki.
0: Ten odkurzacz, który tam jeździł jeszcze.
1: Tubisiowy krem i wafle i to wszystko, co się tam, telegrzanki, przepraszam, to się nazywa, nie wafle, telegrzanki to były. I co, i tym akcentem myślę, że zakończymy naszą tutaj podróż do przeszłości.
0: Ja ci życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
1: Ja tobie
0: razie
1: również jeszcze raz w takim razie i życzymy też wszystkim naszym słuchaczom i ich pociechom. Dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka, a ze mną w studiu był Jędrzej Rosiewicz.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
2: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Pokrzywa zamiast szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas

0: Gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Wychowani na depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depeche Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Minęła dziewiąta. Pogoda. Dzisiaj w wielu regionach kraju wystąpią opady deszczu, także pomimo tego, że dziś samym ranem świeci słońce w wielu, wielu miejscach, to pamiętajcie o tym, żeby wziąć ze sobą parasole. Prognozowane są też burze, podczas których mocniej popada i powieje wiatr. A jeżeli chodzi o temperaturę, no to na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na północy do 23 stopni w centralnej, no i lokalnie też w zachodniej Polsce.
1: Autopromocja. Plecak spakowany, nocleg opłacony, trasa zaplanowana. Kierunek? Nie Barcelona, nie Rzym i nawet nie Kraków. Może miasteczko z opuszczonym uzdrowiskiem, ukryta plaża nad jeziorem albo kawiarnia w dawnej stacji kolejowej. W piątkowe popołudnie rezygnujemy ze znanych atrakcji z przewodników i pytamy o miejsca, o których wiedzą tylko mieszkańcy. W audycji City Break Polska szukamy nieoczywistych kierunków i lokalnych historii. Daj się zaskoczyć. W piątek, 5 czerwca, między 14 a 16. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
2: Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
3: A widziałaś ten ostatni trend?
2: Pokaż.
3: Patrz.
2: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
3: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
2: W piątek o 16?
3: Od 16 do 18.
2: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
3: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
2: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
3: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż

0: grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bądź Media Expert, taniej masz.
6: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around, I wrote a letter. Third time around, I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Siedem minut po godzinie 9, a to był Six Lack i utwór Bird Flu.
2: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: Zapraszam, budzę i mówię do Was, a to wszystko dlatego, że dziś poniedziałkowy poranek i przyda się trochę rozgrzewki. Rzeczywiście mamy początek tygodnia, początek miesiąca, 1 czerwca, Dzień Dziecka, o którym przed chwilą rozmawialiśmy tutaj w studiu z Jędrzejem Rosiewiczem, ale dziś mamy też dobry pretekst do rozmowy o tym, że już od czwartku do niedzieli 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wydarzenie, które łączy pokolenia, ale łączy też polską muzykę, różne jej odcienie, barwy i gatunki. A na miejscu będzie oczywiście również czwórka. Już w ten piątek w ramach tego festiwalu projekt specjalny, hip

Hip-hop 1, podwórko Fol 2. Oczywiście tam, gdzie hip-hop, jesteśmy również my. W ramach tego projektu wystąpią m.in. Molesta, Evenement, Sarius, Eldo z naszej tutaj redakcji, zarówno Eldo, jak i Numer Raz, Ryfari i wielu, wielu, wielu innych. Już za chwilę o tym wydarzeniu trochę więcej porozmawiamy z artystką, która również w tym projekcie wystąpi i jednocześnie jest najmłodszą reprezentantką tego projektu, z OG Kamką, która była uczestniczką programu Rap Generacja, dziś kroczy i wchodzi w swoją solową ścieżkę muzyczną. Zarówno o jej planach muzycznych, jak i o samym Opolu porozmawiamy już za moment.

0: get some money. 13 minut po godzinie 9, a to jest poranek czwórki. Ze mną w studiu jest już gościni OG Kamka. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Bardzo mi miło Cię gościć tutaj w czwórkowym studiu, tym bardziej, że jesteśmy o krok od dużego projektu, w którym bierzesz udział, czyli festiwal w Opolu, a dokładniej hip-hopowa część tego festiwalu, projekt Hip-Hop Jedno Podwórko. Zanim o tym, to na rozgrzewkę, z racji tego, że dziś Dzień Dziecka i każdy, czy to dzieciak, czy dorosły, może dzisiaj ten dzień dziecka w jakiś sposób obchodzić. Rozmawialiśmy o bajkach z dzieciństwa. Czy ty masz taką bajkę, do której nadal wracasz i lubisz często jeszcze oglądać, albo taką, którą bardzo dobrze wspominasz?
1: Chyba Mustang z Dzikiej Doliny.
0: O wow, to tego się nie spodziewałam. Kojarzę, to no, jest taka wczesna bajka, w ogóle wczesna animacja z
1: trochę
0: tego, co
1: tak,
0: pamiętam.
1: Trochę tak, ale ma bardzo dobry soundtrack. Lubię piosenki, które tam są i w sumie i po angielsku, i po polsku, więc... Jakoś tak też przekaz jakoś mnie, wiesz...
0: Właśnie nie pamiętam dokładnie fabuły, ale mam wrażenie, że to jest jakaś taka bajka z bardzo mocnym takim przekazem i że to jest wyciskacz łez.
1: To prawda.
0: Trochę jak Król Lew albo Pocahontas.
1: Trochę tak. O, Pocahontas też bardzo fajna bajka.
0: Okej, no to w takim razie polecajki od OG Kamki mamy, ale miałaś jakieś takie właśnie muzyczne / hip-hopowe wpływy w bajkach za dzieciaka? Czułaś, że w jakiś sposób muzycznie jakieś produkcje cię kształtowały już od najmłodszych lat?
1: W sensie jakoś jeszcze wtedy nie skupiałam się na tym, że nie wiem, mogę być raperką albo śpiewać i gdzieś tam, czy mnie to kształtowało, raczej nie do końca, chociaż może bardziej moją osobę i to, o czym teraz gdzieś tam nawijam i tak dalej. Też jestem dość wrażliwą osobą, więc te bajki, które wywoływały właśnie może takie łzy i ewentualnie sprawiały, no, że gdzieś to czułam wewnętrznie, to faktycznie...
0: jakieś
1: może
0: mikroelementy.
1: Może tak, no troszkę może mnie to faktycznie kształtowało, ale nie, raczej jakiegoś tam większego wpływu nie zauważyłam, bo miałam wtedy, nie wiem, z 7-8 lat.
0: No tak.
1: A teraz już jestem trochę starsza.
0: Inspiracje muzyczne pojawiają się trochę później, to na pewno. Już w piątek występujesz na deskach opolskiej sceny w ramach 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Powiedz mi, pamiętasz moment, w którym swoim bliskim na przykład mówiłaś o tym, że dostałaś taką propozycję i będziesz występować? Pamiętasz ich relacje? Bo mam wrażenie, że festiwal w Opolu to jest takie wydarzenie, o którym wie każdy. Od dziadków, przez rodziców, rodzinę, bliskich, znajomych. No, że jednak o tym wiedzą i to oglądają wszyscy.
1: To prawda. Ogólnie wydaje mi się, że na początku nikt raczej w to nie uwierzył.
0: że myśleli, że prima aprilis.
1: Tak, trochę, w sumie chyba wtedy nawet się jakoś dowiedziałam.
0: No właśnie miałam się pytać, bo kwiecień brzmi jak właśnie tak, moment, w którym tam był ten skład układany.
1: Mm-hmm. No więc może nie uwierzyli do końca. Ja też w sumie nie wierzyłam, bo czekałam tak naprawdę, aż dostanę takie info 100%, że gramy, robimy to. Więc to było takie, że nie do końca się tym chwaliłam i nie mówiłam rodzinie, bo nie wiedziałam, czy to będzie dopięte. Oczywiście fajnie jest powiedzieć coś takiego mamie, babci i tak dalej, ale wolałabym mieć to potwierdzone, więc czekałam trochę z tym. Na początku, jak powiedziałam, to nie do końca w to uwierzyli, tylko ja tak zarzuciłam temat, że jest taka opcja, ale powiedzieli, że no spoko, opcja, ale czy to będzie, czy nie, to nie wiadomo. No ale jak już powiedziałam, że 100%, to myślę, że dalej są w szoku jeszcze wszyscy i raczej uwierzył, jak zobaczył mnie dopiero w telewizji na TVP.
0: Że jeszcze do nich nie dotarło rzeczywiście i dopiero w momencie, w którym pewnie cała rodzina zasiądzie przed telewizorem, to dojdzie do nich ta informacja, że rzeczywiście występujesz. No nie dziwię się rodzinie, że jest w szoku, a to wszystko dlatego, że jesteś najmłodszą reprezentantką, z tego co mi się wydaje, tego składu hip-hopowego stricte, tu nie
1: to
0: mówię
1: na pewno,
0: o wszystkich
1: to na pewno.
0: Wykonawcach. Jak się czujesz jako właśnie taki reprezentant młodego pokolenia, bo rzeczywiście tych młodszych reprezentantów hip-hopu jest w piątek niewiele, no ty jesteś jedyną tutaj z tego pokolenia Gen Z, tak bym powiedziała.
1: No ja się cieszę przede wszystkim, że w ogóle mam taką możliwość, żeby to reprezentować.

0: jak się z tym czuję, że jestem najmłodsza, nie wiem, jakby cieszę się po prostu, że mogę tam być i trochę się stresuję fakt, no bo jest to jednak większa scena i trzeba wziąć odpowiedzialność za ten występ i nie można tam sobie, wiesz, pomylić się jakkolwiek, a stres myślę, że powoduje, że są takie sytuacje, że zapomina się tekstu, jak to jest silny stres, tym bardziej, że no nie grałam jeszcze po prostu takiego dużego koncertu nigdy w życiu i nie wiem, jak będę się czuła już tam na miejscu, ale zobaczymy, no. Wydaje mi się, że wszystko pójdzie jak ma być i tak naprawdę zostawiam to w ręce Boga po prostu.
1: Aczkolwiek z drugiej strony masz już doświadczenie stricte telewizyjne, bo brałaś udział w programie Rap Generacja i tam rzeczywiście już mogłaś się sprawdzić przed dużymi kamerami. Myślisz, że to doświadczenie pomogło ci trochę, że jednak tego stresu jest trochę mniej przed piątkiem?
0: Nie wiem, bo to było już dawno w sumie, bo minęło z półtorej roku od tego momentu, plus też to była trochę inna sytuacja, bo tam jak nagrywaliśmy, to nie leciało na żywo, a teraz jest stricte na żywo, więc trochę inaczej mogę się też z tym czuć. Nie wiem, występowałam raz na żywo też w telewizji, ale to było trochę akurat na Młodzieżowym Słowie Roku. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Kojarzę jak najbardziej, ale myślę, że to jest idealnie, bo to jest kolejny taki krok, jeżeli chodzi o takie schodki odhaczania coraz bardziej odważnych czy stresujących wydarzeń. My za ciebie bardzo trzymamy kciuki, zresztą czwórka będzie na miejscu, ja będę na miejscu. Do rozmowy wracamy za moment, a tym czasem zagrajmy OG Kamka i Tony GTA.

0: 21 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu cały czas OG Kamka, raperka, artystka, najmłodsza artystka grająca w ramach projektu Hip Hop Opole, jedno podwórko. Powiedz mi, czy ty już zdążyłaś się zakumplować albo poznać z innymi artystami grającymi w projekcie piątkowym? Czy masz już jakieś pierwsze kontakty, networking, jak to wszystko wyglądało? Wiem, że na pewno już nagrywaliście spot, bo tam również czwórka była na miejscu w telewizji, w halach telewizji polskiej.
1: W sumie znałam się z niektórymi już trochę wcześniej. Oczywiście gdzieś tam przecinaliśmy się, czy na backstage'ach większych koncertów, czy po prostu eventach. Ale na tej konferencji chyba ostatnio najbardziej gdzieś tam porozmawiałam z większością, i czy tam z Molestu, czy Ryfuri. Też poznałam bliżej i tak prywatnie.
0: Bo ja mam wrażenie,
1: bardzo w porządku ludzie, w sensie tacy dość normalni.
0: Ja mam wrażenie, że to wydawało. Jest pokolenie, które też bardzo mocno trzyma za ciebie kciuki,
1: tak.
0: Bo mimo wszystko reprezentujesz gdzieś taki miks tego new schoolu i old schoolu, a jednak więcej old schoolu, chyba że mnie poprawisz, ale mam wrażenie, że
1: dokładnie tak jest.
0: Docierasz w serca zarówno tej młodszej publiki, która czekała na takiego reprezentanta, taką reprezentantkę, a jednocześnie również właśnie klepią po plecach cię te osoby już powiedzmy z innej pokolenia. Powiedz mi, czy myślisz, że po Opolu jest możliwość, że być może z jednym z artystów albo z jakimiś artystami z tego projektu coś razem się wydarzy, czy na razie jeszcze o tym nie myślisz i co ma być, to będzie i na razie koncert najbliższy?
1: Właśnie nie mam czegoś takiego, że kalkuluję takie zwrotki. Ostatnio napisałam tekst właśnie, że nie kalkuluję zwrotek i tak mi się przypomniało, że zwrotki, zamiast powiedzieć, że takich rzeczy nie... No nieważne. Nie mam czegoś takiego, że przekminiam.

0: to, czy wyjdzie jakiś projekt i zakumpluje się z kimś, albo będzie jakaś fajna przelotka i zaraz spytam o fit. Raczej w ogóle ciężko u mnie z takim pytaniem, bo mam coś takiego, że jak ktoś mnie zaprosi faktycznie albo pokaże, że chciałby ze mną coś zrobić, to bym się cieszyła i to zrobiła, ale teraz w sumie skupiam się na koncercie. Jeśli coś wyjdzie z tego, to będę się cieszyć na pewno, ale w tym momencie najważniejszy jest w sumie koncert i tyle chyba.
1: No to o koncert jeszcze będziemy pytać, a tymczasem muszę popytać trochę o twoje plany wydawnicze. Singiel Wiesz pojawił się w lutym tego roku. Co jakiś czas pojawiasz się tutaj wydawniczo w takich pojedynczych akcjach. I tutaj pada pytanie, czy myślisz być może o swoim długo grającym już debiucie? Czy takie plany są? A jak tak, to czy już masz jakieś deadline'y albo plany z tym związane? Czy na razie też nie dajesz sobie za dużo presji, jeżeli o to chodzi?
0: Nie wydawałam przez długi czas. Właśnie numer pod tytułem Wiesz został wydany jakoś w tym roku, chyba w lutym. I to był taki numer oczyszczający też bardzo dla mnie, bo nie wiedziałam, w którą stronę chcę iść. Czułam się trochę, wiesz, taka zaszufladkowana w tym, że muszę robić konkretnie to i to, bo ludzie tego ode mnie wymagali. Nie chciałam też, żeby tak było, więc w sumie nie wiedziałam, jaką muzykę mam robić, bo jestem taką osobą, że jak ktoś mi coś zarzuca, to czy nakłada presję, to specjalnie jeszcze odwrotnie zrobię.
1: Tak, tam się zmierzasz bardzo z taką gorzką stroną bycia artystką, na którą patrzy połowa Polski. To wszystko dlatego, że w trakcie programu spotkała cię od razu fala ogromnego feedbacku ze strony, tak jak mówimy.
0: No nie byłam na to przygotowana też.
1: Całej Polski, a jednocześnie jesteś bardzo młodą artystką, a na tym etapie to jest bardzo ważne, żeby jednocześnie się szukać cały czas i być może nie określać od razu brzmieniowo w jedną stronę, jeżeli jeszcze nie mamy na to ochoty. Czy ty masz na to teraz jakieś remedium? Jak wyglądają dzisiaj twoje sesje w studiu?
0: Na pewno dużo lepiej niż wcześniej. Wcześniej siedziałam tam zestresowana i myślałam sobie, że kurde, to co napiszę będzie bardzo ważne na tyle, że później będę miała zły odzew albo dobry, a teraz jakby idę do studia i robię to zupełnie to, co chcę, nie stresuje mnie nic, nawijam co chcę i jakoś się nie przejmuję tym, jak to pójdzie, bo wiem, że to jest po prostu moje, a wcześniej ważyłam, myślę, że przez jakieś pierwsze 3 miesiące każde słowo i byłam strasznie zestresowana tym wszystkim, teraz już trochę inaczej to wygląda, bo wiadomo, minął czas i też się przyzwyczaiłam do tego i musiałam po prostu gdzieś sobie zluzować w pewnym momencie. I nie wiem, jak sesje wyglądają. Piszę sobie, włączam beat, piszę zwrotkę, refren, nagrywam, wbijam, jadę do studia, bo robię to wcześniej, najpierw nagrywam w domu po prostu u znajomego swojego.
1: Czyli to jest takie naturalne flow. Jeżeli chodzi o debiut, to na razie nie dajesz sobie gdzieś tam jakiejś konkretnej daty, czy mimo wszystko już myślisz mocniej o tym
0: Chciałabym
1: większym
0: puścić
1: kroku?
0: Teraz dwie epki. W sensie jedną w wakacje i drugą na jesień, a później dopiero płytę już taką całą długą, załóżmy 12-14 numerów. Na tych epkach raczej planuję tak po 5-6. Więc one są skończone ogólnie, teraz dogrywane są fity i czekam, aż po prostu będzie moment, żeby to wypuścić. Porobię jeszcze klipy, jakieś takie rzeczy.
1: Czyli jest gęsto, dzieje się.
0: Strasznie dużo. Ja przez te pół roku, czy tam nawet rok prawie pracowałam ciągle. Nie było dnia, gdzie nie pisałam tekstu, albo dnia, tygodnia, gdzie nie było mnie w studiu, bo zdarzało się tak, że nawet bez spania jakiegoś 2 dni siedziałam w studiu, robiłam muzykę. Tylko wiadomo, ze stresem, trochę presją, gdzieś zluzowało to w momencie jakimś, chyba kiedy napisałam numer Wiesz, chyba tak mi się wydaje, no. I wtedy jakoś tak sobie przekminiłam, że muszę robić to, co chcę i to jest moje, więc...
1: To jest piękne, że w ogóle nasze własne utwory i teksty potrafią działać tak autoterapeutycznie na artystę. Nie tylko na artystę, ale też na odbiorców, ale to, że to działa w dwie strony, to jest super. To jeszcze na sam koniec tego wejścia podpytam trochę o te fity. Czy tutaj możesz coś zdradzić, czy na razie zostawiasz to w tajemnicy, czy może już twoi słuchacze gdzieś mogą znajdować jakieś znaki?
0: Ostatnio odbyła się transmisja na jednym kanale na YouTubie, gdzie pewien raper podał mi rękę i powiedział, że tak załatwia się fity w polskim rapie, tylko nie będę jeszcze zdradzać, kto to jest, może wyszukacie sobie.
1: Okej, to w takim razie doszukujemy się.
0: Tak, dokładnie.
1: Ja lecę też doszukać. Gramy twój ostatni singiel, czyli OG Kamka i utwór Wiesz, a do rozmowy wracamy za moment.
0: Halo, Adri.
2: by wyśmiać. To powstanę z kolan, niewygodna jest podłoga. Wiesz, nie lubię sięgać dna. Zimna ziemia wcale nie jest mi tak obca. Choć gdybym się poddała, i tak bym wybrała dach. Cieplej mi na duszy, kiedy myślę, że już spadam. Lecę w dół przez błędy i decyzje tych minionych lat. Wiem, że masz podobnie do mnie, kumam, jak jest przed.

0: Słuchasz audycji Poranek, Poranek Czwórki.
1: Na zegarze 9.30, a to była OG Kamka i jej ostatni singiel Wiesz. OG Kamka cały czas z nami w studiu. Wiemy już, że będą dwie epki, że będą featuringi. Możemy doszukać się, kto dokładnie na tych featuringach się znajdzie. No ale w najbliższym czasie OG Kamka występuje w piątek w ramach festiwalu w Opolu w projekcie specjalnym Hip Hop Jedno Podwórko Fol 2. Tutaj między innymi razem z OG Kamką wystąpi Molesta, Evenement, Sarius, Eldo, Ryfari, Numer Raz, DJ Eprom, wielu, wielu innych. No i teraz pytanie, czego możemy się spodziewać po piątkowym wieczorze?
2: Chyba najlepszej odsłony mojego numeru, którego tam zagram. Gram z orkiestrą, więc wydaje mi się, że może być mocno.
1: Okej, okay, czyli próby już są za wami jakieś pierwsze?
2: Pierwsza próba, tak, jeszcze jedna, w sumie dwie nas jeszcze czekają, generalna i wcześniej trochę.
1: I jak było? Ty możesz zdradzić w takim razie jaki utwór, czy tutaj wszystko jeszcze jest owiane tajemnicą?
2: Nie wiem, czy mogę, więc...
1: Okej, okay. Więc nie mówimy. Nie, no to w takim razie o samo doświadczenie. Jak to było usłyszeć swój utwór w aranżacji orkiestrowej? No bo to musi być jakiś zupełnie inna gęstość, inny wszechświat.
2: No... Na pewno na pierwszej próbie byłam ze swoim producentem, który robił ten numer, cały podkład i jak wyszliśmy, to powiedział, że stał cały czas z otwartą buzią, bo nie dowierzał, że muzykę, którą stworzył, można tak ubrać i tak dobrze to zrobić jeszcze z orkiestrą. Więc wydaje mi się, że jak on stwierdził, że jest tak mocno, to na pewno było. Ja też nie do końca dosłyszałam, bo bardziej skupiałam się na wokalu, żeby sprawdzić, jak to wokalnie będzie leciało. Słyszałam ten aranż trochę wcześniej w sumie, na żywo jakoś tak w odsłuchu, nie? Na żywo słyszałam, no zdziwiłam się bardzo, w sensie każdemu to pokazywałam, komu mogłam tylko i mówiłam, że jest mega mocne i się cieszę, że tak to wygląda i że w ogóle gramy z orkiestrą. Nigdy w życiu nie grałam z orkiestrą, jaram się bardzo tym też.
1: Czyli niektórzy już dostali odsłuch przedpremierowy na chwilę przed,
2: tak,
1: żeby wiedzieć, czego się spodziewać. A jeżeli chodzi o inne wykony i występy, słyszałaś już kogoś na próbach albo na kogoś mocno czekasz?
2: Kurde, właśnie nie słyszałam, ale chciałabym gdzieś na tym koncercie właśnie podpatrzeć trochę, jak to będzie inaczej wyglądało z innymi artystami, no bo to jest ciekawe po prostu grać z orkiestrą numery, nie wiem, no Molesta jakby zagrał z orkiestrą, wiesz, swoje numery, no mocne to jest po prostu. Nie słyszałam nigdy na żywo, więc się cieszę, że będę mogła po prostu tam być i uczestniczyć tam też jako fanka i... No.
1: Czwórka również tam będzie. Będziemy na żywo relacjonować wam to, co dzieje się na scenie opolskiej, to, co hip-hopowego się tam dzieje w piątek od godziny 20. Ja również nie mogę się doczekać, bo nigdy wcześniej nie słyszałam tego festiwalu na żywo, a wiem, że to zawsze w telewizji robi wrażenie, tak samo jak i ten projekt specjalny, który miał miejsce rok temu, kiedy to hip-hop powrócił do Opola i cała też aranżacja, to, że wszystko wyglądało jakby występujący jechali jakimś wagonem, właśnie scenografia i tak dalej, to jest nie tylko gratka taka muzyczna, ale i też spektakl. A teraz odchodząc na chwilę od Opola, w ramach tego projektu grasz ty i grasz z reprezentant

0: tak damskich gra również Ryfari. Jakie młode dziewczyny sama ze sceny śledzisz? Czy w ogóle oglądasz się naokoło i patrzysz na to, co robią inne reprezentantki hip-hopu u nas tutaj w Polsce, młodsze i starsze? Pytam dlatego, że cały czas mam wrażenie, że walczymy z tym miejscem dziewczyn na hip-hopowej scenie.
1: To prawda. Myślę, że też jest dużo miejsca jeszcze dla dziewczyn. Kogo śledzę? Azyl na przykład z Natury 2000.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, tak.
0: Grała tutaj u nas niedawno w studiu w ramach rap sceny czwórki właśnie z Naturą 2000.
1: Tak,
0: tak jest.
1: Bardzo.
0: Rozkręcili tu bardzo mocną imprezkę. Było pogo nawet u nas w czwórkowym studiu, czego nikt się nie spodziewał raczej.
1: To ciekawe. Tak, no śledzę Azyl. Myślę, że ona jest fajna, też ma jakiś przekaz w tych numerach i to jest ciekawe bardzo. Śledzę Zuziulę, jeszcze nie jest w topce, mam nadzieję, że będzie.
0: No i tutaj czwórkowo też się z Zuzielą bardzo lubimy, ale tutaj jeszcze więcej nie mogę powiedzieć. Ale
1: dobrze
0: coś, wybierasz.
1: Widziałam coś, to dobrze wybieram, tak. No Zuziela jest fajna, nawija undergroundowo bardzo i to jest ciekawe też, że dziewczyna z takim przelotem jest i to bardzo się jaram jej muzyką. Z młodszych takich jeszcze, gdzie nie są jeszcze w gdzieś tam bardziej rozpoznawalne, kojarzę też może Kira. To też taka dziewczyna jest.
0: Nie tak dawno też zobaczyłam ją w ramach też projektu specjalnego i właśnie zaobserwowałam. Jest świetna, ma świetny flow w ogóle. Dawno nie słyszałam dziewczyny z takim flow tutaj na polskim podwórku.
1: No ma specyficzny głos też.
0: Tak, tak. Czyli tak jak mówisz, to tego miejsca jest cały czas bardzo dużo, mam wrażenie, że dziewczyny jeszcze naprawdę mogą dołączać.
1: Jest sporo, czy to się przyjmie, no nie wiadomo, bo wiadomo jak to jest zawsze. No mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej i każda gdzieś tam odnajdzie po prostu to, co chciałaby robić i w jakim kierunku iść muzycznie. Czy to będzie trap, old school, czy cokolwiek tam sobie wymarzą. No mam nadzieję po prostu, że będzie ich coraz więcej. No, to jest ciekawe też, jak można gdzieś tam znaleźć dziewczyny, których nie słyszało się tych ksyw, a nagle wypływa dziewczyna, która potrafi dobrze nawijać. Mnie to, no ciekawi mnie to strasznie.
0: Mnie też to ciekawi i bardzo ekscytuje i również śledzę tutaj razem z czwórkową redakcją wszystkie dziewczyny, które robią kroki. Wiemy też, że to nie jest najprostsza rzecz, ale tym bardziej przez to promujemy i trzymamy kciuki. Na sam koniec chciałam cię jeszcze zapytać w takim razie, gdzie poza Opolem można cię spotkać latem? Czy na jakieś granie możemy zaprosić, czy raczej zaszywasz się w studiu i będziemy szukać cię na streamingach?
1: Ja właśnie chciałam się skupić w tym roku bardzo na tych płytach i zagrałam jeden koncert na początku tego roku i teraz gram Opole. Jeszcze nie planuję raczej żadnych koncertów, sporo gdzieś tam odrzuciłam, bo...
0: Bo czekamy na wydawnictwa.
1: Tak, chciałabym po prostu już grać te swoje epki i na razie nie robić samych singli, ale myślę, że gdzieś między wakacje a grudzień wpadnie jakiś koncert i raczej go zagram, bo wtedy już będę miała wydany materiał, który będę mogła sobie na luzie grać i nie będę się przejmować, że nie mam jeszcze gdzieś tam debiutu żadnego, a gram koncerty.
0: Trzymamy za to bardzo mocno kciuki. OG Kamka była gościem w naszym czwórkowym studiu. Już w piątek wystąpi w ramach festiwalu w Opolu, w ramach projektu specjalnego Hip Hop Jedno Podwórko Fol 2. Trzymamy też bardzo mocno kciuki za twoje plany wydawnicze i dobrego dnia. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

Był nasz redakcyjny kolega Eldo oraz na produkcji Ostry. Zarówno Eldo, jak i Ostry wystąpią już w piątek na deskach opolskiej sceny w ramach festiwalu w Opolu projektu Hip Hop Jedno Podwórko Fol 2. Razem z nimi również Łona, którego graliśmy wcześniej, Don Guralesco, Wienio, Numer Raz, DJ Eprom, Ryfari, OG Kamka, z którą rozmawialiśmy. Ogrom artystów, cały przekrój. Zresztą będą też miksy popowo rapowe, na przykład Zalia i Fukaj. Wszystko to będzie działo się już w piątek w Opolu i uwaga, jeżeli

chcecie być tam razem z nami, to mamy jeszcze wejściówki do rozdania. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100, a piątkowy wieczór będziecie już mieli zarezerwowany na opolskie wydarzenie. Warto.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

Właściwie dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Za 11 minut godzina 10 to był Dżimek i Kosma, Król w poranku czwórki. Poranek czwórki dobiega końca tak powolutku, powolutku, małymi kroczkami, dziecięcymi można powiedzieć, ale ze mną w studiu jest już Olek Naked Relaxing, który ładnie tu pokazuje dla osób, które też w streamingu nas oglądają, jakimi kroczkami powoli
1: tak
0: poranek
1: jest.
0: Dobiega końca.
1: Dziecięcymi, malutkimi, ale bardzo pewnymi i zdecydowanymi kroczkami. Dzisiaj Dzień Dziecka, no i z tej okazji trzy super rzeczy tak naprawdę.
0: Proszę.
1: Pierwsza.
0: Mikrofon jest twój.
1: 18 Bar Studio, ja w twoim wieku.
0: Tak, Dzień Dziecka w czwórce,
1: tak,
0: rodzina Święchów.
1: Tak, i rozmawiamy o rzeczach od 20 do 22. Razem z Cougar i z Bertem będziemy puszczali piosenki taneczne z naszej młodości, a że ta młodość, jesteśmy tak naprawdę z dwóch różnych pokoleń, bo Bercisław jest delikatnie od nas starszy, to będzie to niesamowicie ciekawe i jeśli Destination Calabria mówi wam coś, to wiecie, że będziecie tam pięknie tańczyć. A trzecia wspaniała rzecz, to wyjątkowo w poniedziałek prowadzę poranną rezydencję, w której sam wracam do okresu mojego dzieciństwa i tak naprawdę bardzo mocny throwback do 2006 roku i o, rzeczy,
0: proszę,
1: które wtedy formowały mnie muzycznie czy i przed adolescencją, stricte w dzieciństwie, więc będzie tam bardzo dużo 50 Centa i Justina Timberlake'a.
0: Wspaniałe, to więcej o muzyczne kwestie nie będę cię pytać, tylko po prostu zaproszę na poranną rezydencję, jak i oczywiście od 18 Dzień Dziecka w czwórce, zarówno w barze studia, jak i tutaj na antenie czwórki, ale zapytam cię jeszcze tak na sam koniec, ulubiona bajka z dzieciństwa, którą możesz oglądać do dzisiaj. Jeszcze. Ratatuj?
1: Ratatuj, Auta i Potwory i Spółka.
0: Świetny trio w takim
1: Znam
0: razie.
1: Znam te bajki na pamięć. Myślę, że mógłbym totalnie...
0: Z wszystkimi tekstami tutaj.
1: Tak. I Kosmiczny Mecz oczywiście, ale to jest film o bajka.
0: A, ale Kosmiczny Mecz to też ciekawy wybór ogólnie. Zwariowane melodie i tego
1: Oj,
0: typu...
1: Oj, znamy to na pamięć z bratem, no... tak bardzo, że nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić jak bardzo.
0: To w takim razie mamy kolejne wybory Nakeda, kolejne wybory do dzisiejszego wieczoru takiego, który ma być pochmurny, deszczowy. Może warto dzisiaj samemu albo ze swoją pociechą jakąś bajkę w ramach Dnia Dziecka włączyć. Od godziny... Proszę, Olku, jeszcze chcesz
1: ja
0: coś dodać?
1: Ja bym tylko chciał powiedzieć bardzo ważną rzecz, że czy samemu, czy z pociechą bardzo warto przytulić się do tego dziecka, które się zawsze w sobie nosi, nawet jeśli się go na co dzień nie widzi ani nie czuje, to dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy, dzisiaj jest ten dzień, żeby kupić mu kinderki.
0: Więcej dziecięcych brzmień od Nakeda już po godzinie 10. Ja natomiast się z wami żegnam. Dominika Płonka była przy mikrofonie, a słyszymy się już jutro w mojej autorskiej audycji Backstage. Dzięki.

0: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia, Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata. Autopromocja. Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe

0: wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie. Tu czwórka.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Ciepły, wiosenny, aczkolwiek później deszczowy dzień. Temperatura od 15 do 19 stopni, zachmurzenie pełne, bez przejaśnień i bardzo możliwe, że w drugiej części dnia całkiem solidnie popada. Dlatego zaszywajcie się w domu i oglądajcie ulubione filmy z dzieciństwa.
1: Autopromocja.
2: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam. Damian Sikorski.
3: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy

0: Gdy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: rezydencję zaprasza Naked Relaxing. Naked Relaxing.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w poniedziałkowy poranek, ale jest to także Dzień Dziecka. Przyznam, że jest to jeden, paradoksalnie, jest to jeden z moich ulubionych dni w roku, ponieważ za każdym razem przypomina mi, że jednak ten mały 5-10-letni Olek gdzieś tam jeszcze w środku jest. I fakt, że czasem tupie nóżką albo będzie chciał, żebym mu kupił coś, co nie będzie dla niego zbyt dobre. No i trzeba z nim wtedy porozmawiać.

ale bardzo często jest to ta mała osóbka, która bardzo cieszy się na widok samochodu, którego nigdy nie widział w życiu albo nie widział od 20 lat, jakiegoś unikatowego klasyka, która kocha oglądać auta i Ratatouille i która dzisiaj dla was została przeze mnie, dorosłego Olka, zaproszona do współprowadzenia porannej rezydencji. Dlatego nie mogliśmy otworzyć żadnym innym numerem jak Sexy Back. Justin Timberlake, Timbaland, płyta Future Sex Love Sounds 2006 rok. Mały Olek miał wtedy 10 lat i zasłuchiwał się w tym albumie niesamowicie. Plus, myślę, że bardzo mocny wpływ na mnie miała sfera wizualna tego albumu i klipy, które są absolutnie genialne. I takie rzeczy jak What Goes Around Comes Around ze Scarlett Johansson, prawie 8-minutowy klip, w którym zresztą oczywiście są sportowe auta, ale jest też nowojorski mansion, wielka impreza, jest taniec, jest ta dekadencja, którą wtedy nieświadomie musiałem nasiąknąć, której mi teraz na scenie popowej bardzo brakuje. Więc We Bring In Sexy Back, no i gramy Future Sex Love Sounds 20 lat po premierze w Dzień Dziecka z małym Olkiem przy mikrofonie.

0: poranną rezydencję zaprasza Naked Relaxing. Naked Relaxing.
1: Wow, cóż to jest za album. Future Sex, Love Sounds, Justin Timberlake i tak naprawdę w całości wyprodukowane przez Timbalanda, czyli znanego amerykańskiego producenta i łowcę talentów. No i właśnie wokół tego duetu jeszcze bym został i szczególnie wokół produkcji Timbalanda, których dzisiaj będzie dość sporo. Nie ukrywam, że muzyką jako dziecko zajmowałem się raczej hobbystycznie. Grałem na gitarze bardziej, żeby sobie w nią przysłowiowo pobrzdękać, niż jakkolwiek miało to wiele wspólnego z faktycznym uczeniem się gitarowego fachu. To się zaczęło dopiero jak miałem 12 lub 13 lat, natomiast nie skończyło się do dzisiaj. Właśnie taki disclaimer. Naked Relaxing jest gitarzystą jak coś też i kocha gitarową muzykę, chociaż ona się dziś nie pojawi, gdyż moje dziecięce uszy były dużo bardziej pragnęły brzmień tanecznych, elektronicznych, R&B, ale właśnie nie mówię o muzyce klubowej, tylko o takich rzeczach jak I Think She Knows albo Love Stoned wcześniej. Niesamowicie taneczny numer. I w tym takim klimacie R&B tutaj mnie właśnie ten mały Olek łapie za taką moją wielką czarną koszulę, że a puśćmy Nelly Furtado. No i puścimy Nelly Furtado. Give It To Me, czyli Nelly Furtado, Justin Timberlake i Timbaland. Timbaland, który rymuje w tym numerze. Absolutny powerhouse. Generalnie 2006 rok i płyta Future Sex Love Sounds, ale także płyta Loose od Nelly Furtado z wieloma hitami. Pik dobrego, komercyjnego popu. Don't Change My Mind. Dlatego posłuchajmy. Give It To Me i chyba jeden z najbardziej powerhouse'owych, przełomowych numerów tamtych czasów.

Promiscuous. Mówiłem o płycie Future Sex Love Sounds, ale także o płycie Luz autorstwa Nelly Furtado, również prawie w całości wyprodukowanej przez Timbalanda. I wśród producentów jest jeszcze Danja, który również produkował Future Sex Love Sounds od Justina Timberlake'a, więc tutaj mamy bardzo potężne zatoczenie koła. I powiem wam tak, jeśli spod ręki jednego producenta wychodzą takie rzeczy jak My Love, jak Sexy Back, ale także takie rzeczy jak Promiscuous albo Man Eater, które są różnymi od siebie bitami, bo Promiscuous było dużo bardziej organiczne i słychać w nim ten klasyczny, charakterystyczny dla Timbalanda beatboxowy styl produkowania bitów. Tak naprawdę tylko on to potrafi. I jeszcze jeden producent, o którym na pewno dzisiaj powiemy. Możecie zgadywać, kto to jest. Nie jest to za specjalnie trudne. Natomiast 2006 rok, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Niemczech, o których też opowiem, bo era oglądania jakby na żywo Ronaldinho, Ronaldo i całego składu ówczesnej Brazylii, tego Joga Bonitu, była niesamowicie inspirująca i luzująca kości. I do dzisiaj mam słabość do właśnie takiego futbolu, tak jak i do dzisiaj słabość mam do filmu, który się wtedy ukazał, czyli Step Up. 2006 rok, dokładnie 20 lat temu. I takich numerów jak Bounce od Timbalanda z absolutnie doskonałą zwrotką Missy Elliott. Musicie tego posłuchać. 10-letni Olek puszcza piosenki na Dzień Dziecka w porannej rezydencji w czwórce. Tempo has reached critical level.

bycia jakby i pojawienia się w filmie Step Up, ale również i przede wszystkim za sprawą zebranych tam gwiazd i brzmienia tej płyty, taneczności, przystępności, ale też moim zdaniem, oceniając to producenckim okiem, pewnego dźwiękowego wysublimowania i przede wszystkim potężnego timbalandowego soundu. Jest 10.44, ze mną w studio 10-letni wewnętrzny Olek, który poprosił mnie dzisiaj o prowadzenie audycji, no, troszkę specjalnej właśnie w Dzień Dziecka, z muzyką, której wtedy słuchał. Porozmawiałem z nim chwilkę i przypomniał mi, czym sam się wtedy pasjonowałem. A 2006 rok to rok Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech. Tak jak mówiłem, wspaniały skład Brazylii, która akurat na tym turnieju osiągnęła, odpadła w ćwierćfinale, więc piąte miejsce, ale na boisku takie gwiazdy jak Juninho, Pernambucano, ekspert od rzutów wolnych, Ronaldinho, Ronaldo z Realu Madryt. Niesamowicie się to oglądało, no ale pamiętny atak Zinedine Zidana na Marco Materazziego, który podobno obraził jego matkę w finale, i Zizu przechodzący obok pucharu, którego finalnie Francja nie zdobyła, bo wówczas mistrzostwo zdobyli Włosi. Zizu przechodzący obok pucharu, nawet na niego nie spoglądający, mimo wszystko pozostający MVP turnieju, czyli jakby najbardziej wartościowym zawodnikiem. Absolutnie szalone czasy, absolutnie szalona moda. I co do mody i produkcji, pamiętam, jakie wrażenie zrobiło na mnie pierwsze obejrzenie klipu do Black Eyed Peas, My Humps. To, jak bardzo wizualnie było to odklejone od wszystkiego, co pojawiało się wcześniej. Grzywki cięte na prosto, tuningowane samochody i takie ciuchy, które myślę, że spokojnie, na które spokojnie jeszcze świat nie był wtedy gotowy i nie wiem, czy jest gotowy teraz, ale na to brzmienie był gotowy, dlatego My Humps, posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Gorąca gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
2: Co? Co ty gadasz?
1: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
2: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
1: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
2: A można to łączyć?
1: No pewnie, pewnie, zapraszam.
3: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
4: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14:00. Czekam na was.

0: Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
9: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Nelly śpiewał, że it's getting hot in here, ale niestety w tym przypadku nie miał racji. Temperatura od 16 do 20 stopni, więc jak na 1 czerwca niezbyt ciepło. Wiatr możliwy w porywach do 4 metrów na sekundę, zachmurzenie pełne i wieczorem ma bardzo obficie popadać. Dlatego miejcie to na uwadze. Miłego dnia.
1: Autopromocja.
2: Czwórka w Opolu?
3: Tak.
2: Na Festiwalu Piosenki Polskiej? No co ty?
4: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
2: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
5: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
2: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Gramatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zalia. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu.

0: 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: rezydencję zaprasza Naked Relaxing. Naked Relaxing.
1: Już prawie 9 minut po godzinie 11 Naked Relaxing w poniedziałkowej porannej rezydencji, wyjątkowo w Dzień Dziecka, i postanowiłem zaprosić dzisiaj tego 10-letniego małego Olka, żeby również miał okazję zaprezentować swoje ulubione rzeczy w radiu. No i jedną z takich rzeczy było Beautiful, wydane w 2002 roku.

roku Pharrell Williams, Snoop Dogg, klip nagrany w brazylijskich fawelach w Rio de Janeiro. Niesamowicie wpływowy, jakby Pharrell Williams miał na mnie niesamowity wpływ, jeśli chodzi o postrzeganie muzyki, ale też mody. Pamiętam klip do Drop It Like It's Hot, biało-czarny, bardzo stonowany, z bardzo minimalistycznym bitem. I zarówno Snoop Dogg, jak i Pharrell Williams są tam tak dobrze ubrani. Generalnie zawsze zwracałem uwagę na to, jak ktoś się prezentuje, jaką ktoś ma fryzurę, też jakie nosi ubrania i po prostu jak je stylizuje. Pharrell Williams od 20 lat, od 25 lat jest dla mnie w tym niekwestionowanym królem i autorytetem. Zresztą no, sprowadziło go to od bycia producentem i częścią duetu The Neptunes do bycia dyrektorem kreatywnym marki Louis Vuitton. Niesamowita rzecz, niesamowite osiągnięcie. To samo przed nim zrobił nieodżałowany Virgil Abloh. Big up for these guys. Naprawdę jest to dowód na to, że jeśli idzie się konsekwentnie jedną drogą, to marzenia trzeba tylko spełniać. Robić rzeczy, spełniać marzenia i odhaczać kolejne takie cele z listy. Dla mnie takim celem była praca w radiu tak naprawdę i puszczanie ulubionych rzeczy. I dzisiaj to marzenie 10-latka spełnia się. Myślę, że podwójnie, ponieważ mogę zagrać takie rzeczy jak Frontin albo to, co nastąpi później. Ale do tego musicie ze mną zostać. Poranna rezydencja, Naked Relaxing, Pharrell Williams, Jay-Z i Frontin.

Jestem niesamowicie wdzięczny, że mogłem mieć 7 lat, kiedy to ukazywało się na światło dzienne. In the Club, główny singiel z płyty Get Rich or Die Tryin', 50 Cent, Dr. Dre, Nabicie, 2003 rok. Absolutny game changer, jeśli chodzi o mainstreamowy rap ze Stanów. Generalnie 50 Cent to chyba jeden z ostatnich takich artystów, który jeszcze Kendrick był. Chociaż do Kendricka nie strzelano, do 50 Centa, oczywiście, że tak. Niesamowicie eksplodowała jego kariera po tym albumie i po filmie o tym samym tytule, który miałem okazję obejrzeć już jako dorosły facet i zrobił na mnie takie średnie wrażenie. Ale sama płyta, takie rzeczy jak In The Club, takie rzeczy jak Candy Shop, jak Out Of Control, no trochę tego 50 Centa dzisiaj poleci, a to dlatego, że jak chyba każdy 7-10-latek, byłem jego fanem. Nosiłem durag, czyli taką chustę na głowę, nosiłem full capy, New York Yankees, bardzo szerokie spodnie, Nike Dunk do tego. Myślę o tym, że to było kinda fly dla 10-latka. Niesamowicie, no powiem szczerze,

Wychowywałem się w małej miejscowości, co i taki styl ubierania się powodował lekką konsternację wśród okolicznych osiedlowych dresiarzy i nieraz trzeba było uciekać, albo nieraz się po prostu zarobiło w przysłowiowy ryj za to, ale nigdy w życiu nie zrezygnowałem z tego i gdzieś tam w jakiś pokrętny sposób to mnie ukształtowało i wychowało i pokazało, że absolutnie trzeba robić swoje, nieważne co i nieważne co mówią ludzie i co sobie myślą. Mogą sobie tam myśleć. Każdemu, niezależnie od tego, ile ma lat, czy 10, czy 15, czy 30, czy 70, życzę dokładnie tego. Pewności w swoich ruchach i w tym, jakim się jest człowiekiem. No i co? Fajnie, słuchamy dalej. Chyba największy hit 50 Centa. Candy Shop, a później Out of Control, ale w najlepszej wersji, czyli w remiksie.

Najlepszy remix jednego z najlepszych ulubionych moich rapowych numerów. Out of Control, Mobb Deep, 50 Cent. Oczywiście, że nabicie Dr. Dre. A wcześniej jeden z największych, tak naprawdę rapowych, ale popowych hitów, czyli Candy Shop, 50 Cent, Olivia z niesamowitym beatem autorstwa Dr. Dre, ale także z Cata Storcha, więc te takie tu, tu, tu, tu, tu. To jest Cat Storch grający na żywo na syntezatorze. Jeden z tuzów rapowej produkcji, który oczywiście jak na producenta rapowego przystało, wszystko przepił, przepalił i przetracił w kasynach. And that's the vibe. No ale taka prawda, w 2003, 2005, 2006 roku żyło się troszkę łatwiej. Czasy były inne, troszkę być może spokojniejsze, na pewno nie tak bardzo przeładowane. Ja mając 10 lat, śmigając właśnie w tym Full Cupie New York Yankees i w Duragu, mam do dzisiaj przed oczami taki poranek, jeden z moich pierwszych takich fajnych, słonecznych poranków, gdzie jest

Aj lub czerwiec to mógł być Dzień Dziecka, tak to nazwijmy, gdzie lekcje miałem dopiero na 9:45 i cały ranek słuchałem porannych audycji i porannej jakby telewizji muzycznej, która wtedy jeszcze istniała i faktycznie puszczała muzykę. I wtedy usłyszałem pierwszy raz w życiu Hustler's Ambition od 50 Centa. Absolutnie zakochałem się wtedy w brzmieniu samplowanego rapu i w tym numerze. I pamiętam, że wtedy to jeszcze była era, tak naprawdę 2007, pierwszy iPhone, więc no, dla 11-latka rzecz absolutnie nieosiągalna, szczególnie w małym miasteczku w Polsce, więc po prostu rzeczy ściągało się na MP3. I powiem szczerze, że tych czasów MP3 mi troszkę brakuje, więc chyba czas kupić po prostu iPoda Nano i nosić muzykę fizycznie, plikowo, ale fizycznie ze sobą i nadrabiać i odświeżać i trochę się edukować. I myślę, że jakiś Miles Davis, ale także 50 Cent na tym iPodzie Nano nie zaszkodzą. Chyba sobie spełnię to dziecięce olkowe marzenie. Tak jak puszczanie Hustler's Ambition w czwórce.

Oj, dawno nie słuchałem tych numerów. Powiem wam, że mam lekki wzrusz tutaj w studiu przed mikrofonem właśnie z uwagi na to, że myślę, że to wówczas pokochałem samplowany rap i tak już poszło w stronę produkcji, zacząłem produkować rzeczy, wcześniej grać na gitarze. No i siedzę tu przed mikrofonem jako Naked Relaxing, a myślałem, że będę architektem, naprawdę myślałem, że będę architektem. W gruncie rzeczy nadal w sumie mógłbym być architektem i spełnić to dziecięce marzenie, ale z drugiej strony, czy chcę? Myślę, że nie. Myślę, że nadal chciałbym się po prostu bujać do takich rzeczy jak Hate It or Love It, The Game 50 Cent, czyli wschodnie i zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Pamiętam wtedy, był w telewizji jakiś program, w którym tłumaczyło się na polski angielskie teksty, a no mój angielski nie był w 2005 roku tak dobry, że pozwalał mi płynnie rozumieć, o czym panowie rymują. Zresztą byłoby to dość trudne, no bo, ponieważ mamy tam bardzo dużo amerykańskiego rapowego slangu z tamtych czasów i skrótów, i ksywek, i ziomali, o których nie miałem pojęcia, że istnieją, dopóki nie dowiedziałem się, kto to jest ten feat. No i się okazało, że to jest featuring, a wcale nie jakiś znany raper. I było to związane z pewną konsternacją w dziewięcioletnim umyśle. Tak jak

moment, kiedy dowiedziałem się, że fryzjerka nie zrobi mi takich warkoczyków jak Sean Paul, ponieważ mam A, za krótkie włosy, B, ona też nie posiada takich umiejętności i doświadczenia w robieniu takich fryzur, ale jeśli jest rzecz wizualna, którą poza szerokimi spodniami i full capem New York Yankees chciałem najmocniej wówczas, to były to warkoczyki jak autor takich rzeczy jak Like Glue albo Get Busy, które właśnie usłyszymy. Co do Get Busy, zostańcie ze mną, ponieważ będę miał dla was związaną z tym numerem anegdotkę. Ale teraz Duty Rock 2003, przenosimy się na Jamajkę. Sean Paul. Sean Paul. Somego Solen.

0: I bet them does.
1: I warned you about the banging of the furnace, but you wouldn't listen. The party done. Get the hell out of my house. Out now.
2: Banger straight from Jamaica. A prosto z siłowni w studiu
3: Piotr. Skąd wiesz?
2: A wiem.
3: A widać?
2: Widać, pompę zawsze widać.
3: Ale dziś nie ćwiczyłem, tak tylko sobie tam machałem tymi ciężarkami z podopieczną, ale wyobraź sobie, że grzejemy po 12, nie będzie o pompie mięśniowej, o siłowni, tylko będzie o świadomym oddychaniu i o muzyce elektronicznej. O!
2: O!
3: Słyszałeś, że można to połączyć i dzięki temu na przykład możemy zrestartować mózg, możemy zdjąć napięcie z organizmu i świetnie się zrelaksować.
2: To prawda, wiesz co, ja akurat bardzo często wykonuję ćwiczenia oddechowe, no w takim trybie życia, w tej intensywności i w tak wielu miejscach, w których jestem w przeciągu tygodnia, miesiąca, disclaimer, w maju spałem dokładnie 7 razy we własnym łóżku.
3: Tylko myślałem, że spałem 7 razy.
2: Nie, ale spałem.
3: Dobrze się trzymasz.
2: Siedem
3: jak osoba, która spała tylko 7 razy.
2: Spałem 7 razy we własnym łóżku, a często właśnie to spanie.
3: Ale poczekaj, chwalisz się czy żalisz?
2: Disclaimer właśnie do tego, że da się żyć w trasie i w dużej intensywności, ale jednak zdrowo. Ale no trzeba właśnie o siebie dbać i ćwiczenia oddechowe typu, nie wiem, box breathing, to jest dokładnie
3: taka
2: to, co
3: baza,
2: ratuje mi życie. To i medytacja i 2 razy w tygodniu siłownia i jest.
3: Ale robisz to z muzyką czy bez?
2: Robię to bez muzyki.
3: Słuchaj, to koniecznie posłuchaj tego, co będzie po 12, bo przyjdzie do mnie taki duet DJ i nauczycielka oddechu, Ola Sochanek i Cezary Gromko, którzy wykorzystują fakt, iż mózg i fale to jedno, tak. Muzyka i fale to drugie i to wszystko się pięknie spina podczas ich zajęć. To po 12, a po 13, dobra, będzie trochę pompy. Cezary Dymowski, fizjoterapeuta, który zachłysnął się kalisteniką i Zygmunt jest fizjoterapeutą, który zachwycił się kalisteniką, a Czarek Dymowski to jest mistrz Polski w kalistenice i będziemy rozmawiać dzisiaj o mistrzostwach, które w Polsce już niebawem.
2: Idą wakacje i myślę, że również chciałbym się zachłysnąć kalisteniką. Wspaniałe rzeczy uprawiane przeze mnie w wieku tam lat 16-18. Bardzo chętnie do tego bym wrócił.
3: Byłeś, robiłeś, widziałeś, tak?
2: Tak.
3: Byłeś kalistenicą.

0: stajnikiem?
1: Troszkę tak.
0: Ale z czego to wynikało?
1: Brak dostępu do
0: młodych dorosłych.
1: Tak, brak dostępu do siłowni takiej profesjonalnej, jakiś taki młodzieńczy wstyd chodzenia w ogóle na siłkę, wiesz, to jest, no to tak jest generalnie.
0: I chęć zmiany ciała, tak. Ale dobra, ten wstyd, dobra, nie idę, robię kalistenikę, ale to wiesz co, większość by powiedziała, to mi się nie chce, to ja nic nie będę robił.
1: Nie, nie, to mi się zawsze chciało. Nie zawsze, ja nie mogę, wiesz, teraz nie mogę wysiedzieć, bo już idę nagrywać audycję kolejną, czerwcówkową, więc żegnam się z wami.
0: No to żegnam.
1: Wielka przyjemność. A ja właśnie dzisiaj 10-letniego Olka zaprosiłem do audycji, żeby popuszczał swoje ulubione piosenki, a zaraz słyszymy się w barze studio dzisiaj tak naprawdę od 20, gdzie będę puszczał swoje ulubione klubowe numery, które 10-latka wychowały, więc na pewno poleci Tylacom, ale na pewno będzie też Gigi D'Agostino i bla, bla, bla, bla, bla. Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie. Naked Relaxing przy mikrofonie. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia o 20 w barze studio. One, two.

0: Autopromocja.
1: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30 i

0: czterdziestolatków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, modę i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam, Kuba Jamrosek.
1: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Tam ma być deszcz, tam też i tam też. Tu mają być burze i tam również. Temperatura całkiem spoka. Tak naprawdę, słuchajcie, miałem okazję sporo jeździć autem po Polsce w weekend. Po prostu musiałem, tłumaczę się od razu. No auto jest brudne, wiadomo, robactwo obklejone i tak dalej. Jadę dziś i myślę sobie, o, umyję samochód. Patrzę w niebo, tak, to jest ten dzień, kiedy umyłbym samochód i zacznie padać. Więc samochody zostają w garażach, na parkingach. W całej Polsce ma padać. Co prawda przelotnie, ale ten deszcz powinien się pojawić. Jeżeli chodzi o takie miasta jak Bydgoszcz, Elbląg, Warszawa, czy też na przykład Lublin, to niestety uważajcie, tam mogą pojawić się burze. A jak są burze, to i wieje mocniej. A jak i wieje mocniej, to i może mocniej padać. No taki mamy piękny ten już 1 czerwca 2026 roku.
1: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
2: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
3: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
1: Julia, Agnieszka
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama i tata.
4: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus. Piotrek
1: Galus. Dzień dobry, witam wszystkie dorosłe dzieciaki. W końcu 1 czerwca gdzieś tam w każdym z nas jest trochę dzieciaka i tak przyszło mi do głowy, jak usiadłem tutaj w studiu, że moim marzeniem, kiedy byłem dzieckiem, była praca w radiu. No i proszę bardzo, spełniło się. Jestem tutaj razem z wami w każdy poniedziałek pomiędzy 12 a 14. I dziś po 12, słuchajcie, zaczniemy od oddechu, ale to nie będzie taki oddech w klasycznym wydaniu. Już za chwilę wpadną do mnie tutaj przedstawiciele i autorzy i założyciele projektu Mindwave, który łączy świadomą pracę z oddechem, muzyką elektroniczną, medytacją i regeneracją. Myślę, że wszystkim nam jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy po prostu tak non-stop grzejemy i pędzimy. Ola Sochanek i Cezary Gromko, to oni już za chwilę. Będzie dużo elektronicznej muzyki u nas także, która ma was wprowadzić w taki klimat medytacyjny nawet po godzinie 12, więc jeżeli jesteście teraz w pracy albo potrzebujecie szybkiej regeneracji, to myślę, że czwórka o tej porze to jest dobry moment. A po 13 Zygmunt Bartosiewicz, fizjoterapeuta, i Czarek Dymowski, tak, dwóch Czarków dziś w audycji. Porozmawiamy o kalistenice, bo zbliżają się mistrzostwa w tej dyscyplinie sportowej, które już niebawem w Polsce. No to jedziemy dalej.

0: Ja już wszystko wiem. W czwórce grał człowiek z truskawką na głowie. Nowy kawałek DJ-a Blika, czyli Voyager.
1: Grzejemy.
2: Grzejemy.
0: Ale nie, że jestem taki mądry. Ja wam mogę powiedzieć, jak zrobić przysiad. O muzyce niewiele wiem, ale za to lubię jej słuchać. I lubię słuchać muzyki, którą bardzo często gra mój dzisiejszy gość, Czarek Gromko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: No ale bez Oli Sochanek to Czarek nie byłby tutaj pełnią grupy Mindwave. Witajcie.
4: Cześć.
0: Grupy powiedziałem tak jako zespole. No ale jesteście teamem,
4: duet.
0: Zespołem. Duet.
3: Tak, duet.
4: Tak, ale... o sobie mówimy.
3: Tak.
0: Słuchajcie, sytuacja jest nieco inna, bo ja tutaj w czwórce po 12 przeważnie namawiam do pompy, odchudzania, spalania kalorii, ale również często mówię o regeneracji. I dziś o tej regeneracji opowiemy trochę w trochę nietypowy sposób, bo opowiemy, jak można zregenerować się poprzez oddech. Co u was było pierwsze? Muzyka? Czy oddychanie? Nie mówię o tym oddychaniu, które już tam pierwszy oddech zaraz po urodzeniu, tylko tak, wiesz, skupienie na tym. Co was połączyło? Gdzie się znaleźliście? Jak na siebie wpadliście?
3: To są chyba dwie historie. Najpierw może z perspektywy Oli.
4: Ja myślę, że to, że się połączyliśmy, to jest fakt, że u obojga pierwsza była muzyka.
0: Mhm. Elektroniczna.
3: Elektroniczna, zdecydowanie tak. No ja wybrałem się na zajęcia do Oli i ten aspekt muzyki mnie tam przyciągnął w ogóle. Zachęcony zostałem tym aspektem muzyki elektronicznej, żeby tam się pojawić, i to, jak się czułem po tych zajęciach, to nie było tylko to, co oddech mi dał, ale też to, że posłuchałem fajnej muzyki, którą lubię i której słucham na co dzień.
0: Generalnie muzyka w sporcie traktowana jest jak taki legalny, darmowy doping. Muzyka wyznacza tempo, dzięki temu wiemy, jak ćwiczyć, jest w stanie podnieść tempo, bo działa na nasze emocje, a emocje działają bezpośrednio już na układ naczyniowo-krwionośny, ale również muzykę można wykorzystać do odpoczynku i o tym dziś będziemy mówić, bo muzyka to również fale, a mózg to także pewien rodzaj fal, który jest odbierany i mówi się nawet, że takie połączenie pomiędzy dwiema osobami, zgranie fal mózgowych, jeżeli wydaje nam się, że ale kliknęło, ale dobrze mi się z nim gada, to jest chyba właśnie to, o czym będziemy dziś rozmawiać.
4: Zgadza się, tak. Możemy też łączyć się oddechem, nie tylko falami mózgowymi, to co nawet w parach się często dzieje, że my się synchronizujemy swoimi oddechami.
0: Tego się na zajęciach nie robi. Byłem na tych zajęciach, więc nie synchronizowałem się oddechowo z nikim, kto leżał obok. I o takich zajęciach dziś będzie. Kiedy stworzyliście projekt Mindwave? Kiedy Czarek na zajęciach u Oli stwierdził, że chce również jako DJ coś tam zrobić więcej?
3: Równo zaraz...
4: pół roku temu.
3: Tak, ale Mindwave jako Mindwave zaraz będzie miał roczne urodziny, bo najpierw działaliśmy pod takim szyldem, że Ola była instruktorką Psychedelic Breath i różne warsztaty oddechowe robiła i ja byłem jej wsparciem po prostu jako Cezary. Dogrywałem się muzycznie, no ale robiliśmy to tak regularnie, Ola nie wyobrażała sobie
4: życia
3: beze mnie i wejść w współpracę z kimś innym. Ja też jakby no tutaj odmawiałem różnych innych projektów, które były związane czy z wellbeingiem, czy z oddechem.
0: Dlaczego?
3: Dobrze mi się współpracowało z Olą, zrobiliśmy sobie fajny flow. I już tak niepisany zespół już się tak tworzył od początku. Trzecie zajęcie, które zrobiliśmy razem i czuliśmy, że właśnie, tak jak powiedziałeś, kliknęło i że to jest to workflow bardzo szybko sobie wypracowaliśmy, że pierwszą selekcję robiliśmy 3 godziny, a teraz robimy 40 minut.
0: Olu, czym jest Psychedelic Breath?
4: To jest metoda, która wywodzi się

0: z Berlina. Twórczynią metody jest Ewa Kaczor. Ja byłam uczestniczką takich zajęć i sama jakby zafascynowałam się tą metodą i po jakby uczestnictwie w tych zajęciach stwierdziłam, że chcę się tym dzielić. Dokładnie tym, co powiedział Cezary, tym, co poczuł na zajęciach, czyli tą taką pustkę, spokój w głowie i też to połączenie z muzyką elektroniczną, niespodziewane, kiedy nie jesteś na parkiecie. Sama nazwa Psychedelic Breath odnosi się do dwóch słów z greckiego psyche i delos, które oznaczają ujawnić, uwolnić swoją duszę i jakkolwiek to brzmi uhuhu, to tak naprawdę chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby poczuć siebie, żeby trochę wyciszyć ten natłok myśli, który cały czas nam, czasami nam pomaga, a czasami nam przeszkadza usłyszeć, czego my tak naprawdę w życiu chcemy.
1: Słuchajcie, to my również mamy dla was taką niespodziankę dzisiaj, bo Czarek, czyli ta część waszego zespołu, waszej grupy odpowiedzialna za muzykę, wybrał utwory, które wam zaprezentujemy. Utwory żywcem wzięte z waszych zajęć. Więc jeżeli ktoś teraz ma chwilę i chciałby się położyć i odpiąć wrotki w nieco inny sposób, żeby się po prostu nie za bardzo rozjeździć, tylko położyć i pomyśleć o czymś innym, to co powinien zrobić przez najbliższe 3 minuty, bo my za chwilę wyemitujemy pierwszy utwór.
0: Tak, niezależnie od tego, czy jedziesz teraz samochodem, czy jesteś w domu, czy jesteś w pracy, to takim pierwszym wstępem do uważności oddechowej jest przekierowanie uwagi na swój oddech, na to, jak oddycham. Nie zmienianie niczego, ale skupienie się na tym uczuciu, jak powietrze wpływa do nosa, jak wychodzi, jaką ma temperaturę, jakim tempem oddycham i podążanie za tym przez cały czas trwania piosenki. To jest super, taki bardzo dobry początek, żeby tą świadomość do oddechu skierować.
1: Czyli waszym zadaniem podczas tego krótkiego utworu muzycznego będzie po prostu skierowanie uważności na oddech. Niczego nie zmieniacie, myślicie o tym, jak oddychacie i nic więcej. To jest bezpieczne podczas prowadzenia samochodu.
0: To jest bezpieczne same kierowanie takiej świadomości. Oczywiście, no jeżeli jedziemy autem, no to zwracam uwagę, że gdzie jesteśmy na drodze.
1: Żeby się nie odlecieć za bardzo.
0: Nie skupić, tak, oczy otwarte.
1: Dobra, Czarku, a co to będzie za utwór?
2: Pierwszy, który mamy, to chyba utwór Brief. I my te utwory dobieramy tak, że pierwsze cykle są spokojniejsze. Bardziej mają nas nastroić, pokazać nastrój danej sesji. Każda też jest inna. Ten wybrałem z sesji, którą robiliśmy pół roku temu, chyba właśnie w Utorii. No i mam nadzieję, że się spodoba. Jest taki ciekawym dosyć nastrojem.
1: No to w takim razie róbcie to, co robicie, ale skupcie się na oddechu. Oddychamy.

0: to sobie pooddychaliśmy, co? Czarekola Mind Wave. Czarku, dlaczego ten utwór? Odnieśmy się do niego. To była rozgrzewka oddechowa?
1: To był taki utwór raczej od pierwszego do czwartego cyklu. Nie pamiętam, którym on był, chyba trzecim, tak mi się wydaje. Ale no, z tymi utworami jest tak, że ta selekcja też wymaga ode mnie trochę więcej niż taka typowa selekcja, kiedy gram na jakiejś imprezie. Bo no, tutaj ta atmosfera tego utworu jest bardzo ważna. Tempo też, ono jest zawsze wzrastające. Ten utwór był spokojniejszy. Właśnie zazwyczaj takie umieszczamy na początku sesji. No i jest coraz szybciej, coraz mocniej, coraz bardziej imprezowo. Czasami podniośle, czasami emocjonalnie. Śmieję się i spoglądam w stronę Oli, bo Ola zawsze, jak robię selekcję, patrzy na mnie i mówi, jak za mało emotional, ale za mało emotional. Tak, ale
2: ten... To musi być podróż. Takie tak. Zajęcia to nie jest tylko fajna muza, która leci jak na imprezie po kolei, tylko to musi być podróż, która w różne stany nas wprowadza.
0: Potwierdzam, byłem w różnych stanach, od wzruszenia po szczęście, no i od razu powiem wam, że zajęcia trwały 90 minut i Ola mówi, kończymy, zaczynamy się ogarniać i ja myślałem, że my skończyliśmy pierwszy 20-minutowy element tych zajęć, pierwszy 20-minutowy blok. Co takiego wydarzyło się w mojej głowie, że te 90 minut minęło tak szybko?
2: Mm-hmm. Ja na początku tylko powiem, że to nie było 90 minut samego oddychania, też że wszyscy wiedzieli. Ta część oddechowa tak 35-40, ta główna, zwykle trwa i to, co się zadziewa, że ludziom się wydaje, że kurczę, to mam wrażenie, jakby to było 10 minut, to jest tak naprawdę wpływ naszych fal mózgowych. My, kiedy oddychamy, bierzemy wdech przez nos, to przekazujemy impuls elektryczny do naszego mózgu poprzez opuszki węchowe, które znajdują się w naszych zatokach przynosowych i przekazujemy sygnał, który sprawia, że nasze fale mózgowe zwalniają, ich częstotliwość staje się niższa. I kiedy my sobie jesteśmy na co dzień w falach mózgowych beta, jesteśmy świadomi, skupieni na swojej pracy i ten stan jest nam bardzo potrzebny, to przechodzimy na takich zajęciach w fale o niższej częstotliwości, fale alfa. I to jest ta magia, która sprawia, że ten trochę czas przestaje się liczyć, przenosimy się bardziej do tu i teraz, do chwili obecnej, nie myślimy o tym, co było, nie myślimy o tym, co będzie, więc to taka świadomość tego, gdzie ja teraz jestem.
0: W końcu ktoś mi wytłumaczył, co znaczy tu i teraz, czyli przejście z fal.
2: Tak, spowolnienie częstotliwości fal mózgowych.
0: Z alfa do beta.
2: Z beta do alfa.
0: Z beta do alfa i tak. To jest to tu i teraz, które tak. Możemy sobie zastosować w różnych momentach dnia, chociaż sposoby na to, aby być tu i teraz są różne, aby na przykład dotykać miejsc, w których jesteśmy, skupić się na pięciu czy tam sześciu rzeczach, to są takie psychologiczne trochę
2: zabawy. Tak jak tutaj
0: zabawy.
2: Się skupiamy do oddechu, gdzie cały czas podczas zajęć staram się, bo ja też jakby prowadząc uczestników, jestem ich takim głosem w tle i przypominam, że skieruję uwagę na oddech, zadaję różne pytania, które mają nas sprowadzić, bo te myśli, mimo że jest muzyka, mogą być rozbiegane i każdy jakiś taki aspekt, jak się czujesz, poczuj powietrze, które wpływa, ma za zadanie sprowadzić nas do siebie i tą uwagę do siebie.
0: W waszym logotypie Mindwave również są takie fale. Czy to specjalnie?
2: Dokładnie tak. To rysowała nasza koleżanka ilustratorka, tutaj pozdrawiamy Julkę Hankę, jest świetną ilustratorką, która na bazie naszych opowieści spotkania godzinnego przygotowała fantastyczny projekt, który jest nałożeniem dwóch fal mózgowych teta. To są fale o jeszcze niższej częstotliwości. To jest
0: zeszliśmy taki... do nich?
2: Niektórzy być może tak, być może ty też tam byłeś.
0: To jest
2: stan
0: pomiędzy...

0: byciem obecnym, świadomym, a snem, czyli słyszysz mnie, jesteś w stanie w każdym momencie otworzyć oczy i stwierdzić, ja już nie chcę oddychać, ale jesteś tak bardzo skupiony na sobie, że ta ilość rozpraszaczy, który się pojawia dookoła, ona cię nie rozprasza. Czyli jak ktoś puka długopisem i ty jesteś w tych falach beta, to będzie cię to irytowało o stół. Ale jeżeli te fale mózgowe są obniżonej częstotliwości, jakieś dźwięki z boku dochodzą, ktoś głośniej oddycha, być może słyszysz jakieś kroki, to ty jesteś
1: ktoś
0: tak bardzo
1: je
0: w sobie.
1: Ktoś je i mlaszcze.
0: Dokładnie.
2: Ja chcę być ciągle w falach teta, słuchaj.
0: Kinie.
2: Nie tylko generalnie potrzebuję jakiegoś rozwiązania, aby non-stop w życiu być w teta.
0: Tak, dzieci są podobno do 4 roku życia głównie w falach mózgowych teta. To jest też ten stan, który otwiera drzwi do naszej podświadomości. No i dlatego dzieci tak szybko się uczą, bo one mając przewagę tych fal mózgowych teta, są w stanie raz coś zobaczyć, raz usłyszeć, one chłoną jak gąbka. No i później po 4 roku te fale mózgowe już powoli coraz bardziej, przewaga alfa, no beta, no i tu jesteśmy, my overthinkerzy.
1: A myśli się właśnie o tym, że tak, overthinking, jesteśmy rozdrażnieni, bo przebodźcowani, zapracowani. To rzeczywiście ma wpływ wszystko, te wszystkie elementy na fale mózgowe, to, że nas ktoś drażni, oddycha za głośno, klika długopisem. No ciekaw
0: jestem. Ekranna ilość bodźców.
1: Tak, czy można sobie świadomie poradzić z tym w ciągu dnia, nie będąc uczestnikiem zajęć, bo tam nas wprowadziłaś w specjalny stan.
0: Tak, dokładnie. Można, to jest to, o czym wspomniałeś, tutaj mówiąc o tym, że będąc tu i teraz, możemy się przenieść do tu i teraz poprzez dotyk i tak dalej. To jest tak zwany trening uważności, nic innego. Czyli tak jak idziemy na siłownię, trenujemy, tak samo jak powinniśmy co 40 minut wstać i zrobić kilka przysiadów, poruszać trochę i my to sobie nakazujemy, w sensie, żeby to zrobić, to musimy wiedzieć, że powinniśmy to zrobić. To w ten sam sposób powinniśmy potraktować oddech i naszą postawę ciała, bo to, że my, żeby jeszcze prawidłowo oddychać, to jeszcze fajnie jest zrobić miejsce tej przepony i siedzieć w miarę prosto, żeby ograniczyć to garbienie się, które miażdży tą przeponę. Więc
1: słyszeliście różnicę w dźwięku, który wydawała Ola przed chwilą z siebie, bo ona to bardzo mocno gestykuluje i również układa inaczej ciało. I kiedy mówiła z zamkniętą klatką piersiową, to mogliście usłyszeć, że nagle zaczęła mówić tak.
0: Tak.
1: I o tej przeponie za chwilę. Czarku, jedziemy dalej również muzycznie. Co zagramy? Co to będzie za utwór numer 2 i co powinniśmy robić, jeżeli chcemy na chwilę zmienić fale mózgowe z beta na alfa, z alfa na beta, lub też teta.
3: Tak, teraz mamy chyba Keep Going, z tego co pamiętam. To jest taki utwór, utwory tego typu umieszczamy w połowie seta, w połowie sesji. One mają być takie powerful, mają dać nam moc.
1: W wolnym tłumaczeniu, jak nazwa tej audycji, grzejemy dalej. Tak,
3: grzejemy dalej.
0: Mają nas wszystko.
3: Mają nas nakręcić. Też Ola zawsze robiąc brief mówi, że no, ta połowa może być różna. Ludzie mogą czuć jakiś taki moment zwątpienia, zaczyna wysychać śluzówka nosa, jest takie troszeczkę może mi się nie chce, już długo to trwa, co ja tu robię. Niektórzy są w takim momencie, więc można ich wtedy tutaj
0: obudzić
3: i zagadać, że tak powiem, utworem i powiedzieć, słuchaj, tutaj skup swoją uwagę, teraz jest jeszcze fajny utwór, zostań z nami, oddychaj dalej. I właśnie to jest jeden z takich kawałków.
1: A ja ostatnio dostałem fajny i ciekawy feedback od jednego z naszych słuchaczy, że lubi odsłuchiwać audycji w naszej aplikacji, bo gramy i muzykę i ciekawie mówimy, czyli nie ma samego słowa i on może sobie biegać, czasami właśnie przyspieszy, zwolni, a przy okazji jeszcze posłucha, więc teraz po prostu jeżeli nas słuchacie, biegacie, uprawiacie sport lub po prostu siedzicie w biurze, zróbcie głośniej. Looking around, you start to think, maybe this isn't what I wanted, but you have to keep going, keep moving on. And don't you ever look

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Ola Suchanek i Cezary Gromko. I teraz słuchajcie, wy jesteście duetem treningowym, fitnessowym, muzycznym i to jest coś nowego na polskim i europejskim rynku, czyli Mindwave, połączenie oddychania z muzyką elektroniczną, czyli forma nowoczesnej regeneracji, wykorzystująca również badania, doświadczenia i naukę na ludzkim mózgu. To jak byście się określili? Tak jak długo myśleliście nad nazwą, nad logo, nad kolorami, to teraz chciałbym wiedzieć, Mindwave to?
2: Mi się wydaje, że określamy się też tak, jakimi jesteśmy ludźmi, i ja i Ola, i dzięki temu, że jesteśmy ja i Ola, to Mindwave takie jest, bo śmieszna taka anegdota, rozmawialiśmy o tym w podcaście, kiedyś byliśmy zaproszeni do Agnieszki Dziekan do Studni Bez Dna i tam ona zadała nam pytanie a propos, Ola mnie rozproszyła, bo stukałem ręką już.
1: No tak, cały czas. Zostaw go.
2: nie dotykaj mnie. I tam było pytanie a propos holistyki i takiego ubrania. Tak. Dlaczego ja jestem ubrany tak, jak jestem ubrany, a Ola jest ubrana bardziej ezo.
1: Dzisiaj nie, ale
2: chodziło o zajęcia, nie? Że bywało tak. Ja mówię, że strasznie jestem wdzięczny Oli, bo jak rozpoczynaliśmy ten projekt, to Ola nigdy nie wymagała ode mnie, żebym się to ezo stał. I idąc dalej, jakby to jest dla wszystkich. To jest dla ludzi w korporacji, którzy siedzą rano i mają bardzo trudny dzień i potrzebują rano sobie pooddychać się, nastroić, bo mają jakieś mega IT, ważne coli, są w ogóle odklejeni na maksa i jest im trudno. To są dla ludzi, którzy szukają jakichś fajnych eventów, chodzą w Warszawie po jogach, pilatesach, jakichś fajnych zajęciach. Uprawiają sport, chcą żyć aktywnie. To są zajęcia dla osób, które chcą spędzić czas razem i nie po drodze im do muzeum, albo po drodze, ale też chcą zrobić coś innego.
1: To, no jest to naprawdę, zróbcie to w muzeum, to dwa w jednym.
3: Jest taki pomysł.
2: Jest taki pomysł, ale jakby wiesz, reasumując to wszystko, te wszystkie aspekty, to jest naprawdę dla wszystkich i Mindwave jest takie zbudowane trochę z potrzeby dotarcia, połączenia tych wszystkich światów, połączenia świata muzyki elektronicznej, połączenia tego świata oddechu z perspektywy i medycznej i z perspektywy takiej lekko duchowej, no bo takie zwroty jak być tu i teraz, wracać do siebie, słuchać wewnętrznego

0: głosu, no nie da się ukryć, że
1: i nie na każdego to działa, jednych to może irytować.
0: Dokładnie, ale, tak. Ale to nic, nie ma w tym takiego wydźwięku jakiejś modlitwy, ani właśnie niczego religijnego. To jest po prostu, tak są dobrane słowa do takiej codzienności. Przecież no, każdy z nas słyszał nieraz oddychaj, jak się stresujesz, nie? Spokojnie oddychaj. Nie? Pooddychaj sobie. To jest klasyczny zwrot.
2: To tylko, jest znany.
0: No,
2: ja bym powiedziała, że mindwave to jest bycie taką prawdziwą wersją siebie, czy tak jak jestem Olą w pracy, jestem Olą na imprezie, jestem Olą mamą i jestem Olą, która kocha ćwiczyć i taką, która pójdzie z koleżankami na drinka. I że mindwave sprowadza się do tego, że możemy robić zdrowe, fajne rzeczy z ludźmi, przy tym dobrze się czuć i jeszcze przy tym fajnie się bawić i uczyć się o sobie.
0: I na zajęciach...
1: Ja wam wymyśliłem już, słuchajcie.
2: Dawaj.
1: Mindwave duet regeneracyjny. No, oddechowy duet regeneracyjny. No bo byłem, widziałem, poczułem, tak? I zastanawiałem się, w którą stronę pójdę podczas zajęć, czy wkręcę się w muzykę i będę sobie tupał nóżką, na co również było pozwolenie, bo powiedziałaś nam na zajęciach, kto ma ochotę wstać i potańczyć, zapraszam.
2: Nie, no wstać to nie,
0: obujać się, obujać się, obujać.
1: Poobujać się.
0: Ale wstają, wstawali, byli tacy.
1: Tak.
0: Proszę siadać.
2: Podczas takich rytmicznych oddechów nie wstajemy raczej. Ale tak jakby te bujanie się, tanie.
1: Ja oczy miałem zamknięte, ale później chyba na waszych stories widziałem, że wy tam się bujacie, no bo tak.
2: No tak.
1: Ty nas prowadziłaś głosem, Czarek nas prowadził muzycznie i te nasze ciała i przepony znalazły się nagle w innym miejscu. I właśnie o tych przeponach, o tym ważnym mięśniu dla każdego człowieka, który pozwala nam głębiej oddychać, również wzmocnić tułów, bo to jest takie centrum człowieka, przepona. Bardzo ukrwiony mięsień, który znajduje się w okolicach dolnych żeber, który jest również dużym mięśniem.
2: Głównym mięśniem oddechowym.
1: I często nie jest zupełnie wykorzystywany. Ja na przykład jak mówię i kładę sobie dłonie w okolicach żeber, to czuję, że mój brzuch pracuje. Jestem problemem dla dźwiękowców bardzo często, ale często też mogę pracować bez mikrofonu, między innymi dlatego, że właśnie być może nieświadomie przez lata nauczyłem się i mówić przeponą z brzucha głośno, mocno. Jak uruchomić przeponę?
2: To jest najcięższa rzecz, jeżeli chodzi o aspekt oddechu, co wydaje się takie proste i się mówi często do ludzi, no oddychaj przeponowo, albo oddychaj do brzucha i bardzo często przez to pojęcie do brzucha ludzie błędnie to rozumieją i oddychają w taki sposób, że świadomie jakby wypychają ten brzuch, a my nie chcemy, żeby ten brzuch był wypychany przez nas, tylko oddychanie do brzucha to tak naprawdę nie znaczy nic innego jak oddychaj głęboko, czyli nisko, żeby to powietrze schodziło nisko, aktywując naszą przeponę, a nie żebyśmy wypinali ten brzuch. I taką najprostszą formę, bym tak miała zdalnie powiedzieć, jak zobaczyć, czy ta przepona pracuje, gdzie ona jest, to jest położenie sobie dłoni na wysokości właśnie dolnych żeber i znowu skierowanie uwagi na dłonie i sprawdzenie, czy te żebra się w ogóle poruszają, bo żeby przepona mogła pracować prawidłowo, to musi tam być zrobione miejsce dla niej. Jeżeli nasze żebra będą się rozszerzać, to ta nasza przepona będzie pracować.
1: Co to
2: i zwężać.
1: Co to zmieni?
2: W naszej przeponie są zakończenia nerwu błędnego, najdłuższy nerw czaszkowy i to ten, tak naprawdę to jest to połączenie między naszym umysłem a przeponą, ponieważ nerw błędny oprócz tego, że ma zakończenia w przeponie, to ma też zakończenia w naszym mózgu i w narządach, w brzuchu, w żołądku.
1: I nie jest nerwem połączonym z kręgosłupem, to też jest ważne,
2: tak,
1: jedyny
2: dokładnie.
1: Taki w ludzkim ciele.
2: Dokładnie. I teraz tak, jeżeli my nie używamy tej przepony, to nie przekazujemy odpowiedniego sygnału do naszego mózgu. Jeżeli przepona jest nieaktywna, jest sztywna, my właśnie siedzimy tacy zgarbieni, jak wcześniej pokazywałam, to bardzo często nasz mózg może dostawać błędny sygnał, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, że coś jest nie tak. Jeżeli im bardziej my pobudzamy te zakończenia nerwu błędnego, tym bardziej aktywujemy nasz układ przywspółczulny, który odpowiada za nic innego jak informacja, że wszystko jest okej. Współczulny to jest ten, co walcz, uciekaj, aktywacja. Przywspółczulny, ten, co mówi, że wszystko spokojnie, jest relaks, usiądź, jest fajnie.
1: I dlatego o godzinie 12:44 będziemy teraz aktywować układ przywspółczulny i poprowadziłem tę rozmowę w tym kierunku, abyśmy podczas kolejnego utworu przygotowanego przez Czarka nauczyli się trochę oddychać przeponą. Olu, to w takim razie jeszcze raz powtórz, co nasi słuchacze w tym momencie powinni zrobić.
2: Jeżeli nie jedziesz autem.
1: Tak, ręce na kierownicy.
2: Ręce na kierownicy, słuchajcie, ale dla tych, co są akurat w domu albo w pracy i mają 5 minut dla siebie. Kładziemy dłonie na wysokości dolnych żeber po bokach i starasz się oddychając skierować uwagę na te dłonie, i zobaczyć, czy żebra się rozszerzają i

0: Faza totalna.
1: Potem... Macie dwa ćwiczenia do zrobienia teraz podczas tego utworu.
0: A tak, jeżeli oddychacie nosem.
1: No co? Tak, zgadza się. Czarku, zapowiedz.
2: Tak, tutaj Chase the Sun, wakacyjny kawałek, w tamtym roku grany na sesji Psychedelic Breath chyba w elektrowni po Wiśle.
3: To jest mikrofon.
2: To jest mikrofon. Ja jestem od konsoli, a nie od mikrofonu. Ola jest od mikrofonu. Jestem nieprzyzwyczajony, ale tak. Świetny utwór. W ogóle leży ją z polskiego podwórka. Wbrew pozorom nazwa francuska, ale polski producent. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Fajny, wakacyjny
1: kawałek.
2: To się
1: czyta Legion?
2: Tak mi się wydaje.
1: A ten Legiang? Ja myślę, coś chińskiego. No dobra, to gramy. A wy
2: ważne,
1: oddychacie.
2: Że z Polski.

0: Grzejemy.
1: Ja chciałbym przeprosić mojego wydawcę za to, że nie trzymam zegara audycji, ale kiedy zaprasza się do studia Mindwave, czyli Ole Sochanek i Czarka Gromko, no to sorry, ale tu się odpływa, tu się odlatuje, bo na tym polegają te zajęcia, że szczęśliwi czasu nie liczą. I dzięki temu jesteśmy szczęśliwsi po takich zajęciach.
2: Dokładnie, czujemy się dużo lepiej, głowa jest świeża. Dla wielu osób to jest pierwszy raz od dawna, kiedy mają okazję posiedzieć i nie robić nic.
1: To jest bardzo ważne dla mózgu, bo wtedy stajemy się w końcu kreatywni. Mnie zabolało, to jest ważne, że ja nie mogłem nic zjeść 2 godziny przed spotkaniem z wami, a zajęcia były o 19:30, czyli skończyliśmy je o godzinie 21:53.

0: I no było późno, żeby zjeść kolację, więc powiedz mi, dlaczego nie można jeść przed zajęciami?
1: Chodzi o większe posiłki, żeby nie jeść i nie najeść się, jak to czasami lubimy z deserkiem, bo oddychamy rytmicznie podczas takich zajęć. Przeplatamy to nieoddychaniem i może to wzbudzić jakieś takie mdłości. Te ciśnienie krwi rośnie naprzemiennie, potem spada. Troszeczkę to jest taki trening oddechowy. Tak jak idziesz na trening interwałowy, to też jakby przygotowujesz się do niego odpowiednio.
0: No też nie zjem.
1: No, chociaż pewnie są tacy, co zjedzą.
0: Ale tutaj jeszcze leżymy, więc ta treść żołądka, prawda, może się cofnąć, więc to też jest ważne. Jako że byłem pierwszy raz, teraz już wiedziałbym, jak zaplanować ten dzień. Gdzie będzie można was spotkać, zobaczyć w najbliższej przyszłości, aby sobie pooddychać do muzyki?
2: Trzeba to śledzić. Nie mamy teraz zaplanowanego wydarzenia.
1: Kalendarza na lato.
2: Szukamy czegoś fajnego, szukamy czegoś w plenerze. Może szukamy czegoś z słuchawkami w takiej formie silentowej, ale z fajnym widokiem. Chcemy się też otworzyć na nowe lokalizacje. Klasycznie co półtora miesiąca jesteśmy w warszawskim Jutori, a teraz myślę, że będzie jakieś
1: fajne
2: lokalizacje.
1: Na Instagramie Mindwave.
0: No dobra, to w takim razie tam was przekierowujemy, tam szukajcie najbliższych terminów. Ola Sochanek i Cezary Gromko byli naszymi gośćmi, a już za chwilę więcej o kalistenice po 13 w czwórce. Dzięki!
1: Dzięki!

0: Autopromocja. Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
1: A widziałaś ten ostatni trend?
0: Pokaż.
1: Patrz.
0: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
1: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
0: W piątek o 16?
1: Od 16 do 18.
0: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
1: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
0: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
1: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

0: 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Po reklamie. Słuchasz Czwórki. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Caught a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a feeling.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: I wiecie co? Stwierdziłem, że pogodę tym razem odczytam z takiej ruchomej mapki. Myślę, że my dziś w XXI wieku mamy o wiele lepsze możliwości przewidywania pogody, bo co z tego, że mam chmury w całej Polsce na mapie rozrysowane? Co z tego, że narysował ktoś również padający deszcz w całej Polsce, a jeszcze w centrum trochę takich błyskawic, czyli znaku, który zawsze określa burzę, skoro te chmury to sobie płyną? I widzę na takiej ruchomej mapie, że pomiędzy 14 a 17 to padać może w takim pasie od Olsztyna po Kraków, a

0: Zwłaszcza pomiędzy Warszawą i Olsztynem na S7 mogą być także burze. Spokojnie w Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie, Zielonej Górze i we Wrocławiu tam raczej padać nie będzie. Ale patrzcie dziś w niebo. Temperaturowo bardzo spoko, od 17 w Koszalinie po 21 nawet w Białymstoku.
1: Autopromocja. Pokrzywa zamiast szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz. Autopromocja. Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus. Piotrek
1: Galus. Co można robić po 30? O, i wiele można robić po 30. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że kiedy Zygmunt Bartosiewicz odezwał się do mnie w mediach społecznościowych, mówiąc mi, że ma fajną zajawkę, ciekawy temat, super gościa i chce wpaść do czwórki. I tutaj wrzuta, jeżeli wy również macie super gościa, super temat i chcecie przyjść pogadać, to się po prostu odezwijcie do mnie. Ja jestem chętny i otwarty na wszystkie sportowe tematy. No to słuchajcie, zadałem mu pytanie, czy to, o czym będziemy rozmawiali, można robić po 30 śmiało i czy ciało zmieni się tak, że będzie wyglądało jak po 20. Mowa oczywiście o kalistenice. Już za chwilę moimi i waszymi gośćmi będą Czarek Dymkowski i Zygmunt Bartosiewicz. Tak, można robić po 30 i podobno wygląda się później jak po 20. Zostańcie z nami.

family. Let me see your hands in the air real quickly.

0: Żyjemy.
1: Żyjemy. Halo panowie, ta godzina jest dedykowana wam. Panie też mogą słuchać, zwłaszcza, że będzie sporo o drążku pionowym i pole dance, a konkretnie pole arcie i dużo o kalistenice. I mam tutaj dla was dobrą wiadomość, mając nawet 40 lat, możecie dostać się na Mistrzostwa Polski właśnie w tej dyscyplinie, czyli w kalistenice. I są już razem ze mną Czarek Dymkowski, mistrz świata w pole art, i Zygmunt Bartosiewicz, fizjoterapeuta, który w kalistenice zakochał się 2 lata temu. Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Przyjęliście wygodne, relaksacyjne pozycje, abyśmy mogli porozmawiać o tych katuszach i cierpieniach, które ciało musi znosić, aby dobrze wyglądać. Trochę tak przekamarzam się z wami, bo wszyscy lubimy sport i wiadomo, że to dla nas nie są katusze. Zacznę od ciebie, Zygmunt, bo widzieliśmy się tutaj 2 lata temu w czwórce. Mówię, o, broda zapuszczona, duże zmiany, o życiu prywatnym rozmawiać nie będziemy, ale porozmawiajmy o życiu sportowym. 2 lata temu zająłeś się kalisteniką i dlaczego porzuciłeś to, co robiłeś do tamtej pory, czyli siłownia, generalnie treningi, budowa tego całego szkieletu mięśniowego i teraz nagle wow, kalistenika.
2: No tak jak mówisz, do tej pory chodziłem na siłownię i miałem taki moment, że po prostu to mi się gdzieś znudziło. Potrzebowałem czegoś innego, jakiegoś nowego bodźca, ale też miałem poczucie, że mam 38 lat i chciałem moje ciało bardziej usprawnić, żeby to nie były tylko mięśnie dla ładnego wyglądu, ale żeby też te mięśnie były sprawne. Ponieważ jestem fizjoterapeutą, prowadzę klinikę rehabilitacji, przychodził do mnie taki kolega, Marcin Falenta, to jest dobry znajomy Czarka, i Marcin kiedyś powiedział, chodź na kalistenikę, tak? I Marcin wprowadził mnie w świat kalisteniki, pokazał mi, jak się ćwiczy, co się robi, ja zobaczyłem, jak Marcin też, jak jest sprawny. No i tak powiem, zakochałem się w tej kalistenice, ćwiczę od 2 lat i no teraz udało mi się zakwalifikować na profesjonalne zawody.
1: Dobra, mówisz, że nie tylko wygląd, ale ja rozmawiam ze swoimi znajomymi często o tym, co będzie u nas w audycji i miałem taką zwrotkę od znajomych, kalistenika, czyli ci super wyrzeźbieni, dobrze wyglądający ludzie, bo nie tylko mężczyźni, prawda, uprawiają tę dyscyplinę, chociaż kobiety kalisteniczki jeszcze w studiu jako gościnie nie miałem. Trzeba o tym pomyśleć. O, dobrze, teraz przyszło mi to do głowy. Czyli tak czy siak, w którymś momencie to ciało i tak się zmieni na plus. Co się u ciebie zmieniło przez te 2 lata?
2: Przede wszystkim mam takie poczucie, że jestem dużo sprawniejszy w różnych ruchach, tak? Czyli na tym drążku potrafię robić i elementy w pionie i w poziomie, ale ja się czuję sprawniej. Poza drążkiem. Jako fizjoterapeuta, słuchajcie, nawet czasami miałem bóle pleców, czyli szef bez butów chodzi, a zacząłem ćwiczyć kalistenikę i ustąpiły mi bóle pleców. Czasami mnie bolał bark czy łokieć od pracy jako fizjoterapeuta i to też ustąpiło. Czyli w życiu tak jakby zawodowym, gdzie ja pracuję trochę też fizycznie, to ciało się na tyle wzmocniło, że to ciało przestało mnie boleć. A przy okazji, co jest bardzo fajnym efektem ubocznym kalisteniki, no sylwetka mi się też poprawiła. Barki się rozrosły, brzuch się troszeczkę wyrzeźbił.
1: I to wszystko też ciężarem własnego ciała?
2: No to jest niesamowite, prawda?
1: Tak. Może po prostu tyle kilogramów zrzuciłeś, że odsłoniłeś mięśnie, które miałeś zbudowane, zrzucając kilka kilogramów, pracując dużo na obręczy barkowej, na ramionach, no te mięśnie siłą rzeczy wzmocniły się.
2: To też na pewno, ale jednak ja mam takie poczucie, że kalistenika bardzo duży nacisk kładzie na ręce i na tułów, tak? A jednak jak się chodzi na siłownię, to te ręce są też obciążane, ale mam takie poczucie, że ta kalistenika jeszcze bardziej te ręce obciąża. Ja do tej pory, jak ćwiczyłem na siłowni, to nigdy nie byłem w stanie aż tak obciążyć rąk, jak jestem w stanie obciążyć dzięki ćwiczeniom kalistenicznym.
1: Czy może to jest tylko odczucie, bo umówmy się, kiedy budujemy mięśnie, no to musimy je inaczej obciążać. Ten bodziec treningowy wygląda inaczej. Tak samo w kalistenice. Tutaj wyjaśnijcie mi, porównując to i odnosząc się na przykład do siłowni, czy te mityczne 8 powtórzeń z obciążeniem, czy też do upadku mięśniowego, w zależności od tego, jaką opcję treningową wybieramy, jak to się przekłada na kalistenikę? Czy tam długość wytrzymania w jednej pozycji, możliwość zrobienia jakiegoś ruchu? Myślę, że o tym właśnie będzie dzisiaj ta audycja, ale z czystej ciekawości, twoja waga przez 2 lata, twoja masa ciała przez 2 lata się mocno zmieniła?
2: Jest na podobnym poziomie. To jest około 80-85 kg, więc ani nie poszła w górę, ani w dół. Bym powiedział tylko, może być tak, że rzeczywiście mam trochę mniej tkanki tłuszczowej.

0: deszczowej. Ale na pewno też górę rozbudowałem. To widzę i to czuję i to mi się podoba.
1: I wiesz, że chłopaki z siłowni to łapią się teraz za głowę, ale jak to? Nie leżąc na ławce, nie wyciskając, tylko bawiąc się na drążku?
0: A to słuchaj, to jest niesamowite, bo do tej pory mój rekord na klatkę piersiową to było 110 kg i ćwicząc naprawdę tylko kalistenikę, nie robiąc ławki płaskiej, no bo nie mam trochę na to czasu, ostatnio podniosłem 115. Więc sam jestem zdziwiony. Ale...
1: Czyli po kalistenice udałeś się na ławkę, żeby sprawdzić, co się zmieniło.
0: I poszło 5 kilo do góry. Tylko naprawdę ja tą kalistenikę mocno ćwiczę, dużo z siebie daję. Mam swojego trenera, mam ludzi, którzy mi do tego pomagają. I naprawdę siódme poty na tym treningu, na tym drążku oddaję z siebie.
1: To w takim razie to było takie wprowadzenie do tego, o czym będziemy rozmawiali. Za chwilę odbijemy się od tego i dopuścimy do słowa Czarka Dymkowskiego, który nam wszystko tu pięknie wyłoży. Grzejemy dalej.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Powiem tak, Czarku, jest 13.24, proszę się obudzić. Czarek Dymkowski, mistrz świata w pole art i Zygmunt Bartosiewicz, fizjoterapeuta, naszymi gośćmi. Dlaczego mówię, żeby Czarek się obudził, kawę wypił? Bo wrócił o 4 rano, czy o 4 miałeś lot z Budapesztu?
2: Musiałem wstać o 4, bo miałem lot przed 6, żeby wrócić z weekendu, w którym pracowałem też właśnie w zakresie pole dance, prowadziłem warsztaty i sędziowałem zawody.
1: I tak to jest w tej branży fitness. Jeżeli wydaje się wam, że my wszyscy zdrowi, uśmiechnięci, tak, ale też ciężko zasuwamy. Co to były za mistrzostwa te w Budapeszcie, te zawody?
2: To były zawody międzynarodowe w zakresie pole art, akrobatyki.

0: na drążku pionowym oraz sportów aerialowych, czyli na przykład akrobatyki na szarfach. Ja tam oceniałem właśnie polart, a następnego dnia miałem warsztaty i... No i tak to się właśnie pracuje w tym fitnessie, że weekendy są pracujące, bardzo często tak to wygląda, że weekendy się jest na eventach, na szkoleniach i tak dalej.
1: Pomiędzy tobą a Zygmuntem jest 15-16 lat różnicy?
2: Ja mam 40.
0: Ja mam 29.
1: Ach, dobra, dobra, czyli 11. Dlaczego o to pytam? Chodzi właśnie o ten wiek, w którym to ciało jeszcze świetnie adaptuje się do kalisteniki, do drążka pionowego, czyli rurki, bo dlaczego mówimy o drążku pionowym? Bo miałem taką rozkminę przed, czy mówić o rurce, bo to tak trochę brzmi śmiesznie, trochę pejoratywnie w stosunku do tego drążka pionowego i szukaliśmy rozwiązania, skoro jest gryf, sztanga i tak dalej, to znajdźmy również dla rurki coś takiego poważniejszego, czyli drążek pionowy. I wracając do pytania.
0: Rurka też jest okej. Dla mnie osobiście.
1: Zwłaszcza twój profil w mediach społecznościowych, jak on brzmi?
0: Silna rurka. Zapraszam serdecznie.
1: Dokładnie. I może dlatego stwierdziłem, że musimy od tego iść. Silny drążek pionowy. Dobra, nie idźmy tą drogą. Wracając do wieku. Z kalisteniką kojarzymy głównie młodych ludzi. I już wiem odpowiedź na pytanie, które miałem wam zadać. Kumpel, który uprawiał kalistenikę, zaczął to robić dlatego, że wstydził się pójść na siłownię. Nie kumpel, tylko tutaj mój kolega z radia. Wstydził się pójść na siłownię, to po pierwsze. Po drugie, czuje, że ma nadmiar energii i dlatego przez wiele lat uprawiał kalistenikę. Czy to jest dobre dla człowieka, który się rozwija? Czyli praca z ciężarem własnego ciała, żeby ono prawidłowo się rozwijało i mięśniowo, elastycznie dla ścięgien i tak dalej.
0: Wszystko zależy od tego, jak się ćwiczy, bo każdą aktywność fizyczną można zrobić w sposób dla siebie odpowiedni, a czasem również można przesadzić. W kalistenice jest o tyle ciekawie, że w porównaniu do ciężaru zewnętrznego, tak jak mówiłeś, że będziemy sobie to porównywać, sytuacja wygląda tak, że my mamy troszkę gorsze warunki na to, żeby precyzyjnie dopasować ciężar pod nasz poziom zaawansowania. O ile na przykład danego hantla czy danej sztangi nie jesteśmy w stanie udźwignąć, o tyle możemy odjąć te 1-2 kg, no i wtedy jest to łatwiejsze w sposób precyzyjny, o tyle w kalistenice, jeżeli nie jesteśmy w stanie podciągnąć się na drążku, nie jesteśmy w stanie jednocześnie odjąć 1-2 kg od swojego ciała na kolejną serię, więc musimy kombinować, stosować różne regresje, inne formy ćwiczeń, więc ten trening wymusza kreatywność i uczy świadomości ciała na poziomie sprawności, ale też na poziomie takiego odczuwania tego, jakie obciążenie ciała jest dla nas odpowiednie, a jakie za lekkie, a jakie za mocne. I stąd też myślę, że ta kalistenika jest ciekawym rozwiązaniem właśnie pod kątem ogólnej, szeroko pojętej sprawności.
1: Mięśnie tworzone są z włókien mięśniowych, szybko i wolno kurczliwych. W zależności od tego, który rodzaj treningu, jaką dyscyplinę sportu wybieramy, taką przewagę tych włókien będziemy mieć w ciele. Na które włókna wpływa kalistenika? Te, które powodują puchnięcie, czyli więcej jest tak zwanej tkanki mięśniowej, czy właśnie tych wytrzymałościowych bardziej?
0: Kalistenika to jest forma obciążenia ciała. Forma polegająca na tym, że używamy swojego ciała do tego, żeby zrobić trening.
1: No i pompę.
0: Z założenia jest to trening siłowy. Czasami też mówi się o treningu siłowo-wytrzymałościowym, więc tutaj przede wszystkim mówimy o zaangażowaniu włókien szybko-kurczliwych. Ale oczywiście, jeżeli zmodyfikujemy trening w kontekście wytrzymałościowym, możemy też rozwijać włókna wolno-kurczliwe, budować wydolność tlenową.
1: Bardziej w kalistenice liczy się liczba powtórzeń, czy wytrzymanie w ruchu, w pozycji i dojście do tego ruchu?
0: Kalistenika jest na tyle szeroka, jeśli chodzi o możliwości rozwoju, że tutaj nie ma konkretnej odpowiedzi, bo nawet na zawodach mamy różne kategorie, w których możemy definiować swoją sprawność. Przytrzymania pozycji, te figury gimnastyczne będą wykonywane w kategorii freestyle. To jest najbardziej widowiskowa kategoria, właśnie z zakresu tej kategorii organizujemy Mistrzostwa Polski, w których też tutaj Zygmunt będzie brał udział.
1: Zobaczcie, można wziąć udział w Mistrzostwach Polski od 2 lat, bawiąc się pelistaniką. O tym za chwilę.
0: Ale, no, ale są też zawody, których celem jest wykonanie możliwie dużej liczby powtórzeń w konkretnym ćwiczeniu.

0: lub też możliwie dużej liczby powtórzeń w jak najkrótszym czasie. No i wtedy wydolność stanowi główną rolę, zarówno ta tlenowa, jak i beztlenowa, i wtedy mówimy o wytrzymałości przede wszystkim i powtórzeniach.
1: I więcej o tym meetingu kalistenicznym i ich warsztatach, które również będą prowadzone podczas tych spotkań już za chwilę w czwórce. Naszymi gośćmi są Czarek Dymkowski i Zygmunt Bartosiewicz.

0: Żyjemy.
1: Żyjemy. Żyjemy.
2: Panowie, Czarek Dymkowski i Zygmunt Bartosiewicz dziś opowiadają o kalistenice. Temat, który wielokrotnie przewijał się na antenie czwórki, ale za każdym razem podchodzimy do niego z innej strony i dziś udało się zaprosić gości, którzy siedzą w tym na co dzień i udowadniają, że kalisteniką, pracą z własnym ciałem można zmienić to ciało. Zygmunt opowiada, że przez ostatnie 2 lata tyle pracował z ciałem, że rozwinął górną część klatki piersiowej, klatkę piersiową i obręcz barkową i jeszcze przy okazji weźmie udział w Mistrzostwach Polski, czyli nawet w wieku 38 lat można dostać się na Mistrzostwa Polski. A ja mam do ciebie pytanie, Czarku. Skoro mówiliśmy o tych mięśniach, to po

0: Rozmawiajmy o samej sylwetce i o ciele. Jaki rodzaj sylwetki człowieka będzie miał najlepsze predyspozycje do uprawiania kalisteniki? Który rodzaj?
1: No dobrze, troszeczkę wychodzimy z tematu rekreacji teraz, która gdzieś tam była głównym gdzieś tu motorem napędowym dyskusji, żeby zachęcić ludzi.
0: Ale to też, słuchaj, nie, ja nie zachęcam. Może zachęcę tych, którym się wydaje, że ja mam idealne proporcje.
1: Jasne, wprowadzenie dla kontekstu, bo jeśli mówimy o najlepszej sylwetce dla konkretnego sportu, no to musimy wziąć pod uwagę te wyniki osób najlepszych na świecie w danej dyscyplinie, co się ma nijak do osób trenujących rekreacyjnie na poziomie amatorskim, więc po prostu wolę to zaznaczyć na początku. No i wtedy, jeżeli byśmy mówili o tych najlepszych z najlepszych, no to będzie to sylwetka wzrostu niewysokiego, na pewno poniżej średniej, pomiędzy 1,60 m a 1,70 m będą zawodnicy tacy najwyższej klasy, zazwyczaj oni są takich gabarytów. Waga od 60 do 70 kg. Podobnie zresztą to wygląda w akrobatyce sportowej lub w gimnastyce.
0: Okej, okay, czyli mało tłuszczu, szczupły, niska, bo tutaj nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do mężczyzn i tym osobom jest łatwiej piąć się w górę. No, sorry Zygmunt, ale zaprzeczasz temu, co przed chwilą powiedział Czarek. Nie masz 1,70 m, nie ważysz 60 kg.
2: No niestety nie i może też dlatego mistrzem Polski nie będę, ale udało się zakwalifikować.
0: Ale właśnie chodzi o to, że udało ci się zakwalifikować. Dlaczego?
2: Tak.
0: Rozbudź swoje pragnienia na mistrzostwa. Skoro przez 2 lata udało ci się zdobyć kwalifikacje, to pytanie, czy tak niewiele osób to ćwiczy i próbuje się dostać, czy jesteś rzeczywiście tak dobry?
2: Ciężko mi powiedzieć, ja całe życie byłem w sporcie. Jako dziecko ćwiczyłem wyczynowo judo. I później, słuchaj, przerzuciłem się na taki nietypowy sport jak podciąganie na drążku. Na studiach mi kolega powiedział, że są mistrzostwa w podciąganiu na drążku. Pojechałem na te mistrzostwa, a całe życie ćwiczyłem i podciągnąłem się na mistrzostwa chyba 42 razy i byłem drugi. Więc w jakiś można sposób powiedzieć, że trochę tego przygotowania już kalistenicznego miałem i może też dlatego mi jest łatwiej. A jednak judo też jest sportem mocno siłowym i też mi pod tą kalistenikę pomogło, pod tą sprawność. Więc na pewno pod kalistenikę wolałbym być troszeczkę niższy, ale 1,80 m mam. Trochę wagi jeszcze zrzucę i będę chciał dążyć do coraz lepszej formy.
0: Trzymam za ciebie kciuki. Czy sprinter, który biega 400 na bieżni lekkoatletycznej, sprawdzi się w kalistenice? Dlaczego pytam o sprintera? Jeżeli teraz zamkniecie oczy i wyobrazicie sobie dwóch biegaczy, maratończyk szczupły, długi, jest w stanie przebiec mnóstwo kilometrów, sprinter biegnie na 400, wygląda jakby świeżo wyszedł z siłowni, dopakował, ale też biega.
1: Na pewno się sprawdzi. Sprinterzy charakteryzują się tym, że no właśnie potrafią generować dużą moc, duży poziom siły. Głównie mówimy tutaj o kończynach dolnych, co jest troszeczkę sprzeczne z tym najwyższym poziomem kalisteniki, bo tam dominuje praca góry ciała, ale jednak sposób treningu, pracy ciałem, układem mięśniowym, no jednak u sprintera będzie sprzyjał, myślę, rozwojowi też umiejętności kalistenicznych. Spodziewam się, że sprinter szybko by nauczył się większości podstawowych, średnio zaawansowanych figur w kalistenice.
0: Chociaż musiałby zrzucić trochę objętości z nogi.
1: No niekoniecznie.
0: To nie będzie dodatkowe obciążenie, z którym będzie musiał sobie poradzić?
1: Na poziomie tych elementów podstawowych, średnio zaawansowanych nie będzie to aż tak problematyczne. Na poziomie tych elementów najtrudniejszych już pewnie tak.
0: Słuchajcie, za chwilę więcej u nas o Cali Project Championships. Tak fajnie po polsku to powiedziałem. Cali Project Championships, czyli o wydarzeniu, które już niebawem w Warszawie, na które was zapraszamy. Czarek Dymkowski, mistrz świata w Polart i Zygmunt Bartosiewicz, naszymi gośćmi do 14.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Czarek Dymkowski, mistrz świata w polarcie i Zygmunt Bartosiewicz. Myślę, Czarku, że w ogóle na twój polart to osobną audycję powinniśmy zrobić, co? Bo w ogóle tematu nie ruszyłeś.
2: Możemy zrobić, rozwinąć ten temat, no.
1: To weź tak w 30 sekund opowiedz. Czym jest polart? Czym jest polart?
2: Żeby powiedzieć, czym jest polart, no to najpierw powiedzmy sobie ogólnie o pole dance'ie.
1: To wiemy, co to jest.
2: W tłumaczeniu na język polski taniec na róże.
1: Tak.
2: Różnie postrzegany, aczkolwiek tak jak to bywa z każdym narzędziem, narzędzie można wykorzystać na różne sposoby i my decydujemy, jak te narzędzie będziemy wykorzystywać. W moim przypadku jest to akrobatyka na drążku w połączeniu z przedstawieniem teatralnym, artystycznym. W moich występach zawieram poza trikami bardzo dużo gry aktorskiej i przekazu artystycznego.
1: I teraz tak, jeżeli kiedykolwiek uśmiechnęliście się myśląc o pole dance'ie, postwierdziliście, że kojarzy wam się tylko i wyłącznie z paniami, które kręcą się dookoła drążka pionowego, to spróbujcie i nabierzecie do nich szacunku. Ja jestem bardzo otwarty, udałem się kiedyś na takie zajęcie, żeby zobaczyć, jak to jest. Po pierwsze, poobcierałem się, po drugie, nie miałem tyle siły, co kobiety dookoła. Szacun, ukłony, naprawdę dziewczyny, idźcie tą drogą, to jest naprawdę bardzo wymagający sport. Próbowałeś, Zygmunt?
3: Próbowałem raz.
1: I co?
3: I powiem ci, co jest niezwykle trudny sport. Bardzo mocno ręce pracują. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego sportu, tym bardziej pod kątem kobiet, bo ewolucyjnie jest tak, że kobiety proporcjonalnie mają dużo silniejsze nogi w stosunku do rąk. I jednak pole dance czy inne takie, czy kalistenika bardzo wymusza pracę u tych kobiet kończyn górnych, więc to jest super pod to, żeby zniwelować te różnice między nogami a rękoma. Ja próbowałem, słuchaj, i tak jak mówisz, poobcierałem się, nogi mnie bolały, bo też nogami się tam zahaczałem o różne rzeczy, ale to jest bardzo trudne.
1: I ten drążek nie może być niczym nasmarowany, to nie o to chodzi, że kręcisz się dookoła, bo on jest śliski, no way.
3: Tak, no próbowałem flagę zrobić i tak jak flagę na drabinkach potrafię bez problemu zrobić to na drążku pionowym, bez szans na ten moment. Ale może Czarek mnie nauczy niedługo.
1: Mam nadzieję, że tak, trochę zrzucisz jeszcze kilogramów
3: tak
1: i będzie łatwiej. Co będzie działo się jeszcze na Cali Projects Championships? Będą mistrzostwa. Kobiety i mężczyźni w kalistenice, tak?
2: Kobiety i mężczyźni w kalistenice, mężczyźni w różnych kategoriach i wiekowych, i poziomem zaawansowania. Jeśli chodzi o pozostałe atrakcje na wydarzeniu, no to szereg warsztatów, to jest

też nasz taki główny cel, żeby gdzieś tam mieć tą misję edukacji w zakresie aktywności fizycznej i odpowiedniego podejścia do tego, jak pracować z własnym ciężarem ciała. Więc mamy tam zarówno warsztaty z kalisteniki na różnych poziomach zaawansowania, z akrobatyki, z pole dance'u. Mamy też warsztaty ze stania na rękach.

0: zainteresowanych kalistoniką jest to naprawdę ciekawe doświadczenie, żeby na przykład móc poćwiczyć z pięciokrotnym mistrzem świata w kalistenice, bo takiego gościa też będziemy mieli na tym
1: evencie. Kto to jest?
0: Tony Gast z Meksyku, chłopak, który no... Ciężko mi jest opisać słowami, co potrafi, bo to trzeba by było zobaczyć, jak to wygląda. Właśnie to będzie można zobaczyć na naszym evencie, więc na pewno zrobi pokaz. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, serdecznie zapraszam.
1: Kiedy ten event?
0: To jest 20-21 czerwca, więc już niedługo.
1: Gdzie będzie się odbywał?
0: Nad Zalewem Bardowskiego na Targówku w Warszawie. www.kaliproject.pl, można zobaczyć, o co chodzi i sprawdzić.
1: No, mam nadzieję, że za te informacje mi nie zetną głowę, ale dobra, spokoj. Czego się nie robi dla sportu i silnych Polek i Polaków? Panowie, życzę wam w takim razie powodzenia w tym, co robicie. Jeszcze na chwilę zatrzymam się przy podciąganiu, bo też sporo o tym było. Zawsze wszyscy mówią, że się nie podciągam, bo mam za słabe ręce. Ja mówię, ale to nie ręce nas podciągają. Wyjaśnijmy.
0: To ja się z tym nie zgodzę, bo ręce nas podciągają na pewno też w dużym stopniu. Oczywiście plecy, mięśnie obręczy.
1: O plecach myślałem właśnie.
0: Tak, jest to złożone ćwiczenie. Jak mi ciężko mówić o jednej grupie mięśniowej, która będzie pracować, bo i obręcz barkowa, i ramiona, i chwyt, i korpus, brzuch będzie miał tam moim zdaniem bardzo duże znaczenie.
1: Dlaczego warto się podciągać? Tanie, proste.
2: Ponieważ wzmacnia wszystkie mięśnie praktycznie, to co Czarek powiedział. I pracują i ręce, i plecy, i klatka piersiowa, i brzuch. Czyli wszystko od pasa w górę mocno pracuje na tym podciąganiu. I tak jak powiedziałeś, i tanie, i prawie drążek każdy futrynę może w domu wsadzić. Super ćwiczenie, naprawdę, ogólnorozwojowe.
1: Polecamy. Czarek Dymkowski i Zygmunt Bartosiewicz byli naszymi gośćmi. Już za chwilę w czwórce Kamil Jasiński i Popołudniowa. Ja nazywam się Piotrek Galus i słyszymy się za tydzień po 12:00. Hej!

0: Autopromocja.
1: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,90.

0: Przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 14. No i jak tam, mdli już was od tych wszystkich słodyczy z okazji Dnia Dziecka? Wszystkim dzieciom, tym większym i tym mniejszym, wszystkiego najlepszego. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem i świętujemy z okazji Dnia Dziecka. Na pewno będzie wesoło, czwórkowe gadżety będą do zgarnięcia. No i przedstawiciel młodego pokolenia pojawi się w naszym studiu, twórca internetowy, który ukrywa się pod pseudonimem Daj mu. No ja dzisiaj zgłębiałem jego profil i już wiem, skąd wzięła się ta ksywka, ale wam na pewno też to wyjaśnimy. No i mam nadzieję, że damy. Tak dzisiaj będzie w programie. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem do 16. Kamil Jasiński, kłaniam się i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
2: To jest nowość czwórki.

0: tylko o jednym myśli.
1: Już mamy 16 minut po godzinie 14. Czas odpalić nasze zgadywanki, ale uwaga, uwaga, nowe gadżety wjechały na magazyn. No i nie byle jaki jest to towar, bo do zgarnięcia są dzisiaj upcyklingowe, czwórkowe torby. Upcyklingowe, czyli torby, które powstały z banera reklamowego Polskiego Radia, a na tym banerze była Rap Scena Czwórki, czyli nasz kluczowy cykl Zuziula, Natura 2000 i Rau Performance. Natura i Rau, oni już wystąpili, jeszcze jeden koncert przed nami, a torby już, proszę bardzo, do zgarnięcia. Jedna większa, druga mniejsza, więc taki, można powiedzieć, rodzinny zestaw. No jak ktoś jest malutki, to w tą dużą się zmieści. Na zakupy, na plażę, z zameczkiem jest jedna, druga bez. W każdym razie jedna i druga torba jest pusta. Nie wiem, jak do tego podejść. W niektórych sytuacjach dobrze, jak torba jest pusta. Można tam, prawda, coś zapakować później. One dzisiaj są do zgarnięcia, no ale trzeba zgadnąć hasło. No i słuchajcie, dzisiejsza kategoria. Moglibyście spodziewać się, że jakaś postać z bajki będzie, albo jakieś dziecko. Nic z tych rzeczy. Dzisiejsza kategoria to motoryzacja. Wum, wum, wum. Ale dzisiaj będzie zgadywanie. Trochę boję się trudnych pytań, bo słabo na motoryzacji się znam, ale takie hasło wykombinowałem. No, trzeba stawić czoła czasami.

czasami no, prowadzenie audycji to nie rurki z kremem. 226452100, numer do naszego studia. Pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania, bo najtrudniejszą ma sytuację i najtrudniejsze zadanie. Kategoria to motoryzacja, czwórkowe torby do zgarnięcia. 226452100. Co to może być? Czekam na wasze telefony, a na was czekają świeżutkie czwórkowe torby.

0: tylko o jednym myśli.
1: 20 minut po godzinie 14. No i pierwszy dzieciaczek się do nas dodzwonił. Wiesiek jest razem z nami. Dzień dobry, Wieśku.
2: Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry.
3: To ile masz lat, chłopczyku?
2: 117.
1: Pomidor. Wieśku, jak tam Dzień Dziecka u ciebie? Świętujecie?
2: No, świętuję na ostro, także jeszcze nie zjadłem ani jednego cukierka.
1: Czyli wszystko zostawiasz na wieczór, żeby wtedy zemdliło, tak?
2: Tak, żeby mnie zemdliło już, jak nagrodę dostanę.
1: Pomysłowe, dobre podejście. No ja powracam po weekendzie, wiesz, na Podlasiu, w rodzinnych stronach, bateryjki podładowane.
2: Właśnie w piątek ja słuchałem częściowo Hejterskiej i coś mi nie pasowało, że ciebie tam brakowało.
1: Już byłem w drodze, a później na Up-to-Date'cie. Cały weekend dochodzę do siebie jeszcze, ale było warto. Dobrze, Wieśku, nie przedłużajmy, nie tylko Podlasiem człowiek żyje, wspaniałym naszym.
2: No ale pobyt na Podlasiu zainspirował cię do stworzenia dzisiejszego hasła.
1: Nie. I teraz
2: no tak.
1: To było pierwsze pytanie.
2: Pytanie konkursowe.
1: Tak, właśnie zbyt za mało skomplikowane jak na ciebie. Słuchamy.
2: Tak, nie, to proste. Czy dzisiejsze hasło składa się z więcej niż jednego wyrazu?
1: Nie.
2: Czy to jest rodzaj pojazdu?
1: Tak.
2: Kabriolet.
1: Nie. Dziękujemy panu bardzo i życzymy wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka.
2: Wzajemnie, wszystkiego
1: pozdrówki. Słodziutkiego. Na razie. No i mamy Damiana na linii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Świętujesz dzień.

0: dziecka, czy już...
1: It's too late. Już starczy.
0: Już starczy, już wystarczy. Dobrze. Damianie, słuchamy pytania.
1: Dobrze, czy ten pojazd ma 3 koła?
0: Nie.
1: Motorower.
0: Nie, to nie jest motorower. Dzięki bardzo.
1: Dzięki, cześć.
0: Pozdrawiam serdecznie. Arek, dzień dobry, Arku.
2: Cześć.
0: Cześć, jak tam u ciebie dzisiaj?
2: Chyba dobrze, dzień dziecka i w ogóle.
0: Coś słodkiego sobie tam skupisz?
2: To oczywiście od razu do kawy porannej.
0: Super, tak, dogadzasz sobie. No to
2: tak,
0: świetnie.
2: No dzieckiem już nie jestem, jestem już dziadkiem, więc...
0: Właśnie to jest najlepsze, jak już nie jest się dzieckiem, to można jeść słodyczy, ile tylko się chce. I nikt nie zwróci ci uwagi, więc warto korzystać. Dopóki lekarz nie zabroni, to trzeba.
2: Zwłaszcza stomatolog.
0: Właśnie. Arku, słuchamy.
2: Nie słyszałem, kurczę, ostatniego pytania, czy to jest... to wiem, że już jest pojazd mechaniczny, ale nie wiem, czy to jest jednoślad?
0: Nie.
2: Właśnie. No dobra. Czyli...
0: Co to może być w takim razie?
2: Kład?
0: Okres komunijny, więc pasowałoby, ale nie, to nie jest kład.
2: No dobra.
0: To nie jest to. Dzięki bardzo, Arku. Trzymaj się wszystkiego dobrego. Na razie. No i zachęcam was do dzwonienia. 226452100. Absolutnie nie sugerujcie się tytułem tego utworu. Don't even call. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14 i razem z nami na linii jest Jagoda. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jagodo. Czy ty świętujesz Dzień Dziecka, no czy już po prostu dorosłe obowiązki? Tyle masz na głowie, że nie masz czasu sobie zawracać głowy głupotami.
2: No świętuję i trochę się uczę, bo jutro zdaję kartę rowerową.
1: O, fajnie, super. To będziesz sobie jeździła, tak?
2: Tak.
1: Jak zdasz. Oczywiście trzymamy kciuki. Na pewno się uda. No to słuchamy pytania w takim razie. Świetnie trafiłaś, jutro karta rowerowa, dzisiaj hasło motoryzacja. Czego chcieć więcej?
2: No, tak. Czy to ma kierownicę?
1: Ma.
2: Czy to jest Segway?
1: Segway, tak? Nie, to nie jest to. To nie jest to. Jeździłaś na takim Segwayu kiedyś?
2: Nie.
1: Ja bym się bał.
2: Ale w podręczniku jest napisane.
1: Tak? Że można jeździć?
2: Tak.
1: Ale to nie zmienia faktu, że i tak bym się bał, że się wywrócę i zaryję o podłogę swoim nosem. Więc lepiej nie kusić losu. Jagodo, dziękuję ci bardzo serdecznie. Nie udało się tym razem, może później się uda. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Świętuj dalej i owocnej nauki życzę. I Kasia jest razem z nami. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kasiu, słuchamy.
3: Czy ten pojazd może być pojazdem komunikacji zbiorowej?
1: No kilka osób się zmieści, ale niezbyt dużo. Raczej nie.
3: Aha.
1: Zbiorowy to chyba od 10 w górę co najmniej, prawda? Więc tam tyle osób na pewno się nie zmieści.
3: Mm-hmm. Go-kart.
1: Nie, to nie jest go-kart. Niestety, tam w go-karcie to tylko jedna osoba. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Papa, 226452100 i razem z nami jest Michał, kolejny miłośnik motoryzacji. Dzień dobry, Michale.
4: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, siemanko, słuchamy.
4: Takie pytanko. Czy to auto nadal można spotkać na ten pojazd na...
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć, bo akurat przerwało.
4: Czy ten pojazd...
1: I dalej przerywa. Chyba też jesteś w pojeździe, prawda? Dajemy ostatnią szansę.
4: Teraz powinno być lepiej.
1: Teraz, tak, słuchamy?
4: Dobra, do trzech razy sztuka. Czy ten pojazd można nadal spotkać na polskich drogach?
1: Tak.
4: O, to ciężko, bo myślałem, że... Dobra, nic, strzelam, go-kart.
1: Przed chwilą był go-kart, nie, to nie jest to. A kiedy spotkałeś, widziałeś go-karty na polskich drogach? Na torach tylko. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej, chociaż jest chyba coś takiego jak Mario Experience z tymi go-kartami, tak sobie pyk, po mieście jeżdżą. Dobrze, teraz mamy Przemka, dzień dobry, Przemku.
5: Witam serdecznie.
1: Siema.
5: Ale to rozumiem, że... Aha, bo zadam pytanie i już będzie tak, albo nie. No dobra, poczekaj, bo w ogóle włączyłem przed chwilą. Ale czy to ma parzystą ilość kół?
1: Jest.
5: Mhm. No to ci powiem, że... No nie, no strzelam, ale no kład już na bank był, a tak na szybko już nie chcę zajmować linii.
1: Też taki komunijny chłopak z ciebie, tylko kłady w głowie. Nie, to nie jest kład. Niestety nie, niestety. Pozdro, trzymaj się, Przemku, wszystkiego dobrego.
5: Dzięki bardzo.
1: Na razie, hej, hej. No i do gry przyłącza się Mateusz. Halo, dzień dobry.
6: Halo, cześć.
1: Cześć, Mateuszu, słuchamy pytania.
6: Wiesz co, tak szybko, bo nie mam czasu. Czy to jest kamper?
1: Nie, to nie jest kamper. Pozdrawiam. Elo, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Można na szybko. Marcin jest razem z nami. Halo, Marcinie.
7: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy pytania.
7: Czy to jest pojazd spalinowy?
1: Tak. Chociaż pewnie gdzieś jest wersja elektryczna.
7: Okej. Okay.
1: Ale ja mam w głowie spalinowy.
7: Będzie jakiś van pewnie.
1: Nie, no niestety, to nie jest van. Pozdrawiam, trzymaj się. Hej, hej, no jeszcze Kasia jest na linii. Halo, Kasiu.
8: Kamilu, że to kosiarka do trawy?
1: Trochę większe niż kosiarka. Nie, to nie jest kosiarka, okay, niestety.
8: Dzięki. Może traktorek do trawy?
1: Nie. Moje marzenie takim pojeździć. Nigdy nie jeździłem, może kiedyś się spełni. Pozdrawiam, trzymaj się.
8: Pozdrawiam,
1: wszystkiego.
8: Hej.
1: Na razie, hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria motoryzacja. No wiemy, że dwa ślady zostawia nasz dzisiejszy pojazd spalinowy i nie jest to

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut pozostało do 15. Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
2: Cześć, cześć.
1: Siema, siema. Słuchamy pytania.
2: Czy ten wyraz zaczyna się na literę T jak Tomek?
1: Nie.
2: Dobra, czy jest to karetka?
1: Nie, to nie jest karetka. Uiu, uiu. Pozdrawiam serdecznie i zdrowia. Życzę wszystkiego dobrego. No i do gry wraca Jagoda. Jagodo, takie pytanko ode mnie na początku. Czego dowiedziałaś się o przepisach ruchu drogowego w trakcie trwania tych piosenek od twojego ostatniego telefonu?
3: No, teraz słucham radia. Zrobiłam sobie przerwę.
1: A okej, czyli teraz się nie uczysz, tylko tak na potrzeby audycji powiedziałaś. A, trochę świętuję, trochę się uczę. Rozumiem, dobrze, dobrze, dobrze. Zaraz powrót do nauki będzie, rozwiążemy zagadkę i wszystko będzie jasne. Tak. Słuchamy pytania.
3: Czy ten pojazd jeździ na sygnale?
1: Nie.
3: Czy to jest auto, klasyczne auto?
1: No, jest to auto, ale czy klasyczne, nie użyłbym takiego określenia, więc nie. Nie, nie, nie, nie. No niestety, może tam właśnie książeczka, z której teraz korzystasz, może się przyda, może jest tam to auto, o którym dzisiaj rozmawiamy, a właściwie hasło. Pozdrawiam cię, Jagodo, wszystkiego dobrego, trzymaj się. No i Wiesiek wraca do gry. Halo, halo, Wieśku.
4: Halo, halo, Kamilu.
1: Słuchamy. Nie zamulamy.
4: Czy dzisiejsze hasło jest typowo polskim słowem?
1: Tak.
4: Maluch?
1: Maluch trochę większy niż dzisiejsze hasło. Pozdrawiam się serdecznie.
4: Maluch jest większy niż dzisiejsze hasło?

0: Dzisiejsze hasło jest większe niż maluch.
1: Aha, odwrotnie.
0: Chociaż dobra. Pozycja malucha zdecydowanie najwyższa. Trzymaj się wszystkiego dobrego, na razie. Angelika jest razem z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Angeliko, słuchamy pytania.
2: Czy właśnie padły moje dwie odpowiedzi znowu, więc proszę mi dać sekundę.
0: Dosyć pojemna kategoria motoryzacja, więc coś na pewno znajdziesz.
2: No dokładnie. Czy to auto ma wszystkie koła tego samego rozmiaru?
0: No widzę, że tutaj nam jakaś znawczyni motoryzacji się trafiła. No raczej tak.
2: Raczej tak.
0: Angelika, muszę sam to zgooglać, żeby zerknąć. Pewnie są różne rodzaje, ale raczej tak.
2: Czy to jest karetka?
0: Nie, to nie jest karetka.
2: Nie.
0: Dobrze, już widzę na zdjęciu. Wszystkie takie same. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, hej, na razie, papatki. No i mamy Tomka. Halo Tomku, dzień dobry.
3: Siemano.
0: Siema, siema, słuchamy.
3: Powiedz mi inaczej, czy ten pojazd waży więcej niż 2 tony zazwyczaj?
0: Chyba tak.
3: Dobra, okej.
0: Tak, na pewno. Ale musiałem sobie, wiesz, tutaj dogooglać. No teraz sami już specjaliści tutaj. Wszyscy po mechaniaku teraz dzwonią. Precyzyjne pytania. Dawaj to.
3: Precyzyjne pytania, dokładnie, no. Czy to jest pick-up?
0: Pick-up. Tradycyjne, staropolskie słowo pick-up. Niestety nie, to nie jest pick-up. Trzymaj się, pozdrawiam serdecznie. Na razie. Pick-up line. Przemek jest razem z nami. Dzień dobry, Przemku.
4: Tak, to chyba on. Dzień dobry.
0: A może ma na imię Przemek. Słuchamy.
4: A proszę ciebie, bo no naprawdę jadę dzisiaj bez żadnych podpowiedzi. Tuk-tuk już mi odpadł, bo za tam koła i tak dalej. Później był Melex, ale miał być większy. Więc teraz, proszę ciebie, strzelam od razu chyba. Albo dobra, czy to może być wykorzystywane jako jakby pojazd rolniczy?
0: Nie. I nie jest też w nazwie zespołu. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Nie.
4: Okej. Ja no myślałem o traktorze, ale no to już wykluczyliśmy w takim razie. Mm-hmm. Więc, bo rozumiem, aha, no ale to będzie podpowiedź, czy nie? Jak zapytam, czy mówimy o konkretnej nazwie. Była już takie coś, że szukamy nazwy konkretnej, czy typu pojazdu? W sensie, że wiesz, jakby Polonez...
0: Nie było takiego pytania, nie było takiego pytania.
4: Aha, czyli ciągle nie wiemy. No dobra.
0: Dawaj, Przemu.
4: Dobra, no to nie wiem, no strzelam w typ na razie. Śmieciarka chyba mi tu została jeszcze.
0: Tak, to jest śmieciarka! Ale żeś... Marudził i się udało. Śmieciara. Elegancko. Jak byłem małym dzieckiem, to zawsze imponowały mi te pojazdy. Ale dużo śmieciara, ale śmieciara. Teraz już nie robi na mnie wrażenia. Nie wiem dlaczego. Przemku, gratuluję ci bardzo serdecznie. A propos śmieciarki, no to proszę bardzo. Stary baner, który mógłby pójść na śmieci, on został wykorzystany i dwie upcyclingowe torby są już twoje. Czwórkowe. No,
4: sprawdzę z przyjemnością.
0: Fajnie. Już wiesz, co do tej torby włożysz?
4: Wiesz co, nie wiem jak wygląda, jakby jakie ma przeznaczenie i tak dalej, ale na pewno myślę, że...
0: Płyta winylowa na pewno wejdzie, zmieści się. Fajne są te torby, naprawdę.
4: No możesz to wrzucić, możesz wrzucić jakoś.
0: Jak coś się znajdzie, może CD jakieś, CD też na pewno się zmieści. Przemek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Raduj się.
4: Super, dzięki dla ciebie.
0: Pozdrowienia, na razie, dzięki, hej, hej. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Push the pipe!
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: Tak, myślę o tych pięknych torbach, ale spokojnie, one będą już jeszcze jutro do zgarnięcia. Trochę ich zostało, bo to był bardzo duży baner. Dobrze, Dzień Dziecka dzisiaj świętujemy. Nasza starsza siostra, radiowa trójka także świętuje Dzień Dziecka. Krzysztof Zalewski, którego bardzo dobrze kojarzycie z naszej anteny, na zaproszenie Roberta Grzędowskiego i Karoliny Gonet, wpadł do studia trójki i razem zagrali utwór Nastolatek, ale na dziecięcych instrumentach. Jakież to było instrumentarium?
3: Będę grał i śpiewał, czyli to, co na co dzień robię. Tylko troszkę mniejsze instrumenty. Wesołe, ciekawe. Zawsze przyjemnie jest coś zmienić, odświeżyć sobie, odkryć piosenkę na nowo z pomocą nowych instrumentów. Pianinem dzwonkowym. Z kazu i gitalele ktoś już mi zabrał.
2: Kazu to jeden z moich ulubionych instrumentów. Trapowe kazu wam bardzo polecam na YouTubie, a już teraz słuchamy tego specjalnego utworu i wszystkim dzieciom składamy najlepsze życzenia.

Dobrze było słuchać Kazu, rzeczywiście bardzo fajna wersja w oryginale, utwór Nastolatek pochodzi z albumu Krzyśka Zalewskiego Z Głowy, a ta nowa wersja powstała z myślą o wsparciu zbiórki środków na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. No jest to też piosenka dnia w Trójce, więc dzisiaj przez cały dzień dziecka na pewno będziecie mogli ją usłyszeć, no ale także poleciała w Czwórce. I zostańcie razem z nami po południu do godziny 16:00.

0: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia, Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No niestety, pochmurny Dzień Dziecka, do tego jeszcze miejscami, głównie na wschodzie, a także w centrum naszego kraju, opady deszczu, tam również miejscami burze, no i niestety lokalnie może wystąpić grad, ale przynajmniej nie będzie zimno. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu 16, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat tylko 15 stopni.
1: Autopromocja.
2: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, mody i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
3: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli dwie godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich.

0: Twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15. Dzień dziecka w studiu czwórki. Wyjątkowy gość, Marceli. Daj mu, siemanko.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Cześć Marceli, bardzo się cieszę, że dzisiaj wpadłeś do naszego studia jako taki zapracowany twórca i influencer. Czy ty masz w ogóle czas, żeby trochę poświętować w dzień dziecka?
2: Myślę, że tak. Jakiś się znajdzie czas.
1: Dzisiaj nie było szkoły.
2: Nie było, nie było.
1: I jak spędzałeś ten wyjątkowy dzień?
2: Dzisiaj trochę na motorku pośmigałam rano, później coś tam się pouczyłem, wiadomo, sprawdziłem w środę, mam z geografii, no i przyjechałem do was.
1: No i super, fajnie, że jesteś, a z czego sprawdziam z geografii dokładnie?
2: Lądy i oceany.
1: Okej, okay. No to łatwe lubisz, czy nie bardzo geografię?
2: W połowie.
1: Dobra, będzie czerwony pasek?
2: Nie będzie raczej.
1: No dobrze, życie influencera to nie rurki z kremem. Dobrze, Marceli, za moment porozmawiamy o twojej ksywce, o pasji do motoryzacji, o samochodach, o motocyklach też na pewno sobie porozmawiamy i jak to jest być gwiazdą w tak młodym wieku, bo masz ile lat?
2: 11.
1: Daj mu, jest razem z nami i zaczynamy do godziny 16 w czwórce popołudniowa. Kamil Jasieński, kłaniam się.
3: To jest nowość czwórki.

0: łapem. Marceli, daj mu jest dzisiaj gościem czwórki. Marceli, na samym początku musisz nam wyjaśnić, o co chodzi w tej ksywce. Ja się domyślam, ale może nie każdy wie.
1: W krzywce daj mu chodzi o to, że jak auto na przykład podjeżdża, to krzyczysz daj mu, żeby przygazowało.
0: Okej. Okay. I zawsze dają?
1: Nie zawsze.
0: Jakie są reakcje? Nie każdy rozumie chyba.
1: No tak. Na przykład kiedyś jakaś pani powiedziała, że mi się puknął w głowę, a niektórzy się cieszą i się śmieją.
0: Okej, czyli różne są reakcje.
1: Różne, bardzo różne, ale najczęściej takie fajne.
0: No dobrze, a jak do ciebie ktoś tam podbiegnie i mówi daj mu, a ty sobie idziesz spacerem, to co wtedy zrobić?
1: Mówię cześć i sobie zdjęcie najczęściej robimy.
0: Bum, tak buzią nie robisz. Nie, to nie ma sensu.
1: Nie.
0: Ale jak jeździsz motorkiem, no to tam już czasami możesz
1: dać.
0: No dobrze, skąd u ciebie, Marceli, wzięła się taka pasja do motoryzacji?
1: No to ogólnie to jest taka bardzo dziwna sytuacja, bo mój brat cioteczny mnie wciągnął w to. Wyszedłem z nim kiedyś na dwór i on bardzo auta długo już nagrywa. I ja też zacząłem z nim nagrywać po prostu te auta.
0: Ale w jaki sposób? Jak jeżdżą, czy...
1: Jak jeżdżą te auta, tak.
0: Okej, okay. I tak się wkręciłeś?
1: Tak, wkręciłem się.
0: I co najbardziej ci tam ekscytuje w tym wszystkim? Czy prędkość, czy sama konstrukcja, mechanika, czy wszystko naraz?
1: Dźwięk, okay. Szczególnie dźwięk.
0: Czyli po prostu chodzi o to, żeby dawać, tak?
1: Tak.
0: No dobra, a jak to jest, że ty sobie to motorkiem gdzieś pojeździsz samochodem, a jesteś jednak dosyć młodym twórcą? Jak to się dzieje, Marceli? Jak to się dzieje?
1: Że motorkiem sobie jeżdżę. No, kupiłem sobie motor i zacząłem jeździć z kolegami, tam trochę coś na kółku polatam, ponagrywam sobie. Taki fan ogólnie, jest okay. Bardzo fajnie.
0: Na kółku, to na jednym kółku, tak? Czyli tak podnosi.
1: Tak.
0: No i jak ty tego wszystkiego się uczysz? No bo jednak to jest dosyć ciężka maszyna.
1: O, ja już jeżdżę tak z półtora roku. Kupiłem go, no to na początku wiadomo, tak jeździłem z takim naprawdę wolnym tempem, ale później już zacząłem się trochę uczyć więcej, coś tam na tym jednym kółku polatałem. No i już się potrafi coś tam.
0: No jak rówieśnicy reagują, jak to dasz po kółku? Na jednym kółku?
1: Dobrze.
0: A dajesz innym też polatać?
1: Nie, znaczy ci co mają to.
0: Okej. Okay. Czyli nie ma czegoś takiego, że tam ziomek do ciebie podbije i mówi, daj śmiga.
1: Nie. Chyba, że ktoś taki kolega bliski ma taki motor.
0: Okej, rozumiem. Jak już musi wiedzieć, o co chodzi, co jest
1: pięć. Tak.
0: To nie jest takie łatwe. No dobrze, ale też już od ilu czasu nagrywasz filmiki, bo... Całkiem sporo tego jest.
1: Tak, znany jestem od 2 lat, 3 pomiędzy, a motoryzację nagrywam tak 4 lata.
0: No dobrze, a wcześniej jakie były rzeczy, czy też grasz w gierki, o tym wszystkim porozmawiałem, no bo jednak 4 lata to jest całkiem sporo. Różne rzeczy można było wrzucać do internetu. Marceli, daj mu jest naszym gościem i za moment wracamy do rozmowy.

0: Marceli, daj mu jest dzisiaj razem z nami. Marceli, powiedziałeś, że ostatnio motoryzacja, motorki i tak dalej, to cię najbardziej interesuje. Od czego zaczynałeś?
1: Zaczynałem od... Ciężko, od czego zaczynałem, że w takim sensie...
0: Co wrzucałeś na TikToka?
1: A, co wrzucam na TikToka? Najczęściej jak auto po prostu przejeżdżały i nic nie mówiłem, po prostu przejeżdżało auto i nie wiadomo,
0: czyli
1: czy...
0: Czyli zawsze to była motoryzacja?
1: Zawsze to była motoryzacja, okay. Zawsze.
0: No dobrze, i jak zacząłeś nagrywać, coś wrzucać, publikować, to jak twoi rodzice reagowali?
1: Na początku o tym nie wiedzieli, to w ogóle była taka akcja,
0: no to nie zgadza gatek z ciebie.
1: To było tak... W ogóle ten brat cioteczny, który mnie wciągnął w tą motoryzację, on mi założył konto na TikToku i nazwał mnie Marcel Car Spotting Villanów. Zacząłem nagrywać te auta. No były tam małe wyświetlenia, wiadomo, po 500 polubień, a jak kiedyś było tak z 1000 wyświetleń, to się tak podjarałem. I później wyszedłem pewnego dnia na rower i na car spotting. Mieliśmy taką swoją miejscówkę, stało się po 9 godzin nawet czasami. W jednej miejscówce się czekało na auta. I kiedyś sobie pomyślałem, kurde, co jakby krzyknąć do auta, daj mu, daj mu. I krzyknąłem do tego auta, daj mu, daj mu. I te auto zaczęło gazować. I ja to później opublikowałem i to naprawdę zyskało duże liczby. Miało chyba 1 000 000 wyświetleń i 60 tysięcy polubień. I ja patrzę, kurde, może to robić więcej tego. I zacząłem tego więcej robić. Pewnego dnia wyszedłem z rodzicami na miasto i tyle osób do mnie podeszło. Rodzice mówią, dobra, Marcel, pokaż ten telefon, co tam się dzieje. I zobaczyli tam takie wyświetlenia, w ogóle obserwujące jakieś liczby tam w milionach. I zacząłem nagrywać i nagle zaczęły się do mnie odzywać jakieś osoby. No i coraz więcej i nagle jakieś firmy, takie rzeczy.
0: Okej, okay. I jakieś pieniądze też zaczęły się pojawiać z działalności
1: internetowej. Jakieś tak.
0: No dobrze, ale rodzice nie byli zaniepokojeni na samym początku?
1: Nie, bardzo się ucieszyli.
0: Jacyś obcy ludzie podchodzą do ciebie na mieście, a tam...
1: Nie, rodzice mieli z tym... Ucieszyli się prędzej, a nauczyciele byli bardzo tacy różni.
0: No dobrze, no to jak... Wyszło szydło z worka, że tam nagrywasz i masz wyświetlenia, to ile miałeś obserwujących na TikToku? Albo jakie tam wyświetlenia już wykręcałeś, pamiętasz?
1: Tak,
0: jak powiedziałeś,
1: pamiętam.
0: Rodzicom?
1: Pomiędzy 500 tysięcy a 1 000 000 za każdym filmikiem.
0: No to, to połowa Warszawy cię widziała pod każdym filmem,
1: tak.
0: Nie? Robi to wrażenie. A nauczyciele jak reagowali?
1: Jedna nauczycielka wezwała moja wychowawczyni do szkoły. Rodziców? Tak, bo była po prostu, chciała się spytać, czy wiedzą o tym.
0: Bo na lekcji do niej krzyczałeś, daj mu, tak?
1: Nie, nie? po prostu.
0: No i rodzice już wiedzieli, tak?
1: Tak, wiedzieli już wszystko.
0: Ale jak wezwała do szkoły rodziców, to powiedziała ci, w jakiej sprawie wzywa? W sensie, czy wcześniej
1: Nie mówiła.
0: Okej, okay, dobrze. Ale nie było jakieś tam
1: nieprzyjemne? Nie, nic się nie stało w ogóle.
0: A jak reagują twoi rówieśnicy, twoi koledzy, koleżanki z klasy?
1: Nie, dobrze, w ogóle, tak. nie, dobrze, wszystko jest dobrze.
0: No ale traktują cię jak gwiazdy?
1: Nie. Normalnie.
0: Dobrze, a ktoś wcześniej w internecie krzyczał tak, daj mu, czy ty to sam
1: nie,
0: wymyśliłeś?
1: Nie, ja to wymyśliłem, nikt tego nie krzyczał wcześniej.
0: Czyli pierwszy jestem.
1: Pierwszy jestem, tak.
0: Okej, okay. A jacyś twórcy zagraniczni coś takiego...

0: Robili? Nie, po angielsku nie. Jest jakieś takie?
1: Nie ma.
0: Nie ma, okej. Okay. Czy jesteś pionierem w tej dziedzinie?
1: Tak.
0: Marceli, no to gratuluję ci. Co będzie w przyszłości, jak w wieku 11 lat już takie tutaj pionierskie rzeczy tworzysz? O tym na pewno sobie porozmawiamy. Marceli, daj mu jest razem z nami. Zostańcie z czwórką.

0: Marceli Dajmu jest cały czas razem z nami. To ile najwięcej udało ci się wykręcić wyświetleń? Pod jakim filmem? I co to była za fura?
1: To było bardzo śmieszne, bo podjechał taki wojskowy samochód, stary bardzo. I spytałem się go, krzyknąłem, daj mu, dzień dobry, czy mogę z panem się przejechać? I przejechałem się z tym panem. I to zyskało chyba 5,5 miliona wyświetleń. Polubiłem 562 tysiące. I wybiło się, bo takie śmieszne było bardzo. Taki wojskowy auto.
0: Urodzony influencer, masz pamięć do tych wszystkich wyświetleń?
1: Mam.
0: Zbierasz to w głowie. Bardzo dobra pamięć. Marceli, a właśnie często zdarza ci się wsiąść do obcego samochodu? Ktoś tam był z kolegów, ze znajomych?
1: Byli koledzy. Raz wsiadłem tylko.
0: Okej, dobra.
1: A ja tego pana znałem wcześniej.
0: A jakie samochody lubisz najbardziej? Jak interesujesz
1: Japończyki.
0: Się? Tak?
1: Japończyki.
0: Bo wydają takie najgłośniejsze dźwięki?
1: Nie, no te bodyki, te oni mają takie piękne. Po prostu ładnie te auta są ładne.
0: Okej, czyli nie sam dźwięk, ale też...
1: No, ładne są też.
0: Wszystko ci się w tym podoba. A zanim zainteresowałeś się motoryzacją, to miałeś jakieś hobby wcześniejsze?
1: MMA. Od 6 lat już.
0: Ale oglądać, czy też tam...
1: Nie, walczę 6 lat.
0: Tak?
1: 6 lat już, 5 razy w tygodniu.
0: No to myślisz o tym, że później w jakimś ringu tam...
1: No, chciałbym.
0: Tak, do Fame MMA coś myślisz?
1: Tak.
0: No a jak w ogóle myślisz o swojej przyszłości, Marceli?
1: To ja bym chciał zawalczyć w Fame MMA.
0: To jest jeden
1: numer jeden.
0: A co więcej później?
1: Co więcej, jakby to na przykład się nie udało, no to wiadomo, no jakieś sztuki walki, jakby coś wyszło. Takie rzeczy, no.
0: Czyli motorkiem podjechać na trening.
1: Tak, no dokładnie, ale nie chciałbym na pewno siedzieć w biurze i siedzieć na komputerze, na przykład.
0: No ale jak siedzisz na komputerze, no to też jest, można montować rolki na przykład.
1: No wiem, ale mnie to jakoś nie kręci takie.
0: Okej, spokojna praca,

0: No, nie kręci mnie spokojnie.
1: Urodzoną gwiazdą, musisz coś tam kręcić.
0: Muszę coś robić, co zawsze.
1: No dobrze, a czy ty sam wszystko nagrywasz, czy też masz już takich swoich kolegów?
0: Nie, sam wszystko.
1: Krzysiu, a jak się uczyłeś tego montażu? No bo jednak masz 11 lat, a wszystko to fajnie wygląda, bardzo profesjonalnie, sam nagrywasz.
0: Krok po kroku. Po prostu, od najmniejszych do największych.
1: Jakieś tutoriale oglądałeś?
0: Nie, nic. Czasami nawet spędzałem 2 godziny na montażu, próbowałem i nagle wychodziło.
1: Okej, okay. A teraz dużo czasu ci to zajmuje, czy
0: nie,
1: już masz swoje opyki?
0: Minuta.
1: Minuta jest montowana.
0: 2 maksymalnie.
1: No to szybciutko, ale bardzo intensywnie działasz. Marceli, a jeżeli właśnie myślimy o twoich rówieśnikach, to dużo siedzicie teraz w telefonie? Ty dużo siedzisz w telefonie?
0: Ja
1: bo mówisz, że na motorku jeździsz.
0: W porównaniu do moich rówieśników prawie zero.
1: Naprawdę? To tylko motoryzacja?
0: Nie, nie tylko. Różne rzeczy. Wszystko po kolei. Okay. Wszystko robię.
1: Ale twoi koledzy dużo w tym?
0: Dużo, nie, no dużo, naprawdę.
1: I co to jest głównie TikTok, czy to są gry?
0: Gry, komputer, TikTok, konsola, telewizor, wszystko po kolei.
1: Bo wiesz, teraz mówi się o tych młodych ludziach, że cały czas telefon przyklejony do ręki.
0: No, to jest prawda, bo
1: no,
0: to jest prawda.
1: No, ale rozmawiacie coś ze sobą, czy cały czas tylko memy
0: i rolki? W szkole nie, w szkole jest dobrze, ale na przykład jak się spotykam z kolegą, no to w telefonie siedzi i po prostu nie gada nic.
1: I nie gadacie, tak?
0: Nie,
1: w milczeniu,
0: nie, nie.
1: W ciszy. No ale to, i tak łapiecie się na tym, że ej, może byśmy powinni pogadać jednak, skoro się spotkaliśmy. Czy jeszcze jest za wcześnie na taką refleksję u was, jak macie 11 lat?
0: Na przykład jak do mnie zawsze przychodzi kolega, to gramy sobie w kosza u mnie na podwórku.
1: Prawdziwego kosza czy na konsoli?
0: Nie, prawdziwego kosza. Okay. I pogramy, wiadomo, czasami.
1: Okej, okay. Czyli jest tam jednak, jak się gra w kosza, to już nie można scrollować.
0: No nie, ale pograć, coś tam porobić, coś tam pograć, wiadomo.
1: Okej,
0: okay. No.
1: Wiadomo, wszystko wiadomo. Marceli, daj mu jest naszym gościem za moment. Wracamy do rozmowy, zostańcie z nami.

0: Marceli, daj mu, jest cały czas razem z nami, rozmawiamy o TikToku, ale nie tylko, rozmawiamy też o Instagramie, a ostatnio skasowali ci konto, konto zostało zablokowane, tak?
1: Tak,

0: zostało skasowane. W ogóle robiliśmy tam jakieś sądy, próbowaliśmy, no i się niestety nie udało. W ogóle nie wiadomo, czemu mi to usunęli.
1: I konto niedostępne i co?
0: Nie, już w ogóle.
1: Musiałeś nowe założyć?
0: Musiałem nowe, ale odzyskało się, 30 tysięcy zaraz będzie.
1: No i jak się do tego nastawiasz? Zdenerwowałeś się?
0: Nie,
1: znaczy,
0: no nie, no wiadomo, zdenerwowałem się, wkurzyłem się trochę, ale jakoś już później mi to przeszło i nadrabiam cały czas.
1: A wolisz TikToka czy Instagrama?
0: Do scrollowania TikToka, ale ogólnie tak, jakbym miał wybrać TikTok czy Instagram, Instagram.
1: Okej, dlaczego?
0: Wiadomości się, tam zawsze każdy do ciebie, jeszcze nikt do mnie napisał z znanych osób o Mita na TikToku, nikt.
1: Okej, czyli Instagram jest taki bardziej poważny, taki tak, profesjonalny.
0: Tak.
1: Wspominasz o tych spotkaniach. Z jednej strony piszą do ciebie inni influencerzy, ale też ludzie podchodzą na pewno na ulicy.
0: Tak, podchodzą.
1: I jak z reguły to wygląda? Jak ty reagujesz na to?
0: Ja reaguję bardzo fajnie. Zawsze się zgadzam na zdjęcie i to jest tak, że ktoś podbija i mówi, cześć, daj mu, możemy zdjęcie, ja zbijam piąteczkę, mówię, że oczywiście, robimy zdjęcie. Czasami tam jakieś pozdrowienia się zgadzam zawsze. No i ogólnie ja się cieszę, jak ktoś do mnie podbija.
1: A jakoś jakaś nieprzyjemna sytuacja kiedyś się zdarzyła? Że
0: nie,
1: ktoś za dużo zdjęć chciał albo nie chciał sobie
0: pójść?
1: Tak to
0: ja nawet bym mógł 100 zdjęć z kimś sobie zrobić, mi to nie przeszkadza.
1: Dobrze, czyli jeszcze takie wielkie gwiazdorstwo przed tobą. A kto z takich dużych twórców, czy może z twoich idoli, ktoś już do ciebie napisał?
0: Oj, moim takim najbardziej, którym się podjarałem, no to Bagi.
1: Okay.
0: Bagi.
1: No to fajnie. I co, marzenia się spełniają wtedy, co
0: no,
1: myślisz?
0: No, spełniają się.
1: A jak już spotykasz się z takim twórcą, to jak wygląda takie spotkanie? Bo z reguły spotykacie się po jakąś nagrywkę, prawda?
0: Tak. Na przykład z Bagiem, jak się spotkałem, to pojechaliśmy tam pod tą miejscówkę, nagraliśmy, coś tam gdzieś pojechaliśmy, coś tam ponagrywaliśmy, tak jeździliśmy i nagrywaliśmy ogólnie.
1: Okej, czyli taki dzień z Bagiem trochę, tak?
0: Tak.
1: No to fajnie. Marceli, ale wiesz, no, rośniesz, czas leci, myślisz już o swojej pierwszej furze, na razie jeszcze
0: tak.
1: Nie możesz prowadzić, prawda?
0: No to ja bym sobie kupił jakąś BMW 4.6, porobiłbym jakiś wydeszek, tam kierownicka, wszystko.
1: Okej, czyli customy też cię interesują,
0: tak? Wodniki, wszystko.
1: No dobrze, to trzymam kciuki, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. Czy też myślisz o tym, że może byś dołączył do jakiejś ekipy? Bo teraz polski internet chyba ekipami stoi, prawda?
0: Tak, dokładnie. Na ten moment chciałbym najbardziej do ekipy dojść Friends.
1: Okej, a można tak się dołączyć do ekipy? Jak to działa?
0: W sumie to sam nie wiem, jak to działa, ale chyba można.
1: Jakbyś napisał do ekipy, daj mu, może byście mnie wzięli.
0: Za mały jestem.
1: Za mały, za młody, czy po prostu za mało?
0: Za młody.
1: A, myślałem, że za mało obserwujących.
0: Chyba to też, no to też.
1: Nie, no co ty. Dobrze, to życzę powodzenia. Jeszcze będziesz dzisiaj świętował jakoś Dzień Dziecka?
0: Jadę na Magików.
1: Okej.
0: Magików no Warszawa.
1: No to fajnie. Sport, motoryzacja. Marceli, daj mu, był razem z nami. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję
1: na gwiazdorskiej
0: nawzajem.
1: Drodze życia. Trzymaj się. To był twój pierwszy wywiad radiowy?
0: Tak, pierwszy.
1: No to jak będziesz mega wielką gwiazdą, to pamiętaj.
0: Dobrze.
1: Wielkie dzięki, trzymaj się. Wszystkiego
0: dobrego.
1: Do zobaczenia,
0: pozdrawiam wszystkich.

0: After Hours.
1: 18 minut pozostało już tylko do godziny 16, ale Dzień Dziecka cały czas trwa. No i będziemy świętować także w czwórce specjalnie.

0: Specjalna audycja od godziny 18 prosto z baru Studio. To jest w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury znajduje się to miejsce. Rodzina Święchów poprowadzi specjalną audycję The Święch Family. Cała trójka pojawi się w naszym plenerowym studiu. Dwugodzinna audycja, a później sety DJ-skie od naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek, między innymi Cougar i DJ Bert, a także Naked Relaxing zagrają po godzinie 20, więc zachęcamy was do słuchania, a jeżeli możecie wpaść, jeżeli akurat będziecie w centrum miasta, no to zaglądajcie do naszego plenerowego studia, to dzisiaj od godziny 18.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

0: 11 minut. Pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu czwórki.
1: Dzień dobry,
0: dzień
1: cześć.
0: Dobry, jak tam? Dzień
1: no, dziecka. Znakomicie, znakomicie.
0: Tym jesz bardziej... słodycze dzisiaj?
1: No dzisiaj nie. Ja ostatnio trochę odłożyłem słodycze, ale na przykład białko z kurczaka traktuję jako najlepszą czekoladę.
0: No dzisiaj jest dzień dziecka.
1: No
0: to
1: wiem.
0: Chociaż zębów może nie umyjesz, co?
1: Nie umyję.
0: No dobrze.
1: Już rano nie umyłem.
0: Co u ciebie dzisiaj w programie?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, kim chcieliśmy być, kiedy byliśmy dziećmi i jak potem życie te nasze marzenia zweryfikowało, tym bardziej, że na nasze media społecznościowe czwórki wjechała sonda wideo, w której pojawiło się to pytanie i mnóstwo komentarzy. Jest taki jeden mój ulubiony. Ja chciałem pracować w kiosku, bo kioskarz mógł czytać za darmo gazety i komiksy.
0: A gdzie chodzi załatwiać potrzeby?
1: No ja słyszałem, że do pobliskiej kawiarni.
0: Bardzo dobra odpowiedź, ale to trzeba popracować w kiosku, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście tak jest. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro po godzinie 14:06, ale młodo się poczułem w trakcie tej dzisiejszej rozmowy. Na razie, trzymajcie się.

0: aprendas.
1: Autopromocja.
2: Czwórka w Opolu? Tak. Na festiwalu piosenki polskiej? No co ty?
3: Na raz! Wszystkie ręce w górę na raz! Wszyscy za mną murem na raz!
2: Otóż jedziemy do Opola na hip-hop. W piątek 5 czerwca od 22 słuchajcie w czwórce transmisji koncertu hip-hop Jedno podwórko Fol 2.
3: Niesiemy myśl, co przetrwa każdą próbę. Mój życiowy sukces, że robię co lubię.
2: Wystąpią m.in. Molesta Evenement, Eldo, Gramatik, Łona, Don Guralesco, Numer Raz, Fukaj i Zalia. A przed koncertem zapraszamy na audycję specjalną Czwórka Hip-Hop w Opolu.

0: 20 do 22. 5 czerwca słyszymy się. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
5: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Trąba powietrzna, która przeszła przez Balcarzowice w województwie opolskim, mogła osiągnąć siłę około IF2. To 6-stopniowa skala określająca skalę zjawiska. IF2 oznacza, że zniszczenia są znaczne, dachy zrywane z domów, duże drzewa strzaskane lub wyrwane z korzeniami. Synoptycy IMGW podkreślają, że choć takie zjawiska są rzadkie, stanowią realne zagrożenie.
2: Wstępna analiza wskazuje, że mogła ona osiągnąć siłę około IF2 w międzynarodowej skali intensywności. I z meteorologicznego punktu widzenia nie była to zwykła burza, bo do rozwoju takich zjawisk potrzebne jest jednocześnie wystąpienie kilku czynników, czyli ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi.
0: Powiedziała Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW. A jak jutro będzie, jeśli chodzi o pogodę? Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni. Nieco chłodniej będzie miejscami w rejonie Wybrzeża i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Tam około 19 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja. Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości. Weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Słyszysz? Delikatnie musuj.

orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów.

0: całości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: to Back in the Days w czwórce. W wolnym tłumaczeniu, jak śpiewał, wiesz, czy wszystkie dzieci nasze są. 7 minut po godzinie 16.
1: Na audycję Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
1: Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: A w takim dniu to zapraszam szczególnie. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc taki czas, kiedy możemy sobie wrócić do czasów, kiedy mieliśmy kilka lat i mieliśmy marzenia o tym, kim chcielibyśmy zostać w przyszłości. Potem oczywiście te marzenia zostały zweryfikowane przez życie, ale do tego pytania chciałbym dzisiaj razem z wami wrócić. To kim chcieliście zostać, kiedy byliście dziećmi?
3: Komornikiem.
0: A kim zostałeś?
3: Automatykiem. Zawsze jest jakaś robota.
0: A skąd to marzenie o byciu komornikiem?
3: No, chciałem zabierać ludziom pieniądze.

0: Pieniądze.
1: Lekarzem.
2: A kim zostałeś?
1: Aktualnie pracuję w administracji.
2: Kim chciałeś zostać?
3: Oceanografem.
2: Oceanografem?
3: Tak.
2: A skąd takie marzenie? Lubiłaś mapy czy podróże?
3: Podróże. Ja dużo do Turcji podróżowałam i po prostu lubiłam pływać w morzu i mnie to interesowało, ale już nie chcę jakby tam w tym kierunku iść. Aktualnie jeżdżę konno i trenuję ludzi.
4: Patrzę teraz na nasze komentarze pod sondą wideo na Instagramie. Ada pisze: jak byłam dzieckiem, oglądałam z babcią thrillery i chciałam zostać snajperem lub napadać na banki. Całe szczęście pracuję w gastro. No jeszcze wiadomość od Kamy. Ja chciałam być koronerem, ewentualnie patomorfologiem lub lekarzem medycyny sądowej. Chciałam po prostu pracować przy sekcji zwłok. No, typowe marzenie z dzieciństwa. Ale Kama dodaje: za dużo archiwum Mix chyba wleciało za dzieciaka. To jak to jest u was? Kim wy chcieliście zostać w dzieciństwie? Czekam na telefony 226452100.
5: Daj znać, co o tym myślisz.
4: Do godziny 18 jesteśmy razem z wami. Nie doszła stewardesa i kwieciarka Lamucha, spełniony zawodowo Paweł Worobiej i ja, niedoszły członek zespołu Backstreet Boys Kuba Jamrozek.

0: To kawałek od Black Moon w czwórce. Tak gramy specjalnie dla was. Przyznacie, brzmi trochę jak ulubiona piosenka z dzieciństwa. No właśnie, dzieciństwo. Kim wy chcieliście zostać, kiedy byliście dziećmi? Czekam na telefony. 226452100 i się doczekałem, bo razem z nami Robert. Halo, halo, cześć Robercie.
1: No, witam was serdecznie, witam wszystkich. Ja w swoim dziecięcym marzeniu miałem zawsze ochotę zostać nurkiem. Marzenie spełniłem, natomiast nie zawodowo. Hobbystycznie zostałem tym nurkiem nieco później niż w dzieciństwie. Ale no, spełniam się teraz i jestem przeszczęśliwym człowiekiem, jeżeli chodzi o takie hobby i zostawanie kimś z zawodu, kim chciał się być.
0: A na co dzień zajmujesz się czym?
1: Na co dzień zajmuję się motoryzacją. Pracuję w jednej z firm motoryzacyjnych.
0: Czyli nurkujesz w motoryzacji, ale ta pasja do nurkowania w wodzie też
1: nurkuję na wrakach. Nurkuję na wrakach.
0: O, proszę.
1: Półmieszczane wraki, które wcześniej jeździły. Nie tylko samochody, ale w Polsce mamy też coś takiego jak tramwaj zanurzony, śmigłowiec, motocykl.

0: Także jest trochę rzeczy do zobaczenia.
1: Nie wiem, czy to jest prawda, ale z tego, co słyszałem, taką Mekką dla nurków raz jest Bałtyk, a dwa też Kraków, gdzie można co nieco znaleźć.
0: Tak, mamy Kraków, w Krakowie taki zalew Zakrzówek. Oprócz Zakrzówka bardzo popularne są w Polsce Koparki w Jaworznie, Konin Honoratka, na pewno Inowrocław, tam jest stara kopalnia Wapienia. No i mamy też ładnych parę jezior, gdzie da się to spokojnie robić, gdzie woda jest tak przejrzysta.
1: Słuchaj, jednym słowem, ja uważam, że twoje marzenia z dzieciństwa się spełniły. Bo można na nurkowaniu nie zarabiać, ale jak się to robi i to było marzeniem spełnione na 100%.
0: Można czerpać z tego pasję.
1: To powiedz jeszcze na koniec, o czym marzy twój syn, z tego co wiem, bo jesteś tatą. Jakie są jego marzenia?
0: Córka. To jest bardzo fajne, bo zawsze ona marzy o tym, kim chciałaby się Liza zostać. A ona odpowiada: piratem drogowym. Nie wiem, skąd się to wzięło.
1: No myślę, że tatusia ma w motoryzacji, to skądś się wzięło.
0: No skądś musiało w każdym razie.
1: Robercie, dzięki za ten telefon i za te wspomnienia.
0: Dzięki wielkie.
1: Pozdrów córkę. Ja też będę robił niedługo prawo jazdy. 226452100. Pytamy was o to, kim chcieliście zostać w dzieciństwie. Dzisiaj wspominamy. Ja wspomniałem o tym, że chciałem być jednym z członków zespołu Backstreet Boys, ale miałem też drugie marzenie. Już wyobrażałem sobie, jak będę grał w piłkę ręczną w Bundeslidze i wszyscy będą po niemiecku krzyczeć moje nazwisko.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Jakby to brzmiało, nie wiem, ale chyba dzisiaj z perspektywy lat nie chcę się dowiadywać. Razem z nami Jarosław Gibas, który jest socjologiem, nauczycielem, autorem kilkunastu książek, a także warsztatów i szkoleń z obszarów inteligencji emocjonalnej, komunikacji relacyjnej, psychologii transpersonalnej i mindfulness. I teraz mógłbym wymieniać długo i długo. Halo, halo, dzień dobry panie Jarosławie.
3: Dzień dobry państwu.
1: A kim pan chciał zostać, kiedy był pan nie panem Jarosławem, tylko Jarkiem? Małym.
3: Kurczę, tak naprawdę to nie pamiętam i zastanawiałem się, co się takiego złożyło w moim życiu, co takiego się stało, że ja nie pamiętam, kim chciałem zostać, bo jak usiłuję sięgnąć pamięcią, to po tym pańskim Backstreet Boys pojawiło mi się, że być może chciałem zostać gwiazdą rocka, ale chyba mi szybko przeszło z uwagi na to, że jednak gwiazda rocka, oprócz tego, że fajne prowadzi życie, to jednak powinna poćwiczyć trochę grę, a ja byłem zbyt leniwy na zbyt długie ćwiczenia, więc to chyba nie wchodzi w rzecz.
1: Mogę panu wystąpić zespół Just Five, no bo to takie dwie ekipy, jedna polska, druga zagraniczna, mniej więcej z tych
3: panie
1: samych czasów.
3: Panie Kubo, niech pan nie mówi rzeczy, których się nie da w wyobraźni odzobaczyć, bo zostaną z nami na długą i będą nam ryły beret jeszcze przez lata.
1: To prawda, to prawda. Tak sobie pomyślałem, że być może gdyby pomyślał pan o tym, o czym marzyli pana koledzy, to wtedy pan wiedziałby o tym, o czym pan marzył. Bo chyba trochę
3: może tak. Ale myślę, że w tym, że się nie pamięta, bo mam nadzieję, że jest iluś słuchaczy nas teraz, którzy podzielają taką niepamięć wraz ze mną, w tym, że się nie pamięta, kim chciało się być jako dziecko, być może jest zakodowana bardzo ważna informacja, a mianowicie taka, że przez okres naszego życia i na planie naszego życia na tyle nam się zmieniły wartości i priorytety, że te oczekiwania wobec życia, które mieliśmy jako dzieci, po prostu przestały być istotne.
1: Pytanie, czy to są nasze oczekiwania wobec naszego życia, czy na przykład oczekiwania kogoś innego nałożone na nas i potem to wiązało się z tym, że my mieliśmy jakieś nasze marzenia w dzieciństwie?
3: To bardzo ważne pytanie, bo dotknął pan teraz wzorców kulturowych, czyli takiego paradygmatu społecznego regulaminu, który jest nam narzucany jako dzieci. My po prostu przyjmujemy pewien wzorzec i na przykład w tym wzorcu mamy zapisane takie punkty, które mówią, w co warto wierzyć, albo co nam się powinno podobać, do czego warto dążyć, gdzie warto zmierzać. No ale te wzorce, one rzadko kiedy wytrzymują próbę czasu, bo na jakimś etapie naszego rozwoju my odkrywamy właśnie to, co pan zauważył, czyli odkrywamy, że one nie do końca są nasze, że to są wzorce dyktowane z zewnątrz, niezależnie od tego, czy przez naszych najbliższych opiekunów, czy też przez nasze środowisko, no ale to, co jest najważniejsze, one nie są egosyntoniczne. I tutaj, jeśli pan pozwoli, krótko wyjaśnię ten termin. Otóż życie egosyntoniczne to jest takie życie, w którym my mamy świadomość, że żyjemy, czyli dokonujemy naszych życiowych aktywności zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym, zgodnie z takim wewnętrznym obrazem siebie. W przeciwieństwie do życia egosyntonicznego mamy jeszcze życie egodystoniczne. To jest takie życie, w którym nie żyjemy zgodnie z wewnętrznym obrazem siebie. No i badania mówią, że w tym drugim

0: drugim wariancie życia ego dystonicznego. Nie jesteśmy specjalnie szczęśliwi, bo chodzimy do pracy, której zazwyczaj nie lubimy, zajmujemy się rzeczami z musu, a nie z przyjemności, czy też z chcenia i generalnie nie zajmujemy się tym, co byłoby zgodne z naszymi predyspozycjami i talentami.
1: No to właśnie zastanawiam się, na ile to jest smutny wniosek, a na ile rzecz, która pozwala nam realizować się tak, jak chcemy, niezależnie od tego, czy ktoś na nas coś nałożył w dzieciństwie, czy my sami mieliśmy jakiekolwiek wyobrażenia. Bo teraz zacząłem panu zazdrościć, kiedy pan wspomniał o tym, że nie pamięta pan, o czym pan marzył w dzieciństwie.
0: Wie pan co, ja nie wiem, czy to jest tak do końca, co pozazdrościć, bo miło jest wracać pewnymi wspomnieniami do pewnych obrazów, które się tworzyło, ale z drugiej strony, kiedy zaczynamy odkrywać to nasze życie egosyntoniczne, czyli zaczynamy sobie uświadamiać, że udało nam się to nasze życie ułożyć tak, że ono jest wreszcie zgodne z tym wewnętrznym obrazem siebie, no to nie jest do końca smutne, wręcz to jest w moim przekonaniu uwalniające, no bo przestajemy żyć wiecznymi oczekiwaniami tego, co się miałoby wydarzyć, a co rzadko kiedy się wydarza w takiej wersji, w jakiej jest oczekiwane, i zaczynamy się godzić na to nasze życie, co niekoniecznie jest... Te pogodzenie się z życiem niekoniecznie musi oznaczać poddanie się, wycofanie się, ale może oznaczać taką zdrową akceptację, w której cieszymy się z tego, kim jesteśmy, i zaczynamy każdy dzień o poranku z taką pełną satysfakcją, że jestem zameldowany w sobie i dobrze mi z sobą.
1: Pytamy was o to, kim chcieliście zostać w dzieciństwie i czy te wasze plany zostały zrealizowane, czy absolutnie nie. Czekam na telefony 226452100, ale patrzę też na komentarze pod naszą sondą wideo, chociażby na Instagramie. Iwana napisała: chciałam być siostrą zakonną, a jestem księgową. I tak się zdarza. I jeszcze jeden komentarz: ja to chciałem być kierowcą wyścigowym, bo to były czasy wielkości Roberta Kubicy. No jestem ciekawy, na ile wydarzenia, te, które dzieją się wokół nas, kiedy jesteśmy dziećmi, wpływają na to, kim my chcemy być w przyszłości. Zakładam, że pańska odpowiedź będzie: bardzo wpływają.
0: Tak, bardzo wpływają, bo teraz pomyślałem sobie w kontekście tego Roberta Kubicy, że ja przecież spędziłem dzieciństwo w czasach, kiedy w kosmos wystrzelono niejakiego Hermaszewskiego. No i w sumie myślę, że iluś moich kolegów mogło chcieć być astronautami. Mnie to wprawdzie ominęło, bo nie pamiętam takiego chcenia w sobie, ale myślę, że te ważne wydarzenia społeczne, te, czym się interesujemy, te, które są na tak zwanej medialnej tapecie, mogą mieć na to bardzo poważny wpływ.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Jarosława Gibasa, który jest socjologiem, nauczycielem, autorem kilkunastu książek, a pytamy was o to, kim wy chcieliście zostać w dzieciństwie. 226452100. To jeszcze jeden komentarz od Andrzeja. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. To chyba coś z Mickiewicza.
2: Pogadajmy.
1: To jeszcze raz, 22 645 2100. Zastanówcie się, powspominajcie i zadzwońcie, kim chcieliście zostać, kiedy byliście dziećmi.
3: Gdy byłem mały, chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki...

0: na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: To szczególny dzień dzisiaj, Dzień Dziecka, kiedy możemy wrócić do naszego dzieciństwa i pomyśleć trochę naszymi oczami i naszym umysłem dziecięcym, kim chcieliśmy zostać, kiedy byliśmy mali. Mnóstwo propozycji pojawiło się pod naszą sondą wideo, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku czwórki, ale czekamy na telefony od was. 226452100. Kim wy chcieliście być, kiedy byliście dziećmi? Pamiętam mojego kolegę, który na podwórku zawsze powtarzał, że on chce zostać grubym lekarzem, tak jak jego tato. I faktycznie tym lekarzem, kardiologiem został, tylko szczupłym, więc to się nie sprawdziło, ale jednak sama idea, założenie trafne. 226452100.
2: Lekarzem i jestem nadal lekarzem.
3: Jesteś lekarzem.
2: Spełniłem swoje marzenia, tak jest.
4: Chciałem się opiekować zwierzętami.
3: Pet sitter.
4: Nie, lwami na przykład.
3: Że lwami?
4: Tak, albo małpami. Nadal bym chciała bardzo.
3: Czyli jeszcze wszystko przed tobą.
4: Jeszcze wszystko przede mną.
3: A no aktualnie co robisz?
4: Aktualnie jestem organizatorką w związku zawodowym, wspieram pracowników w zbiorowych walkach o poprawę warunków pracy.
3: Kim tak. chciałeś być, jak byłeś mały?
5: Dyrektorem.
3: Czy zostałeś?
5: Nie, niestety nie, ale bardzo dobrze.
3: A co robisz?
5: Programuję.
1: Programiści chyba źle nie mają, więc myślę, że sukces. 226452100. A kim wy chcieliście zostać, kiedy byliście mali? Razem z nami Jarosław Gibas, socjolog, nauczyciel, autor kilkunastu książek. Panie Jarosławie, nie znam dziecka, które by powiedziało, że chce zostać w przyszłości księgowym na przykład. No chyba, że księgowym, tak jak mój tata. Ale tak samo księgowym to nie. Dlaczego tak jest?
6: Wie pan co, bo są zawody bardziej atrakcyjne i mniej atrakcyjne. No jeśli postawimy sobie obok gwiazdy roka księgowego, no to ta atrakcyjność wydaje się być oczywista. Ale jeśli teraz to dziecko zaczyna być ciutkę starsze i widzi, że ten księgowy to może być ktoś zarabiający dużo więcej niż ten pan wyłysiały z gitarą, no to mogą się te proporcje odwrócić. Ale myślę, że my w naszych dziecięcych głowach, proszę pamiętać, że funkcjonujemy i myślimy i przyjmujemy zupełnie inne perspektywy widzenia świata niż osoby dorosłe. Oczywiście część tych perspektyw mamy zapożyczonych ze świata dorosłego, ale innymi słowy, my nie widzimy pełnego spektrum, które wiąże się z określonymi rzeczami. Tak jak w tym najbardziej popularnym, już właściwie książkowym przykładzie, że mali chłopcy chcieliby zostać na przykład strażakami, albo żołnierzami, albo marynarzami. Więc wydaje się, że z perspektywy tych małych chłopców widzimy tylko jasne strony tego typu zajęć, a nie widzimy tego, jak wiele na przykład wyrzeczeń może się z takim zawodem wiązać.
1: Ja tu też widzę taką zależność, że wybieramy sobie często zawody w dzieciństwie, które mogą sprawić, że ktoś nas zauważy, że będziemy w świetle reflektorów na przykład, albo będziemy bohaterami. No strażak to w końcu bohater.
6: No tak, jeśli jesteśmy na przykład członkiem zespołu Backstreet Boys, no to tym bardziej nas coś zauważa, bo przecież wszystkie reflektory sceniczne są skierowane na nas w tym wyobrażeniu, a rozbawiony i zachwycony tłum właśnie bije nam gromkie brawa. Więc pewnie tak, ma to jakiś tam związek z tym, że chcemy być docenieni i zauważeni.

0: żeni, a tak naprawdę pod spodem kryje się coś, co znamy dość dobrze w socjologii relacji. To są lęki przed odrzuceniem, taka bardzo silna potrzeba więzi, bliskości, akceptacji i bardzo często to jest fundament tego, kim chcielibyśmy być, no bo jeśli jesteśmy znani, popularni, lubiani, no to tym samym wydaje nam się, że jesteśmy docenieni, uważani za istotnych, ważnych i tacy, z którymi inni ludzie się liczą.
1: Spodziewałem się, że może pan wrócić do mojego Backstreet Boys, natomiast muszę wyjaśnić, że pamiętam, że tym zespołem zafascynowałem się dlatego, że dostałem bluzę po starszej kuzynce, która akurat na froncie miała cały zespół, chociaż nie mówię, że to, o czym pan wspomniał, jest w moim przypadku na przykład nieprawdziwe, ale zastanawiam się też, czy w ogóle zadawanie dzieciom tego pytania, kim będziesz w przyszłości, ma sens, pana zdaniem? Ono rozbudza wyobraźnię, czy nakłada jakąś presję może czasem?
0: Ono nam bardzo dużo może powiedzieć o środowisku dziecka, w którym się to dziecko wychowuje. Może nam bardzo powiedzieć dużo o wartościach, które to dziecko słyszy na co dzień i to zarówno z ust swoich kolegów, jak i wychowawców, czy też rodziców. Natomiast, wie pan, z naukowego punktu widzenia, jeśli mogę puścić takiego suchara, to aż korci mnie, żeby przywołać pewne badania, które były dość rewolucyjne, a których dokonała niejaka Carol Dweck. I Carol Dweck udowodniła coś, co przez wiele lat uważaliśmy za niepodważalny pewnik, a ona to obaliła, dowodząc, że my na planie naszego życia bardzo się zmieniamy. Co więcej, zmieniają się nie tylko wartości, czy też przekonania, czy też nasze potrzeby, które wyznawaliśmy jako ludzie młodzi lub bardzo młodzi, ale zmieniają się również cechy naszego charakteru. I w tym, że się zmieniamy na planie naszego życia i że zmieniają się cechy naszego charakteru, nie ma niczego złego. Tak po prostu życie jest skonstruowane. A zatem jeśli pytamy dzieciaki o to, kim chciałyby być w przyszłości, to ma to oczywiście wielką wartość sentymentalną i informacyjną, ale myślę, że z punktu widzenia badań Carol Dweck możemy być święcie przekonani i pewni co do tego, że te marzenia się szybko zweryfikują i przestaną być aktualne.
1: 22 645 21 00. Pytamy was dziś o to, kim wy chcieliście zostać, kiedy byliście dziećmi, a razem z nami Jarosław Gibas, socjolog, nauczyciel, autor kilkunastu książek. Rozmawialiśmy dzisiaj trochę o tych oczekiwaniach, które może mieć dorosły człowiek wobec dziecka i być może ktoś miał takie oczekiwania wobec nas. A czy jeśli mamy do czynienia z domem, w którym dziecko może powiedzieć wszystko to, co chce, to będzie miało inne marzenia o przyszłości niż w domu, w którym no, dzieci i ryby głosu nie mają?
0: Wie pan co, pewnie tak. Trudno mi powiedzieć, bo każdy przypadek jest indywidualny, ale z drugiej strony łatwo mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której rodzice z różnych powodów, i takie sytuacje znam z własnych doświadczeń w pracy z ludźmi, z różnych powodów próbują narzucić, czy też wymusić na dziecku określoną ścieżkę rozwoju, jakby projektując na dziecko tak naprawdę swoje niespełnione marzenia. I znam przypadki takie, w których rodzice bardzo, bardzo chcieli, żeby ich dziecko zostało inżynierem, ponieważ sami mieli takie marzenia, którym nie udało im się spełnić, a jednocześnie to dziecko tak naprawdę nie nadawało się do zawodów technicznych, czy też nie miało umysłu ścisłego i prędzej czy później i tak się zajmowało czymś bardziej humanistycznym niż matematyka, czy jakieś fizyczne obliczenia. Więc myślę, to jest troszeczkę tak, że nawet jeśli rodzice bardzo coś nam chcą narzucić, to na pewnym poziomie naszej natury, predyspozycji, talentów i tej syntoniczności, o której mówiłem wcześniej, po prostu nie da się oszukać, bo prędzej czy później to z nas wylezie.
1: Powiedział socjolog Jarosław Gibas. To mogłaby być puenta naszego spotkania, ale nie będzie, bo Jarosław Gibas z nami zostaje. Zostaje z nami też pytanie dziś do godziny 18. Kim chcieliście zostać, kiedy byliście dziećmi? 226452100, a sondę wideo znajdziecie i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku czwórki.
2: Gadajmy.

0: All I Do od Kontakty w czwórce. Zdrowo najedzeni, piszą. Ja marzyłam o tym, żeby być panem zamiatującym ulicę. A wy? A wy o czym marzyliście w dzieciństwie?
1: Pogadajmy.
0: O to dziś was pytamy w czwórce do godziny 18. Jakie było wasze zawodowe marzenie z dzieciństwa i czy ono zostało zrealizowane, czy absolutnie nie? Czekam na telefony 22 645 2100. Oczywiście można komentować i na Instagramie, i na Facebooku, i na TikToku czwórki. Razem z nami Jarosław Gibas, socjolog, nauczyciel, autor kilkunastu książek. Panie Jarosławie, czy internet zmienił dziecięce marzenia?
2: No myślę, że na pewno, ponieważ internet zmienił nasze relacje, zmienił nasze postrzeganie społeczne, zmienił de facto nasze systemy komunikacyjne, więc byłoby bardzo dziwne, gdyby nie wpłynął na nasze marzenia. Proszę zwrócić uwagę, że internet poprzez portale społecznościowe przede wszystkim, on nie tylko kreuje modę na nowe zjawiska, ale też kreuje modę na postawy. Jeszcze przecież 20 lat temu, gdybyśmy spytali kogokolwiek, czy chciałby zostać youtuberem, to pewnie byśmy nie usłyszeli takiej odpowiedzi, a myślę, że gdybyśmy to pytanie zadali 10 lat temu, to taka odpowiedź wśród dzieci pojawiłaby się dużo częściej, chociaż podobno ten trend teraz wygasa, może to i dobrze.
0: No a z drugiej strony być może po prostu to nie chodzi o bycie samym youtuberem, tylko o to, że zmieniła się definicja sukcesu dzisiaj. Na przykład youtuber to jest ktoś, kto kojarzy nam się z kimś, kto odniósł w internecie sukces, więc odniósł też życiowy sukces.
2: Tak, jeśli definiujemy słowo youtuber poprzez to, że ten ktoś zarabia w ten sposób pieniądze, z tego żyje, może robić to, co w życiu lubi robić i może się tym zajmować na, że tak powiem, pełny etat, no to rzeczywiście takie postrzeganie sukcesu może mieć miejsce. Natomiast proszę pamiętać, że jest bardzo wielu youtuberów, którzy nie mogą tego o sobie powiedzieć i oni nijak sami dla siebie z sukcesem się nie wiążą. Ale wracając do meritum, myślę, że internet będzie bardzo silnym predyktorem tego, w jaki sposób będziemy budowali nasze oczekiwania dzisiaj jako dzieciaki w kontekście naszej przyszłości.
0: 226452100. Czekamy na telefony, pytając was o to, kim chcieliście zostać w dzieciństwie.
3: Jak byłam dzieckiem, to chciałam być weterynarzem. Kochałam koty, kochałam w ogóle zwierzęta, interesowałam się tym, zgłębiałam wszystkie te tematy, no ale później całkowicie przestało mnie to interesować. Teraz studiuję prawo.
4: Prawo rzymskie, instytucje z testami online wzięły górę nad zwierzętami.
3: Można tak powiedzieć, ale interesuję się też polityką, dyplomacją, więc nie wiem jeszcze, kim będę w przyszłości. Chciałabym być adwokatem, ale może z dyplomacją jeszcze zwiążę.
4: A psa i kota zawsze można mieć w domu.
3: Dokładnie.
4: Kim chcieliście zostać, jak byliście mali?
5: Chyba chciałam być piosenkarką.
4: Piosenkarką?
5: Tak.
4: Co robisz?
5: Jestem naukowcem.
4: Próbuję znaleźć jakieś punkty wspólne.
5: Nie ma żadnych, po prostu bardzo nie umiem śpiewać. Poszłam do chóru, gdzie wszystkich przyjmowali i mnie nie przyjęli, więc niestety to nie była ścieżka dla mnie.
6: Ja chciałem zostać lekarzem, potem weterynarzem, potem znowu lekarzem, a zostałem naukowcem.
0: To teraz moje ulubione z Instagrama. Ja chciałam być Paris Hilton, niestety nie wyszło i muszę chodzić do normalnej pracy. 226452100. Dajcie znać, kim chcieliście zostać,

0: kiedy byliście dziećmi.
1: Daj znać, co o tym myślisz.
0: Ciekawy jestem, czy jakiś strażak dzisiaj się pojawi, albo policjant, albo piłkarz, albo księżniczka. No, dla mnie to są takie typowe marzenia dzieci sprzed lat, ale być może trochę się pozmieniało. 226452100. Dajcie znać, jesteśmy z wami dziś do godziny 18.

0: Pogadajmy. 22 645 2100.
1: I komentarz Eryka. Chciałem sprzedawać słodycze, a zostałem informatykiem. Natomiast Ina, astronauta. Chciałam być astronautą, no ale mam chorobę lokomocyjną, więc po prostu odpada. A wy kim chcieliście zostać, kiedy byliście dziećmi? Dzisiaj można powspominać, można wrócić do swojego dziecięcego czasu, a potem zastanowić się, czy te marzenia się spełniły albo po części spełniły, bo przecież kiedy wracamy do czegoś, o czym marzyliśmy w dzieciństwie i to staje się naszą pasją, no to spokojnie można powiedzieć, że zostało spełnione, nawet jeśli nie mamy z tego pieniędzy. 226452100. Razem z nami Jarosław Gibas, socjolog, nauczyciel, autor kilkunastu książek. Panie Jarosławie, co dzieje się z naszymi dziecięcymi marzeniami, kiedy dorastamy? Dzisiaj trochę o tym wspomnieliśmy, że być może wtedy trochę realniej patrzymy na świat, ale czy one od razu muszą znikać?
2: One w moim przekonaniu są weryfikowane przez dwa źródła. Pierwszym jest życie, czyli okoliczności, w których funkcjonujemy, a drugim źródłem jest taka autorefleksja, która się pojawia z wiekiem i z naszą dojrzałością, która mówi, że no, być może się do tego nie nadaje. Proszę zwrócić uwagę, że w tej sądzie, którą państwo puszczają dzisiaj, tam się pojawia bardzo często taki wątek. Chciałam być piosenkarką, ale się okazało, że nie umiem śpiewać. Chciałem być kimś, ale okazało się, że to jednak nie jest dla mnie. No i to jest troszeczkę tak, że kiedy marzymy jako dzieci, my nie bierzemy pod uwagę tej weryfikacji, czyli nie bierzemy pod uwagę, że mogłoby się okazać, że jednak nie nadaje się na gwiazdę rocka, albo nie nadaje się do tańczenia na scenie, a życie nam to weryfikuje. I myślę, że to jest tak, że jasne, że jeśli są takie przypadki, a pewnie są, że ktoś sobie coś wymarzył w dzieciństwie i to dzisiaj robi, się tym zajmuje, jest najszczęśliwszą osobą na świecie, bo jemu akurat to przypasowało, to pogratulować i szapoba, ale myślę, że cała reszta z nas w zdecydowanej większości to jest ta część społeczeństwa, która na pewnym etapie życia weryfikuje,

0: swoje dziecięce marzenia i rezygnuje z nich nie dlatego, że ma jakieś rozczarowanie życiem, czy też jest tym życiem zawiedziona, ale z bardzo pragmatycznych powodów po prostu uznaje, że to nie było jednak dla niej i nadaje się do czegoś zupełnie innego. I myślę, że to jest okej, że nie powinniśmy mieć pretensji do samych siebie, jeśli to, co dzisiaj robimy, nie jest zgodne z tym, co sobie wymyśliliśmy, będąc dzieckiem. To tylko świadczy o tym, że jesteśmy dojrzali, że zmieniliśmy się i że potrafimy na swoje życie i swoje umiejętności i talenty spojrzeć z odpowiedniej i dużo tak naprawdę w głębszej perspektywy, niż byliśmy w stanie to zrobić jako dzieci.
1: To ja teraz wróciłem pamięcią do przeszłości, bo kiedy myślałem o tym, żeby grać w piłkę ręczną w Bundeslidze i na tych niemieckich halach, to z perspektywy czasu mogę powiedzieć wprost, że nie chodziło tu wcale o kontuzję, chociaż ona też się przydarzyła, tylko po prostu o brak talentu, który by mi na to pozwolił. Ale to też przychodzi z czasem. Przecież nie przyznamy się sami przed sobą, jak mamy 7 lat, że nie mamy talentu.
0: Tak, ale kiedy mamy już lat 30-40, to jesteśmy gotowi nie tylko do tego, żeby przyznać się sami przed sobą, że nie mamy w czymś talentu, ale również uczciwie sami przed sobą przyznać, że ten talent jest w czymś zupełnie innym, czego być może kiedyś się nie spodziewaliśmy, ale to wcale nie oznacza, że ten talent jest mniejszy czy mniej wartościowy do wykorzystania. I myślę, że to jest fantastyczne, że potrafimy się zmieniać i to jest w nas świetne, że jako ludzie potrafimy się rozwijać i potrafimy weryfikować nasze wcześniejsze założenia i sprowadzać je trochę bardziej na ziemię do rzeczy bardziej stabilnych i bardziej osiągalnych.
1: A razem z nami niezwykle utalentowany człowiek Mateusz. Halo, halo, cześć Mateuszu.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Człowiek, który miał marzenia pewnie, kiedy był dzieckiem.
2: Marzenia i te marzenia udało się spełnić i to może będzie zaskoczenie, ale będąc dzieckiem myślałem o tym, że fajnie by było kiedyś pojawić się na antenie radiowej. No i udało się to spełnić. Przez kilka lat udało się być radiowcem i co ciekawe też przez kilka lat było mi dane współtworzyć program Czwórki jako reporter z północy Polski.
1: Mateuszu, bardzo dobrze cię słyszeć. No takiego telefonu dzisiaj się nie spodziewałem. Teraz wszyscy za szybą rozkładają ręce. Fajnie, że dzwonisz. I powiedz, to było twoje jedyne marzenie? To o karierze radiowej czy nie?
2: Tak, to było takie główne marzenie. Przyznam szczerze, że będąc dzieckiem uwielbiałem słuchać radia, chciałem poznać te kulisy. No i tak krok po kroku udawało się wkraczać w ten świat radiowy, a potem współtworzyć ten teatr wyobraźni.
1: Ale powiedziałeś o tym, że to jest tworzenie teatru wyobraźni przez kilka lat, a teraz czym się zajmujesz?
2: Teraz można powiedzieć, że jestem urzędnikiem, dlatego że stanąłem trochę po drugiej stronie. Jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta, więc no, jakby mikrofon, radio dalej funkcjonują, ale już po tej drugiej stronie. Nie pytam, ale udzielam odpowiedzi.
1: Tak się robi, tak się spełnia marzenia. Zrobił to Mateusz. Bardzo ci dziękuję za ten telefon.
2: Bardzo dziękuję.
1: 226452100. Jakie było wasze marzenie z dzieciństwa? To pracowe albo i niepracowe też? Halo, halo, cześć Darku.
3: Cześć, cześć Kubo, witaj. Tym razem już nie w trasie jestem, więc mogę no
1: właśnie,
3: normalnie...
1: Właśnie tak nienaturalnie, słuchaj, coś za cicho u ciebie. Tła nie ma.
3: Za cicho? Bardzo dobrze. Wiesz co, no to może do sedna, do meritum. Wiesz, chciałem, to dziecko, mieszkałem wtedy na wsi z dziadkami, rodzicami, kilkupokoleniowy dom, więc gdzieś tam przy tym domu była... Było dużo jakichś takich dziura z gliną i stwierdziłem, że będę garncarzem. Chciałem lepić garnki, a że jestem rocznik 7-9, więc to jeszcze były czasy PRL, więc wcale nie głupi był to pomysł, jak na tamte czasy. Ale szybko z tego wyrosłem i stwierdziłem, że nie, no przecież to tam będę garnki lepił, mogę zostać strażakiem. I przez krótką chwilę mogę powiedzieć, że gdzieś tam w OSP jakimś ganiałem z wężami na jakichś takich różnych ćwiczeniach. No ale wiesz, życie się toczy dalej, trzeba coś myśleć bardziej pozytywnie i może i też, żeby finansowo człowiek jakoś miał z tego satysfakcję. Więc przy tych manualnych pracach zostałem, bo zostałem intrygatorem. I teraz tak się tym bawię i sprawia mi to i przyjemność i też daje jakąś satysfakcję finansową.
1: To jest mój ulubiony zawód, jeśli chodzi o zawody, które nie są tak bardzo popularne, dlatego że zawód, który pozwala uratować niejedną książkę. Ostatnio miałem taki słownik polsko-włoski, poszedłem do introligatora i tylko dzięki niemu mam no de facto zabytek w swoich rękach, bo taki słownik, który ma 115 lat, więc bardzo ci dziękuję, chociaż nie byłem u ciebie akurat wtedy.
3: No, wiesz, ja jestem na północy, jak kolega

0: mój przedmówca, więc jestem z Gdańska. Więc miałbyś chyba kawałek do mnie.
1: No ale zawsze mogę przyjechać, zawsze mogę próbować. Bardzo ci dziękuję za ten telefon, Darku.
0: Dzięki, trzymajcie się, pa.
1: 226452100. Nie wiem, czy pan, panie Jarosławie, zauważył, pytam Jarosława Gibasa, socjologa, że pojawił się tutaj wątek też taki bardzo regionalny. No ja myślę, że wielu chłopaków, którzy urodzili się w Zakopanem na przykład, marzy o tym, żeby być skoczkami narciarskimi, ale ktoś, kto urodził się w Suwałkach, być może trochę mniej, no chyba... że jest zafascynowany, nie wiem, Kamilem Stochem, Kacprem Tomasiakiem, czy jeszcze Adamem Małyszem wcześniej z telewizji.
2: Wie pan co, tak, ja myślę, że te wątki regionalne oczywiście mają znaczenie, ale dla równowagi teraz mi się przypomniało, że pamiętam ze swojego dzieciństwa kolegów, którzy, bo ja jestem ze Śląska i koledzy również, i koledzy na Śląsku chcieli być marynarzami i kilku z moich kolegów ta sztuka się udała i do dzisiaj tymi marynarzami pozostają.
1: No, czyli jednak te marzenia z dzieciństwa spełnić można i pana koledzy są najlepszym tego przykładem. A jest trochę tak, że jak ktoś spełni marzenie z dzieciństwa, to my patrzymy na niego trochę jak na taką osobę, która wygrała życie?
2: Myślę, że nie do końca jak wygrała życie, ale pewnie patrzymy na taką osobę z taką nutą zazdrości, że to, co sobie wymarzyła, wreszcie się spełnia, bo przecież kiedy spełniają się nasze marzenia, no to czujemy endorfiny i czujemy wielką przyjemność z tego powodu, ale myślę, że to jest też tak, że... coraz częściej chyba się sobie zdajemy sprawę, jeśli zaczynamy dojrzewać, że życie układa się zupełnie inaczej i jakby predestynuje nas do zupełnie innych zajęć i to wcale niekoniecznie oznacza, że jest ono mniej wartościowe. Mówiąc inaczej, to, że nie udało nam się zrealizować naszych dziecięcych planów, jeszcze wcale nie oznacza, że to życie jest przegrane, bo to życie może być równie spełnione, równie szczęśliwe, również fantastyczne, a najlepszym dowodem na to jest to, że czasem nie wpadlibyśmy na to, że w tym życiu robimy rzeczy, co do których ktoś kiedyś marzył jako dziecko. I najlepszym przykładem jest pan, panie Kubo, przecież przed chwilą usłyszeliśmy, że ktoś jako dziecko chciał być radiowcem, a pan właśnie nim jest. I nie dość, że pan jest radiowcem, to jeszcze chciał pan grać w Bundeslidze.
1: No właśnie, czyli spełniłem czyjeś marzenia.
2: Dokładnie tak.
1: Trochę tak. No dobrze, to ja bardzo dziękuję panu i życzę realizacji kolejnych marzeń. Pan wspomniał o tym, że nie pamięta pan do końca o tym, o czym marzył w dzieciństwie, ale przecież z marzeniami jest tak, że nie tylko te z dzieciństwa się liczą. Trochę o tym zapominamy.
2: No oczywiście, że tak, bo marzenia mamy cały czas i cały czas jakieś zamierzenia stoją przed nami. Jeśli udaje nam się je realizować, no to dają nam te skrawki szczęścia, które powodują, że nasze życie nabiera kolorytu. Ja oczywiście takie marzenia mam i staram się je powolutku realizować.
1: A przyjmuje pan życzenia z okazji Dnia Dziecka?
2: No jasne, że tak. Wszyscy mamy w sobie dziecko i wszyscy powinniśmy przejmować takie życzenia do końca życia.
1: To wszystkiego najlepszego z okazji pańskiego dnia.
2: Dziękuję i również panu oraz wszystkim słuchaczom wszystkiego najlepszego tą drogą życzę.
1: Jarosław Gibas, socjolog, nauczyciel, autor kilkunastu książek, był gościem Pogadajmy w Czwórce, a to pytanie będzie dzisiaj wracać jak bumerang. Kim chcieliście zostać, kiedy byliście dziećmi? 226452100, czekam na telefony.
3: Daj znać, co o tym myślisz.

0: Autopromocja.
1: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
8: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: To nie będzie taki zły wtorek. We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami gdzieniegdzie będzie wzrastać do dużego. Miejscami możliwe też opady deszczu, więc jeśli wychodzicie z domu, warto ze sobą mieć na przykład parasol albo kurtkę przeciwdeszczową. A jeśli chodzi o temperaturę, to ta kurtka nie powinna być zbyt gruba, bo ta maksymalna temperatura wyniesie od 20 do 25 stopni. Nieco chłodniej będzie natomiast miejscami w rejonie wybrzeża i lokalnie w górach. Tam około 19 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
2: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
3: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
1: Julia,
3: Agnieszka
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama i tata.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów.

i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer

0: Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: dziećmi, jakie zawody mieliśmy w głowie, czy chcieliśmy być strażakami, czy kimś zupełnie innym. Tomek na przykład napisał pod naszą sondą wideo na TikToku: chciałem być tramwajarzem. Łukasz: od dziecka chciałem zostać emerytem. Igo: chciałem zostać bohaterem kina akcji. I Andrew: jestem milionerem, ale nie pracuję w zawodzie. To akurat kreatywne. Kim chcieliście zostać w dzieciństwie, kiedy byliście dziećmi? 226452100. Czekam na wasze telefony.
1: Daj znać, co o tym myślisz.
0: I komentarze na Instagramie, TikToku i Facebooku też. A my jesteśmy z wami do godziny 18. Spełnieni oczywiście. Alicja Mucha, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek. Mason.

0: Co pewien czas w czwórce sięgamy po dźwięki z Krainy Łagodności i to był właśnie ten moment. 9 minut po godzinie 17. Dzisiaj 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Pogadajmy, bo jest o czym gadać. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc możemy do naszego dzieciństwa się przenieść i trochę pofantazjować. Przypomnieć sobie, o czym marzyliśmy, kiedy byliśmy dziećmi.

0: ten kawałek to Feelings i faktycznie można mieć różne feelings, kiedy myśli się o tym, kim chcieliśmy zostać, kiedy byliśmy dziećmi. To pytanie do was. 226452100.
1: Pisarką.
2: Pisarką.
1: Ale nie jestem.
2: A kim jesteś?
1: Obecnie sprzątam w szkole prywatnej.
2: Ale można jeszcze wrócić do pisania pewnie.
1: A piszę.
3: Kim ja mogłam być? Ja już tak dużo mam lat, prawie do setki niedaleko. 8 lat mi brakuje.
2: Okłamuje mnie pani.
3: Nie, prawdę mówię. Szkoda, że zięcia nie ma tam siedzi dalej, bo by stwierdził. No ja byłam z zawodu telegrafistką. Na pewno chciałam być, no nie wiem, aktorką chyba raczej.
2: Aktorką.
3: Tak. Albo śpiewaczką. Chociaż nie śpiewaczką, to chociaż piosenkarką.
4: Pogadajmy. 226452100.
0: Kim chciałeś zostać, kiedy byłeś dzieckiem? To pytanie do was. Czekamy na telefony 226452100. Podejrzewam, że ten numer zna każdy z was, ale mimo wszystko będę do 18 przypominał. Razem z nami Filip Dokurno, socjolog, który jest też autorem projektu Raczej Inaczej. Dzień dobry, Filipie, cześć.
5: Dzień dobry.
0: To kim chciałeś zostać, kiedy byłeś dzieckiem?
5: A to akurat mam niesztampowe, no. Bo chciałem zostać archeologiem. Chciałem zawsze zostać archeologiem.
0: Ale wiesz co? Tu bym kombinował, że dziecko może to powiedzieć, szczególnie jeśli lubi dinozaury, bo wiem, że to jest taka dziedzina, którą się można zafascynować. I ja faktycznie, jak moi kuzyni młodsi się fascynowali, to i ja nawet trochę w to wszedłem. A potem Park Jurajski, więc kupuję to, że faktycznie tak było.
5: No widzisz, jakby mnie nie interesowały dinozaury,

0: Mnie interesowały sarkofagi, ja chciałem chodzić po piramidach, tak? To było moje główne zainteresowanie jako dziecko.
1: Czyli tym tropem podążałeś, a to wiązało się z tym, że ktoś ci o piramidach opowiadał, czy miałeś szansę tam być jako dziecko?
0: To się wiązało z tym, że właśnie nie miałem okazji być tam jako dziecko, więc byłem tym szalenie zainteresowany, że jeżeli chodzi w ogóle o antyk, o antyczną Grecję, starożytna Grecja, starożytny Egipt, wszystkie te rzeczy jakby bardzo mnie interesowały. A dodatkowo zrobiła swoją jeszcze rolę, odegrała Tomb Raider, prawda?
1: Każdy jeden, kolejny, rozumiem. Nawet ten, oczywiście, który składał się z 3 pikseli na krzyż na ekranie.
0: Zwłaszcza ten.
1: Filipie, jesteś socjologiem dzisiaj, więc twoje plany się trochę zmieniły, zostały zweryfikowane przez życie. Dziecko raczej nie zna słowa socjolog, chyba że się mylę i ty już wtedy wiedziałeś, że jest też taki zawód.
0: Nie miałem pojęcia, bladego pojęcia. Kim jest socjolog, czym się zajmuje? I zafascynowałem się tym dopiero w liceum.
1: To wytłumacz mi w takim razie, jak to się stało, że od tych marzeń właśnie o zostaniu archeologiem doszedłeś do zostania socjologiem. To przez to liceum, czy jeszcze tam po drodze było kilka innych rzeczy?
0: Wiesz co, mam wrażenie, że ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że na przykład żadne dziecko przykładowo nie marzy o tym, żeby zostać UX designerem, nie?
1: A jest to zawód.
0: Raczej marzymy o czymś, co romantyzujemy jednak, nie? I jednak ten archeolog w mojej głowie był dosyć takim fajnym zawodem, który był jednak taki oparty na tych silnych odkryciach, tym emocjonalnym ładunku. Natomiast no wiem też, widziałem po swoich kolegach, koleżankach, że no to byli ludzie, którzy chcieli zostać strażakami policji. Co mnie autentycznie nie interesowało.
1: A któryś z nich został, czy nie? Nie weryfikowałeś tego?
0: Nie weryfikowałem tego, natomiast jestem synem strażaków.
1: Więc ty teoretycznie mógłbyś o tym marzyć.
0: Ja teoretycznie mógłbym o tym marzyć, ale może dlatego, że siedziałem w tych wozach od małego, to jakoś mnie to tak nie fascynowało.
1: Ale ciekawą rzecz powiedziałeś o tym, że dzieci mają tendencję do wybierania tego, co jest romantyczne.
0: Prawda. No, wydaje mi się, że to jednak w sensie takim. Jak myślimy o czymś, co jest romantyczne, to myślimy już od razu o miłości romantycznej. Natomiast chodziło mi bardziej właśnie o to romantyzowanie tego wszystkiego, czyli o to, że dzieci wybierają coś, co właśnie ma ten ładunek emocjonalny związany z odkryciami, z ratowaniem ludzi, z czymś, co można wynieść na piedestał.
1: To jest trochę takie bycie superbohaterem w swoich marzeniach.
0: Zdecydowanie jest to bycie superbohaterem. Bo tak jak mówię, no, żadne dziecko raczej nie marzy o tym, żeby być UX designerem.
1: A myślisz, że coś jest na rzeczy, że dzisiaj na podstawie dziecięcych marzeń można powiedzieć coś o człowieku, czy to będzie jednak nadużycie, bo każde dziecko w swojej wyobraźni może być kim chce i każdy niezależnie od osobowości, od tego, jakie ma doświadczenie, będzie marzył.
0: Nie jestem psychologiem, natomiast wydaje mi się, że te marzenia dziecięce, one są trochę rewindowane przez rzeczywistość faktycznie, natomiast część z nich no, zostaje w naszym życiu dorosłym. Jednak mamy też tendencję do tego, żeby te dziecięce marzenia spełniać. Ile razy widzimy ludzi, którzy po prostu mówią, że spełniają swoje dziecięce marzenia, przykładowo wyjazd gdzieś, albo zrobienie czegoś, na przykład, nie wiem, skoczenie z bungee i tak dalej. Jakby to są te takie rzeczy, które myślę, że zostają.
1: I to jest ciekawe, co mówisz, dlatego, że ja znam takich ludzi, którzy o czymś marzyli, potem przyszło dorosłe życie, zajęli się czymś zupełnie innym, ale czymś, co pozwoliło im się utrzymać i zarabiać pieniądze i teraz z tymi pieniędzmi mogą zrobić co chcą, na przykład wydawać je na te pasje, które okazują się właśnie tymi dziecięcymi marzeniami.
0: Wiesz, jeszcze niedawno w sumie w internecie był taki trend z tym adult money, nie wiem czy kojarzysz,
1: tak,
0: że właśnie ludzie mają tendencję do tego, że dostają te dorosłe pieniądze i mogą wydać je na co chcą. I to jest właśnie też takie dziecięce, nie? Takie mi się wydaje, że to jest jednak takie dziecięce. Znaczy mówię dziecięce, ponieważ jestem też żywo zainteresowany analizą transakcyjną i tam mówimy o stanach dziecka, o stanach rodzica, stanach dziecka, stanach ja, czy też stanach dorosłego. I po prostu wydaje mi się, że to jest jednak faktycznie takie dziecięce w tym kontekście.
1: To o tych transakcjach, ale też o byciu dzieckiem i byciu dorosłym pogadamy za kilka minut. Filip Dokurno, socjolog, który jest autorem projektu Raczej Inaczej, jest gościem Pogadajmy w Czwórce, a my pytamy was o to, kim chcieliście zostać, kiedy byliście dzieckiem. Dajcie znać 226452100.
2: Pogadajmy.
1: A razem z nami Maciej, Kasia i Zosia. To sprawdźmy listę obecności. Maciej? Halo, halo, cześć Maćku.
3: Jestem.
1: Witaj serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry, cześć.
1: Kasiu, jesteś razem z nami?
4: Obecna.
1: Fantastycznie. I Zosia?
5: Jestem.
1: No i wszyscy są. To teraz mi zdradźcie, kto w waszej ekipie jest kim. Dla tego drugiego i trzeciego.
2: Ja jestem...
4: Mama, tata i córka.
2: Ja jestem tata, Kasia jest mama, a Zosia jest córka.

0: No to teraz możemy zaczynać naszą...
1: Idziemy do kina. No. Właśnie zaraz z okazji Dnia Dziecka idziemy do kina.
0: Czy ja mogę zostać waszym dzieckiem w takim razie? Jeśli jeszcze jest darmowy popcorn, to ja się piszę. Dobra, można mnie adoptować. Słuchajcie, porozmawiajmy trochę o tych naszych planach i marzeniach z dzieciństwa. Maćku, zacznę od ciebie. O czym ty marzyłeś? Kim chciałeś zostać?
1: Ja pamiętam właśnie, bo tak sobie teraz słuchałem tutaj z tym naukowcem rozmowy, socjologiem, że ja rzeczywiście chciałem podróżować. Ja przeczytałem całą serię Alfreda Szklarskiego o Tomku i chciałem podróżować bardzo. I pamiętam, że chciałem być takim podróżnikiem. I pamiętam, że mamie mówiłem, że chciałbym być podróżnikiem, a mówiła, że no podróżnikiem to na przykład marynarzem, ale ciebie, Maciej, nie wezmą raczej na marynarza, no bo ty słabo widzisz, masz problemy zdrowotne. Jakoś mi to tak brutalnie było, ten. Ale potem pamiętam, że chyba w szóstej albo w siódmej klasie pamiętam, pisaliśmy takie wypracowanie gdzieś na Polaku i napisałem, że chciałbym być naukowcem. Mm-hmm. No i to tak pamiętam, nie? A dzisiaj jestem, nie wiem, pracuję w firmie rodzinnej, jestem gdzieś tam, nie, dyrektorem. O, z zawodu jestem dyrektorem.
0: O, z zawodu dyrektor. Marzenie niejednego młodego człowieka i dorosłego też, nieco starszego.
1: Dokładnie, ale Kasiu, tak jak tutaj właśnie rozmawialiście, dobra, przepraszam, teraz małżonka,
2: tak. Moje pierwsze marzenie to ja chciałam być dentystką, nawet lalką zakładałam plomby. Zastanawiam się, ile jest w tym romantyzmu, chociaż no może chciałam ratować ludziom zęby, nie wiem. Potem chciałam być projektantką mody, faktycznie długo projektowałam te stroje, ale szyć nie umiem, więc...
3: A ja umiem.
2: Właśnie córka umie, dobrze, że córka umie. Potem chciałam być archeologiem. To jest taki chyba, podejrzewam, każde dziecko w czwartej klasie to przerabia. Potem bardzo lubiłam podróżować, więc stwierdziłam, że będę stewardessą i będę podróżować za darmo. I co tu jeszcze? Takie chyba najbardziej charakterystyczne marzenia właśnie takie.
0: Zosiu, nie wiem, czy zauważyłaś, ale twoja mama wymieniała plomby lalką, a tobie każe lalki szanować pewnie. Więc pewna niekonsekwencja. Warto to wziąć pod uwagę. Zosiu, a o czym ty
2: to
0: marzysz?
2: Generalnie nie przypada za lalkami.
0: A, no, dobra, czyli źle trafiłem. Zosiu.
3: Chcę być weterynarką albo... Ja to chciałam.
2: Artystką. Okej, że artystką.
3: Artystką i...
0: Czyli weterynarka, artystka i jeszcze coś? To teraz tato pomoże, bo Zosia chyba przysiadła się na fotel z tyłu.
1: Tak, Zosia jest cały czas z tyłu i...
3: Archeologiem.
0: Archeologiem, czyli wszystko zostaje w rodzinie. Ale wiecie co, jak was słuchałem, to miałem takie przekonanie, że jest taka jedna rzecz, która was wszystkich łączy, mianowicie pasja do podróży. No bo tutaj stewardesa, tak. Tutaj twoje, Maćku, pragnienia z dzieciństwa o podróżowaniu.
1: Tak, tak. I wiesz co, i to jest właśnie tak, jak tutaj rozmawialiście w tym studiu, jak czekaliśmy na swoją kolejkę. I to tak jest, że my dzisiaj chyba troszeczkę się tak właśnie gdzieś tam wspólnie jakby przez te podróże spełniamy, staramy się, jak mamy wolne moce przerobowe, wolne środki, to gdzieś tam jeździć i rzeczywiście mam wrażenie, że nam to sprawia dużą frajdę i tak, i lubimy zwiedzać i to jest... Może nie jesteśmy podróżnikami jak Tomek Wilmowski, tak? Ale mimo wszystko zwiedzamy i odkrywamy świat, nie? Więc to gdzieś tam realizujemy troszkę może te nasze marzenia.
0: I to jest dowód na to, że marzenia z dzieciństwa można spełniać, nawet jak się na tych marzeniach nie zarabia, bo to nie jest nasza praca zarobkowa, ale jednak wracamy do takiego tematu, który nam towarzyszył, kiedy byliśmy dziećmi. Maciej, Kasia i Zosia, życzę wam szerokości i dobrego filmu. Na co jedziecie? Do kina?
3: Mandalorian,
1: idziemy na Mandaloriana. Gwiezdne wojny.
0: Zazdroszczę.
1: To się bierzemy właśnie. Syn na wycieczce szkolnej, żeby nie było, więc mamy wolną chatę przez 3 dni, to które bierzemy na teraz samą na do kina. Nie?
0: Ale chciałem wam powiedzieć, że macie nowego syna mniej więcej od 5 minut, bo powiedzieliście, że mnie adaptujecie, więc ja to biorę za pewnik.
1: Zapraszamy.
0: Wszystkiego dobrego, szerokości.
2: Dobrego.
0: 226452100. Pytanie do was, kim chcieliście zostać w dzieciństwie?
4: To jest nowość czwórki.

0: audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Tu nic się nie zmienia, słuchacie Pogadajmy w czwórce dziś do godziny 18. Nasz numer telefonu też aktualny, 22 645 2100 i gość ten sam, z czego bardzo się cieszę. Filip Dokurno, socjolog, który jest autorem projektu Raczej Inaczej. Filipie, myślisz, że marzenia współczesnych dzieciaków są inne niż tych sprzed 20 albo 30 lat?
2: Wiesz co? No, powiedziałbym, że raczej nie. One są tak samo chyba wygórowane, natomiast mogą dotyczyć czegoś innego. Przykładowo za dzieciaka wiele dzieci bawiło się w sklep. Wiele dzieci bawiło się w jakiś dom, szkołę, sklep, właśnie takie tego typu zawodowe gierki, zawodowe rzeczy. Myślę, że nawiązujesz do tego, że niektóre dzieci mówią teraz, że chcą zostać influencerami.
1: Tak, no nie chcę się nad tym pastwić, bo to też jest taki...
2: Ale to jest znak czasów. Jakby to jest całkowicie okej. Okay. To jest całkowicie normalne.
1: Ale to też jest kwestia pewnego romantyzowania, bo o tym romantyzowaniu mówiliśmy kilka minut
2: temu. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest kwestia tego romantyzowania, tego wszystkiego.
1: Ale że influencer jest super bohaterem albo jest, no nie wiem, jest to coś na miarę bycia lekarzem?
2: Influencer nie siedzi przy biurku, influencer dostaje paczki PR-owe, influencer jest osobą publiczną. Więc wydaje mi się, że to jest ten pryzmat po osoby publicznej bardziej. A tak naprawdę zawód krytyka wymarł.

0: troszeczkę. Natomiast jeżeli chodzi o influencerów, którzy są takimi dosyć współczesnymi namiastką takiego krytyka, no to jednak zostało, nie?
1: Czyli my szukamy trochę jako dzieci takich zawodów, które są w jakiś sposób ciekawe, bo sam mówisz o tym, że influencer nie siedzi za biurkiem, tylko robi ciekawe rzeczy, bo dostaje paczki, nie wiem, być może idzie na jakieś imprezy, które wydają nam się bardzo atrakcyjne, kiedy widzimy to w obrazku gdzieś na YouTubie czy na TikToku.
0: No tak, dokładnie, no bo nikt nie marzy raczej o tym, żeby zostać menadżerem średniego szczebla, nie? Nie, raczej nie marzymy o takich rzeczach, raczej marzymy o tym, żeby być tym prezesem, albo raczej marzymy o tym, żeby być tym szefem.
1: To kiedy nam się te marzenia zmieniają po drodze,
0: twoim zdaniem? Jak nas rzeczywistość rewinduje, prawda?
1: Ale w którym momencie? Bo zakładam, że kogoś może rzeczywistość zweryfikować już gdzieś na poziomie liceum, kiedy interesuje się jakąś dziedziną i myśli sobie, że to nie jest z pieniędzmi tak, że one będą bardzo łatwo mi przychodzić, tylko może jednak warto pokombinować z jakimś wyborem konkretnej ścieżki zawodowej.
0: Jak najbardziej. Natomiast mam wrażenie, że w pewnym momencie naszego życia stajemy się świadomi naszych nie tyle kwalifikacji, co zdolności, umiejętności, które możemy dalej wykorzystać. To też jakby cały proces kształcenia nas trochę ustawia, jednak jest dosyć XIX-wieczny system kształcenia, który jednak faktycznie polega na tym głównie, że dzieciaki dostają oceny za to, w czym są dobre, lepsze, a w tym, czym są gorsze, dostają gorsze oceny. Wobec czego to też jakby kształtuje jednak nasze myślenie o tym, kim chcemy zostać dalej. Znam ludzi, którzy jak szliśmy na studia, mówili, że nie wiedzą, co mają dalej robić. Nie wiedzą, na jakie studia chcą iść. Tak naprawdę nie wiedzą, czy chcą iść na przykład do szkoły zawodowej, czy chcą iść zrobić sobie jakiegoś technika, czy chcą iść też na studia. Mam wrażenie, że zarzucę teraz żartem z moich studiów socjologicznych, że dosięga ich niewidzialna ręka rynku.
1: Ale trochę tak jest, że dzisiaj jak mamy 28 czy 9-latka i on powie, że do końca nie wie, kim chce być, to jeszcze to kupimy. Ale jakby to powiedział 30 lat temu, to by się ludzie złapali za głowę. No ty masz prawie 3 dychy i nie wiesz, kim chcesz być.
0: No tak, no ale tak, też jakby w tym wieku to na przykład też już jest na przykład staropanieństwo, starokawalerstwo, nie? Więc jakby to jest też znak moim zdaniem czasów, nie? To, że to się zmieniło i trochę przewartościowaliśmy to, jak podchodzimy do życia społecznego.
1: A w nawiązaniu do tego, o czym opowiadałeś, czy mogę powiedzieć, że szkoła weryfikuje trochę nasze dziecięce marzenia, albo inaczej, wpływa na nie, albo je zabije?
0: Tłamsi. Moim zdaniem tłamsi troszeczkę, no bo jednak faktycznie zależy od tego, jak ten system edukacji jest prowadzony i przeprowadzany, tak? Jakby czy uczymy się umiejętności, które są przydatne, czy też uczymy się po prostu arytmetyki. Natomiast, no, wiadomo, matematyka królową nauk, natomiast wydaje mi się, że nie stawiamy już tak bardzo na pasję. I te pasje są trochę odkładane na bok. I wydaje mi się, że te pasje mają dosyć duży walor dziecięcy jednak w naszym życiu.
1: Słuchaj, ale może jest jednak tak, że szkoła po prostu wychodzi naprzeciw temu, co czeka tego młodego człowieka w przyszłości. To znaczy mówi, słuchaj, możesz osiągnąć sukces jako influencer, ale jest 99%, że tego nie zrobisz, bo to jest trudny zawód, trochę losowy i nie wiadomo, co z nim będzie w przyszłości.
0: No szkoła, jeżeli chodzi na przykład o licea, gimnazja już nie, bo już nikt nie ma. Natomiast szkoła podstawowa, liceum, no kształci ogólnie, tak? To jest kształcenie ogólne. Są też szkoły zawodowe, które kształcą już konkretny kierunku kształcą, tak? Na przykład, no nie wiem, no fryzjer. To są trudne decyzje, ponieważ na to też mam wrażenie, że mają duży wpływ nasi rodzice. To, żebyśmy na przykład mieli zawód jakiś, fach w ręku, to też jest jakaś tam wartość, nie? Dla niektórych ludzi. A niektórzy, tak jak ja, idą na socjologię.
1: Ja uważam, że to jest zawód przyszłości dokładnie tak samo jak z filozofią. Ostatnio mi ktoś uzmysłowił, że jak się idzie do korporacji, to dzisiaj korporacje często czekają na ludzi, którzy potrafią krytycznie myśleć, a uważam, że na przykład filozofowie i socjologowie potrafią to robić.
0: To jest jedna z głównych rzeczy, którą wyniosłem ze studiów socjologicznych, że to jest jednak krytyczne myślenie, teoria krytyczna, podejście krytyczne do życia. To jest chyba główna rzecz, którą dałem mi studia.
1: No to spróbujemy podejść krytycznie do tego tematu, pytając was o to, kim wy chcieliście zostać, kiedy byliście dzieckiem, no i czy te marzenia zostały zrealizowane, czy nie. Czekamy na telefony 226452100. Razem z nami Filip Dokurno, socjolog, który jest autorem projektu Raczej Inaczej.
2: Gadajmy.

0: Pogadajmy.
1: Pogadajmy.
0: Raczej inaczej, tak nazywa się projekt, którego autorem jest Filip Dokurno, socjolog, który jest naszym gościem, który dzisiaj zdradził, że kiedy był dzieckiem, to chciał zostać archeologiem, a jest socjologiem. Ciekawy jestem, jak to jest w waszym przypadku, czy te marzenia z dzieciństwa zostały zweryfikowane. Złapcie za telefon i dajcie znać 226452100. Filipie, to taka szkoła idealna. Ja wiem, że często się o tym rozmawia dzisiaj gdzieś w mediach. Jak powinna wyglądać szkoła? No ale idźmy tym tropem. Jak powinna wyglądać szkoła, która będzie wspierać te marzenia z dzieciństwa. Ale w takim dobrym wymiarze, niekoniecznie influencerskim, chociaż może.
2: Wydaje mi się, że taka dobra szkoła to jest szkoła, która dostrzega ucznia. To jest szkoła, która dostrzega pasję ucznia. To jest szkoła, która dostrzega jego charakter, która dostrzega jego umiejętności, kształci je, promuje je. Ja nie wiem, jak wyglądają licea i szkoły teraz. Jednak już dawno tam nie byłem. Ja jestem era gimnazjum jeszcze, tak? Mhm. Dokładnie. A na przykład mieszkając i chodząc do szkoły w Poznaniu, no nie miałem jakiejś zatrważającej ilości na przykład zajęć pozaszkolnych, w których mógłbym rozwijać swoje pasje. Okej, mieliśmy klub kinowy, czy tam jakieś koło kinowe, natomiast nic więcej. Była gazetka szkolna i to jest wszystko. Patrząc jednak z drugiej strony na amerykańskie licea, na to, ile oni spędzają czasu w tej szkole tak naprawdę, ile oni mają zajęć pozalekcyjnych, które, no nie wiem, tam drama club, czy inne tego typu rzeczy, no wydaje mi się, że to jednak jest takie darmowe szkolenie.
0: Że tego brakuje trochę u nas.
2: Tak, to jest, mam wrażenie, że to jest kontrowersyjne, ale chyba tak. Ale chyba brakuje.

0: mi tego.
1: A jakbyś miał pomyśleć o sobie jako młodym chłopaku, który marzył o tym, żeby zostać archeologiem i poszedłby do szkoły, nie wiem, może takiej amerykańskiej, to jak twoja ścieżka mogłaby tam wyglądać? W tym rozwijaniu pasji, właśnie tej.
2: No raczej bym nie był cheerleaderem.
1: No, chociaż
2: może być. No. Natomiast wydaje mi się, że takie kółko zainteresowań byłoby tam bardzo promowane, nie? Takie kółka zainteresowań tam są takie właśnie informatyczne, tam są jakieś kółka szachistów i tak dalej, a ja bym się zainteresował jakimś, nie wiem, klub antyku albo czegoś takiego, więc myślę, że w tym kontekście bym raczej poszedł.
1: I to jest trochę gdybologia. A teraz przejdźmy do rzeczywistości. Czy w ogóle zajmowanie się dziecięcymi marzeniami to jest robota dla socjologa? Czy ciebie jako socjologa coś w tym kręci?
2: Mnie kręcą te ukryte właśnie marzenia, które zostają w nas wszystkich. Bo jednak, tak jak mówiliśmy na początku z tym romantyzowaniem, jednak mam wrażenie, że to zostaje w naszym umyśle. Że my jakoś jednak przemy do tego, żeby faktycznie spełnić jakieś tam nasze marzenia z dzieciństwa, nie? Bo one się troszeczkę rewindują, mam wrażenie, pod takim względem, że na przykład dążymy do... Boże, powiem coś po socjologicznemu, do akumulacji kapitału. Albo na przykład...
1: Widzisz moje wielkie oczy? Nie wiem, czy mam włączyć czata GPT i sprawdzić, co powiedziałeś. Nie obrażasz mnie. Okej, dobra.
2: Na przykład, tak? I wydaje mi się, że to stoi jednak w tym takim... w nawiązaniu do tych marzeń, bo jednak na przykład, no jak dla mnie, no, archeologia równała się z podróżami, więc jakby ja tam w pewnym momencie zaspokajam swoje potrzeby takiego odkrywania różnych kultur w takim kontekście, że po prostu podróżuję, tak? I wydaje mi się, że to jest o tym.
1: Ale powiedziałeś o tym, że mamy tendencję do spełniania tych swoich marzeń z dzieciństwa. Ja rozumiem, że jeśli ktoś marzył o tym, żeby być piosenkarzem albo piosenkarką, to może zacząć śpiewać w dowolnym wieku. Być może nie zrobi wielkiej kariery, chociaż różnie bywa, ale jak ktoś marzył o tym, żeby zostać lekarzem, no a pracuje w zupełnie innym zawodzie, powiedzmy w urzędzie, no to jak on ma zrealizować te pasje z dzieciństwa?
2: No musi pójść na studia. Prawda. Mam wrażenie, że jest też coraz więcej ludzi, którzy w późniejszym wieku idą na studia, ale też na przykład nawiązując do tego śpiewu. Mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi chodzi na zajęcia ze śpiewu, pomimo że nawet nie ma zamiaru zostać żadnym profesjonalnym, no nie wiem, śpiewakiem, czy też piosenkarzem, tak? Mamy dostępność do tego. Tego nie było wcześniej. Kiedyś trzeba było się jednak faktycznie bardziej określić co do tego, kim chcemy być, co chcemy robić i jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie. Teraz mamy trochę większą dowolność, jeżeli mieszkamy w dużym mieście oczywiście.
1: Coś jest na rzeczy, dlatego że sam zapisałem się na kolejne studia po 30. I kiedy patrzę na tych moich znajomych z roku, to są ludzie w wieku od 25 do 65 lat. Czyli może coś na rzeczy z tymi marzeniami faktycznie jest.
2: Rezonuje to ze mną, ponieważ za miesiąc bronię się na drugim kierunku, który studiów magisterskich, który podjąłem, będę psychologiem biznesu.
1: No, proszę bardzo. A mówiłeś mi, nie jestem psychologiem. No,
2: nie,
1: jeszcze nie.
2: Jeszcze, ale jeszcze. Nie będę psychologiem. Nie będę psychologiem.
1: No wiem, biznesu
2: będę psychologiem
1: będziesz.
2: Biznesu. Co nie jest, równa się z psychologiem.
1: To czekaj, to ja się myliłem od samego początku. Filip Dokurno, socjolog, autor projektu Raczej Inaczej, przyszły psycholog biznesu. Był gościem Pogadajmy w czwórce. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję ci bardzo.
1: Pytanie do was. Kim chcieliście zostać, kiedy byliście dzieckiem? 226452100. Czekam na telefony.
3: Pogadajmy.
1: I to jest takie pytanie, na które odpowiedź się zna Michał. Halo, halo. Cześć, Michale.
4: Cześć, dzień dobry. Nie wiem, czy znam.
1: No jak to nie? Przecież pytam o twoje dzieciństwo i o twoje marzenia i te wszystkie plany, które pewnie jako 8, 10, 15 latek miałeś.
4: No to, że tak powiem, ten 5 czy tam 8 latek to może niekoniecznie. Albo dobra, i tak może nikt nie skojarzy, kim ja tutaj jestem, to mogę się przyznać, że jako ten mały szkrab, to uważaj teraz, marzyłem, żeby jeździć śmieciarką. Tak, dobrze słyszałeś, śmieciarką.
1: Ale chciałeś być tym z tyłu, czy tym z przodu?
4: No nie, no już nie poniżej mnie aż tak bardzo, dobra? Tym z przodu, zdecydowanie tym, który prowadzi tą śmieciarkę i dowodzi całym tym zestawem. Raczej nie interesowało mnie zaglądanie do tych śmietników, tylko powożenie tym wielkim samochodem.
1: Ale ja miałem taki moment, kiedy chciałem być właśnie tym z tyłu, bo to normalna praca w końcu.
4: A szkoda, że się nie, wtedy gdzieś nie złapaliśmy. Ja bym cię woził, ty byś tam szukał tego, co nam chciałeś znaleźć.
1: A jaką bym miał formę?
4: By było wesoło.
1: Bo ja zawsze podziwiam tych, którzy potrafią tak to raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć ogarnąć, a to naprawdę

0: ważna społecznie robota.
1: Nie, no pewnie, że tak. No to dokładnie. No to jest tak, jak ktoś kiedyś taki dowcip chodził, chyba że ojciec z synem rozmawiają i syn mówi, że to śmieciarze i w ogóle, a ojciec mówi, że synu, to są ludzie, którzy sprzątają bałagan, który my zrobiliśmy, więc szanuj ich.
0: No i to jest zdanie, które może być podsumowaniem naszej rozmowy, ale zakładam, że jeszcze inne marzenia też miałeś. To jeszcze jedna rzuć.
1: Tak, no to teraz tak całkiem serio wyglądało to tak, że miałem dwa takie bardzo, bardzo duże, nie wiem, wielkie marzenia. Pierwsze to chciałem być policjantem, ale takim kryminalnym, czyli szuka tych, już mówiąc wprost, tych, którzy kogoś tam udusili, zamordowali lub jeszcze coś innego zrobili. A drugie chciałem być chirurgiem. Policjantem chciałem być na początku liceum, chirurgiem chciałem być, ponieważ tyczy się małe wyjaśnienie, chodziłem do liceum medycznego, więc chciałem być pod koniec liceum chirurgiem, chciałem iść na medycynę. Ale się tak to rozjechało i ani nie jestem policjantem, ani nie jestem chirurgiem.
0: A czym się zajmujesz?
1: Wiesz co, tak to wyszło, że poszedłem na BNZ, czyli na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydział Biologii i Nauk Ziemi. Też tak nie do końca to było to, co gdzieś mnie tam kręciło i co chciałem robić. I gdzieś się moje drogi zetknęły z handlem. Handlem w branży meblowej.
0: To teraz już wiem, skąd ta radiowa gadka.
1: No nie. To tak się tylko wydaje.
0: Dobrze jest. Michale, dzięki za te wspomnienia.
1: No i proszę.
0: I wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka, bo rozumiem, że te życzenia przyjmujesz.
1: A no pewnie, że tak. Ja uważam, że każdy gdzieś tam ma w sobie tego dzieciaka, tylko jakby teraz mamy taki, wiesz, ogólnoświatowy trend, że nie można pokazać, że jest się słabym, że jest się sami czemuś nie podołamy, tylko musimy być silni, mega i w ogóle i twardzi, a to wcale uważam tak nie jest. Wcale nie musimy tak być i pewnie wcale nie jesteśmy.
0: Bardzo Ci dziękuję, to nasz słuchacz Michał, a niech podsumowaniem tej naszej dyskusji będzie ten kawałek od Nowiki, od dziecka, taki tytuł nosi.

0: To Nowika od dziecka. Dzień dziecka to my dopiero będziemy obchodzić od godziny 18 i będziemy robić to w barze studio, a wszystko będzie transmitowane specjalnie dla was. O czym mówię? O specjalnej audycji, którą poprowadzą dzisiaj Julia, Agnieszka i Grzegorz Święchowie, czyli córka, mama i tata. I z tego co wiem, Julia już jest na miejscu. Halo, halo, cześć.
1: Jestem, halo, halo, bar studio pozdrawia, cześć.
0: Dzisiaj niebo płacze, to znaczy jest deszcz, ale płacze z radości, bo to będzie naprawdę dobra impreza od godziny 18, rozumiem.
1: Tak, siedzą obok mnie moi rodzice i już zaczynamy powoli świętować Dzień Dziecka dla dorosłych razem z czwórką, także jest energia, jest fajna atmosfera, patrzę się już na gości, którzy są z nami, także myślę, że będzie się działo.
0: Będzie Mary z Polski, będzie Magda Szejbal, będzie Błażej Stencel, no i pewnie można by wymieniać i wymieniać to wszystko po godzinie 18. Rodzina Święchów przyjmuje stery w czwórce, a my dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. Ala Mucha, Paweł Worobiej, Kuba Jam Rozek w Pogadajmy. Słyszymy się jutro od godziny 16.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Pokrzywa zamiast szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W dzikiej kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tu.

0: tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Wychowani na depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depeche Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pogoda.
1: Pogoda w Warszawie zawrotne 15 stopni Celsjusza, ale niestety trochę pada, chociaż atmosfera tutaj zdecydowanie nam dopisuje uśmiechy na twarzach. Tato, a jak później ta pogoda?
2: Atmosfera zdecydowanie nam dopisuje niestety deszczową na placu Defilad, czyli w centrum Warszawy, ale później też pogoda w całej Polsce może płatać trochę figle. Także uważajcie na siebie, zabierzcie ze sobą parasole, sztormiaki i jakieś ubrania przeciwdeszczowe, bo pomimo tego, że będzie ciepło, to w zasadzie w każdym rejonie Polski może pojawić się dzisiaj deszcz.
1: Trzymajcie się ciepło.
2: Tak jest.
3: Tu Czwórka Polskie Radio.
4: Czwórka Polskie Radio. Mm-hmm.

0: Polska dla dorosłych w czwórce. Zapraszają Agnieszka, Julia i Grzegorz Święch.
1: Dziś wyjątkowa audycja Ja w Twoim wieku razem z moimi rodzicami. Jesteśmy dzisiaj w barze studio. Siedzimy tutaj w środku i przez najbliższe 2 godziny będziemy tutaj, myślę,

0: I tam chcieliśmy rozmawiać z naszymi gośćmi, ale pogoda, płata figle i deszcz, który pojawił się, spowodował, że przenieśliśmy się do wewnątrz, do baru studio.
1: Pogoda pogodą, ale atmosfera jest dziś wspaniała. Patrzę na naszych gości, widzę wasze uśmiechy. Są dziś z nami i tutaj naprawdę, ja jestem bardzo podekscytowana, to jest ogromny zaszczyt, że postanowiliście spędzić z nami ten Dzień Dziecka. Z nami dzisiaj w barze studio Nita, wokalistka i twórczyni cyfrowa.
2: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
1: Mary z Polski, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka.
3: Cześć, bardzo mi miło też.
1: Magdalena Szejbal, aktorka. Cześć.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Błażej Stencel, aktor, piosenkarz, prezenter.
5: Miło mi, cześć. Ja powiem troszeczkę inaczej w takim wypadku. Cieszę się, że jesteśmy razem.
1: Oraz, kto jest jeszcze z nami? Mamo, zdradzisz?
6: Oraz, oczywiście, jest z nami Kajetan Wolas, raper.
7: Witam serdecznie, raper.
6: Raper. DJ-ka Lulu Zupczyńska, DJ-ka Cougar.
8: Czyli Cougar, tak, cześć.
6: Cześć, cześć wszystkim. Lulu.
8: Cześć.
6: Paweł Banaszczyk z Klubu Komediowego. Witamy cię serdecznie.
9: Cześć.
6: I witamy również na pokładzie Katarzynę Krzywicką z Dunek i Dorotę Peret-Jatkowicz, nasze socjolożki.
10: Dzień dobry.
6: I dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o zabawie, o tym, czy można się bawić w każdym wieku. Słowo zabawa będzie dzisiaj niezmiennie odmieniane przez naprawdę wszystkie przypadki. Na rozgrzewkę proponuję pytanie, co was bawi, co was ostatnio rozbawiło. I tutaj Alicja Michalska zapytała o to dziennikarzy czwórki. Posłuchajmy.
11: W moim dorosłym życiu najbardziej bawią mnie moi bliscy ludzie. Moje przyjaciółki. I trudno mi sobie teraz przypomnieć taką jedną sytuację, ale robimy to często, bo kiedy jesteśmy razem, to bardzo głośno się śmiejemy i zazwyczaj to są rzeczy totalnie sytuacyjne, które potem jak się próbuje komuś opowiedzieć, to nic z tego nie wychodzi.
12: Myślę, że w życiu w ogóle dorosłego człowieka trzeba szukać takich uciech, które nas bawią, wzruszają. Myślę, że często jest to muzyka, tak naprawdę. Muzyka sprowadza mnie do niektórych takich emocjonalnych zachowań, jak na przykład łzy wzruszenia, czy też uśmiech. I naprawdę wspominając sobie fajne lata hip-hopowe i puszczając kawałki, które kiedyś mnie kręciły, puszczając je teraz, naprawdę uśmiecham się pod nosem i myślę, że to jest chyba jedyna taka rzecz, która mnie tak szczerze cieszy, bez oszukiwania.
13: Mnie często rozbawiają tak samo błahe i głupie rzeczy, które rozbawiały mnie, jak byłam małym dzieckiem. Rozbawiają mnie memy, wspólne jakieś wbijanie sobie szpileczek z moim bratem. Mój brat mnie bardzo często rozbawia, chyba to jest taka osoba numer jeden.
14: Mnie ogólnie bardzo dużo rzeczy bawi. Moim największym problemem jest, że wszystko mnie bawi.
13: Mnie to bawi wszystko. Wystarczy, że ktoś czasami pomacha palcem i ja już się śmieję. A głupawki to u mnie rzecz normalna. Bawi mnie czasami głupi tekst, bawi mnie czasami jakiś mem, zdjęcie. No naprawdę, dużo mi nie potrzeba, żeby się rozbawić. Nawet jak teraz się uśmiechasz, to już się trochę czuję zabawnie.
15: Ostatnio w moim dorosłym życiu rozbawiła mnie historia, którą opowiadał mi kolega. Tak naprawdę było zwykłe wspomnienie naszych zabaw z dzieciństwa, kiedy graliśmy w tak zwaną krowę. Nie wiem, czy kojarzysz, jak ta gra wyglądała. Jedno dziecko wystawiało dłoń w przód i reszta łapała tego człowieka za palce poszczególne, trochę jak u krowy. I wtedy było pytanie, krowo, krowo, jakie mleko dajesz? Jeśli krowa odpowiadała białe, to wtedy wszystkie dzieci rozbiegały się po osiedlu, a ta krowa musiała te dzieci wyłapać. I on mi to przypomniał, bo ja w ogóle zapomniałem o tej zabawie, ale to było takie wspomnienie, które sprawiło, że miałem uśmiech na twarzy.
16: Rozbawiła mnie ostatnio pomyślenie, że życie nie jest na serio, jest turbo powierzchowne i to jest totalnie prawda.
6: I pytanie mam do Pawła Banaszczyka z Klubu Komediowego. Co cię bawi? Jak szukasz tematów? Na co reaguje publiczność?
9: Publiczność najczęściej reaguje ciepło na opowieści o sobie samych. Bardzo lubią widzieć jakby swoje odbicia w osobach występujących na scenie. W klubie komediowym często przyjmujemy taką formułę spektakli improwizowanych, w których to publiczność najpierw opowiada o jakichś swoich, najczęściej tak teraz wychodzi, randkowych, powiedzmy, przypałach czy jakichś sytuacjach. No i zaśmiewają się do rozpuku, gdy my jako ta grupa, prawda, pajaców, przedstawiamy to w jakimś takim krzywym zwierciadle. To lubi publiczność.
6: Czyli osobiste historie przede wszystkim.
9: Osobiste historie przełożone przez jakąś taką kreatywność nieskrępowaną i No brak cenzury, bo jednak jeżeli opowiadamy o sobie samych, no to często się krygujemy, ponieważ chcemy być w jakiś sposób

0: postrzegani, ale jeżeli już sprzedamy tę swoją historię komikom, no to oni już nie mają takich problemów. My żyjemy z ogołacania tych ludzi, prawda, z godności. Tak przesadzam troszeczkę, ale tylko troszeczkę. Ale to chyba osoby, które przychodzą na spektakle do klubu komediowego czy do miejsc tego typu, to są świadome, na co się piszą. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo nie zwracamy za bilety.
1: A to ja bym chętnie wywołał tutaj pewną małą dyskusję i chciałbym teraz do niej zaprosić kilka osób. Chciałbym zaprosić do niej Mary z Polski, chciałbym zaprosić do niej Nita, ciebie, Magdę Szejbal i Błażeja. I chciałbym trochę was zapytać o to, czym jest żart w twórczości? Co można, co nie można, co wypada, co nie wypada? Jak wy z tym się macie w waszej działalności artystycznej?
2: Chyba trzeba zawsze żartować i przeginać pałę tak zwaną i granicę, żeby publika miała jakąś rozrywkę, no bo wczoraj na przykład byłam w klubie komediowym Nomen Omen, gdzie Żulczyk czytał fragmenty swojej książki i do tego były improwizowane różne scenki i gdyby tak co drugie słowo mówić stop, stop, ten żart był za mocny, no to nie byłoby śmiesznie i inspirująco.
3: Ja uważam, że wszystko można i wszystko wypada, to zależy tylko od tego, w jaki sposób to podamy i czy nikogo przy okazji nie krzywdzimy. Teraz jak jest czas poprawności politycznej, ja mam trochę problem z tym, szczerze mówiąc,
2: no tak.
3: Bo użycie słowa... Wiadomo, teraz użyję tego słowa, ale nie mam zamiaru nikogo urazić. Murzyn według mnie nie jest obraźliwe w momencie, gdy mówię to, no tak, nie żeby kogoś obrazić, no ale wiecie, rozumiecie, o co mi chodzi.
1: No dobrze, więc... to ciężkie tematy wjechały, myślę, że na zdecydowanie większą dyskusję niż...
3: Albo, no nie wiem, albo na przykład powiedzenie na osobę homoseksualną...
2: O, jeszcze lepiej.
3: ...pedał, no.
2: Jedziesz.
3: No ale ja nie mam z tym problemu, jak ktoś tak do mnie mówi. Biorę to na klatę i wiesz, no, jeśli ty, na przykład kolega do mnie mówi...
2: Ale czemu na mnie patrzysz? Ja jestem absolutnie otwarta na słowo.
3: Nie, no bo akurat przyjmujesz to, co mówię.
1: Siedzicie koło siebie.
2: Dzień dziecka, a ty mówisz o politycznych sprawach i teraz boję się, co tu będzie.
3: Cofamy.
1: Mówimy o żartach.
3: Można robić wszystko, jeśli kogo tym czymś nie razimy.
1: Super, Magda, jak u ciebie?
4: A każdy ma inne granice,
1: myślę. No właśnie, tak.
5: Nie, ja się śmieję, dlatego że przede wszystkim chyba najważniejszy jest dystans do samego siebie. Jeżeli umiemy, czujemy to, mamy dystans sami do siebie, tym samym bardzo często inni, którzy nas odbierają, oczywiście o ile nadajemy na podobnych falach i ta wrażliwość nasza gdzieś tam się styka, to łapiemy to też, że ktoś ma dystans do siebie, do świata. Jest z tym kłopot ostatnio, dlatego ja to widzę też jakby w naszej twórczości teatralnej, czy filmowej, czy serialowej. Bardzo ciężko ludzi rozbawić, zabawić, bo jesteśmy pozamykani. Właśnie nie wiemy, co nam wolno, czego nam nie wolno, z czego się wolno śmiać, z czego nie. Coś z tym czas taki obecny tu i teraz z nami zrobił takiego, ta nasza współczesność, że bardzo zaczęliśmy się bać, krygować. To jest dla mnie zastanawiające, ale staram się temu nie poddawać. I idąc za własnym dystansem, lubię się śmiać, lubię się bawić, bardzo lubię ironię. I ona mi pomaga w życiu, a mnie osobiście najczęściej rozbawiam ja sama. To jak nieporadnie radzę sobie z dniem codziennym, jak potrafię zapominać o wszystkim, co sobie zapiszę. I właściwie ten dystans do siebie też mi pomaga zrozumieć ten świat, który mnie otacza i wszystkim bardzo nam tego życzę.
1: Chcesz
5: i naszym
1: nie,
5: słuchaczom nie, też tak jakby polecam.
1: Że zapewniasz sobie nieustającą rozrywkę.
5: Tak.
1: Nita, jak to u ciebie jest z tym żartem?
4: Żartem. Poczucie humoru w ogóle wpływa na mnie inspirująco. Uwielbiam tworzyć z ludźmi, z którymi łączy mnie poczucie humoru. Jest dla mnie bardzo ważne. Też bardzo lubię ironizować w swoich piosenkach, więc jest to dla mnie ważny w ogóle element. I tak jak... nie działa mikrofon. Teraz działa, tak? Okej. Czy nikt nie słyszał, tak? Powtórzyć jeszcze raz. Więc tak, dla mnie poczucie humoru jest bardzo w ogóle istotne w procesie twórczym. Uwielbiam współpracować z ludźmi, z którymi łączy mnie właśnie ten element, ponieważ wtedy powstają fajne rzeczy. Bardzo to jest dla mnie istotne. Też lubię ironizować w swoich piosenkach, więc jest to absolutnie dla mnie ważny aspekt.
1: Dobrze, no to przyznajcie się teraz do najbardziej żenującego żartu, jaki udało wam się...
2: Żenujący?
0: Błażej, dawaj.
1: Tak, najbardziej żenujący, tak.
4: To pierwszy.
6: Ja mam.
4: Przy mikrofonie.
6: Poszedłem do sklepu ostatnio, bo ja lubię na kolację zjeść

0: jogurt naturalny z owocami i tak przechodzę obok tych straganów z owocami i przechodzę i tak patrzę na banany, a one do mnie bananana.
1: No dobra.
2: Miało być, że no... O Boże, dobra, już sobie coś przypomniałem. Ja No i faktycznie według mnie nie było to aż tak grube, jak odebrała to publiczność. Prowadziłem jedną z gal w Warszawie, już nie będę mówił jaką. Aktorka, która... już wiadomo, że chodziło o aktorów. Aktorka, która odbierała nagrodę... Nie, nawet nie odbierała nagrody. Odbierała ją w imieniu kogoś innego. Podeszła przemówić do mikrofonu i chciała go wsadzić z powrotem na stojak. Przy czym powiedziała, że kurczę, on nie chce tam wejść. Nie może... ale wiecie, i tak patrzyła na mnie i mówi, nie mogę go tam wcisnąć. A ja do niej powiedziałem, to może trzeba napluć. No. To może trzeba napluć. No i wiecie, część sali się zaśmiała, niektórzy przemilczeli, ona się zrobiła czerwona, ja właściwie też i później się z tego wszyscy śmialiśmy. Marta Kownacka, reżyserka obsady po tym wszystkim powiedziała do mnie, no dobre, to było dobre.
3: To ja mam z tego samego cyklu. Słuchajcie, to ja mam też z gali, siedzimy z Katarzyną i koło nas siedzi taki bardzo skromny koleś. No i ogłaszają, że teraz będzie nagroda Człowiek Roku i pokazują zdjęcia, jak ktoś zjeżdża z Monteverestu i w ogóle. I ja mówię do tego kolesia, no trzeba być nieźle falnięty, żeby takie rzeczy robić. A on stał i odebrał tą nagrodę.
4: O rany.
1: No dobrze, dobrze, to faktycznie, bo może już zatrzymajmy te żenujące żarty, żeby nas z anteny nie zdjęto, żeby nas nie zdjęto z anteny za chwilę.
4: Dobra, ja chcę wrócić do wątku bananana, ponieważ jestem ciekawa, Kajetanie, czy ty uważasz, że jest jakiś taki specyficzny gatunek humoru, który no jednak dotyczy pokolenia Z?
0: Na pewno jest. Jest dużo jakiegoś takiego pewnie języka wewnętrznego Gen Z pokolenia. Ja nie wiem, czy rozumiem za bardzo. Ostatnio usłyszałem 6-7 Sigma, Mango, Truskawka, czy coś w tym stylu i ja już tego nie rozumiałem, ale wiem, że osoba, która prezentowała właśnie tego typu humor, totalnie ona to rozumiała i była rozbawiona, więc ja to szanuję i uważam, że no mamy coś z tego Gen Z, że jednak gdzieś są, tworzą się jakieś takie nowe żarty i poczucie humoru w ogóle.
4: Okej. Okay. Lulu, zerkam na ciebie tutaj, Lulu Zupczyńska, dziennikarka Czwórki, Kugar. Czy twoim zdaniem milenialsi rozumieją poczucie humoru Gen Z? Bo ostatnio był bardzo popularny ten trend, gdzie no, moim zdaniem starsze pokolenia w dość nieudany sposób dzieliły grafikę na dwie strony i był właśnie marketing skierowany do milenialsów i marketing skierowany do pokolenia Z. Czy twoim zdaniem milenialsi potrafią zrozumieć Gen Z?
5: Ja potrafię, mam nadzieję. Nie, tak naprawdę to wydaje mi się, że te różnice pokoleniowe to się cały czas tak strasznie mieli, tak? To już jest tak, że 5-6 lat to już zaczyna być różnica pokoleniowa i już zaczynają się takie hybrydy, tak? To są milenialsi, Gen Z, zilenialsi, zalfy i to wszystko jest bardzo trudne do zrozumienia. Wydaje mi się, że trudno jest czasami zrozumieć to, co nawet osoby 10 lat młodsze mają do powiedzenia. Czasami trudno jest zrozumieć skróty na przykład też, którymi się mówi. Ja ostatnio tak miałam z moją randką, że ona mi coś napisała, to było wysym, jakiś taki skrót. Ja się zapytałam, czy to jest... A no właśnie, ja mówię, możesz to rozwinąć w Wydział Sztuki Mediów? A to było w sumie, tak? I się poczułam, jakbym miała 60 lat, także myślę, że trudno się zrozumieć nawzajem.
1: No dobrze, ale są przy stole z nami socjolożki w rzeczy samej, więc chciałbym połączyć żarty, międzypokoleniowość, zmiany społeczne i żenujące żarty na przykład, no o których tutaj trochę
6: mamy to
1: było.
6: Wszystko z lotu ptaka.
1: I spróbujmy to połączyć w takim aspekcie, co kiedyś było śmieszne, a dziś już wcale nie jest śmieszne. Co kiedyś nas bawiło, a dzisiaj nie wypada tego mówić. I jak wy to widzicie z perspektywy
6: kiedyś nie było
1: zmiany?
6: Kiedyś teraz są żarty inkluzywne, kiedyś takich żartów nie było. No, my jesteśmy z Dorotą z pokolenia X, czyli śmieszymy nas dowcipy o Polaku, Rusku i Niemcu. Nie śmieszą to dzisiaj. czy o kolegach z Radomia. I to są takie żarty, które pewnie przez młodsze pokolenie mogą być uznane za

0: nie wiem, seksistowskie albo właśnie nieinkluzywne. Czasami nam to przeszkadza w naszej pracy, takiej jak my robimy badania, bo my musimy bardzo uważnie, jak układamy, Dorota układa pytania do kwestionariusza, do ankiety ilościowej, to musimy bardzo uważać na język, bo czasami jakby ta forma, jakiej użyjemy, przykrywa to, co mamy do powiedzenia na dany temat. I to jest bardzo trudne, więc no, inkluzywne, ekskluzywne.
1: A zmieniło nam się poczucie humoru przez ostatnie dziesięciolecia?
2: Oczywiście, że nam się zmieniło poczucie humoru. Poczucie humoru jest emanacją kultury, w jakiej żyjemy. Wobec tego kultura jest czymś, co się zmienia, więc i poczucie humoru jest czymś, co się zmienia. I prawda jest taka, że każde pokolenie można go poznać po tym, co je śmieszy, bo w tym się wychowywał, tymi skrótami myślowymi się posługiwał. Pewne kody kulturowe są nam zupełnie nieznane, jeżeli chodzi o kody kulturowe wymieniane przez Zetki, a kody kulturowe baby boomers są nieznane Zetkom, więc to jest coś o tym. Fajnie jest o tym pogadać, bo z tego wychodzą naprawdę fantastyczne żarty i to wtedy dopiero można się porządnie pośmiać wspólnie, kiedy zobaczymy, co jest pod czym. Więc tak, żarty jednego pokolenia rzadko śmieszą, drugie pokolenia często wręcz są niezrozumiałe albo oburzające, albo takie seksistowskie, obrzydliwie i dyskryminujące pewne grupy.
0: Czyli jak my mówimy na przykład to, co ty powiedziałaś o tych kodach kulturowych, jakimiś dowcipami z Misia, Rejsu czy z innych polskich komedii, to jeżeli nie oglądamy tego z naszymi dziećmi, to one kompletnie tego nie rozumieją albo rozumieją jakieś tam kawałki. Wczoraj moja nastoletnia córka powiedziała, mówi, wiesz co, ja oglądałam Dzień Świra, jakie to jest śmieszne. Ja mówię, Boże, to jest tak smutny film. Więc wiecie, no to są zupełnie inne podłoże.
2: Jeszcze powiem jedną rzecz, że takie dowcipy dzisiaj słyszałam w transmisji sportowej, taki dowcip, że syna się bije nie za to, że gra w karty, tylko za to, że obstawia, tak, czy że wraca do tego stołu. I mój syn 15-letni powiedział, dowcip o biciu, to jest naprawdę śmieszne, że się mówi o przemocy w charakterze dowcipu i to pokazuje bardzo dużą taką, wiecie, no, zmianę kulturową.
1: Wrażliwości też na narrację, która się gdzieś wokół nas odbywa.
3: Ale czyli rozumiem, że powinniśmy międzypokoleniowo sobie pokazywać te, nie wiem, filmy, razem je oglądać, jakieś takie kawałki wybrane z tej popkultury, tak? Żeby się porozumieć i żeby w ogóle zrozumieć to poczucie
2: konteksty.
3: Humoru nawzajem.
0: No pewnie, że tak. To jest jeden z elementów porozumienia międzypokoleniowego.
3: Obowiązek.
0: To jest fajne, jakby to, ale to działa w obie strony.
3: No właśnie, to jest istotne.
0: To nie jest tylko tak, że młodsze pokolenie ma od nas czerpać te wszystkie kody z polskich komedii, z Tyma i tak dalej, ale też my możemy się nauczyć czegoś, tak? I tak jak my mamy nastoletnie dzieci, to one nam też podsuwają różne tematy, które możemy omawiać na socjolożkach, bo ja nie wiedziałabym o pewnych rzeczach, gdybym nie pogadała ze swoimi córkami.
4: Ja też bym wielu rzeczy nie wiedziała, gdyby moi rodzice właśnie mi nie pokazali i gdybym ja w drugą stronę nie pokazała tych rzeczy moim rodzicom, ale myślę, że właśnie kluczowa jest ta rozmowa, ten dialog i to, że nawet jeśli coś nadwyręży czyjąś granicę, to żeby właśnie móc o tym porozmawiać, komuś to zasygnalizować bezpiecznie i żeby to rozłożyć na czynniki pierwsze. Mam wrażenie, że mamy naprawdę dużo wątków. Dużo tematów, dużo pokoleń przy tym stole i podejść też do zabawy i żartu. Dużo emocji dzisiaj. Dzień Dziecka dla Dorosłych w czwórce w Barze Studio. Zostańcie z nami, bo wracamy już za chwilę.

Z tej pory to prywatny lunapark. Dziecko we mnie mówi szczerze, czego pragnę, a nie czego powinienem. Więc póki pamiętamy w biedzie, siebie dawniej zgubić nie powinienem się. Dziecko we mnie mówi szczerze, czego pragnę, a nie czego powinienem. Więc póki pamiętamy w biedzie, siebie dawniej zgubić nie powinienem się.

0: Czwórka w Barze Studio.
1: A w czwórce Dzień Dziecka dla Dorosłych. Pierwszy dzień czerwca świętujemy razem z czwórką w Barze Studio. I mam pytanie do mojej mamy i do mojego taty. Jak się bawicie?
2: Bawimy się chyba bardzo dobrze, wydaje mi się.
3: Ja nie wiem, jak ty się bawisz. Ja się bawię świetnie.
2: Ja mówię chyba, ponieważ mamy na zewnątrz pogodę taką, że no ja przyszłam tu w deszczu, więc trochę smutno mogło się niektórym zrobić, ale myślę, że tutaj przy stole nam humory dopisują. Wyciągamy tutaj różne historie zabawne nie tylko z naszych doświadczeń, ale też z doświadczeń naszych gości.
3: Mnie żadna pogoda nie jest w stanie zepsuć Dnia Dziecka, a szczególnie Dnia Dziecka spędzonego przy stole z tak znakomitymi osobami. Ja uwielbiam ludzi, uwielbiam się spotykać, a jeszcze z takimi ludźmi, więc trudno mi sobie wyobrazić lepszy Dzień Dziecka, który mógłby się wydarzyć. Ale jestem niesamowicie ciekawy, czy po pierwsze nasi widzowie dzisiejsi, którzy dotarli do Baru Studio, też się dobrze bawią, ale przede wszystkim chciałbym ich zapytać o to, co ich ostatnio w życiu tak rozbawiło, tak że naprawdę bolał was brzuch, tak że po prostu się zwijaliście, kolokwialnie rzecz ujmując, ze śmiechu. Powiedzcie, podzielcie się z naszymi słuchaczami.
4: Cześć mamo, wiem, że tego słuchasz, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy mamę.
4: Generalnie, jeżeli chodzi o rzeczy, które mnie rozbawiły, to mnie bardzo rozbawił ostatnio taki żart, że koleś wchodzi do sklepu i prosi o pączka i sklepikarz daje mu pączka i koleś wysysa dżem z pączka i wyrzuca tego pączka. Wraca na kolejny dzień, prosi o 10 pączków i robi to samo. No i na kolejny dzień prosi o 100 pączków i zrobił to samo znowu. No i sklepikarz się pyta, jest pan motorzystą? A koleś się pyta, a skąd pan wie? A wie pan, bo za sklepem jest motor.
1: Wow.
4: Więc to mnie rozbawiło bardzo. Bardzo przewrotny był punchline, powiedzmy, po angielsku.
3: Bardzo ci dziękujemy. Zawsze mógł powiedzieć banana, prawda? też by było śmiesznie.

0: Ciebie co rozbawiło ostatnio bardzo, tak bardzo jak kolegę, ten dowcip o pączkach?
1: Tak, nie jestem w stanie wymyślić na poczekaniu nic.
0: Dobrze, a ciebie coś rozbawiło takiego szczególnego?
2: Chyba to, że spadłam z krzesła w pracy.
0: Ale wszystko w porządku, nic się nie stało. Po prostu spadłaś i jesteś cała, a śmieszne to było wyłącznie dla ciebie pewnie, tak?
2: Super śmieszne, bo tak jakby zjechałam jak na zjeżdżalni z tego krzesła.
0: No super, jak widać naszych słuchaczy, którzy dotarli do Baru Studio, bawią też bardzo różne rzeczy, od pączków poprzez spadnięcie z krzesła, także też tragiczne sytuacje mogą być śmieszne dla niektórych osób.
3: Ja mam w ogóle wrażenie, że czasami te żarty sytuacyjne są rzeczami, które naprawdę bawią różne pokolenia, bo coś po prostu się dzieje, a ja jestem na przykład osobą tego typu, że nie znam, tak nie wyjęłabym, gdybyś teraz się mnie zapytał takiego gotowego żartu, jak tutaj jeden z czwórkowych słuchaczy.
0: Ja się też bałem, czy się uda, ale się udało. Zaryzykowałem, tak.
3: Różne rodzaje zabawy i żartów są dzisiaj z nami w Barze Studio, ale sprawdźmy jeszcze, jak to jest z tą zabawą w czwórce. Czym jest zabawa? Alicja Michalska zapytała o to dziennikarzy czwórki.
4: Dla mnie zabawa w dorosłym życiu to przede wszystkim robienie tego, co chcę i tego, co kocham. Dla mnie praca jest zabawą i tutaj nie jest kwestia tego, że ja nie biorę jej na poważnie, a bardziej, że po prostu podczas tej pracy, podczas prowadzenia audycji, podczas grania koncertów, ja się dużo uśmiecham i dużo śmieję. I widząc jakąś pierwszą mini zmarszczkę na mojej twarzy, właśnie tą taką od uśmiechu, jeszcze bardziej chcę się śmiać, bo wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu jakby w moim życiu jest dużo zabawy i dużo śmiania się, dużo szczęścia.
5: Myślę, że to jest też stan psychiczny, bo ciężko się bawić, jeżeli ma się na głowie jakieś duże problemy i niezałatwione sprawy, a w momencie, gdy mamy taki luz, że no mamy tą świadomość, że mamy wszystko pozałatwiane, to wtedy zabawa jest na pewno przednia, a chyba najlepsza zabawa jest w gronie najbliższych, przynajmniej dla mnie, przyjaciół. Nie duże imprezy, nie duże koncerty, tylko najbliższe ziomki we wspólnym gronie, pogaduszki, śmiechy, chichy.
6: Dla mnie wszystko może być zabawą. Zabawą jest dla mnie oczywiście moja praca. Zabawą jest dla mnie robienie sobie czasami śniadania śpiewając. Zabawą jest dla mnie chodzenie na spacer gwizdząc. Wszystko może być zabawą.
7: Zabawa jest dla mnie robieniem tego, co się lubi, bez myślenia o tym, jak przekuć to na coś innego niż to, co się robi.
8: Zabawa jest to dla mnie dzisiaj frajda. Jest to robienie rzeczy dla przyjemności, trochę dla żartu, które nie są poważne, nie są po coś, nie muszą się opłacać, ale są po to, żeby się po prostu uśmiechnąć.
9: Zabawa jest dla mnie pozwoleniem sobie na spontaniczność. Ja ostatnio kupiłem sobie na straganie, na jakimś odpuście taki samolot zrobiony chyba ze styropianu. Poszedłem sobie do parku i rzucałem tym samolotem. Widziałem, że druga osoba też miała ten samolot, tylko była ode mnie jakieś 30 lat młodsza, to znaczy miała lat 3. Ale dla mnie też zabawa to jest taka spontaniczność. Na przykład jedziesz na wakacje, jest jakiś basen i ty idziesz do tego basenu, ale nagle widzisz, że tam jest zjeżdżalnia i biegniesz i z tymi dziećmi po prostu pozwalasz sobie na to, żeby rywalizować o to, kto pierwszy wejdzie do tej zjeżdżalni. No i to jest właśnie to, co ja lubię.
10: W jakim życiu, w dorosłym? Ja nie wiem, co to znaczy dorosłe życie, bo ja nie dorosłam i u mnie to chyba się nie łączy. Ja mam cały czas w sobie dużo dziecka i się śmieję.
3: Czyli można nie dorosnąć, można się śmiać z przyjaciółmi, można się bawić wspólnie.
0: Ale z tą zjeżdżalnią to ja się łączę, bo zawsze jak jestem na basenie i biegnę do zjeżdżalni, to też mam taki moment zastanowienia się, czy jeszcze powinienem.
3: Naprawdę? Masz ten moment, że
0: że to już wśród tych dzieci biegnę i mówię...
3: Wrócimy do tego wątku jeszcze za jakiś czas. Myślę, że porozmawiamy jeszcze o tym, czy kiedyś jest za późno na zabawę, ale mamy tutaj przy czwórkowym stole w Barze Studio reprezentantki i reprezentantów naprawdę różnych zawodów, osoby z różnych środowisk i ja chciałabym na moment zapytać o koncerty. Patrzę tutaj na Mary z Polski i na Nitę. Czy Polacy potrafią się bawić na koncertach? Bo ja jako częsta uczestniczka koncertów, mam te obserwacje, że zagraniczni artyści często komentują polską publiczność, że ona jest tak niesamowita, że jest ta energia. Jak to wygląda z waszej perspektywy jako artystek, Mary?
11: Myślę, że może tak być, że czasem rzadko u nas ktoś gra i jak już gra, to się po prostu Polacy cieszą, że ta osoba wreszcie odwiedziła ten nasz wschodni blok. A z drugiej strony myślę sobie, na ile jest to taka kokieteria, kiedy czasem na przykład samej mi się zdarza powiedzieć na koncercie w Lublinie, byliście najlepsi z całego lata, ale następnego dnia jestem w Krakowie i jednak mi się wydaje, że też ludzie byli super.

0: trzeba im tak w sumie powiedzieć, żeby było fair. No i wychodzi na to, że wszędzie tak mówię.
1: Czyli może każdy kolejny, następny raz jest lepszy od poprzedniego.
0: Ale ja faktycznie myślę, że Polacy się potrafią bawić i widać to też na festiwalach, jak coraz bardziej się wszyscy też przebierają. Ostatnio był właśnie Orange i mnóstwo wspaniałych stylówek. Ludzie są wyluzowani i mam wrażenie, że tak oddają hołd też artystom przez to, że przebierają się w stylu, no na przykład byłam na Charlie XCX na właśnie kiedyś Orange'u, wszyscy byli na zielono, w płytę Brat. To jest genialne i tak, otwieramy się, myślę. Fajnie.
1: Mi to, jak u ciebie?
2: No więc ja myślę... O, znowu mi mikrofon nie działa, tak?
1: O, czy działa? Działa, raz. No.
2: Jestem. Więc ja myślę w sumie podobnie, podpinam się pod słowa Mary, że czuję, że właśnie Polacy absolutnie potrafią się bawić i też lubię ten taki moment, kiedy wychodzę na scenę i tak widzimy się pierwszy raz i czuję, że tak muszę przełamać lody i stworzyć atmosferę, żebyśmy się poczuli wszyscy w sali swobodnie i wtedy mam wrażenie, że odpalają wszystkim wrotki najbardziej, więc tak, mam poczucie, że Polacy super się bawią na koncertach.
1: Czyli zabawa jest faktycznie, mamo.
3: Ja jestem też ciekawa przy okazji, bo mówimy o koncertach. Ja kiedyś mieszkałam chwilę dłuższą w Niemczech, to było bardzo dawno temu, ale myślę, że mogło się niewiele zmienić w takim zakresie, że jak myśmy przychodziły, to znaczy dziewczyny z Polski, tak byłyśmy określane, bo jak dziewczyny z Polski przychodziły na imprezę, to ta impreza się zaczynała bardziej rozkręcać. Coś w tym chyba jest, że no być może jest, nie wiem, tak ja to czuję, że jednak my Polacy, Polki, coś mamy w sobie, jakiś taki, nie wiem, gen zabawy, nie wiem jak to nazwać.
1: Albo po prostu publiczność, w której skład wchodzimy, jest zawsze najlepsza.
3: Może. Natomiast mam pytanie do Magdy i do nie do Pawła, bo Paweł na ciebie patrzy, ale do Błażeja bardziej. Czy my jako społeczeństwo potrafimy się tak śmiać do rozpuku? Jak wy to postrzegacie?
4: Wziąłeś mikrofon. Sądząc po ludziach, którzy przychodzą do teatru raczej na komedię, no to zdecydowanie tak, ale myślę, że do Pawła to też jest pytanie, no bo w klubie komediowym ludzie głównie po to przychodzą, żeby się dobrze bawić. I ja byłem raz na spektaklu w klubie komediowym i tak jak zadawaliście to pytanie odnośnie tego, kiedy śmiałem się tak bardzo, że bolał mnie brzuch, najpierw się przeraziłem, że Boże, nie pamiętam, ale teraz sobie przypomniałem, że jak byłem na spektaklu w klubie komediowym, to faktycznie wtedy śmiałem się do łez nawet.
5: Niespodzianka, nie? Że w klubie komediowym...
4: Sam się zaskoczyłem.
5: Kto by się spodziewał? Tak, no ludzie się śmieją, oczywiście. Najbardziej wydaje mi się, że właśnie śmieją się z momentów, którymi się identyfikują jakoś. Czyli gdy widzą po prostu swoje zachowania, albo gdy dosłownie zobaczą odegraną jakąś scenę z ich życia, po prostu wymaksowaną w jakiejś takiej, powiedziałbym, w hiperboli, nie? W jakiejś takiej eskalacji olbrzymiej, no to może same odpuszczenie takich gdzieś norm, które sobie sami nakładamy, nie? Że to jest... Bo jednak Polacy mi się wydaje, że mają dużo takiego. Nawet jeżeli są takimi spiętymi korposzczurami, to jednak to, że noszą te kolorowe skarpety, to pokazuje, że oni by chcieli, tylko się wstydzą, że ich po prostu niszczy, jeżeli nas słuchają ci koszulsi, którzy noszą takie kolorowe skarpetki z różnymi nadrukami, to ja bym chciał, żeby oni po prostu zdarli z siebie te okowy, jakie narzucili na nich, nie wiem, ich szefowie po prostu rzucili te korporacje i, nie wiem, poszli uprawiać ogród. Coś może co bardziej ich po prostu wyzwoli, nie? Ale nie wiem, to nie było na temat, Magda.
6: Ale tak poleciałeś stereotypem takiego korposzczura, wiesz, co tam tylko marzy o tym, żeby uciec w Bieszczady. Tam naprawdę jest dużo luzu.
7: Kolorowych skarpetek.
6: Ale mi przyszło do głowy takie badanie, które dwukrotnie robiłyśmy z Dorotą, dotyczące tego, sprawdzałyśmy, co Polaków łączy. No bo wiadomo, że my się ciągle kłócimy, jesteśmy spolaryzowanym społeczeństwem i szukałyśmy różnych takich, wiecie, elementów, które mogłyby powodować, że my się czujemy Polakami, czujemy się jakąś wspólnotą i to są właśnie imprezy i poczucie humoru, że...
1: Kasia patrzy.
7: Jest to jakaś niejednoznaczność myśli wypowiedziana.
5: Że będę patrzył na kogoś innego w takim razie, bo ja chyba się deprymuję.
6: Ja uwielbiam chodzić do klubu komediowego i ostatnio byłam na spektaklu dotyczącym, to był spektakl improwizowany dotyczący tego, że para wyjeżdża, nieznająca się para wyjeżdża gdzieś tam na wakacje i ludzie wrzucali swoje jakieś tam takie przygody, no to tam był naprawdę las rąk. To oznacza, że my naprawdę mamy dystans do siebie i potrafimy się z siebie śmiać.
1: Magda, a jak to jest w teatrze, w kinie? Jak ty to widzisz?

0: Ja to widzę z perspektywy i osoby stojącej na scenie, ale też z perspektywy widza, widzki, bo bardzo często jest tak w teatrze, przynajmniej w takim dramatycznym teatrze, gdzie często tekst może być pretekstem, ale to wszystko też zależy, jak zostanie podany. W klubie komediowym, czy grając komedię taką stricte, wiadomo, że prowokujemy do tego, żeby ten śmiech naturalnie się wydobył. Dużo ciekawiej robi się, kiedy na przykład jest komediodramat i ten tekst nie do końca jest taką oczywistym zaproszeniem do radosnej zabawy. I bardzo mnie to cieszy, kiedy czasami na widowni w takiej totalnej ciszy i skupieniu, kiedy my czujemy, że ten widz tak ogląda z takim namaszczeniem i tak nie bardzo wie, czy się śmiać, czy nie, czy wypada, czy nie, i nagle pojawia się ten jeden perlisty śmiech, za którym już następnym razem idą inni. I to jest tak wzruszające, tak cudowne, tak uwalniające też. Myślę, że i dla widzów, dla tej wspólnoty widzów, którzy są po drugiej stronie, ale też dla nas, dla aktorów, bo my na to czekamy. Bo tam się dwoimy i troimy i czasami nam się wydaje, że po prostu chyba jesteśmy w tym słabi, albo może coś nie gra, ale faktycznie no, jest coś takiego, że potrzebujemy być odważeni. To co Nika powiedziała, że często wchodzisz na scenę i czujesz, że musisz ludzi zaprosić do tej wspólnej zabawy, zanim oni sami poczują, że może można by było, więc no to jest duża wartość na pewno, jeżeli to się uda, ale mam też tak w kinie, ja mam bardzo donośny śmiech. I bardzo bawią mnie różne rzeczy, które na przykład innych nie bawią. I bywa tak, że jak Państwo będziecie czasem kiedyś w kinie i usłyszycie taką jedną osobę, która wybucha nagle spontanicznie w dziwnych momentach, to mogę być ja. Ale to też powoduje na przykład, że często odważają się inni. I nagle ludzie myślą sobie, ojej, to mogę się śmiać, to można się na przykład śmiać. Także coś takiego też się z nami podziało, że no to znowu wracam do tego, że jakiś taki lęk, strach, taka niewygoda, że potrzebujemy zachęty, być może to, co powiedziałyście tutaj koleżanki socjolożki o tym, że jesteśmy społecznie, jest nam łatwiej się w tym zrzeszyć i może faktycznie kiedy w grupie, kiedy dużo ludzi, kiedy wiadomo, że można się też schować za tym tłumem, jesteśmy wtedy odważniejsi i łatwiej nam się wyluzować i bawić.
1: Czyli ty, Magdo, bywasz inicjatorką śmiechu.
0: Oraz Julek, tak.
1: Dobra, ja chciałabym pogadać chwilę o tym, właśnie o tym dystansie, ale o też poczuciu, no właśnie trochę ironii, ale trochę cringe'u, bo patrzę znowu na Kajetana. Jestem ciekawa, czy zdarzyło ci się na przykład zaśmiać, ale otwieram też tutaj cały wątek do wszystkich jednocześnie. Czy zdarzyło tobie i wam się nie zaśmiać z czegoś właśnie, mając to poczucie, że coś jest cringe'owe, żenujące?
2: Ja szczerze właśnie też mam bardzo swoje poczucie humoru i tak jak pani Magda. Bardzo lubię sam siebie rozśmieszać i często ja tylko to rozumiem. I właśnie w tym kinie też jestem w stanie zaśmiać się jako pierwszy. I mnie rzeczy cringe'ujące, mi się czasem podoba tak docisnąć tak na maksa, że to jest tak na maksa cringe'ujące, że tak naprawdę to nas tylko i wyłącznie bawi, na przykład mnie, dla kogoś to już może nie być zabawne, tylko... Więc dla mnie ten cringe na przykład to jest śmieszne. Czasem mam coś takiego, że to jest za dużo, ale to właśnie nawet nie wiem dokładnie nawet w których sferach tego cringe'u to mam, ale czasem rzadko coś nie potrafi scringe'ować. Tak to idę razem z tym.
1: Mary, a ty masz barometr cringe'u?
3: Barometr cringe'u. Ja czasem jak występuję, to zastanawiam się, gdzie jest granica cringe'u dla jednych i dla drugich, bo ja uwielbiam gadać do ludzi ze sceny pomiędzy piosenkami. No a też mamy z zespołem swoje poczucie humoru, jak każda ekipa pewnie. I wyłącza mi się mój barometr cringe'u i wychodzę z założenia, że wszystko, co powiem, będzie absolutnie prześmieszne, bo przecież ludzie przyszli na koncert, a bardzo często się zdarza tak, że opowiadam jakąś anegdotę, no i reakcje na przykład są takie, no ktoś na przykład troszkę nie zrozumiał albo właśnie z grzeczności się zachichrał i wtedy po prostu ten overthinking w mojej głowie, czy to było cringe'owe, czy nie, potrafi trwać jeszcze przez 2 dni po koncercie. Więc, a też to jest śmieszne, że czasem nam się wydaje, że ktoś coś sobie pomyślał, a na przykład ta osoba, tak jak my tutaj trochę na rogu tego stołu, nie do końca zawsze wszystko słyszymy, o co pytać.

0: czacie. Po prostu czasem może ktoś nie dosłyszał albo pomyślał o obiedzie i dlatego nie zrozumiał i się nie zaśmiał. Takie jest moje doświadczenie.
1: Paweł, a czy ty masz taki overthinking czasami, że myślisz o tym poczuciu na scenie?
2: Tak, znaczy jeśli chodzi o żarty ze sceny, to raczej rzadko, bo już po tam 100 latach uprawiania tej komedii, to ten mięsień już chyba, no to jest jakaś pamięć mięśniowa, że już raczej swobodnie się stąpa po tych tematach, ale na przykład w rozmowach prywatnych o jej zawsze, bo gdy jednak są to ludzie, na których opinii zależy, na przykład, nie wiem, pojawia się sytuacja sprzed wczoraj, szła do klubu komediowego z chłopakiem, którego nie znałem i powiedział... To nieważne już, powiem inną anegdotę. Mam cringeometry, najczęściej mnie łapie właśnie przy... w spotkaniach z ludźmi, na których opinii mi zależy na przykład. Bo jeżeli to jest, powiedzmy, ktoś na dużej publiczności, no to jednak łatwiej jest to sobie rozmyć, bo ja jestem performującym artystą i cóż, mogę sobie pozwolić na to, żeby pewne żarty opowiadać dla siebie. Tu publiczność się nie zna, prawda, to gdzieś tam jest do dowolnej. Cóż, dziś wychodzi na to, że 200 osób jest w błędzie, ale jeżeli już mówimy tutaj o rozmowie z kimś, na czyjej opinii nam zależy, no to ta granica jest przesunięta dużo dalej. I wtedy są potem te rozmowy pod prysznicem z butelkami po szamponie, tak jak w tym memie.
1: Ja bym powiedział. Nie wiem, czy wszyscy znamy ten mem, ale ja mam pytanie teraz do Lulu Zupczyńskiej, naszej tutaj DJ-ki. Czy w przestrzeni klubowej jest twoim zdaniem przestrzeń na żart, na dowcip, na takie właśnie śmianie się do łez w zasadzie?
3: Na pewno jest przestrzeń na cringe. To tak sobie pomyślałam o tym temacie, co przed chwilą tutaj mieliśmy. Ja czasami grywam w miejscach, które są trochę mniej house. Ja gram house na co dzień. Są mniej house'owe, są mniej klubowe. I ludzie do mnie podchodzą i proszą o różne piosenki, które ja uważam za cringe. Na przykład była jedna taka impreza, gdzie cały czas ktoś podchodził i prosił albo o skutera, albo o prawy do lewego. Bardzo kocham Kaję Ibregowicz, to jest fantastyczny projekt, no ale jednak niekiedy gram imprezę klubową, prawda? I ja puszczałam czasami te piosenki i zastanawiałam się, czy to jest dla mnie cringe. I pomyślałam sobie, że nie, jeżeli ci ludzie się bawią, jeżeli to jest dla nich dobra zabawa i ja im mogę dostarczyć rozrywkę, to jestem zadowolona. I mimo tego, że to mogą być jakieś cringe'owe piosenki, a czasami naprawdę są, no naprawdę jakieś białe jerozy, no to po prostu są takie requesty, ale ci ludzie się cieszą, więc myślę, że to jest najważniejsze. Tak.
4: Ja na przykład mam problem ze zdefiniowaniem cringe'u, bo coś, co dla innych może być cringe'em, dla mnie może być zabawne i w drugą stronę tak samo, jak na przykład ktoś słucha disco polo i dobrze się bawi przy tym, to może ja się na przykład niekoniecznie przy tym dobrze bawię i dla mnie to jest cringe'owe i ciężko jest zdefiniować właściwie to słowo.
1: To ja mam
4: tak,
1: pytanie.
4: Znaleźć idealną definicję cringe'u.
1: Błażej, a co to znaczy cringe? Wyjaśnijmy może, zdefiniujmy. No właśnie.
4: No dobra, cringe, czyli coś, co mnie, mnie bawi, żenuje. No właśnie, no tyle, chyba tak skręcasz mnie, przechodzą mnie ciary po karku, jak to
1: masz
4: widzę,
1: tak
4: jak słyszę.
1: Ik.
4: Ik. O, to nie, chyba nie znam tego słowa.
1: Julia, wyjaśni.
5: Takie uczucie... że coś...
4: Jakieś obrzydzenie?
5: Tak, dokładnie, tak.
1: No dobrze, no to mamy tutaj różne rodzaje...
4: A jestem ciekawy, poczucia... co nasze socjolożki by powiedziały na temat cringe'u, no bo to jednak jest wypowiedź z naukowego punktu widzenia.
1: Czy cringe
4: one obśmiały cringe, ale na pewno mają jeszcze coś do powiedzenia.
2: Kasia, tylko z przypisami, z przypisami.
6: Ja myślę, że w ogóle wy powinnyście stworzyć coś takiego jak cringeometr, który po prostu będzie to mierzył.
7: Których osób jesteśmy cringe'owe?
8: My jesteśmy królowymi memów.
7: Tak, bo jesteśmy po 50. Zabrałyśmy się za robienie Instagrama w wieku 50 lat. Wlazłyśmy na TikToka i tam jakieś filmiki kręcimy. Mamy młodą asystentkę Zetkę, która nam mówi, no musicie takie kontrowersyjne tematy, bo to się klika.
4: Czyli
7: no.
4: To, co do tej pory powiedziałaś, to jest idealny przepis na cringe,
7: tak. Ale...
4: Ale
7: potem się otrząsamy i mówimy, no to teraz będziemy kręcić takie rolki, gdzie będziemy tłumaczyć, co to jest na przykład kapitał społeczny albo kapitał symboliczny i na chwilę stajemy się poważnymi paniami socjolożkami. No ale my podchodzimy do tego z poczuciem humoru.
8: Ja mam wrażenie, że...
7: Czy ja mniej niż Dorota.
8: Ja mam wrażenie, że największe ciary u mnie powoduje człowiek, który za bardzo serio się traktuje. I jak ja widzę takiego człowieka z tym kijem,

0: kijem przysłowiowym w nosie, to ja za każdym razem sobie myślę, on naprawdę w to wierzy, na przykład, że on jest taki ważny, albo taki fajny, albo że mówi coś takiego interesującego. My bardzo dużo występujemy na konferencjach i muszę powiedzieć, że 90% prelegentów w ogóle nie rozumie, że ich rolą jest dowiezienie ludzi do lunchu i im się wydaje, że oni naprawdę mówią coś, co jest przełomowe, strasznie mądre i co trzeba ubrać w wokabularz nie wiadomoż jaki, a ludzie tak na dobrą sprawę siedzą, przeglądają komórki i nawet nie wiedzą, kto to jest, więc nie przyjmujmy się za bardzo sobą, bo to jest bardzo cringe'owe.
1: A ja myślę, że jest w ogóle jeszcze taka rzecz, że trochę inaczej czytamy żart w internecie, który jest dzisiaj dużą przestrzenią do własnej ekspresji, w ogóle do poszukiwania treści, a zupełnie inaczej odbieramy ten żart, kiedy się widzimy. Trochę nasze ciała się sczytują i jesteśmy w stanie złapać, że to jest po prostu powiedziane z przymrużeniem oka. Internet, często mam poczucie, że internet nie łapie ironii. Często jak też coś wrzucamy, to mamy takie poczucie, że już trudno było zrobić to bardziej oczywiście, a jednak ludzie na przykład piszą nam, nie, słuchajcie, to jak coś, to my wam pomożemy. Nie,
2: mieliśmy, jeżeli mogę wam przerwać tę rozmowę w tym kącie, bo chciałabym opowiedzieć o jabłku.
1: Nie wiem, czy to będzie opowieść o początku świata?
2: Nie, to nie jest opowieść o początku świata, tylko Dorota kiedyś brała udział w podcaście dotyczącym tego, jak wyglądają rozmowy o pracę, jak się traktuje osoby, które się starają o pracę i odwrotnie. No i powiedziała, to było wyrwane z kontekstu, ale poszło to na rolkę, która się stała wiralem i będą jej to pamiętać do końca życia. Ale to było wyrwane z kontekstu. Dorota powiedziała coś takiego, że jak zaprasza kogoś na rozmowę o pracę, to zaczyna się krztusić jabłkiem i jak ta osoba ją walnie w plecy, to znaczy, że możemy razem pracować, bo ma dystans do niej, nie? Że nie traktuje jej w sposób poważny. I to było w jakimś tam kontekście, ale tak jak to, co ty powiedziałeś, Grzegorz, że w takim oderwaniu, kiedy siedzimy sobie tu i teraz, gadamy na podcaście, to jest śmieszne, tak? Natomiast jak to jest wyrwane z kontekstu, to nagle się okazuje, że ona jest dramatyczną pracodawczynią, która czyha na osobę.
1: A ja nawet
2: osobę,
1: myślę o tym, że nie mówię o sytuacjach wyrwanych z kontekstu, mówię o całościowym przekazie, który identyczny przekaz, kiedy mówimy przy stole czy w obecności takiej fizycznej drugiej osoby, on zupełnie inaczej brzmi, niż mówimy go w internecie i okazuje się, że część ludzi po prostu nie odbiera tej ironii, którą staramy się pokazać na przykład w jakiejś rolce, w jakimś materiale.
2: Jak siedzimy wszyscy razem, to my jesteśmy w swoim otoczeniu, gdzie się czujemy bezpiecznie, tak? Nie mamy, mamy mniej więcej ten sam kod taki kulturowy, podobne jakieś podstawy intelektualne, natomiast internet to jest ogromna sieć różnorodnych ludzi, którzy mogą to odbierać bardzo poważnie.
1: Tak jak teraz pomyślałem tak trochę żartem, trochę serio mówiąc, że przecież patrzę na ciebie, Magda, bo jak powstały kategorie filmowe, że jest dramat, jest komediodramat i tak sobie pomyślałem, że być może te wszystkie treści, które publikujemy w internecie, czy są publikowane w internecie, one też powinny mieć jakiś znacznik, żeby ludzie wiedzieli, że tu się trzeba śmiać, a tu się nie trzeba śmiać. No bo też pewnie doświadczasz tego, Magda, ty często, na przykład w spektaklach teatralnych, że w różnych momentach różni ludzie śmieją się z czegoś, a inni się nie śmieją. Wiesz, a potem w kolejnym momencie znowu ktoś się śmieje, ktoś się nie śmieje.
3: Ja mam trochę poczucie, że Instagram czy TikTok, one teraz trochę kategoryzują dane konta, a co mam na myśli, że zachęcają twórców do tego, żeby tworzyć w jednym obrębie, bo wtedy te zasięgi naprawdę windują. Więc w momencie, gdy mamy twórcę obracającego się w komedii, no to u niego raczej zobaczymy rzeczy, które nas mają śmieszyć, a na przykład dziewczyny tutaj tworzą na tematy socjologiczne, no i też pewnie z przymrożeniem oka, ale gdzieś tam jednak pod spodem albo nad chcecie przekazać coś treściwego.
0: Damy głos Magdzie na chwilkę.
4: To ja. Słychać mnie? Raz. Dobrze, ja teraz
3: Pani
4: powiem.
3: Magdo.
4: Ja teraz powiem, krótko, zwięźle. Myślę, że to jest o tym też, że my w tej chwili się przyzwyczailiśmy do tego, że cały czas robimy coś po coś. Coś dla kogoś. z jakiejś potrzeby pokazania się światu, opowiedzenia czegoś temu światu o sobie i nie tylko. I również twórczość nasza, oczywiście ona jest dla ludzi i

0: robimy ją głównie po to, ale ona w tej chwili zaczyna być obliczona bardzo na efekt. I to też powoduje, że to, co zapytałeś mnie jakby o tagowania, spodziewamy się tego, że będziemy jakby wiedzieli, ku czemu zmierzamy i co nam jest proponowane. Natomiast problem chyba polega na tym, że my jesteśmy otoczeni mediami i te media w pewnym sensie powodują, że tracimy siebie z oczu, więc śmiejemy się z czegoś, co jest nam wiecznie pokazywane poprzez ekran, jest komentarz SMS-owy, rozmawiamy przez telefony, że ten kontakt wzrokowy, ta relacja między ludźmi, ona zanika i wtedy, kiedy się pojawia taka szansa, taka możliwość, to próbujemy się w tym odnaleźć i oczywiście często ten śmiech się wymija, ktoś się zaśmieje w tym momencie, ktoś w innym, ale być może to nas pobudza i obudza do tego, żeby zobaczyć, że aha, dobra, okej, okay, to właśnie to, o czym wcześniej mówiłam, to tak można, to jest okej, okay, to wypada. Bo jesteśmy, myślę, że te jakby życie z telefonem w ręku i otaczając się mediami cały czas społecznościowymi, bardzo nam odbiera dużo z tej spontaniczności, z tej relacji naszej międzyludzkiej, co nam bardzo utrudnia, bo to, co też powiedziałeś, mimika, spojrzenie w oczy, to, że słyszymy czyjś tembr głosu, jak ten ktoś reaguje, tak? Jak to się zmienia też w trakcie dyskusji czy rozmowy, czy tej właśnie relacji, czy w dialogu. Dialog właśnie. Ten dialog jest w tej chwili często przez taką bibułkę prowadzony.
1: Kajetan, ty się tutaj chciałeś jeszcze zabrać głos, proszę bardzo, ale też chciałem zapytać was, i ciebie Nita, i ciebie Kajetan, krótko od strony muzycznej. Czy faktycznie też z odbiorem treści muzycznych jest tak, że różna publiczność odbiera waszą muzykę?
2: Właśnie ja chciałem się do tego odwołać, też pod względem właśnie muzyki, ale też pod względem telefonu. I tak dalej, bo gdzieś ten temat mi jest bliski. I na przykład w muzyce. Ja aktualnie już mam skończoną drugą płytę i jak ją pisałem, to pisałem ją dla siebie. I właśnie zauważyłem, że bardzo często te wszystkie rzeczy, które ja robiłem, były bardzo dla mnie. A tą trzecią płytę na przykład, właśnie podchodzę do tego tak, że chcę coś dla ludzi zrobić. I tak zaczynam jakby dłubać nawet w tekście, gdzieś w muzyce, co jest, czego ludzie chcą i tak dalej. I to jest tak ciężkie w ogóle do stworzenia, bo ja się wywodzę, nie wiem, właśnie z jakichś takich klimatów bardzo alternatywnych, a chcę coś zrobić właśnie na taką szerszą skalę dla ludzi. I tu jak chodzi o tekst, to właśnie nie owijaj w bawełnę, nie można owijać za bardzo w bawełnę, a z drugiej strony trzeba trochę mięsa, a z drugiej strony jak za dużo mięsa, to będzie cringe'owe, a z drugiej strony jeszcze jesteśmy my w tym wszystkim, więc to przez to, że mamy właśnie te, mi się wydaje, po prostu teraz taki dostęp do aż tak wszystkiego, to jest tak ciężko w ogóle cokolwiek skonkretyzować, bo autentycznie cały czas przewijają się różne treści i właśnie dla mnie na przykład, jak chodzi w ogóle, po co się tu spotkaliśmy na Dzień Dziecka, to właśnie te telefony w nas zabiły to dziecko, ja tak mam wrażenie po prostu, że mamy taki natłok informacji, ale też tyle diagnoz w tym internecie, które możemy sami sobie sporządzić, ale też tyle lęków w ogóle mamy, że tu się boimy, że coś się stanie zaraz, żeby nie wchodzić w szczegóły i po prostu to nasze wewnętrzne dziecko jest tak przygaszane i przygaszane. I ja na przykład, ja mam coś takiego, że jestem trochę buntownikiem w tym wszystkim. Ja ostatnio byłem właśnie na Orange Warsaw, bo Loyal Carner i właśnie z Olivią Dean chciałem w końcu zarezonować na żywo. I ja tańczyłem po prostu, krzyczałem, śmiałem się i widziałem czasem, jak ludzie właśnie na mnie patrzą. Albo i tak myślę sobie, kurde, mogę wyjść na dziwaka, ale jakby to jest mój dzień i mam coś takiego, że właśnie to jest to moje dziecko i tego dzieciaka nigdy w życiu nie chciałbym chyba zgubić i właśnie w dobie tego, jak mamy te wszystkie telefony i mamy te wszystkie jakieś takie poważne rzeczy i wszystko, tak warto byłoby zadbać o to dziecko.
1: Nita, jeszcze twoja perspektywa muzyczna właśnie na ten temat odbioru przez twoich słuchaczy, twojej muzyki. Czy widzisz różnicę, że jedni ją odpierają tak, inni inaczej?
3: Aha, dobra, to takie było pytanie, bo świetnie...
1: Tak, bo Kajetan świetnie, troszkę odjechał
3: Kajetan
1: z pytaniem.
3: Świetnie opowiedział w ogóle też właśnie w kwestii w ogóle internetu i na to, w jaki sposób to wpływa dzisiaj na nas. Ale tak, w kwestii muzyki. Więc ja mam poczucie, że faktycznie... Nie za bardzo w momencie, kiedy tworzę muzykę, myślę o tym, jak szerokie grono odbiorców to odbierze, bo to zabija mi cały moment twórczy, ale mam taką grupę po prostu przyjaciół, którzy są ze mną ultra szczerzy i w momencie, kiedy sama sobie zadaję pytanie, czy coś, co napisałam, czy coś, co zrobiłam, czy nagrałam jakiś filmik, jest być może przekroczeniem jakiejś granicy,

0: bo jest cringe'owe, no to wiem, że mogę do nich napisać bezpośrednio i oni mi napiszą na pewno szczerze, czy to jest git. I jak jest większość za, to wtedy to wypuszczam po
1: Masz
0: prostu.
1: Masz swój osobisty cringe'ometr po prostu.
0: Proszę?
1: Masz swój osobisty cringe'ometr.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No tak.
1: No to dobrze, to słuchajcie, dużo rozmowy o żartach, dużo rozmowy o dzieciństwie, dużo rozmowy o tym, jak różnie odbieramy poczucie humoru. Myślę, że czas na trochę muzyki i wrócimy do tej rozmowy już za moment.

0: Dzień dziecka dla dorosłych w czwórce. Zapraszają Agnieszka, Julia i Grzegorz Święch.
1: A my niezmiennie w samym centrum Warszawy, w barze Studio, gdzie obchodzimy Dzień Dziecka dla Dorosłych w ramach audycji Ja w Twoim Wieku. No właśnie, jak lubimy się bawić? Bo myślę, że pytaniem oczywistym jest to, że lubimy się bawić, ale z jakiegoś powodu im jesteśmy starsi, tym trochę ten dystans do zabawy tracimy. I chciałbym zapytać znowu osoby, które dotarły do nas, do baru Studio i do naszej audycji, jak lubicie się bawić, jak lubiliście, lubiłyście się bawić w dzieciństwie, a może w dorosłości, może jesteście w stanie podzielić się jakąś swoją ulubioną zabawą. Podzielcie się z naszymi słuchaczami.
2: My mamy dużo zabawy, bo w domu mamy dwa koty i to jest nasza rozrywka taka codzienna. A z dzieciństwa to jest trochę trudne. No nie wiem, ty miałaś zupełnie inne zabawy niż ja.
3: To różnica pokoleniowa.
2: No dobra. Ja mam wrażenie, że na przykład w porównaniu do mojego brata, to ja miałam jeszcze to takie dzieciństwo, wiecie, na zewnątrz, gdzie się naprawdę spędzało całe dnie biegając po podwórku. A ty?
3: Nie, no ja tak typowo. Piłka, zabawy na trzepaku, chodzenie po dachach. To jest moje dzieciństwo.
2: No to tak standardowo chyba.
1: Proszę, kto nie chodził po dachach, ten życia nie zna. Ktoś chciałby się jeszcze podzielić swoimi zabawami z dzieciństwa, z dorosłości?
4: Ja bardzo lubiłem się bawić z moim kotem na przykład. I ja generalnie byłem zawsze introwertyczny i głównie rysowałem. Lubiłem bardzo, jak mi mama czytała komiksy i bardzo to się rozwinęło do takiego stopnia, że dalej jakby siedzę w komiksach i w miarę się udzielam, jeżeli chodzi o środowisko polskiego komiksu. Chodzę na jakieś wydarzenia komiksowe typu MFKiG. Niestety nie byłem na tym, co było w ten weekend w Warszawie, ale generalnie to po prostu się u mnie rozwinęło. Tak samo dalej jestem zainteresowany, jeżeli chodzi o dinozaury, a ja bardzo torturowałem moją mamę, jeżeli chodzi o czytanie mi na dobranoc książek o dinozaurach, gdzie ja jej kazałem nawet łacińskie nazwy na przykład mi mówić, wypowiadać.
1: Bardzo się cieszę, że pojawiły się dinozaury i pojawiły się komiksy, bo bałem się, że mamy jakiś klucz doboru naszych gości, czyli koty i chodzenie po dachach, co też jest dość spójne z kotami. Ale też Alicja Michalska zapytała dziennikarzy czwórki o to, jak lubią się bawić. Posłuchajmy.
5: Zabawa jest najważniejsza, bo gdybyśmy tak cały czas na poważnie, to przecież można oszaleć i można smutasem zostać. Trzeba szaleć, trzeba się bawić i mieć w sobie dużo energii takiej, która pozwoli nam wyjść się pobawić, bo czasami się nie chce, ale bez tego życie byłoby nudne i no, trzeba się rozrywać.
6: Zabawa w życiu dorosłym jest ważna dlatego, żeby nie zapomnieć, że jak się jest dorosłym, to nie można się bawić tak jak dziecko i czerpać z radości życia, tylko też trzeba znaleźć te momenty, w których możemy się rozerwać, wychillować i odpocząć, a zabawa daje to trochę taki odpoczynek.
7: No bo byłoby smutno i nudno bez tego. Ja myślę, że zabawa to może być nawet elementem przygotowywania sobie śniadania, to może być jakiś spacer, napisanie do kogoś trochę nie wie, czy się chce napisać, więc żeby było ciekawiej dla fabuły.
8: Myślę, że musi być równowaga, bo są sytuacje, w których jesteśmy smutni i poważni, a czasami musimy tacy być, natomiast zabawa jest tym resetem, który nam się po prostu należy.
9: Ponieważ uwalnia naszą głowę i sprawia, że wchodzimy w stan właśnie tego nieświadomego niemyślenia.
10: Dla mnie zabawa to jest taki gwarant tego, że mam jakąś równowagę w życiu, bo ja mam raczej taki mental starej bibliotekarki, jestem poważny, więc ta zabawa sprawia, że mogę zachować jakiś dystans, bo myślę, że gdybym poszedł tylko w tę starą bibliotekarkę, to miałbym mentalnie na karku 65 lat, a tak to jeszcze się jakoś trzymam.
11: Wydaje mi się, że dzięki zabawie jesteśmy zdrowi przede wszystkim i to jest też ważne. I myślmy też o tym, że z jednej strony mamy taki ogromny nacisk na dbanie o swoje ciało i o dobre odżywianie się i o zdrowe spanie i wszystkie te rzeczy są ważne, ale też statystyki i historie ludzi pokazują, że najdłużej i najlepiej żyją ludzie, którzy są szczęśliwi.

0: Więc to jest chyba recepta na długie życie.
1: Zabawa może sprawić, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. Zabawa może być też czymś, co sprawi, że w życiu możemy odczuć taką równowagę, ale może też być dla fabuły. Poznaliśmy perspektywę dziennikarską, ale ja jestem jeszcze ciekawa socjologicznej perspektywy. Patrzę tutaj na Kasię i Dorotę, socjolożki.pl. Powiedzcie proszę, jak zabawa wpływa na człowieka? Dlaczego jest ważna?
2: Zabawa pozwala nam rozluźnić się, tak złapać dystans, jakąś też taką refleksję nad samym sobą, że ja muszę powiedzieć, że to złapanie dystansu i w ogóle poczucie humoru na swój własny temat nie jest czymś łatwym, bo z tym też się mierzymy, prowadząc to nasze wspaniałe konto. Jedna z nas ma dystans do tego, co piszą internauci, a druga nie. Ale dzięki temu, że prowadzimy to wspólnie, to jakoś tam się trzymamy, bo Dorotę na przykład bardzo śmieszy, jak ktoś nas nazywa socjolożkami. Raz ze śmiechu wpadła w paprotkę. Mnie to mniej śmieszyło, ale już złapałam dystans do tego. No ale no, takie łapanie dystansu, tak, i refleksja nad same lożki.
3: Ja uważam, że to są rytuały. Rytuały, które pozwalają nam na to, żeby kulisy pomieszać ze sceną goffmanowskie, dzięki czemu pewne rzeczy możemy obśmiać, zobaczyć w innym zwierciadle. I myślę, że teatr komediowy dokładnie to robi. A mianowicie bierzemy coś z kulis, stawiamy na scenę i to już jest śmieszne, samo z założenia. To przecież wiadomo, że wszyscy obrabiamy komuś tyłek, ale w kulisach, tak? I wywleczenie tego powoduje pewne przekroczenie granic i to jest ta śmieszność, ale przekroczenie granic pozwala nam na to, żeby te granice rozszerzać, żebyśmy byli w jakiejś społeczności, która potrafi śmiać się ze swoich kulis. Ja mam wrażenie, że my Polacy uczymy się śmiania od nowa, bo my zawsze musieliśmy się śmiać z kogoś, ktoś musiał być obśmiany, a teraz uczymy się śmiania z samych siebie. Ja się nie dorwałam tutaj do głosu, ale chciałabym powiedzieć, że sarkazm przez młode pokolenie jest odbierany jako przemoc. Przemoc poza fizyczna. I prawda jest taka, że starsze pokolenie kompletnie nie rozumie, że to jest narzędzie opresji. I ja powiem, że kiedy się umawiamy, że teraz sarkastycznie jedziemy, spoko. Natomiast jeżeli ten sarkazm jest używany do komentowania pewnych sytuacji, szczególnie w momencie, kiedy ktoś jest wyżej, a ktoś jest niżej, może być narzędziem naprawdę bardzo dużej przemocy. I musimy mieć świadomość tego, że to poczucie humoru, które wynieśliśmy kiedyś, z takim założeniem, że im kto bardziej sarkastyczny, tym jest dowcipniejszy. Okazuje się, że czasami im kto bardziej sarkastyczny, tym jest wyżej w hierarchii, na więcej może sobie pozwolić i tym sarkazmem ukrywa mechanizmy przemocowe. Także Dzień Dziecka Dniem Dziecka, natomiast zanim do dziecka powiemy, takie masz jakieś krzywe nóżki jak po cioci Ruzi, to pomyślmy o tym, czy aby na pewno to jest dowcipne, czy to jest tylko okazanie tego, że nam po prostu wolno.
4: To jest bardzo ważny głos, myślę. Dziękujemy Wam za ten głos i tą uwagę przy okazji. A ja jestem ciekawa, czy w trakcie stand-upu, patrzę tutaj na Pawła, jak to jest w klubie komediowym, jak to jest, jak jesteś w pracy, czy rzeczywiście jest tak, że stand-uper to może w ogóle nie mieć poczucia humoru? Czy
5: kto
4: idziesz
5: może
4: do
5: pracy?
4: Stand-uper, czy nie wiem, no wiesz.
5: Akurat środowisko. Nie jestem stand-uperem, to też tak woli ścisłości, zajmuję się teatrem improwizowanym, są to rzeczy tak tylko dla komisji, która tego słucha i potem będziemy rozliczać, to zajmuję się czymś innym, ale czy zdarzają się ludzie? Pewnie próbują, no bo jest to sztuka o dosyć takim niskim, sztuka czy tam jakaś forma rozrywki czy spędzania wolnego czasu o dosyć niskim progu wejścia, to znaczy każdy może się zapisać na warsztaty i spróbować swoich sił. Ja autentycznie widziałem to na własne oczy, jak ludzie zupełnie bez jakiegoś dystansu czy poczucia humoru przychodzili tam w takich celach, bym powiedział, autoterapeutycznych, żeby trochę może to przejść i czasem to się udaje, czasem nie. Ale czy wśród osób, które żyją z tego zawodowo, czy się zdarzają takie osoby, trochę trudno mi mówić, bo nie znam wszystkich. Na pewno są osoby, które żyją bez dystansu. Są też osoby, które na przykład mają dystans do siebie, kiedy mówimy o innych, a nie mają dystansu do siebie, gdy mówią o sobie. No i jest to jakieś spektrum, ale czy osoby zupełnie bez poczucia humoru? Wydaje mi się, że nie. Może są osoby, które na przykład nie są świadome tego, że na przykład są zabawne.
4: Okej. Okay. A ty przychodzisz do pracy i musisz być w pracy, czyli wtedy jesteś śmieszny i wracasz do domu i bywa tak, że...

0: Mówisz, dobra, dobrze, że już jestem w domu, już jest, znaczy koniec, jest koniec roboty.
1: Jestem zdolny do prowadzenia normalnej rozmowy, jeśli o to pytasz. Da się ze mną pogadać, paradoksalnie, ale rzadko i niechętnie. No, moja rodzina zasadniczo ma już chyba przywykła do tego, ale też u mnie w domu się żartowało dużo. Ja mam starsze rodzeństwo, które mnie wychowało z bardzo dużym poczuciem humoru. Moi rodzice również lubią się pośmiać, także gdzieś tam w tym dorosłym, ale tak, wydaje mi się, że jeszcze ze mną można pogadać. Ale niektórzy koledzy, to już trzeba tam krzyżyk postawić, naprawdę, bo przeprowadzenie poważnej rozmowy, która zaraz nie zostanie wykolejona, powiedzmy, w kierunku gdzieś tam przy wspominania anegdot albo jakiejś właśnie takiej słownej gry, to ciężko.
2: Poruszyliśmy przed chwilą wątek takiej nostalgii w stosunku do zabaw z dzieciństwa i ja jestem ciekawa, czy jest ktoś tutaj przy naszym stole, kto wrócił do jakiejś zabawy, którą wykonywaliście jako dziecko?
3: Ja wróciłem.
2: Do jakiej?
3: Grałem koncert w Starogardzie. I ostatnio, bo ja się przeprowadzałem i ostatnio z mojego pokoju właśnie w domu rodzinnym wziąłem Zośkę. I na tym koncercie graliśmy z moimi ziomkami w Zośkę. I tak dobrze mi się grało. Ona się rozleciała, no bo miała pewnie z 10-12 lat. Kupiłem dwie Zośki Pro. I ja...
2: Zośka Pro.
3: Zośki Pro, takie zawodowe. Za 50 zł jedna, sprowadzona z zagranicy, wyszło mnie to 140 zł za dwie Zośki. I ja przedwczoraj, jak przyszedł do mnie pan, który nakładał mi ostatnie płytki w kuchni, to ja w tym czasie grałem w tą Zośkę. Dwie godziny. A później jak poszedł, to nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, więc poszedłem na pole i dalej grałem w tą Zośkę. I to jest ta zabawa.
2: Jakie to jest uczucie, tak wrócić?
3: To jest przepiękne. Właśnie ja poszedłem i miałem tak, ale to jest ekstra. Ja mam tak, że ja miałem iść na siłownię. Ale stwierdziłem, jak już 3 godziny gram w tą Zośkę, da się zmęczyć. Ale też na przykład kostka Rubika. Też kostkę Rubiku układam. Ja jestem dosyć dużym dzieciakiem w środku.
4: Ja się zastanawiam, co mnie bardziej zdziwiło teraz w tej twojej opowieści. Czy fakt, że wróciłeś do gry w Zośkę, czy fakt, że wiesz, czym jest Zośka pomimo swojego bardzo młodego wieku, bo jest to zabawa, o której... Ja nie grałem w Zośkę, ale mój ojciec mi opowiadał, że grywał w Zośkę. Więc wydaje mi się, że to jest znowu jakiś resentyment zabawy, który wraca do waszego pokolenia z dawna.
3: Tak, no właśnie gdzieś to ta Zośka też właśnie ja wziąłem to, o jeszcze było w ogóle jojo wtedy, wziąłem też jojo z tego domu i też jak wyjąłem i Zośkę i jojo, to było zdziwienie, ale właśnie gdzieś to zaginęło, a to jest w ogóle ekstra zabawka, bo można sobie ją schować do kieszeni i zawsze, my później graliśmy na przykład, wziąłem to do studia i byliśmy w sklepie w Żabce i graliśmy w tą Zośkę, jak czekaliśmy aż pani podgrzeje kanapkę jednemu z właśnie z kolegów.
2: Czy macie jeszcze, tutaj patrzę na inne osoby, które siedzą przy naszym stole w barze studio, czy macie takie zabawy, które do was wróciły?
5: Teraz tutaj rozmawiałyśmy z Magdą o tym, że za naszych czasów grało się w noża.
4: Okay. Ja w twoim wieku.
5: Na podwórku, tak?
4: W noża. Ja pojawia się ja w twoim wieku. Była taka gra w tak. Noża, tak.
5: Nie, w noża, tak. W noża. Były różne tam pierwszy poziom, drugi, trzeci, dziesiąty, czółko i tak dalej. Natomiast ja mam dwie córki, ale one już są duże, więc nie bawią się lalkami, ale jak były małe, to bardzo chciałam, żeby miały domek dla lalek, bo to jest coś, co ja uwielbiam. Kocham to i dziadek im zrobił ten domek dla lalek i kiedyś tutaj w Pałacu Kultury, teraz to muzeum się przeniosło na Stare Miasto, jest Muzeum Domków dla Lalek. Zaprowadziłam je tam, one kompletnie miały to gdzieś, a ja po prostu i tutaj domek z lat 70., z 60., no to jest niesamowite małe muzeum na Starym Mieście, jeżeli ktoś ma taką zajawkę, to polecam.
2: Tato, ty nie miałeś tak, że wróciło do ciebie coś?
6: Domek, nie miałeś domek, na przykład nie. Domek dla lalek.
3: A zjeżdżalnia?
2: Zjeżdżalnia
4: nigdy nie odeszła.
2: Nie było przerwy.
4: Zjeżdżalnia nigdy nie odeszła. Tak sobie myślałem, ale to był taki powrót, jak ty byłaś dzieckiem, chyba granie w skakanie w gumę. Choć mój brat był zdecydowanie lepszy w skakaniu w gumę.
2: Było.
4: Bo ja byłem tym bardziej chłopięcym. Ja nie mogłem skakać w gumę, bo miałem swoją bandę kolegów, którzy by mnie obśmiali. A mój brat miał więcej koleżanek. I
1: a gumy już się nie da kupić. Ja próbowałem na potrzeby projektu filmowego w ubiegły weekend
4: jak
1: kupić
4: to się
1: gumę.
4: Nie
2: są zabawy, które...
1: Byłem w wielu miejscach.

0: Poszukałem takich zabaw, no właśnie takich nostalgicznych, jak na przykład takie gry z Tetrisem, stare, różnego rodzaju takie analogowe gry i gumy nie da się znaleźć. Ja szukałem w różnych miejscach w Warszawie, nawet na Marywilskiej.
1: Ale słuchajcie, bo gumę kupuje się w pasmanterii. Po prostu kupuje się gumę taką, jaką się montuje w spodniach do dresu.
0: Ale proszę nie obnażać teraz mojej tutaj niekompetencji.
1: I się ją wiąże. Nie ma gumy w pasmanterii.
2: Rady Grzegorza.
0: Ja producentom wyjaśniłem, że po prostu nie ma.
1: Okay.
0: Nie ma.
1: To może to jest jakaś nisza. Trzeba przywrócić te zabawy i stworzyć gumy do skakania.
2: Taki sklep z zabawami z dzieciństwa.
1: Sklep z zabawami z dzieciństwa. To jest...
3: O, ale na przykład jest jedna rzecz, jeszcze z dzieciństwa zabawa. To ja gram koncerty, grałem w sumie, bo już skończyliśmy to grać, właśnie w Warszawie graliśmy ostatnio, spotkajmy się robiłem takie, bo miałem taką płytę, to musiało się wydarzyć, tam było to bardzo takie, czułem ekskluzywne i poza ludźmi i stwierdziłem, że właśnie przy tej płycie kolejnej ja zrobię tak, żebyśmy rozmawiali z ludźmi i mieli czas, żebyśmy wszyscy byli razem. I właśnie gram sobie 40 minut na pianinie sam i później wszyscy 40 minut kolorowanki. Zrobiliśmy takie specjalną kolorowankę, kupiliśmy tam chyba z 15 paczek kredek, wystawiamy to po prostu na stoły i ja tam stoję, chodzę po stolikach albo stoję w jednym miejscu, ludzie później podchodzą, dają mi te kolorowanki i później na Instagrama ja animuję to w takim sensie, żeby było wszystkie ten i daję darmowy bilet za najbardziej kreatywne dla mnie kolorowanki.
2: Wow.
1: A propos kolorowanek, nie zawsze w życiu jest kolorowo i chciałem zapytać o to Magdę, chciałem zapytać o to Mary i chciałem o to zapytać Lulu, ciebie. Jak to jest stanąć na deskach teatru, czy też stanąć przed kamerą, czy też stanąć przed publicznością na koncercie, czy też zacząć grać set DJ-ski, kiedy w życiu nie jest kolorowo? Jak to jest?
2: Oj, to bardzo poważne tematy.
1: No, poważne tematy.
2: Ja chciałam powiedzieć o tym, że ja uwielbiam w piłkarzyki na przykład w wolnym czasie, tak sobie strzelić partyjkę.
1: Zawsze można powiedzieć.
2: A się potrafię w tym zapamiętać nieprawdopodobnie, niebywale.
4: Czyli może piłkarzyki to,
2: piłkarzyki taką, numer takim, jeden, tak. Ja zdecydowanie ostatnio nagrywałam audiobooka i w takie wielkie studio, dygresja. Duże studio, korporacja, już wieczór, więc wszyscy pracownicy sobie poszli, a ponieważ ja miałam czas wieczorem, więc z realizatorem umówiliśmy się bardzo późno. No i w kącie, cóż zauważyłam, stół do piłkarzyków. No więc nasza sesja od 18 do 21 przeciągnęła się znacząco. Ograłam go strasznie, jestem winna mu rewanż w tej chwili, lub też on mi. I właściwie... Teraz nawiązując do twojego pytania bardzo płynnie i zawodowo, przechodząc, chodzi po prostu o to, żeby mieć w sobie to wewnętrzne dziecko, a wtedy każde bycie, czy samotne w domu, czy przed publicznością, czy za potrzebą, zawsze jest czymś transcendentnym, niebywałym, radosnym. Bo ja w ogóle uważam, że jakby trzeba w życiu szukać tych radosnych momentów i tych momentów, które nas podnoszą i wznoszą i jest nam po prostu dobrze, bo dzięki temu też robimy innym dobrze, jak to się mówi. I bez ślinienia. Przepraszam. No więc taka sytuacja uważam jest najuczciwsza, bo w przeciwnym razie nie ma po co tam stawać na tej scenie, bo przenoszenie wszystkich swoich takich prywatnych niuansów, ansów, to się po prostu nie sprawdza i źle się za każdym razem na tym wychodzi, a poza tym no, na tym też polega w pewnym sensie nasz profesjonalizm prawdopodobnie, że ludzie nie chcą nas, zawsze tak zresztą było, mnie to w ogóle dziwi, że taka teraz jest olbrzymia potrzeba tej prywaty. Tego, że widz czy słuchacz strasznie chce nas prywatnie. Ja nie do końca jestem o tym przekonana. Myślę, że dużo bardziej jest i dużo ciekawsi jesteśmy dla widza czy dla słuchacza, kiedy jesteśmy tym, czym to tworzymy, tym, co chcemy przekazać i tą sztuką dla mas, a nie jakimiś tam osobnymi postaciami. To się zdarza, to jest fajne od czasu do czasu, ale... Ten przekaz jest najważniejszy i myślę, że wtedy ta wymiana energii i to zachowanie tego dziecka w sobie, ale też danie możliwości poczucia widzom czy słuchaczom tego jest bezcenne. Inaczej nie ma sensu tego robić po prostu.
1: Mary, jak to jest u ciebie? No, jesteś smutna, przeżywasz ten smutek, nie jest kolorowo i no, światła się zapalają, trzeba wyjść.
5: Myślę sobie o takiej zasadzie, jak chodziłam do szkoły muzycznej,

0: muzycznej i mój tata mi powtarzał jako też muzyk, że Mary, jak się stresujesz właśnie na egzaminach albo na występach, to sobie wyobraź wszystkich ludzi w publice, że są nadzy. No i to taki stały już, w zasadzie chyba taka stała rada i z teatru, i ze szkoły muzycznej, może nawet trochę właśnie już cringe'owa, ale jak mam faktycznie zły nastrój, albo wydarzy się w moim dniu coś niefajnego, albo nawet tragicznego, a muszę zagrać koncert, to wyobrażam sobie nie tych nagich ludzi, tylko wyobrażam sobie tego mojego tatę, który mi przed tym każdym egzaminem właśnie mówił: Mary, pamiętaj, jak coś, to wszyscy są nadzy. Wszyscy są nadzy. No, i po prostu jakoś mi to łapie się tego i poprawia mi to na chwilę nastrój. Ale też jest coś takiego, że wejście na scenę to jest jakaś taka dla mnie tak jakby mi ktoś taki przesunął klapkę jakąś w mózgu i ja nagle zapominam o wszystkim. Pamiętam, to będzie dosyć hardkorowa może historia, ale na tydzień po śmierci mojej mamy miałam koncert i czułam, że po prostu nie wiem, czy dam radę, szczególnie, że no, jestem sama ja i z gitarą, ale wychodzę na scenę i myślę, ja kocham to robić i po prostu nic wtedy nie ma innego znaczenia, nawet ta żałoba, więc tak bardzo chyba to kochamy, że umiemy to poskromić dla ludzi i dla siebie.
1: Lulu, a jak to jest stanąć za dekami?
2: Tak,
1: no smutno.
2: Czuję ten klimat mocno. Myślę, że show must go on. To jest zawsze to hasło, jeżeli chodzi o performerów, czy muzyków, czy DJ-ów. I w ogóle jest taka moja jedna z ulubionych scen filmowych chyba w moim życiu, z filmu Kabaret, kiedy Liza Minnelli ma wyjść na scenę za chwilę i po prostu stoi za kotarą i po prostu jest po prostu zapłakana, jest wielki dramat w jej życiu. Ale musi wstać i musi się uśmiechnąć i wychodzi i po prostu śpiewa o tym, że life is a cabaret. To jest mój absolutny klasyk. I tak samo jest z byciem DJ-em. Myślę, że ludzie czują, jak DJ jest smutny. Ludzie czują, jak on nie chce dać tej energii, nie chce dać tej zabawy i oni się wtedy nie bawią. Teraz już jesteśmy w takich czasach, że DJ też musi performować. Nie może tylko stać i coś tam sobie przekręcać za konsoletą. Więc wydaje mi się, że jest tak, jak Mary mówi, że ta muzyka porywa po prostu od razu. Kiedy się wychodzi na scenę, czy kiedy się wychodzi za DJ-kę, to od razu wchodzisz w inny świat i po prostu coś się zmienia na chwilę, przynajmniej na godzinę czy na parę godzin. Potem można wrócić do normalnego świata, ale zabawa zmienia człowieka po prostu momentalnie.
1: Czyli jest to zakrzywienie czasoprzestrzeni.
2: Dokładnie, tak, dlatego tak. Właśnie trzeba się bawić, żeby tego doświadczać.
1: Tak, zdecydowanie trzeba się bawić. Tematy wesołe, pomimo próby wprowadzenia tutaj jakichś poważnych wątków, to jednak nie dajecie się sprowokować.
3: Ale były poważnie poruszone.
1: Były bardzo poważnie poruszone, ale też jakby nie tracimy energii, która płynie z radości, z zabawy. Dzień Dziecka w barze Studio trwa w najlepsze. Za chwilę wrócimy do tych rozmów, a teraz posłuchajmy muzyki.

0: Dzień Dziecka dla Dorosłych w Czwórce.
1: Dzień Dziecka dla Dorosłych nie tylko w Czwórce, ale też w barze studio. Jesteśmy tutaj z naszymi gośćmi, siedzimy przy stole, który nie jest tak długi jak ten stół na zewnątrz, ale jest na tyle długi, że nasi goście się tutaj zmieścili. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak w dorosłym życiu przeżywamy zabawę. Czy może zabawa wpływać na to, jak pracujemy, jak podchodzimy do codzienności? No właśnie, czy w każdym wieku można się dobrze bawić? Alicja Michalska zapytała o to dziennikarzy Czwórki. Posłuchajmy.
2: Oczywiście, że tak. Ostatnio byłam na krótkim wyjeździe w Lizbonie i byłam tam na takim DJ-secie na szczycie jakiegoś budynku na dachu. I po raz pierwszy byłam na imprezie, gdzie ja byłam najmłodsza i gdzie najlepiej do house'owej muzyki bawiły się osoby po 60, tańcząc ze sobą, rozmawiając, całując się na parkiecie. I to było piękne. I mam nadzieję, że w naszej mentalności Polaków też coś się zmienia i że my też jako 60-latkowie będziemy tańczyć na rooftopach do DJ-setów. Tego sobie życzę.
3: Myślę, że można. Też kwestia doboru pewnie towarzystwa, doboru odpowiednich miejsc, w których chcemy się bawić, no bo wiadomo, że ja nie pójdę już na, znaczy mogę iść na dyskotekę, ale pewnie czułbym się dosyć mocno staro, ale wiek nie gra roli. W każdym wieku można się na pewno dobrze bawić, czy właśnie w zaciszu domowym, czy w jakiejś restauracji, czy ewentualnie na dancingu, albo na jakiejś prywatce. Też mam wrażenie, że ci ludzie, którzy się nie wybawili za mało lata, bawią się jak są już dojrzalsi, bo na przykład założyli wcześniej rodziny, nie mieli tego czasu i ta wolność dopiero następuje i zabawa, nie wiem, po 40.
4: Czy można się dobrze bawić w każdym wieku? Absolutnie tak. Ja mam przykład moich rodziców, lat 70+, i mają imprezę i grupę znajomych, 34 osoby. Tydzień temu byłam u nich na grillu i powiem szczerze, czasami wolę się z nimi spotykać, bo to jest taka energia i dobra zabawa, niż na przykład z jakimiś małolatami, którzy trochę przynudzają. Znaczy, z całym szacunkiem do małolatów, tych, którzy nie przynudzają, jest też dużo, ale bywają tacy, co przynudzają. A ci znajomi moich starych, to naprawdę jest taka ekipa, że śmiechy, chichy, cały czas.
5: Tak, mam nadzieję, że tak. Patrząc na swoich dziadków, ale także na dzieci moich kolegów, wiem, że można się bawić tak samo dobrze, jak się ma 3 lata i 83 lata.
6: Oczywiście, że tak. Ja mam wrażenie, nie mam też jakiejś perspektywy 60-latki na przykład, ale mam wrażenie, że w każdym wieku można jeszcze więcej i ta zabawa wygląda inaczej, jest jeszcze lepsza, ma się jeszcze bardziej otwartą głowę i jeszcze bardziej wie się, kim się jest tak naprawdę.
1: Można się bawić w każdym wieku. Tutaj już dowiedzieliśmy się, że po 60, nawet po 70 się można dobrze bawić. Ja się zastanawiam, czy taniec na rooftopie rzeczywiście jest możliwy w każdym wieku. Czy jednak prywatka to bardziej jest taką przestrzenią, okazją do zabawy. Patrzę tutaj na Katarzynę znowu i na Dorotę, bo zastanawiam się, słuchajcie dziewczyny, czy zabawa, czy rzeczywiście ta taka prawdziwa zabawa integruje, łączy, zaciera te granice międzypokoleniowe? Czy rzeczywiście na rooftopie możemy się bawić my na przykład po 50 z 20-latkiem i będziemy mieć z tego fan?
7: Znaczy, poczucie humoru jest poczuciem klasowym, a nie pokoleniowym, a mianowicie klasy społeczne mają swoje poczucia humoru. I to jest coś takiego, że raczej widzimy, że klasa średnia zaczyna się naigrywać z innych i ma takie duże poczucie wyższości. I jakoś gdzieś, jak my to obserwujemy jako zjawisko, to nam się to do końca nie podoba. Jeżeli chodzi o pokoleniowe poczucie humoru, to ono też się wiąże z pewnym statusem społecznym,

0: Który mamy. No bo żeby z czegoś się śmiać, to trzeba poznać pewne pojęcia i pewne rzeczy. No i jeżeli jesteśmy w klasie, która jest uprzywilejowaną klasą i zna, nie wiem, dajmy na to, uznajmy Heideggera, no to możemy opowiadać dowcipy o Heideggerze. Jeżeli ktoś Heideggera nie zna, to jest wykluczony z tej... Oczywiście wszystkich nas śmieszy wywalenie się na skórce od banana, nie bardzo, no ale potem jakby wchodzimy jednak w te swoje nisze z poczuciem humoru i nie wszystko, co jest śmieszne dla jednych, jest śmieszne dla drugich. Natomiast nie odbieram tego pokoleniowo, tylko odbieram to raczej klasowo. Tutaj się kolega ze mną nie zgodził, kolega z wąsem mnie odpowie.
1: Ja tylko prowokacyjnie, Paweł. Tylko prowokacyjnie. Chciałem cię po Heideggerowsku zachęcić do śmielszej tezy.
0: Ja mam jeszcze śmielszą tezę, a mianowicie mam wrażenie, że tak jak kiedyś się naśmiewaliśmy z Niemca i Ruska, to teraz naśmiewamy się z człowieka, który mieszka na wsi, naśmiewamy się z korpoluda, naśmiewamy się z artysty i robimy to po to, żeby poczuć się lepiej. Więc gdzieś taki mechanizm wyśmiewania czegoś, co budzi w nas napięcie, jest bardzo mocny. I teraz jest tak, albo poczucie humoru to napięcie nam niweluje i wtedy jest fantastycznym poczuciem humoru, czyli korpo koszulowcy przychodzą do Teatru Komedia, śmieją się sami z siebie, dzięki czemu to napięcie im schodzi i wychodzą jako szczęśliwsi ludzie, albo nabijamy się z kogoś w taki sposób, że on nawet do końca nie rozumie, że się z niego śmiejemy, co buduje w nim jeszcze większe napięcie i wtedy to poczucie humoru prowadzi donikąd. Więc myślę, że teatr komediowy jest zrozumiały dla tych, z których się śmieje i super, bo to jest przełożenie jednego na drugie. Natomiast myślę, że on wyciągnięty z kontekstu i postawiony na... Niech ci będzie już w Radomiu, Katarzyno, na festiwalu ludowym w Radomiu. Myślę, że po prostu nikt by nie rozumiał, a wręcz wszyscy by uważali, że ktoś się z nich śmieje i że to jest kręcenie beki z publiczności. Więc to jest, wiecie, to jest bardzo, bardzo trudne, a klasizm jest obrzydliwy i to chciałabym powiedzieć głośno i wyraźnie dziękuję.
2: Ale poszedł nam ten wątek dość mocno w poczucie humoru i w żarty, a gdyby przenieść zabawę na nieco inne płaszczyzny, na przykład na parkiet, czy też na rooftop, o którym Aga wspominała, i popatrzeć na zabawę przez pryzmat na przykład ruchu, tańca, ale jakiejś ekspresji.
3: Rooftop jest moim zdaniem trudny i czasami jest trudno dostępny.
2: Bo można spaść.
4: A może nie, cokolwiek, co sprawia nam przyjemność.
3: No, po tańcówki,
4: jedzenie,
3: dużo,
2: ale zwróćmy
4: gotowanie
2: uwagę, że
4: też może być zabawą.
2: No właśnie, ale teraz niezależnie od jakiejś przynależności społecznej, która jakkolwiek byśmy jej nie kategoryzowali, jest niewdzięczna i obrzydliwa, to jest coś takiego, że znajdujemy się czasem w bardzo dziwnych miejscach, na przykład na jakichś festynach i potrafimy się tam świetnie bawić. Uważam, że tego typu wydarzenia w ogóle bardzo mocno integrują ludzi bez względu na to, jaki poziom świadomości mają, z jakiej grupy wiekowej pochodzą, w jakim otoczeniu dorastali, że jednak jest jakiś poziom zabawy i dlatego mówię tutaj trochę o tańcu i o muzyce, bo ona trochę sięga do tych pierwotnych instynktów, do ruchu, do poczucia rytmu i do jakiegoś takiego formy autoekspresji, po prostu jakiejś takiej cielesnej dynamiki. I...
5: Tak, ale to, co ty powiedziałeś, to jest takie założenie, że ja idę na festyn, który jest, może być w trochę innym kontekście społecznym niż taki, w którym ja bywam na co dzień. I oczywiście, ale wtedy ja muszę sobie jakieś założenie w głowie gdzieś tam przyjąć, że no idę, będę się bawić do tej muzyki, jest fajne jedzenie, ja sobie zjem kiełbaskę z grilla, napiję się piwka czy jakiegoś innego napoju i super, tak? Natomiast jeżeli to traktujemy jako element obserwacji uczestniczącej, jest w socjologii takie pojęcie, ale to nie jest taka obserwacja do końca, że my tam jesteśmy w środku, to wtedy traktujemy to oceniająco, tak? Natomiast są takie konteksty, że nie wiem, jadę na wesele na wieś, tak? I tam jest zupełnie inny kod kulturowy, chociaż to zaczyna się też coraz bardziej zacierać, że nie potrzeba alkoholu do tego, żeby się dobrze bawić. Więc to możemy to traktować po prostu tak otwarcie.
2: Magda Błażej, do was mam pytanie też o to, czy widzicie w ogóle z perspektywy różnic pokoleniowych, różnic wiekowych,

0: różnice w formie zabawy, czyli jak bawimy się z perspektywy pokoleń, czy inaczej bawią się młode osoby, a inaczej bawią się osoby, które mają, nie wiem, 40 lat plus, czy 50 lat plus, czy widzicie tutaj jakąś różnicę?
1: Na pewno tak i myślę, że to jest spowodowane bardzo często presją, którą nakłada na wiek społeczeństwo, przez co ludzie wstydzą się niektórych rzeczy już robić, bo ktoś może im powiedzieć, ale nie wypada ci zrobić tego, nie wypada ci zatańczyć, bo na przykład jesteś za stary, za stara, albo jesteś źle ubrany, źle ubrana, więc to jest chyba tym spowodowane i w takim kontekście ja to zauważam.
2: To jest twój przykład zjeżdżalni.
0: Że jednak nie powinienem.
2: Nie, wydaje, że możesz, ale właśnie... że masz te myśli.
0: No tak, może tak jest.
2: Nie jesteś za stary na zjeżdżalnię po prostu.
0: O, ty mi tak mówisz.
2: Ja?
0: Tak. No dobrze, zostawmy te rodzinne spory.
1: Możesz być ewentualnie za długi na zjeżdżalnię, ale jeśli jest odpowiednio wysoka, na przykład są takie centra handlowe w Warszawie, które mają krętą zjeżdżalnię, to ona aż zaprasza przecież do tego, żeby w nią wsiąść i zjechać i się przy okazji troszkę przestraszyć, może zabawić.
2: Albo zaklinować.
0: Też tak uważam, też tak uważam.
3: W Galerii Młociny na pewno jest taka zjeżdżalnia rozmiarów, że pan się zmieści, bo
2: już
3: byłem
2: zaraz
3: ostatnio.
2: Będzie lista zjeżdżalni po tej audycji u taty.
0: Dobrze, zrobię sobie ranking zjeżdżalni w takim razie. Magda, jak ty to
4: nie,
0: widzisz?
4: Nie, no to działa. Że się można zaklinować, na przykład jest strach. Ja myślę, że w ogóle pokoleniowo to rządzi nami strach, no bo cóż innego, tak? Że się połamiemy, albo że nie wiem, że się wygłupimy, albo że się zaklinujemy właśnie w tej zjeżdżalni, albo że nie pasujemy do kontekstu na przykład danej imprezy. Ale to działa w obie strony, bo myślę, że młodzi ludzie czują się podobnie. Tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z młodym kolegą raperem o tym, że fajnie byłoby pójść na potańcówkę międzypokoleniową, tak? Mhm. I to jest jakby jego spostrzeżenie, twoje spostrzeżenie i bardzo byś tego chciał. Ja miałam okazję i to jest super zabawa, tak samo jak pierwszy raz poszłam na przykład i oszalałam na Silent Disco. I byłam najbardziej radosnym elementem Silent Disco pośród tysiąca różnych osób, które się bawiły w swoim własnym towarzystwie z słuchawkami na uszach, a ja się bawiłam ze wszystkimi nimi. I pytałam ich, czy oni też się dobrze bawią, na przykład przełączając te kanały i byłam bardzo interaktywna w tym czasie. Myślę, że mogłam być dosyć męczącym elementem tej zabawy, ale jednak mi to sprawiało wielką przyjemność i byłam przeszczęśliwa, że w ogóle odkryłam coś takiego jak to Silent Disco. Więc są różne formy, które mogą łączyć. No, w tej chwili na szczęście jest mnóstwo inicjatyw takich fundacji, stowarzyszeń, które łączą pokolenia. Są kawiarnie międzypokoleniowe, właśnie taka potańcówka międzypokoleniowa i ludzie... I młodzi, i starsi bardzo chętnie w tym uczestniczą, bo myślę, że jesteśmy siebie spragnieni, jesteśmy siebie ciekawi i to jest dobry omen na przyszłość.
5: My zauważyłyśmy w naszych badaniach, nie wiem, czy ten działa.
0: Działa.
5: Tak, my tak, zauważyłyśmy w naszych badaniach, że zaczyna bardzo łączyć polskość i że to jest taki element, że mieliśmy na początku taką lokalność, a teraz jest polskość. I kocham Polskę, nowa płyta, tutaj koleżanki, pokazuje to, że to jest coś, przy czym się bawimy. I rzeczywiście jest tak, że ta czerwono-biało-czerwona flaga, nasze symbole narodowe zaczynają być dla nas coraz ważniejsze, ale nie w sposób pompatyczny, krew, znój i gnój, tylko właśnie taki, że cieszymy się z tego, że to jest wspólnota, że to jest coś, co razem robimy i coś, co nas łączy międzypokoleniowo. Więc myślę, że fajnie mówić o takich elementach. Wróciliśmy do języka polskiego, bo był taki moment, że się śpiewało już tylko po angielsku, że właściwie tekst po polsku to był obciachowy, trzeba było mieć teksty tylko po angielsku, a teraz nagle okazuje się, że polski język w muzyce powrócił i powrócił na należne mu miejsce, coraz lepsze teksty są pisane w języku polskim, a nie tylko w angielskim.
0: No tak, myślę, że też jest jakiś taki element docenienia Polski międzynarodowo, że to jest też coś, czego nam przez dekady brakowało jako społeczeństwu, żeby być widzianym też międzynarodowo, żeby inne kraje doceniały naszą kulturę, nasz dorobek, nas jako społeczeństwo, naszą gospodarkę. To się dzieje stosunkowo od niedawna i myślę, że to jest też jakiś taki element naszej dumy narodowej, że cieszymy się tym i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, bo mamy z czego być dumni. Bardzo często też słyszymy od swoich znajomych, którzy przyjeżdżają z zagranicy i mówią, wow, jak u was jest pięknie, jakie to piękne miasto, jak wy tu macie wszystko czysto, nowocześnie, bezpiecznie, że to jest jakiś element, który nas zaczął napawać dumą, takie mam wrażenie.
6: To jest super fajne, bo my po tym takim zachłyśnięciu się, zapowietrzałam się, zachłyśnięciu się wyjeżdżaniem za granicę, tak,

0: odwiedzaniem, nie wiem, Rio, Nowego Jorku i tak dalej, i tak dalej. Wracamy do Polski, widzimy, że kurczę, mamy czyste ulice, jest bezpiecznie, możemy sobie pójść do kawiarni, no jest, no, jest tutaj fajnie, nie tylko w Warszawie, ale też w Krakowie, Łowiczu czy w Radomiu.
1: Często też jak rozmawiam z młodymi osobami, które wracają z Erasmusów, to mówią, że cieszyły się dwa razy, jak jechały na Erasmusa i jak wracały z Erasmusa, że mogły wrócić z powrotem do Polski, do kraju, w którym po prostu czują się zdecydowanie lepiej.
2: Ja tylko chciałam się dopytać, czy mery z Polski potwierdza tę tezę o Polsce?
3: My tutaj takie przyjaźnie zawiązałyśmy z socjolożkami.
2: Po drugiej stronie stołu.
3: Tak, że zdążyłam zapromować swoją płytę i nawet przekonać do promocji przez mikrofon, ale teraz na poważnie o tej polskości, bo było pytanie, czy różne pokolenia się różnie bawią. No a jak gram koncerty w różnych miastach, miasteczkach, teraz graliśmy na Mokotowie w Warszawie, no to bardzo fajnie jest obserwować, że przychodzą i ludzie starsi, i małe dzieci. Nawet jeżeli moja muzyka nie zawsze jest dla dzieci, bo teksty nie zawsze moje może są ocenzurowane, no to ja mam tą satysfakcję i dlatego powstała ta płyta Kocham Polskę, że jednak mimo podziałów, mimo właśnie pokoleń, wieku, na przykład koncert jest takim miejscem, gdzie wszyscy zapominają i starsza pani obok jakiegoś rapera będzie się darła tak samo głośno i to jest wspaniałe. Ja to kocham i za to kocham Polskę, dlatego sobie taką płytę napisałam, wytatuowałam orła, bo czuję, że właśnie trochę nam się kojarzy patriotyzm z obciachem, a fajnie byłoby go odczarować jako coś cool. Ja jakby jestem dumna, że jestem z Polski.
2: Super tatuaż.
1: Super tatuaż.
3: Dzięki.
1: Lulu, a jak to jest z perspektywy DJ setu? Bo to też występ muzyczny, ale jednak trochę z inną energią, z innym przekazem, też trochę innych parametrów scena i publiczność. Jak to jest tutaj międzypokoleniowo? Czy widzisz różnicę?
4: Czy międzypokoleniowo jest różnica? Zdecydowanie tak. Myślę, że najlepiej się bawią tacy wcześniej milenialsi, takie roczniki 8 coś, które mają teraz około 40 lat, to jest top w ogóle. Oni teraz chodzą na imprezy, mają swoją drugą młodość, a nawet może ta młodość się nie skończyła nigdy. Oni są zawsze pod sceną, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką scenę klubową, festiwalową, elektroniczną muzykę, to są osoby, które się najbardziej bawią. Ci późniejsi milenialsi też. Zetki, przepraszam, ale tutaj jest luka pokoleniowa. No ale wydaje mi się, że te zalfy, alfy przejmują powoli pałeczkę i zaczynają się pojawiać na imprezach i dawać tam naprawdę pokaz dobrej zabawy. Także myślę, że idziemy do przodu.
1: Bo ja też mam taką obserwację, wprawdzie nie jest to obserwacja socjologiczna, ale taka moja osobista, że młode pokolenie w stosunku do tych takich starzejących się milenialsów, czyli 40 plus powiedzmy, którzy potrafią całą noc do białego rana, no to młode pokolenie bardzo często mówi, nie, jaka cała noc do białego rana, 11 trzeba iść spać, rano wstać, być świeżutkim, rześkim, tak, już, wyspanym, tak, wypoczętym.
2: Znowu rozmawiamy też częściowo o bańkach, oczywiście.
1: Zapewne. Powiedziałem na wstępie, że jest to moja osobista obserwacja.
2: Jasne, pamiętam, ale ja na przykład miałam kiedyś wspaniałe przeżycie, kiedy przypadkiem trafiłam do włoskiego małego miasteczka i poszliśmy z moimi przyjaciółmi do kawiarni, która później się przeradzała w bar i okazało się, że tam przychodzi, nie wiem, około 80 seniorów, tak po 21 i oni na pamięć mają swoje własne układy taneczne. I my weszliśmy w ten tłum, bo się zapytaliśmy, czy możemy dołączyć. I faktycznie międzypokoleniowo, znaczy myślę, że w każdej grupie znajdą się osoby, które podejmują tę inicjatywę i tworzą jakieś przestrzenie właśnie służące wspólnej zabawie.
1: Ja myślę, że możemy śmiało powiedzieć, taka jest przynajmniej moja teza teraz, że gdzieś w tej dyskusji dobrnęliśmy do takiego momentu, że wiek jednak nie ma znaczenia w kontekście zabawy, że to
2: czy
1: nie jest kwestia wieku, tylko to jest kwestia jakiegoś rodzaju osobowości, chęci, towarzystwa też, w jakim się w danym momencie znajdujemy, energii, która gdzieś tam w tym towarzystwie się wytwarza, czy tak możemy tak powiedzieć, że tak jest? Czy ktoś ma tutaj sprzeciw wyraźny?
4: Ja może powiem coś. Ja studiowałam takie, byłam na takich dziwnych studiach, które się nazywają kulturoznawstwo. I jedna z niewielu rzeczy, które zapamiętałam z tych studiów, to było to, że Johan Huizinga powiedział, że kultura...

0: kultury źródłem jest zabawa, tak? Czyli to, że my wszyscy siedzieliśmy przy ognisku i zaczęliśmy się bawić, to dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj w barze studio i generalnie cała kultura jest na tym oparta, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle jeszcze może nieczesne podsumowanie, ale to jest tak naprawdę odpowiedź na twoje pytanie, że my to mamy w genach, tak? My po prostu potrzebujemy zabawy, żeby funkcjonować. Po prostu to jest nieodłączna część naszego życia i to nie ma znaczenia, w jakim jesteśmy wieku. Wystarczy spojrzeć na Madonnę, co ona robi, mając lat, będąc w wieku dokładnie mojej mamy, czyli mając 60 parę lat, ona po prostu living her best life. Ona po prostu ma fantastyczny okres, więc to nie ma znaczenia, wiek nie ma znaczenia moim zdaniem.
1: To ja mam już prośbę powoli o podsumowanie. Mianowicie mam do każdego i do każdej z was prośbę o taką jedną poradę, jedna rada, jak ktoś się nie chce bawić, to jak go zachęcić, żeby zachęcić trochę kogoś do tego, żeby jednak wyjść i się wspólnie w coś pobawić, coś razem zrobić.
2: Czyli czy można nauczyć się bawić? Można kogoś nauczyć się bawić?
3: Mi się wydaje, że tak, też teraz... Jak na te czasy przystało, na pewno jakieś obiekcje wobec zabawy wywodzą się z czegoś, że na przykład, nie wiem, kiedyś się za dzieciaka bawiliśmy, a później z nas się śmiali. I mi się wydaje, że teraz naszym zadaniem jest trochę tamtą osobę, która właśnie tego dzieciaka, który był wyśmiewany przez wszystkich i tak naprawdę nie mógł się bawić, bo to, takie lęki w nim wybudowało, trochę go tak przytulić i powiedzieć, stary, ale to patrz, wiesz, to nie jest w ogóle istotne. To chodzi o to, żebyś ty się bawił i czuł się ze sobą dobrze. I gdzieś wydaje mi się, że z czasem jakby na takiego naprawdę stwardniałego człowieka trafić, a może właśnie nawet nie, że stwardniałego przez niego, tylko może przez jakiś wzrok kogoś, przez spojrzenie, on stwardniał, stał się kamieniem. No to po prostu mi się wydaje, że z czasem da się naprawdę przełamać te bariery i wydaje mi się, że na przykład ja to widzę u moich rodziców najbardziej, że oni coraz to bardziej gdzieś się otwierają na wszystko, co jest dookoła i kurde, na pewno się da. Ja bym chciał takiego człowieka chyba spotkać i spróbować go przekonać do zabawy.
4: Rozbawić po prostu. Tak. To była perspektywa Kajetana. Jaka
5: tak,
4: jest
5: mój sposób pozostałe? To jest się wygłupić przed drugą osobą. Jak ktoś widzi, że ja się wygłupiam, to mam poczucie, że trochę przełamuję jego strach przed wygłupieniem się i trochę zachęcam go do tego, żeby zrobił coś ze mną. Ale to czy ja muszę się napracować, żeby ktoś do mnie dołączył.
4: Jakkolwiek to nie zabrzmi, przez dobry przykład po prostu.
5: O, to tak. Tak,
4: modelowanie zachowań.
6: Mary. Myślę sobie o tym, jak czasem na koncercie próbuję właśnie, tak jak Nita powiedziała, rozgrzać ludzi, przełamać te lody. No i zawsze znajdzie się jednak ktoś, kto no nie idzie, żeby się przełamał, więc nie chce w tej zabawie teoretycznie uczestniczyć. I ja wtedy lubię trochę tak sprowokować i wyjść naprzeciw i na przykład do tej osoby podejść z mikrofonem, czyli trochę tak jak wy też tutaj zrobiliście, ale akurat bez problemu się każdy zgodził coś powiedzieć. No i jakby ta osoba, kiedy jest już tak postawiona przed faktem dokonanym, no to wybierze jednak tą zabawę i ten luz, no bo już nie ma nic do stracenia. Więc taka terapia szokowa, bym powiedziała, że działa. Typu, co ci szkodzi? Mów do mikrofonu.
1: Doroto.
6: Teraz tobie co szkodzi? Mów.
7: Dziękuję ci bardzo. Ja sobie myślę, że w obecnych czasach jest bardzo dużo dystraktorów, które nie pozwalają nam na swobodną zabawę, więc tak na dobrą sprawę, żeby ktoś poczuł radość w sobie, to musi wyłączyć te dystraktory i pobyć sam ze sobą. I ta radość prędzej czy później do nas przyjdzie, bo ona jest przyrodzona i ona nas ratuje przed wieloma rzeczami, natomiast nic na siłę i raczej myślę, że ta radość następuje po jakimś czasie, kiedy jesteśmy sami ze sobą i mamy takie bodźce, które są dla nas dobre, więc powinniśmy się wysypiać, dobrze jeść, a radość sama przyjdzie. Dziękuję.
1: Dzięki, Katarzyno.
8: Ja bym powiedziała o tym, że to jest też rozmowa, bo czasami jesteśmy spięci, mamy jakieś tam problemy i nie jest zawsze łatwo po prostu pójść i się wyluzować, bo myślimy o tych swoich różnych napięciach, ale mamy, nie wiem, drugą osobę obok siebie, przyjaciółkę, przyjaciela, który pyta, to słuchaj, co ci jest, nie? Albo wyluzuj się, nie zawsze to działa, ale ktoś, kto nas posłucha, dlaczego jesteśmy tacy spięci, potem przy kolejnej imprezie może się wyluzujemy i będziemy się bawić.

0: Magda, jak to mąż, ciebie, powiedz.
1: Nic na siłę, na łagodnie i myślę, że na każdego przyjdzie czas i ludzie w sobie odnajdują nawet na stare lata wielkie pokłady szaleństwa, radości i takiego zacieszu z życia. Na mnie zawsze działa utwór Krzyśka Zaleskiego i refren tej piosenki. Życie to nie zawody, zawody, zawody, tylko zabawa, zabawa, zabawa, więc pamiętajmy po prostu o tym, a trochę wtedy łatwiej będzie nam przyjmować każdy kolejny dzień i starać sobie przypominać o tym, że życie to nie zawody, tylko zabawa.
2: A czy są jakieś, jeszcze mam pytanie, Magda, czy są jakieś sztuczki, które aktorskie, które możesz nam zdradzić, jak się łatwo właśnie zrelaksować, żeby się dobrze bawić?
1: Nie, to są indywidualne, każdy ma swój sposób na to. Jedni wyobrażają sobie, tak jak Mary powiedziała, że po drugiej stronie siedzą golasy, ktoś inny potrzebuje medytacji i w ten sposób jakby wchodzi gdzieś tam w głąb siebie i wtedy się uwalnia. Ktoś inny musi się wybiegać, wyszaleć, wyćwiczyć. Ja na przykład tak mam, że na mnie bardzo dobrze wpływają ćwiczenia, choć nie znoszę, jestem leniem potwornym, ale jak już się zbiorę, to wtedy ta adrenalina, endorfiny wyzwalają we mnie potrzeby cieszenia się z życia i zapominam o tych trudach. Jest mi wtedy łatwiej, także każdy ma chyba swój sposób i bardzo dobrze, bo dzięki temu jesteśmy różni i dzięki temu też możemy sobie wspólnie dawać różne rady i też przyglądać się innym, jak to inni robią. To jest bardzo ważne i wartościowe.
3: Czyli ty, mamo, też możesz mieć swoją sztuczkę. Możesz sobie wymyślić jakąś sztuczkę.
2: Czasami też potrzeba czasu. Pazle.
4: No, ja w zasadzie pani socjolog powiedziały coś takiego chyba, co też chciałem powiedzieć, tak? Nie wiem, jakoś nie namawiałbym nikogo do zabawy, też staram się tego nie robić, bo tak ufam, że jeżeli ktoś mówi, że nie ma na coś ochoty, to jest dorosłą osobą, wie, jakie ma potrzeby i w tym momencie nie jest to zabawa i jakoś staram się podchodzić do takich rzeczy z szacunkiem. Też w klubie komediowym zawsze, jeżeli widzę widzów, którzy bawią się bardzo źle, to najczęściej wynika to z tego, że ktoś ich tam przyprowadził, że są to osoby, które wolały być w innym miejscu, że jest to zupełnie poza ich komfortem. I no cóż, już w tym momencie nie możemy nic zrobić, bo nie zwracamy za bilety, prawda? Ale, no, ale pewnie gdybym mógł, nie wiem, mieć jednego widza mniej na widowni, a mieć pewność, że ten człowiek sobie siedzi gdzieś, gdzie naprawdę by chciał, to chyba bym wolał taki scenariusz.
3: Czyli Ludo. Nic na siłę, a Lulu?
5: No muzyka oczywiście. Muzyka jest sposobem, żeby ludzi zachęcić do zabawy. Ja myślę, że jak się puści jakiś kawałek energetyczny, wesoły, to od razu człowiekowi zmienia się nastrój. To jest, myślę, jakaś neurochemia. Ja się nie znam na tych rzeczach, ale to jest moja obserwacja. Więc jak zachęcić ludzi do zabawy? Puścić im dobrą muzykę, po prostu.
2: A jak zachęcisz nas do zabawy po 20?
5: Kochani, w Barze Studio dzisiaj po 20 ja będę puszczać hiciory z mojego dzieci, czyli to są lata 90., 2000, ale mam też dużo fajnych numerów z bajek, tak, Disney, Inspektor Gadżet, tak, Kolorowy Wiatr, no, Gęsia Skórka był taki, tak, był taki serial bardzo dziwny. Boże, co tam, Gumisie, no wszystko, no po prostu,
2: dużo
5: słuchajcie, będzie się działo.
0: Będzie się działo, a w takim razie od 20 zapraszamy już na DJ set, który właśnie wystąpi, w ramach którego...
2: Zdradzisz, kto gra poza Lulu, czyli Cougar?
0: Poza Cougar wystąpi również DJ Bird i DJ Naked Relaxing, czyli nasi czwórkowi DJ-e i czwórkowi dziennikarze, którzy będą nie tylko występować w Barze Studio, bo też te sety będą transmitowane na antenie czwórki Polskiego Radia, więc zachęcamy wszystkich do przyjścia i bawienia się tutaj zgodnie z przepisami, receptami, które płynęły od naszych słuchaczy i zgodnie też z intencją w ogóle Dnia Dziecka, ale też ci, którzy nie są w Warszawie, nie mogą być z nami tutaj, mogą po prostu dołączyć do tej imprezy, włączając czwórkę w swoich komputerach, telefonach i dołączając do imprezy.
2: Nita, Magda, Mary, Błażej, Dorota, Katarzyna, Kajetan, Paweł, Lulu, dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy również słuchaczom, zarówno w tym w Barze Studio, jak i tym słuchającym nas online w czwórce. I to koniec naszej rozmowy, ale to dopiero początek jeszcze zabawy,
0: początek
2: która
0: zabawy.
2: Nas czeka po godzinie 20.
0: Dzień dziecka przed nami, a my jak co niedzielę zapraszamy, choć jest poniedziałek, na naszą audycję o 18.
2: Dzięki i bawcie się dobrze.

0: Czwórka w Barze Studio.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Bar Studio, Radio Czwórka,
2: Naked Relaxing
1: i DJ Bird. Tak się złożyło, że oboje jesteśmy dość dużymi, rosłymi dziećmi, ale nadal dziećmi, więc stwierdziliśmy, że podzielimy się z wami selekcją, która towarzyszyła nam w naszych latach dzieciństwa. Nie mówię tutaj o adolescencji, ale o latach dzieciństwa. I jeśli miałbym wymienić jakiś numer, który najbardziej kojarzy mi się właśnie z takim byciem młodym i siedzeniem przed telewizorem, to bez wątpienia jest to Daft Punk One More Time z albumu Discovery z 2000 roku. Szczerze mówiąc, bardziej niż sam numer, za dzieciaka podobał mi się klip. Absolutny majstersztyk, fragment zresztą długometrażowego, pełnometrażowego filmu Interstellar 5555, który w zeszłym roku miał jeden dzień, w który był puszczany w kinach na całym świecie. Generalnie poza tym jest nie do obejrzenia, ale jest do posłuchania. Dlatego zaczynamy. Dzień Dziecka, Czwórka, Bar Studio, Daft Punk. One More Time.

0: One More Time, to twoja selekcja, Olek. Mówiłeś o wspaniałym wideoklipie.
1: Tak jest, Interstellar 5555.
0: A ja też wspomnę o wspaniałym wideoklipie, bo do numeru, który ja zagrałem, Marka Bielińskiego, Ucieczki z tropiku, także nakręcono doskonały wideoklip. Jeden z pierwszych w historii polskiej telewizji. Wideoklip, który był w roku 84. I ja to pamiętam z dzieciństwa, to nagranie. Bardzo dobrze. W telewizji z wypiekami siedziałem przed telewizorem i patrzyłem na te samochody wybuchające, auta.
1: Ale to chcesz powiedzieć, że tak młody człowiek jak ty w 84 roku był dzieckiem?
0: Byłem dzieckiem, takim malutkim dzieckiem i strasznie się ekscytowałem tym utworem Marka Bielińskiego. Jeden z najlepszych elektronicznych utworów. To był utwór w edicie Kuby Sojki. W oryginale ten numer jest dużo, dużo szybszy. Prawie 140 bpmów ma. Tu nagranie 122 bpm, dużo zwolnione. No ale dziś będę prezentował głównie edity.
1: No to jak dla ciebie, to chyba dość typowe rozwiązanie, prawda?
0: Oczywiście.
1: Dobra, w takim razie przekazuję mikrofon. Co tam, Lulu? Dzień dobry.
2: Cześć, cześć. Ja tutaj właśnie sobie zapętliłam Pink Panther, Różowa Pantera. To jest moje dzieciństwo, ale zaraz zobaczcie, jak ten numer wejdzie pięknie. To jest remix autorstwa Malibu. Można znaleźć dużo fajnych remixów w internecie. Niektóre są słabe, niektóre są fajne. Ten akurat jest fajny. Różowa Pantera, moi drodzy.
1: Tylko fajne remixy. Czwórka, Bar Studio, Dzień Dziecka i Różowa Pantera.

0: Jones od Stromae. Jeden z moich ulubionych również teledysków, ponieważ jeśli się jest dzieckiem, no to słucha się znacznie, znacznie bardziej klipów niż numerów. To brzmienie, sam proces powstawania tego numeru został bardzo fajnie udokumentowany i pokazywany właśnie w przebitkach do teledysku. Absolutnie świetna rzecz. Swoją drogą, na koncercie Stromae miałem okazję być i mimo, że nie jestem jakiś specjalnie wielkim fanem tego artysty, tak sam koncert, show, doskonałe i trochę szczerze mówiąc obudził we mnie to wewnętrzne dziecko. Patrzę, co tu gra Bercisław. A Bercisław, Franek Kimono, dysk jockey, ale...
1: Ale w wersji editowej oczywiście, w wersji Zambona, to jest wersja, która okazała się nakładem na wytwórni The Very Polish Cutouts, bo dziś gram głównie edity i przeróbki, nagranie klasyczne, nagranie, które skomponował Andrzej Korzyński, legendarny polski producent. To jest ten producent, który jako pierwszy posiadał w Polsce automat, instrument TB-303, na podstawie którego później stworzono cały nurt Acid House.
0: Szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, że taka jest historia pana Andrzeja, a jego numeru bardzo lubię. Czy to jest człowiek, który odpowiadał za soundtrack do Wielkiego Szu?
1: Jest, to był ten człowiek, który wydał i specjalnie na potrzeby Franka Kimono z tego projektu przyjął zupełnie inny pseudonim, ponieważ na początku nie chciał być kojarzony, bo ten utwór miał być żart. To był muzyczny żart, który potem okazał się wielkim hitem.
0: Absolutnie mnie to nie dziwi. I Franka Kimono poznałem już jako nastolatek, ale jaram się tym tak samo jak 10-letni Bert. Franek Kimono w czwórce.

Faj mi, Józek, nie daruję ci tej nocy. W nowej wersji oczywiście, to jest nowa wersja Laudy. A jeśli chodzi o Józka, to jak byłem mały, to wydawało mi się, że to chodzi o jakiegoś Józka, który...

0: zachowywał się nieprzyzwoicie wobec swojej partnerki. Okazało się, że ten Józek, któremu Bajm nie chciał darować tej nocy, to był Wojtek tak naprawdę, Wojciech Jaruzelski. I tak grupa Bajm przeszła cenzurę, mówiąc o Wojtku Józek, ale zdarzyła się taka sytuacja podczas koncertu w Warszawie w roku chyba 84, że publiczność, która wiedziała, że Józek to Wojtek, zaczęła krzyczeć: Wojtek, nie daruję ci tej nocy. W związku z tym grupa Bajm została zbanowana na 2 lata za nic w zasadzie i przez 2 lata nie mogła grać w Warszawie.
1: Nie miałem o tym pojęcia, szczerze mówiąc. Między prawdą. Jestem troszkę za młody na te czasy i dowiadywałem się o nich absolutnie od rodziców, od dziadków wręcz, tak jak o numerach zespołu Bajm, które zostały ze mną do po dziś dzień.
0: Ja też się dowiedziałem o tym dużo później. No dobrze, to gramy na za chwilę następny utwór. Jeszcze nie wiem, co zagram, ale zaraz sobie zagram.
1: Zaraz sobie coś zagramy. Bar Studio 4. Zapraszamy.

0: Ghostbusters, lata 80. oczywiście, film Ghostbusters i kawałek także z lat 80. Moje pokolenie się na tych latach 80. wychowało właściwie. My oglądaliśmy filmy z lat 80., z końcówki lat 80., no i oczywiście z lat 90., bo ale to jest podobny styl. Tutaj mamy remix Echemy, dużo takich fajnych editów można znaleźć w internecie. A wcześniej puszczałam remix z serialu Gęsia skórka, to był też serial lat 90. i 2000. Remix był trapowy, nieczęste połączenie. Dzisiaj będzie dużo takich bajkowych historii. A co zagra nam Naked Relaxing teraz?
1: A Naked wjechał na pełnej, ponieważ leci Destination Calabria, Alexa Gaudino i Crystal Waters. Niesamowity numer, który... O właśnie... W wersji klubowej, czyli Extended Mix, sprawdza się tak samo dobrze, jak w wersji z 2006 roku z teledyskiem i niezapomnianym samplem saksofonu. Także zaczynamy tańczyć.
0: No to słuchamy.

0: absolutnie genialna Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Numer, który dla mnie był niesamowitym odkryciem z uwagi na bardzo klubowe brzmienie, ale jednocześnie syntezator, który jest tutaj użyty, a jest to preset Organ 2 z Korga M1. Absolutnie genialnej maszyny do produkowania muzyki. Co za tym idzie? Dla mnie niesamowicie formatywne, soniczne doświadczenie. Ale nam tutaj Bert zwolnił tempo. Cóż to jest? Norbercie, cóż to jest?
1: To jest Talking Heads, oczywiście w edicie Late Night Tough Guy, Burning Down the House. No, klasyczne nagranie formacji Talking Heads. Jeden z największych przebojów, jeśli nie największy przebój formacji Talking Heads. To jest grupa, którą ja chciałbym zobaczyć przynajmniej raz w życiu na żywo, ale chyba też się nie spełni, ponieważ muzycy się już nie lubią.
0: No i jest to niestety...
1: Może nie z dzieciństwa to było moje.
0: Och, słuchaj, mam nadzieję, że będziesz miał okazję obejrzeć jakiś koncert Talking Heads w kinie na porządnym nagłośnieniu i tego ci bardzo życzę. Ja sobie marzenie z dzieciństwa spełniłem, oglądając koncert Nirwany w kinie, na wielkim ekranie, na świetnym nagłośnieniu Live at Reading Festival. Niesamowite doświadczenie.

0: Kozidrak to oczywiście numer, który powstał przy okazji filmu W pustyni i w puszczy, 2001 rok. Fantastyczny kawałek. No oczywiście kojarzy mi się z moim dzieciństwem. Myślę, że nie tylko mnie, ale wielu osobom. I nie tylko z dzieciństwem. A poprzedni numer to było oczywiście Sea Stars i Sutra. Rok 2004. Tutaj w remiksie Vanatovskiego, świetnego producenta. No mnie się kojarzy to z momentem, kiedy wracałam po szkole do domu i słuchałam 4Fun TV i innych muzycznych stacji. No i oczywiście tam leciały też teledyski, nie tylko muzyka. Fantastyczny teledysk do kawałka Sutra bardzo długo pozostał, na długo w mojej pamięci. No i tak się dzisiaj bawimy w czwórce i w barze studio. A teraz wejdzie Naked Relaxing z mocnym hiciorem.
1: Bardzo mocny hicior. Rzecz, która również kojarzy mi się z powrotami z podstawówki i jaraniem się rysunkowym klipem. A numer znamy wszyscy.

0: Ida Core, Pedalagon, Let Me Think About It. 2007 rok, Ministry of Sound, ale kiedy wychodził ten numer, nie miałem pojęcia, czym są labele, czym są wydawnictwa, czym jest płyta winylowa chociażby, chociaż ten numer na winylu bardzo chętnie jako prezent dla, powiedzmy, 11-letniego Olka z chęcią bym sobie sprawił. I chyba czas to zrobić, tak szczerze mówiąc. Widzę niezły, piękny rozstrzał pomiędzy muzyką, którą prezentujemy. Mamy tutaj house'owo spokojną Lulu, mamy Berta, bardzo mocno historycznie osadzonego, opowiadającego z absolutnie ekspercką wiedzą o editach, o rzeczach, o syntezatorach pierwszych w Polsce. No i ja jestem gdzieś na trzecim biegunie. Patrząc na selekcję, myślę, że chyba zostałem stworzony do bycia DJ-em, szczerze mówiąc. I jakąś taką klubową dekadencję i zamiłowanie do muzyki klubowej musiałem nasiąknąć gdzieś nieświadomie, absolutnie w dzieciństwie. I okrutnie podoba mi się odkrywanie tego na nowo. Bert, co zagrasz?
1: Paul Simon. Rok 86, płyta, którą pamiętam z dzieciństwa. Widziałem wideoklip, jak Paul Simon nagrywał z muzykami z RPA, wtedy jeszcze pod rządami apartheidu, czyli tego podziału rasowego, który niestety w RPA istniał bardzo długo, do roku 91. I to była doskonała płyta, na której pojawiło się mnóstwo afrykańskich, doskonałych muzyków i taki to był protest przeciwko tej niesprawiedliwości.
0: I właśnie o tym mówiłem. Ekspercka wiedza i sięganie z katalogu najróżniejszych wytwórni, najróżniejszych kontynentów. Czwórka, Bar Studio. Tańczymy.

0: czwórka, Bar Studio. Nasza audycja na żywo w radiu, ale i w Barze Studio dobiega już końca. Właśnie przed chwilą z Bertem mieliśmy kolejny bonding time przy muzyce, ponieważ zagrał absolutnie doskonały remix zespołu Snap the Power w remixie Odie Junkies Maccabi. Niesamowity i przyznam ci szczerze, Norbercie, że kradnę ci ten edit, ale jednocześnie żegnam się. To była wielka przyjemność prowadzić na żywo audycję, mówić, grać. Multitasking niesamowity, ale jaka przyjemność.
1: Sama przyjemność grać z takimi DJ-ami jak wy.
0: Bardzo, bardzo mi miło. Lulu, trzy słowa.
2: No mnie było bardzo miło. Też tutaj się zbondingowałam ze wszystkimi. I na koniec jeszcze coś zagram, a będzie to Spice Girls. No bo jak można mówić o dzieciństwie człowieka lat 90. bez Spice Girls i piosenki Spice Up Your Life. To na kasecie miałam. Moja siostra przyniosła do domu i słuchałyśmy, skakałyśmy, więc mam nadzieję, że wy też poskaczecie. Dzięki.
0: Dzięki wielkie. Czwórka, Bar Studio, nasza audycja dobiega końca, ale gramy do 22. Trzymajcie się, miłego wieczoru.

0: Podcast. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Dzisiaj w naszym studiu naprawdę sporo się działo, muzycznych gości nie brakowało, a atmosfera była gorąca od pierwszych dźwięków. Dominika Płonka zaprosiła do rozmowy artystów, którzy nie tylko opowiedzieli o swoich najnowszych projektach, ale też zdradzili kulisy pracy nad muzyką i podzielili się historiami z życia poza sceną. Było trochę poważnie, trochę żartobliwie, a momentami naprawdę zaskakująco i to zarówno dla nas, jak i dla samych gości. Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu i jakie dźwięki wybrzmiały dzisiaj na antenie, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: Ze mną w studiu jest już gościni OG

0: Anka, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Bardzo mi miło Cię gościć tutaj w czwórkowym studiu, tym bardziej, że jesteśmy o krok od dużego projektu, w którym bierzesz udział, czyli festiwal w Opolu, a dokładniej hip-hopowa część tego festiwalu, projekt Hip-Hop Jedno Podwórko. Zanim o tym, to na rozgrzewkę, z racji tego, że dziś Dzień Dziecka i każdy

0: Że to jest taka wczesna bajka, w ogóle wczesna animacja z tego,
1: trochę
0: co
1: tak,
0: pamiętam.
1: Trochę tak, ale ma bardzo dobry soundtrack. Lubię piosenki, które tam są i w sumie i po angielsku, i po polsku, więc jakoś tak też przekaz jakoś mnie, wiesz...
0: Właśnie nie pamiętam dokładnie fabuły, ale mam wrażenie, że to jest jakaś taka bajka z bardzo mocnym takim przekazem i że to jest wyciskacz łez.
1: To prawda.
0: Trochę jak Król Lew albo Pocahontas.
1: Trochę
0: też
1: tak. O, Pocahontas też bardzo fajna bajka.
0: Już w piątek występujesz na deskach opolskiej sceny w ramach 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pamiętasz moment, w którym swoim bliskim na przykład mówiłaś o tym, że dostałaś taką propozycję i będziesz występować? Pamiętasz ich relacje? Bo mam wrażenie, że Festiwal w Opolu to jest takie wydarzenie, o którym wie każdy, od dziadków przez rodziców, rodzinę, bliskich, znajomych, no że jednak o tym wiedzą i to oglądają wszyscy.
1: Na początku, jak powiedziałam, to nie do końca w to uwierzyli, tylko ja tak zarzuciłam temat, że jest taka opcja, ale powiedzieli, że no spoko, opcja, ale czy to będzie, czy nie, to nie wiadomo. No ale jak już powiedziałam, że 100%, to myślę, że dalej są w szoku jeszcze wszyscy i raczej uwierzył, jak zobaczył mnie dopiero w telewizji.
0: No nie dziwię się rodzinie, że jest w szoku, a to wszystko dlatego, że jesteś najmłodszą reprezentantką z tego, co mi się wydaje, tego składu hip-hopowego stricte, tu nie
1: to
0: mówię
1: na pewno,
0: o wszystkich
1: to na pewno.
0: Wykonawcach. Jak się czujesz jako właśnie taki reprezentant młodego pokolenia?
1: No ja się cieszę przede wszystkim, że w ogóle mam taką możliwość, żeby to reprezentować. Jak się z tym czuję, że jestem najmłodsza? Nie wiem, cieszę się po prostu, że mogę tam być i trochę się stresuję fakt, no bo jest to jednak większa scena i trzeba wziąć odpowiedzialność za ten występ i nie można tam sobie, wiesz, pomylić się jakkolwiek, a stres myślę, że powoduje, że są takie sytuacje, że zapomina się tekstu, jak to jest silny stres, tym bardziej, że no nie grałam jeszcze po prostu takiego dużego koncertu nigdy w życiu i nie wiem, jak będę się czuła już tam na miejscu, ale zobaczymy, no. Wydaje mi się, że wszystko pójdzie jak ma być i tak naprawdę zostawiam to w ręce Boga po prostu.
0: Aczkolwiek z drugiej strony masz już doświadczenie stricte telewizyjne, bo brałaś udział w programie Rap Generacje i tam rzeczywiście już mogłaś się sprawdzić przed dużymi kamerami. Myślisz, że to doświadczenie pomogło ci trochę, że jednak tego stresu jest trochę mniej przed piątkiem?
1: To była trochę inna sytuacja, bo tam jak nagrywaliśmy, to nie leciało na żywo, a teraz jest stricte na żywo, więc trochę inaczej mogę się też z tym czuć. Nie wiem, występowałam raz na żywo, też w telewizji, ale to było trochę akurat na Młodzieżowym Słowie Roku. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Kojarzę jak najbardziej, tak. Ale myślę, że to jest idealnie, bo to jest kolejny taki krok, jeżeli chodzi o takie schodki odhaczania coraz bardziej odważnych czy stresujących wydarzeń. My za ciebie bardzo trzymamy kciuki, zresztą czwórka będzie na miejscu, ja będę na miejscu. Tymczasem zagrajmy OG Kamka i Tony GTA.

0: Ze mną w studiu cały czas OG Kamka, raperka, artystka, najmłodsza artystka grająca w ramach projektu Hip Hop Opole, jedno podwórko. Powiedz mi, czy ty już zdążyłaś się zakumplować albo poznać z innymi artystami grającymi w projekcie piątkowym? Czy masz już jakieś pierwsze kontakty, networking, jak to wszystko wyglądało? Wiem, że na pewno już nagrywaliście spot, bo tam również czwórka była na miejscu w telewizji, w halach Telewizji Polskiej.
1: W sumie znałam się z niektórymi już trochę wcześniej. Oczywiście gdzieś tam przecinaliśmy się czy na backstage'ach większych koncertów, czy po prostu eventach, ale na tej konferencji chyba

0: Bo ostatnio najbardziej gdzieś tam porozmawiałam z większością i czy tam z Molestu, czy Ryfurii, też poznałam bliżej i tak prywatnie.
1: Bo ja mam
0: bardzo
1: wrażenie,
0: w porządku że... ludzie, w sensie tacy dość normalni.
1: Ja mam wrażenie, że to jest pokolenie, które też bardzo mocno trzyma za ciebie kciuki,
0: tak.
1: Bo mimo wszystko reprezentujesz gdzieś taki miks tego new schoolu i old schoolu, a jednak więcej old schoolu, chyba że mnie poprawisz, ale mam wrażenie, że...
0: Nie, dokładnie tak jest.
1: Docierasz w serca zarówno tej młodszej publiki, która czekała na takiego reprezentanta, taką reprezentantkę, a jednocześnie również właśnie klepią po plecach cię te osoby już powiedzmy z innego pokolenia. Powiedz mi, czy myślisz, że po Opolu jest możliwość, że być może z jednym z artystów albo z jakimiś artystami z tego projektu coś razem się wydarzy, czy na razie jeszcze o tym nie myślisz i co ma być, to będzie i na razie koncert najbliższy?
0: Właśnie nie mam czegoś takiego, że kalkuluję takie zwrotki. Ostatnio napisałam tekst właśnie, że nie kalkuluję zwrotek i tak mi się przypomniało, że zwrotki, zamiast powiedzieć, że takich rzeczy nie... No nieważne. Nie mam czegoś takiego, że przekminiam to, czy wyjdzie jakiś projekt i zakumpluję się z kimś, albo będzie jakaś fajna przelotka i zaraz spytam o fit. Raczej w ogóle ciężko u mnie jest z takim pytaniem, bo mam coś takiego, że jak ktoś mnie zaprosi faktycznie, albo pokaże, że chciałby ze mną coś zrobić, to bym się cieszyła i to zrobiła, ale na... Teraz w sumie skupiam się na koncercie. Jeśli coś wyjdzie z tego, to będę się cieszyć na pewno, ale w tym momencie najważniejszy jest w sumie koncert i tyle chyba.
1: Tymczasem muszę popytać trochę o twoje plany wydawnicze. Singiel Wiesz pojawił się w lutym tego roku. Co jakiś czas pojawiasz się tutaj wydawniczo w takich pojedynczych akcjach. I tutaj pada pytanie, czy myślisz być może o swoim długo grającym już debiucie? Czy takie plany są? A jak tak, to czy już masz jakieś deadline'y albo plany z tym związane? Czy na razie też nie dajesz sobie za dużo presji, jeżeli o to chodzi?
0: Nie wydawałam przez długi czas. Właśnie numer pod tytułem Wiesz został wydany jakoś w tym roku, chyba w lutym. I to był taki numer oczyszczający też bardzo dla mnie, bo nie wiedziałam, w którą stronę chcę iść. Czułam się trochę, wiesz, taka zaszufladkowana w tym, że muszę robić konkretnie to i to, bo ludzie tego ode mnie wymagali. Nie chciałam też, żeby tak było, więc w sumie nie wiedziałam, jaką muzykę mam robić, bo jestem taką osobą, że jak ktoś mi coś zarzuca, to czy nakłada presję, to specjalnie jeszcze odwrotnie zrobię.
1: Tak, tam się zmierzasz bardzo z taką gorzką stroną bycia artystką, na którą patrzy połowa Polski. To wszystko dlatego, że w trakcie programu spotkała cię od razu fala ogromnego feedbacku ze strony, tak jak mówimy.
0: No nie byłam na to przygotowana też.
1: Całej Polski, a jednocześnie jesteś bardzo młodą artystką, a na tym etapie to jest bardzo ważne, żeby jednocześnie się szukać cały czas i być może nie określać od razu brzmieniowo w jedną stronę, jeżeli jeszcze nie mamy na to ochoty. Czy ty masz na to teraz jakieś remedium? Jak wyglądają dzisiaj twoje sesje w studiu?
0: Na pewno dużo lepiej niż wcześniej. Wcześniej siedziałam tam zestresowana i myślałam sobie, że to, co napiszę, będzie bardzo ważne na tyle, że później będę miała zły odzew albo dobry, a teraz jakby idę do studia i robię to zupełnie to, co chcę. Nie stresuje mnie nic, nawijam, co chcę i jakoś się nie przejmuję tym, jak to pójdzie, bo wiem, że to jest po prostu moje, a wcześniej ważyłam, myślę, że przez jakieś pierwsze 3 miesiące każde słowo i byłam strasznie zestresowana tym wszystkim. Teraz już trochę inaczej to wygląda, bo wiadomo, minął czas i też się przyzwyczaiłam do tego i musiałam po prostu gdzieś sobie zluzować w pewnym momencie i nie wiem, jak sesje wyglądają. Piszę sobie, włączam beat, piszę zwrotkę, refren, nagrywam, wbijam, jadę do studia, bo robię to wcześniej, najpierw nagrywam w domu po prostu, u znajomego swojego.
1: To jest takie naturalne flow. Jeżeli chodzi o debiut, to na razie nie dajesz sobie gdzieś tam jakiejś konkretnej daty, czy mimo wszystko już myślisz mocniej o tym
0: Chciałabym
1: większym
0: puścić
1: kroku?
0: Teraz dwie epki, w sensie jedną w wakacje i drugą na jesień, a później dopiero płytę już taką całą długą, załóżmy 12-14 numerów. Na tych epkach raczej planuję tak po 5-6. Więc one są skończone ogólnie, teraz dogrywane są fity i czekam, aż po prostu będzie moment, żeby to wypuścić. Porobię jeszcze klipy, jakieś takie rzeczy.
1: Czyli jest gęsto, dzieje się.
0: Strasznie dużo. Ja przez te pół roku, czy tam nawet rok prawie pracowałam ciągle. Nie było dnia, gdzie nie pisałam tekstu, albo dnia, tygodnia, gdzie nie było mnie w studiu, bo zdarzało się tak, że nawet bez spania jakiegoś 2 dni siedziałam w studiu, robiłam muzykę. Tylko wiadomo, ze stresem, trochę presją, gdzieś zluzowało to w momencie jakimś, chyba kiedy napisałam numer Wiesz, chyba tak mi się wydaje, no. I wtedy jakoś tak sobie przekminiłam, że że muszę robić to, co chcę i to jest moje, więc...
1: To jest piękne, że w ogóle nasze własne utwory i teksty potrafią działać tak autoterapeutycznie na artystę. Nie tylko na artystę, ale też na odbiorców, ale to, że to działa w dwie strony, to jest super. No i teraz pytanie, czego możemy się spodziewać

0: po piątkowym wieczorze.
1: Chyba najlepszej odsłony mojego numeru, którego tam zagram. Gram z orkiestrą, więc wydaje mi się, że może być mocno.
0: Okej, czyli próby już są za wami, jakieś pierwsze?
1: Pierwsza próba, tak, jeszcze jedna, w sumie dwie nas jeszcze czekają, generalna i wcześniej trochę.
0: I jak było, ty możesz zdradzić w takim razie, jaki utwór, czy tutaj wszystko jeszcze jest owiane tajemnicą?
1: Nie wiem, czy mogę, więc...
0: Okej, więc nie mówimy. Nie, no to w takim razie o samo doświadczenie, jak to było usłyszeć swój utwór w aranżacji orkiestrowej, no bo to musi być jakiś zupełnie inna gęstość, inny wszechświat.
1: Na pewno na pierwszej próbie byłam ze swoim producentem, który robił ten numer, cały podkład i jak wyszliśmy, to powiedział, że stał cały czas z otwartą buzią, bo nie dowierzał, że muzykę, którą stworzył, można tak ubrać i tak dobrze to zrobić jeszcze z orkiestrą.
0: Trzymamy za to bardzo mocno kciuki. OG Kamka była gościem w naszym czwórkowym studiu. Już w piątek wystąpi w ramach festiwalu w Opolu, w ramach projektu specjalnego Hip Hop Jedno Podwórko Fol 2. Trzymamy też bardzo mocno kciuki za twoje plany wydawnicze i dobrego dnia. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję
0: za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

0: again.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Więcej sportu.
3: To nie jest zwykła audycja. To jest energia podkręcona do maksimum. Audycja Grzejemy to spotęgowane emocje, tempo bez hamulców i rozmowy, które podnoszą temperaturę. Muzyka, która pulsuje, tematy, które iskrzą, goście, którzy nie boją się mówić głośno. Jeżeli potrzebujecie zastrzyku energii i dźwięków, które rozgrzewają niezależnie od pory dnia, włączcie Grzejemy, bo tu naprawdę robi się gorąco.
1: Na audycję Grzejemy.
2: Grzejemy.
1: Zaprasza Piotr Galus.
2: Piotr Galus.
4: Lubię słuchać muzyki, którą bardzo często gra mój dzisiejszy gość, Czarek Gromko. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
4: No ale bez Oli Sochanek to Czarek nie byłby tutaj pełnią grupy Mindwave. Witajcie.
6: Cześć.
4: Ja tutaj w czwórce po 12 przeważnie namawiam do pompy, odchudzania, spalania kalorii, ale również często mówię o regeneracji. I dziś o tej regeneracji opowiemy trochę w trochę nietypowy sposób, bo opowiemy, jak można zregenerować się poprzez oddech. Co u was było pierwsze? Muzyka czy oddychanie? Nie mówię o tym oddychaniu, które już tam pierwszy oddech zaraz po urodzeniu, tylko tak, wiesz, skupienie na tym. Co was połączyło? Gdzie się znaleźliście? Jak na siebie wpadliście?
5: To są chyba dwie historie. Najpierw może z perspektywy Oli.
6: Ja myślę, że to, że się połączyliśmy, to jest fakt, że u obojga pierwsza była muzyka.
4: Mhm. Elektroniczna.
5: Elektroniczna, zdecydowanie tak. No ja wybrałem się na zajęcia do Oli i ten aspekt muzyki mnie tam przyciągnął w ogóle. Zachęcony zostałem tym aspektem muzyki elektronicznej, żeby tam się pojawić i to, jak się czułem po tych zajęciach, to nie było tylko to, co oddech mi dał, ale też to, że posłuchałem fajnej muzyki, którą lubię i której słucham na co dzień.
4: Generalnie muzyka w sporcie traktowana jest jak

0: legalny, darmowy doping. Muzyka wyznacza tempo, dzięki temu wiemy, jak ćwiczyć, jest w stanie podnieść tempo, bo działa na nasze emocje, a emocje działają bezpośrednio już na układ naczyniowo-krwionośny. Ale również muzykę można wykorzystać do odpoczynku i o tym dziś będziemy mówić, bo muzyka to również fale, a mózg to także pewien rodzaj fal, który jest odbierany i mówi się nawet, że takie połączenie pomiędzy dwiema osobami, zgranie fal mózgowych, jeżeli wydaje nam się, że ale kliknęło, ale dobrze mi się z nim gada, to jest chyba właśnie to, o czym będziemy dziś rozmawiać.
1: Zgadza się, tak. Możemy też łączyć się oddechem, nie tylko falami mózgowymi, to co nawet w parach się często dzieje, że my się synchronizujemy swoimi oddechami.
0: Tego się na zajęciach nie robi. Byłem na tych zajęciach, więc nie synchronizowałem się oddechowo z nikim, kto leżał obok. I o takich zajęciach dziś będzie. Kiedy stworzyliście projekt Mindwave? Kiedy Czarek na zajęciach u Oli stwierdził, że chce również jako DJ coś tam zrobić więcej?
2: Równo Chodaj zaraz...
1: pół roku temu.
2: Tak, ale Mindwave jako Mindwave zaraz będzie miał roczne urodziny, bo najpierw działaliśmy pod takim szyldem, że Ola była instruktorką Psychedelic Breath i różne warsztaty oddechowe robiła i ja byłem jej wsparciem po prostu jako Cezary. Dogrywałem się muzycznie, no ale robiliśmy to tak regularnie, Ola nie wyobrażała sobie
1: życia
2: beze mnie i wejść w współpracę z kimś innym. Ja też jakby no tutaj odmawiałem różnych innych projektów, które były związane czy z wellbeingiem, czy z oddechem.
0: Dlaczego?
2: Dobrze mi się współpracowało z Olą, zrobiliśmy sobie fajny flow i już tak niepisany zespół już się tak tworzył od początku. Trzecie zajęcie, które zrobiliśmy razem i czuliśmy, że właśnie, tak jak powiedziałeś, kliknęło i że to jest to workflow bardzo szybko sobie wypracowaliśmy, że pierwszą selekcję robiliśmy 3 godziny, a teraz robimy 40 minut.
0: Nie? Olu, czym jest Psychedelic Breath?
1: To jest metoda, która wywodzi się z Berlina. Twórczynią metody jest Ewa Kaczor. Ja byłam uczestniczką takich zajęć i sama jakby zafascynowałam się tą metodą i po jakby uczestnictwie w tych zajęciach stwierdziłam, że chcę się tym dzielić. Dokładnie tym, co powiedział Cezary, tym, co poczuł na zajęciach, czyli tą taką pustkę, spokój w głowie i też to połączenie z muzyką elektroniczną, niespodziewane, kiedy nie jesteś na parkiecie. Sama nazwa Psychedelic Breath odnosi się do dwóch słów z greckiego psyche i delos, które oznaczają ujawnić, uwolnić swoją duszę i jakkolwiek to brzmi uhuhu, to tak naprawdę chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby poczuć siebie, żeby trochę wyciszyć ten natłok myśli, który cały czas nam, czasami nam pomaga, a czasami nam przeszkadza usłyszeć, czego my tak naprawdę w życiu chcemy.
0: Słuchajcie, to my również mamy dla was taką niespodziankę dzisiaj, bo Czarek, czyli ta część waszego zespołu, waszej grupy odpowiedzialna za muzykę, wybrał utwory, które wam zaprezentujemy. Utwory żywcem wzięte z waszych zajęć. Więc jeżeli ktoś teraz ma chwilę i chciałby się położyć i odpiąć wrotki w nieco inny sposób, żeby się po prostu nie za bardzo rozjeździć, tylko położyć i pomyśleć o czymś innym, to co powinien zrobić przez najbliższe 3 minuty, bo my za chwilę wyemitujemy pierwszy utwór.
1: Tak, niezależnie od tego, czy jedziesz teraz samochodem, czy jesteś w domu, czy jesteś w pracy, to takim pierwszym wstępem do uważności oddechowej jest przekierowanie uwagi na swój oddech, na to, jak oddycham. Nie zmienianie niczego, ale skupienie się na tym uczuciu, jak powietrze wpływa do nosa, jak wychodzi, jaką ma temperaturę, jakim tempem oddycham i podążanie za tym przez cały czas trwania piosenki. To jest super, taki bardzo dobry początek, żeby tą świadomość do oddechu skierować.
0: Czyli waszym zadaniem podczas tego krótkiego utworu muzycznego będzie po prostu skierowanie uważności na oddech. Niczego nie zmieniacie, myślicie o tym, jak oddychacie i nic więcej. To jest bezpieczne podczas prowadzenia samochodu.
1: To jest bezpieczne same kierowanie takiej świadomości. Oczywiście, no jeżeli jedziemy autem, no to zwracam uwagę też, gdzie jesteśmy na drodze.
0: Żeby się nie odlecieć za bardzo.
1: Nie skupić, tak, oczy otwarte.
0: Dobra, Czarku, a co to będzie za utwór?
2: Pierwszy, który mamy, to chyba utwór Brief. I my te utwory dobieramy tak, że pierwsze cykle są spokojniejsze. Bardziej mają nas nastroić, pokazać nastrój danej sesji. Każda też jest inna. Ten wybrałem z sesji, którą robiliśmy pół roku temu, chyba właśnie w Utorii. No i mam nadzieję, że się spodoba. Jest taki ciekawym dosyć nastrój.
0: No to w takim razie róbcie to, co robicie, ale skupcie się na oddechu. Oddychamy.

0: Just
1: breathe.
2: Sobie pooddychaliśmy.
0: Takie zajęcia to nie jest tylko fajna muza, która leci jak na imprezie po kolei, tylko to musi być podróż, która w różne stany nas wprowadza.
2: Potwierdzam, byłem w różnych stanach, od wzruszenia po szczęście, no i od razu powiem wam, że zajęcia trwały 90 minut. Ola mówi, kończymy, zaczynamy się ogarniać i ja myślałem, że my skończyliśmy pierwszy 20-minutowy element tych zajęć, pierwszy 20-minutowy blok. Co takiego wydarzyło się w mojej głowie, że te 90 minut minęło tak szybko?
0: Ja na początku tylko powiem, że to nie było 90 minut samego oddychania, też że wszyscy wiedzieli. Ta część oddechowa, tak 35-40, ta główna, zwykle trwa i to, co się zadziewa, że ludziom się wydaje, że kurczę, to mam wrażenie, jakby to było 10 minut, to jest tak naprawdę wpływ naszych fal mózgowych. My, kiedy oddychamy, bierzemy wdech przez nos, to przekazujemy impuls elektryczny do naszego mózgu poprzez opuszki węchowe, które znajdują się w naszych zatokach przynosowych i przekazujemy sygnał, który sprawia, że nasze fale mózgowe zwalniają. Ich częstotliwość staje się niższa. I kiedy my sobie jesteśmy na co dzień w falach mózgowych beta, jesteśmy świadomi, skupieni na swojej pracy i ten stan jest nam bardzo potrzebny, to przechodzimy na takich zajęciach w fale o niższej częstotliwości, fale alfa. I to jest ta magia, która sprawia, że ten trochę czas przestaje się liczyć, przenosimy się bardziej do tu i teraz, do chwili obecnej. Nie myślimy o tym, co było, nie myślimy o tym, co będzie.
2: Bo na tym polegają te zajęcia, że szczęśliwi czasu nie liczą. I dzięki temu jesteśmy szczęśliwsi po takich zajęciach.
0: Dokładnie, czujemy się dużo lepiej, głowa jest świeża. Dla wielu osób to jest pierwszy raz od dawna, kiedy mają okazję posiedzieć i nie robić nic.
2: Gdzie będzie można was spotkać, zobaczyć w najbliższej przyszłości?

0: aby sobie pooddychać do muzyki.
1: Trzeba to śledzić. Nie mamy teraz zaplanowanego wydarzenia.
2: Kalendarza na lato.
1: Szukamy czegoś fajnego, szukamy czegoś w plenerze. Może szukamy czegoś z słuchawkami w takiej formie silentowej, ale z fajnym widokiem. Chcemy się też otworzyć na nowe lokalizacje.
2: Na Instagramie Mindwave.
0: No dobra, to w takim razie tam was przekierowujemy. Tam szukajcie najbliższych terminów. Ola Sochanek i Cezary Gromko byli naszymi gośćmi.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: Ja. Ciła.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
1: w czwórce.
2: W czwórce.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Tego
1: nie możesz przegapić.
2: Nie możesz przegapić.
3: Popołudniowa to miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
4: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
5: Dzień dziecka w studiu czwórki. Wyjątkowy gość, Marceli. Daj mu, siemanko.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
5: Cześć Marceli, bardzo się cieszę, że dzisiaj wpadłeś do naszego studia jako taki zapracowany twórca i influencer. Czy ty masz w ogóle czas, żeby trochę poświętować w dzień dziecka?
6: Myślę, że tak. Jakiś się znajdzie czas.
5: Dzisiaj nie było szkoły.
6: Nie było.
5: I jak spędzałeś ten wyjątkowy dzień?
6: Dzisiaj trochę na motorku pośmigałam rano, później coś tam się pouczyłem, wiadomo, sprawdziłem w środę, mam z geografii, no i przyjechałem do was.
5: No i super, fajnie, że jesteś, a z czego sprawdziłem z geografii dokładnie?
6: Lądy i oceany.
5: Okej, no to łatwe lubisz, czy nie bardzo geografię?
6: W połowie.
5: Dobra, będzie czerwony pasek?
6: Nie.
5: Nie będzie.
6: Nie będzie raczej.
5: No dobrze, życie influencera to nie rurki z kremem. Marceli, na samym początku musisz nam wyjaśnić, o co chodzi w tej ksywce. Ja się domyślam, ale może nie każdy wie.
6: W krzywce daj mu chodzi o to, że jak auto na przykład podjeżdża, to krzyczysz daj mu, żeby przygazowało.
5: Okej, okay. I zawsze dają?
6: Nie zawsze.
5: Jakie są reakcje? Nie każdy rozumie chyba.
6: No tak. Na przykład kiedyś jakaś pani powiedziała, że mi się puknął w głowę, a niektórzy się cieszą i się śmieją.
5: Okej, czyli różne są reakcje.
6: Różne, bardzo różne, ale najczęściej takie fajne.
5: No dobrze, a jak do ciebie ktoś tam podbiegnie i mówi daj mu, a ty sobie idziesz spacerem, to co wtedy zrobić?
6: Mówię cześć i sobie zdjęcie najczęściej robimy.
5: Bum, tak buzią nie robisz, nie, to nie, nie ma sensu.
6: Nie. Dobra.
5: Ale jak jeździsz motorkiem, no to tam już czasami możesz dać.
6: Tak.
5: No dobrze, skąd u ciebie, Marceli, wzięła się taka pasja do motoryzacji?
6: To jest taka bardzo dziwna sytuacja, bo mój brat cioteczny mnie wciągnął w to. Wyszedłem z nim kiedyś na dwór i on bardzo auta długo już nagrywa i ja też zacząłem z nim nagrywać po prostu te auta.
5: Ale w jaki sposób? Jak jeżdżą, czy...
6: Jak jeżdżą te auta, tak.
5: Okej, okay. I tak się wkręciłeś?
6: Tak, wkręciłem się.
5: I co najbardziej ci tam ekscytuje w tym wszystkim? Czy prędkość, czy sama konstrukcja, mechanika, czy wszystko naraz?
6: Dźwięk. Dźwięk, okay. Szczególnie dźwięk.
5: Czyli po prostu chodzi o to, żeby dawać, tak?
6: Tak.
5: No dobra, a jak to jest, że ty sobie to motorkiem gdzieś pojeździsz samochodem, a jesteś jednak dosyć młodym twórcą. Jak to się dzieje, Marceli? Jak to się dzieje?
6: No, kupiłem sobie motor i zacząłem jeździć z kolegami. Tam trochę coś na kółku polatam, ponagrywam sobie. Taki fan ogólnie jest, okay. Bardzo fajnie.
5: Na kółku, to na jednym kółku, tak?
6: Tak.
5: Tak podnosisz?
6: Tak.
5: No i jak ty tego wszystkiego się uczysz? No bo jednak to jest dosyć ciężka maszyna.
6: O, ja już jeżdżę tak z półtora roku. Kupiłem go, no to na początku wiadomo, tak jeździłem z takim naprawdę wolnym tempem, ale później już zacząłem się trochę uczyć więcej, coś tam na tym jednym kółku polatałem. No i już się potrafi coś tam.
5: No jak rówieśnicy reagują, jak to dasz po kółku, na jednym kółku?
6: Dobrze.
5: A dajesz innym też polatać?
6: Nie, znaczy ci co mają to.
5: Okej, okay. Czyli nie ma czegoś takiego, że tam ziomek do ciebie podbije i mówi, daj śmiga.
6: Nie. Chyba, że ktoś taki kolega bliski ma taki motor.
5: Okej, okay, jak już musi wiedzieć, o co chodzi, co jest piękne.
6: Tak.
5: To nie jest takie łatwe. No dobrze, ale też już od ilu czasu nagrywasz filmiki, bo całkiem sporo tego jest.
6: Tak, znany jestem od 2 lat, 3 pomiędzy, a motoryzację nagrywam tak 4 lata.
5: Marceli, daj mu jest dzisiaj razem z nami. Marceli, powiedziałeś, że ostatnio motoryzacja, motorki i tak dalej, to cię najbardziej interesuje. A od czego zaczynałeś?
6: Najczęściej jak auto po prostu przejeżdżały i nic nie mówiłem, po prostu przejeżdżało auto i nie wiadomo.
5: Czyli
6: czy
5: zawsze
6: ten...
5: to była motoryzacja?
6: Zawsze to była motoryzacja, okay. Zawsze.
5: No dobrze, i jak zacząłeś nagrywać, coś rzucać, publikować, to jak twoi rodzice reagowali?
6: Na początku o tym nie wiedzieli, to w ogóle była taka akcja.
5: No to nie słuchaj, że... gatek z ciebie.
6: To było tak. W ogóle ten brat cioteczny, który mnie wciągnął w tą motoryzację, on mi założył konto na TikToku i nazwał mnie Marcel Car Spotting Wilanów. I zacząłem nagrywać te auta. No były tam małe wyświetlenia, wiadomo, po 500 polubień, a jak kiedyś było tak z 1000 wyświetleń, to się tak podjarałem. I później wyszedłem pewnego dnia na rower i na car spotting. Mieliśmy taką swoją miejscówkę, stało się po 9 godzin nawet czasami. W jednej miejscówce się czekało na auta. I kiedyś sobie pomyślałem, co jakby krzyknąć do auta, daj mu, daj.

0: daj mu. I krzyknąłem do tego auta, daj mu. I to auto zaczęło gazować. I ja to później opublikowałem i to naprawdę zyskało duże liczby. Miał chyba 1 000 000 wyświetleń i 60 tysięcy polubień. I zacząłem tego więcej robić. Pewnego dnia wyszedłem z rodzicami na miasto i tyle osób do mnie podeszło. Rodzice mówią, dobra, Marcel, pokaż ten telefon, co tam się dzieje. I zobaczyli tam takie wyświetlenia, w ogóle obserwujące jakieś liczby tam w milionach. I zacząłem nagrywać i nagle zaczęły się do mnie odzywać jakieś osoby. No i coraz więcej i nagle jakieś firmy, takie rzeczy.
1: Okej, okay, i jakieś pieniądze też zaczęły się pojawiać z działalności
0: internetowej. Jakieś tam, jakieś tak.
1: No dobrze, no to jak wyszło skrzydło z worka, że tam nagrywasz i masz wyświetlenia, to ile miałeś obserwujących na TikToku? Albo jakie tam wyświetlenia już wykręcałeś, pamiętasz?
0: Tak,
1: jak powiedziałeś
0: rodzicom? Pomiędzy 500 tysięcy a 1 000 000 za każdym filmikiem.
1: No to połowa Warszawy cię widziała pod każdym filmem,
0: tak.
1: Nie? Robi to wrażenie. A nauczyciele jak reagowali?
0: Jedna nauczycielka wezwała moja wychowawczyni do szkoły rodziców.
1: Rodziców?
0: Tak, bo była po prostu, chciała się spytać, czy wiedzą o tym.
1: Czy to już wiedzieli, tak?
0: Tak, wiedzieli już, wszystko.
1: Ale nie było jakieś tam
0: nieprzyjemne? Nie, nic się nie stało w ogóle.
1: A jak reagują twoi rówieśnicy, twoi koledzy, koleżanki z klasy?
0: Nie, dobrze, w ogóle, tak. nie, dobrze, wszystko jest dobrze.
1: No ale traktują cię jak gwiazdy?
0: Nie,
1: normalnie?
0: Normalnie.
1: Dobrze, a ktoś wcześniej w internecie krzyczał tak, daj mu, czy ty to sam wymyśliłeś?
0: Myślę. Nikt tego nie krzyczał wcześniej.
1: Czyli pierwszy jest
0: ten. Pierwszy jestem, tak.
1: Okej, okay. A jacyś twórcy zagraniczni coś takiego robili?
0: Nie,
1: po angielsku
0: nie.
1: Jest jakieś takie?
0: Nie ma.
1: Nie ma, okej. Okay. Czy jesteś pionierem w tej dziedzinie?
0: Tak.
1: Marceli, no to gratuluję ci. Co będzie w przyszłości, jak w wieku 11 lat już takie tutaj pionierskie rzeczy tworzysz, to ile najwięcej udało ci się wykręcić wyświetleń? Pod jakim filmem? I co to była za fura?
0: Podjechał taki wojskowy samochód, stary bardzo, i spytałem się go, krzyknąłem, daj mu, dzień dobry, czy mogę z panem się przejechać? I przejechałem się z tym panem. To zyskało chyba 5,5 miliona wyświetleń, polubień 562 tysiące. I wybiło się, bo takie śmieszne było bardzo, taki wojskowy auto.
1: Urodzony influencer, masz pamięć do tych wszystkich wyświetleń?
0: Mam.
1: Zbierasz to w głowie, bardzo dobra pamięć. Często zdarza ci się wsiąść do obcego samochodu? Ktoś tam był z kolegów, ze znajomych?
0: Byli koledzy, raz wsiadłem tylko.
1: Okej, okay, dobra.
0: A ja tego pana znałem wcześniej.
1: Mhm. A jakie samochody lubisz najbardziej? Jak interesujesz się?
0: Japończyki.
1: Tak?
0: Japończyki.
1: Bo wydają takie najgłośniejsze dźwięki?
0: Nie, no te bodykity, oni mają takie piękne. Po prostu ładnie te auta są, ładne.
1: Okej, okay, czyli nie sam dźwięk, ale też...
0: No, ładne są też.
1: Wszystko ci się w tym podoba. A zanim zainteresowałeś się motoryzacją, to miałeś jakieś hobby wcześniejsze?
0: MMA, od 6 lat już.
1: Ale oglądać, czy też tam...
0: Nie, walczę 6 lat.
1: Tak?
0: 6 lat już, 5 razy w tygodniu.
1: No to myślisz o tym, że później w jakimś ringu tam...
0: No, chciałbym.
1: Tak do Fame MMA coś myślisz?
0: Tak. Co więcej, jakby to na przykład się nie udało, no to wiadomo, no jakieś sztuki walki, jakby coś wyszło. Takie rzeczy, no.
1: Czyli motorkiem podjechać na trening.
0: Tak, no dokładnie, ale nie chciałbym na pewno siedzieć w biurze i siedzieć na komputerze. Na przykład.
1: No ale jak siedzisz na komputerze, no to też jest, można montować rolki na przykład.
0: No wiem, ale mnie to jakoś nie kręci takie.
1: Okej, okay, spokojna praca, czyli
0: no, nie kręci mnie spokojnie.
1: Urodzoną gwiazdą,
0: dokładnie.
1: Musisz cały czas coś tam kręcić.
0: Muszę coś robić, co zawsze.
1: No dobrze, a czy ty sam wszystko nagrywasz, czy też masz już takich swoich kolegów?
0: Nie, sam wszystko.
1: Jak się uczyłeś tego montażu? No bo jednak masz 11 lat, a wszystko to fajnie wygląda, bardzo profesjonalnie, sam nagrywasz.
0: Krok po kroku. Czasami nawet spędzałem 2 godziny na montażu, próbowałem i nagle wychodziło.
1: Okej, okay. A teraz dużo czasu ci to zajmuje, czy
0: nie,
1: już masz swoje
0: Minuta.
1: Minuta jest montowana.
0: 2 maksymalnie.
1: No to szybciutko, ale bardzo intensywnie działasz. Marceli, a jeżeli właśnie myślimy o twoich rówieśnikach, to dużo siedzicie teraz w telefonie? Ty dużo siedzisz w telefonie?
0: Mówisz,
1: że na motorku jeździsz.
0: W porównaniu do moich rówieśników prawie zero.
1: Naprawdę? To tylko motoryzacja?
0: Nie tylko. Różne rzeczy. Wszystko po kolei.
1: Ale twoi koledzy dużo w tym.
0: Dużo, nie, no dużo, naprawdę.
1: I co to jest głównie TikTok, czy to są gry?
0: Gry, komputer, TikTok, konsola, telewizor, wszystko po kolei.
1: Bo wiesz, teraz mówi się o tych młodych ludziach, że cały czas telefon przyklejony do ręki.
0: No to jest prawda, bo to
1: jest
0: prawda.
1: No ale rozmawiacie coś ze sobą, czy cały czas tylko memy i rolki?
0: W szkole jest dobrze, ale na przykład jak się spotykam z kolegą, no to w telefonie siedzi i po prostu nie gada nic.
1: I nie gadacie, tak? Nie, w milczeniu, nie, nie. W ciszy. No ale to, i tak łapiecie się na tym, że ej, może byśmy powinni pogadać jednak, skoro się spotkaliśmy. Czy jeszcze jest za wcześnie na taką refleksję u was, jak ma się 11 lat?

0: przykład jak do mnie zawsze przychodzi kolega, to gramy sobie w kosza u mnie na podwórku.
1: Prawdziwego kosza czy na konsoli?
0: Nie, prawdziwego kosza. Okay. I pogramy, wiadomo, czasami.
1: Okej, okay. Czyli jest tam jednak, jak, no jak co, się gra no nie, w kosza, no. To już nie można scrollować.
0: No nie, ale pograć, coś tam porobić, coś tam pograć, wiadomo. Okej. Okay. No.
1: Marcej, daj mu jest naszym gościem, zostańcie z nami.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

To audycja najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio o godzinie 22. Od 22 do godziny 23 audycja najlepsza z najlepszych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.

praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie, zrobiłem tak, że mi to w ruch wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo. A siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne rzeczy

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy
2: w Czwórce.
3: Przepraszam, czy zdradzisz, jaki w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
4: Mogę, ale to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, to lecę, bo lat nie

hańki i wynurza się ojciec zwany. Już mi nie robi co się stanie, kupuję dziurę w ziemi i nie chodzi o mieszkanie. A to nie leje nam w końcu, odkąd się traktujemy jak powietrze na Śląsku.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko ci znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

indigo w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans jest od świtu zen. A tu neptych narcyz nie ogarli parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Pod tą cenę jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.